Orkiestra Symfoniczna Słoweńskiego Radia i Telewizji pod dyrekcją Leo Kuokmana wykonała uwerturę do Genovefy op. 81 Roberta Schumana. W dalszej części koncertu na estradzie pojawił się francuski oboista Ilyes Boufadène-Adloff, który wykonał partię solową w koncercie D-dur Ryszarda Strausa.

Allegro Moderato, Andante, Vivace i Allegro. To części koncertu obojowego D-dur Ryszarda Strausa. Grali Ilies Bufady-Nadlow i Orkiestra Symfoniczna Słoweńskiego Radia i Telewizji pod dyrekcją Leo Kłokmana. To nie był koniec występu francuskiego oboisty, bo jak nie trudno się domyślić, był jeszcze bis.

tradycyjna kabylska, czyli z północy Algierii, pieśń z Sendu w opracowaniu Iliesa Bufadena Adlofa i w jego wykonaniu. Tak zakończył się jego występ na koncercie w Lublanie. Drugą część tamtego wieczoru wypełniła w całości trzecia symfonia Es-Dur, opus 97 Roberta Schumana, czyli jego słynna symfonia reńska, symfonia pięcioczęściowa. Gra Orkiestra Symfoniczna Słoweńskiego Radia i Telewizji, dyryguje Leo Kuokman.

To była trzecia symfonia Es-dur, op. 97, symfonia reńska Roberta Schumana. Tak zakończył się koncert w Gallus Hall w Lublanie 14 maja tego roku, a grała Orkiestra Symfoniczna Słoweńskiego Radia i Telewizji pod dyrekcją Lio Kuokmana. Tak jak Państwu obiecałem, pozostajemy w kręgu muzyki Schumana. Przed nami dwie pieśni z cyklu Liederkreis.

Weymouth i Im Walde. Dwie pieśni z cyklu Liederkreis Roberta Schumana do słów Józefa Eichendorfa. Śpiewał Ole Persson, a na fortepianie grał Stefan

Biosten. A teraz posłuchamy muzyki żony Roberta Schumana, Klary. Jej koncert Satz F-moll zagrają Kan Chakmur na fortepianie i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, całość pod dyrekcją Laurence Equilbet.

Kanciak-Mur i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Laurence Equilbé to nazwiska wykonawców, którzy zagrali koncert Satz F-moll Klary Schumann. Na zakończenie tej części jeszcze monumentalne dzieło fortepianowe Roberta Schumanna, czyli jego Kreisleriana w nagraniu z Dusznik Zdroju. Gra Jakub Kuszlik.

Jakub Kuszlik wykonał Kreisleriana op. 16 Roberta Schumana. To nagranie z Dusznik Zdroju z 14 sierpnia 2020 roku. Tym nagraniem kończymy pierwszą część Muzycznej Nocy Euroradia.

Nadal Państwo słuchają Dwójki. Przed mikrofonem Grzegorz Dąbrowski. Witam Państwa ponownie i zapraszam na ostatnią godzinę naszego spotkania, którą wypełnią dwa kompletnie odrębne od siebie kompozycje. Dlatego zapraszam na różnorodne stylistycznie 60 minut. Będą Imprompti op. 90 Franza Schuberta w mistrzowskim wykonaniu Francesca Piemonteziego, ale zaczniemy od muzyki Johanna Christopha Friedricha Bacha. To piąty syn lipskiego kantora, zwany Bachem Bückeburskim, ze względu na adres, pod którym pracował jako nadworny muzyki. Przed nami kantata na bas i orkiestrę zatytułowana Pygmalion. Harry van der Kamp to bas, a razem z nim zespół Das Kleine Konzert pod dyrekcją Hermana Maxa.

Rego van der Kampa, który śpiewał basem. Zespołu Das Kleine Konzerta całość poprowadził Hermann Max. No i przed nami obiecane cztery Emprompti Franza Schuberta, opus 90, czy też w katalogu Deutsche oznaczony numerem 899. Kolejno są to Emprompti C-moll, Allegro molto moderato, S-dur, Allegro, Gesdur, Andante i Asdur, Allegretto, gra Francesco Piemontesi.

0: Francesco Piemontesi wykonał 4 Imprompti op. 90 Franza Schuberta w nagraniu z 2019 roku. Tak kończymy muzyczną noc Euroradia w poniedziałek 12 października. Grzegorz Dąbrowski, bardzo Państwu dziękuję i życzę dobrego dnia.
1: Dwójka jesteś na miejscu, Claire Le Filiatre.
2: Fantazja Polska.

Przy mikrofonie Karol Furtak. Witam, dzień dobry. Zapraszam jednocześnie na pierwsze w tym tygodniu spotkanie z muzyką polską, w której tematem przewodnim będzie muzyka koncertująca Mieczysława Weinberga. Wybrałem taki oto temat, bo mam poczucie, że nawet porównując do innych dzieł Weinberga, wiele jego utworów koncertujących nadal zmaga się z innymi w zakresie popularności, zarówno wśród wykonawców, jak i wśród publiczności. Na początek jednak utwór dość znany, ten z być może najbardziej przejmującą kadencją w historii muzyki XX wieku. Koncert wiolonczelowy op. 43 w czterech częściach. Adagio, Moderato, Allegro, Cadenza i Allegro. Utwór zabrzmi w nagraniu Marcela Markowskiego, wiolonczela i orkiestry Sinfonia Varsovia pod batutą Jerzego Maksymiuka.

Muzyka Mieczysława Weinberga po raz pierwszy. Marcel Markowski i Sinfonia Warszawia pod batutą Jerzego Maksymiuka wykonali jego koncert wiolonczelowy op. 43. W drugiej części naszego dzisiejszego spotkania będę miał dla Państwa kameralistykę Weinberga, tym razem przede wszystkim ciepłą i liryczną sonatę klarnetową wydaną jako op. 28. Utwór to trzy części: Allegro, Allegretto i Adagio, kończące się takim gasnącym, durowym akordem. Kompozycja zabrzmi w nagraniu Shirley Brill, klarnet, i Jonathana Anera, fortepian.

Sonata klarnetowa op. 28 Mieczysława Weinberga zabrzmiała w nagraniu Shirley Brill, klarnet i Jonathana Annera, fortepian. To utwór z roku 1945, który wraz z nieco młodszym koncertem wiolonczelowym op. 43 Weinberga wypełnił program dzisiejszej fazy.

0: fantazji polskiej. Dziękuję zatem i do usłyszenia. Karol Furtak.
1: Słowo na dzień.
2: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o tłumach, które gromadzą się wokół Jezusa i żądają od Niego znaku. To pragnienie jest w nas głęboko zakorzenione. Człowiek z natury niesie w sobie odwieczne dążenie, by zobaczyć coś niesamowitego, przekraczającego nasze zmysły, by dotknąć samego Boga. Z jednej strony to właśnie ten wewnętrzny impuls napędza nasz rozwój. Cywilizację, kulturę, ta ciągła ciekawość i szukanie czegoś nowego. Z drugiej jednak strony kryje się w tym poważna pułapka duchowa. Jezus celowo nazywa to pokolenie plemieniem przewrotnym, ponieważ stawianie Bogu warunków i domaganie się cudu często bywa ucieczką przed prawdziwym nawróceniem. Przypominają się tu słowa Chrystusa skierowane do Tomasza: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Albo te wypowiadane tak często przy uzdrowieniach: niech ci się stanie według twej wiary. Wiara nie jest bowiem tym samym, co empiryczne doświadczenie czy naukowe szkiełko i oko. Często powtarzamy powiedzenie, że tam, gdzie kończy się rozum, zaczyna się wiara. I rzeczywiście, idąc drogą ludzkich dociekań, możemy dojść do samego początku świata, do biologicznych, genetycznych czy kosmologicznych praw rządzących wszechświatem. Ale na końcu tej naukowej drogi zawsze pozostanie jedno fundamentalne pytanie o prapoczątek. Kto dał pierwszy impuls? Kto zapragnął, abyśmy istnieli? Odpowiedź na to pytanie nie leży w kolejnym fizycznym dowodzie, ale właśnie w akcie ufności i wiary. Ludzie współcześni, tak jak ci za czasów Chrystusa, nieustannie żądają znaków. Szukamy nadzwyczajności, niezwykłych zjawisk, emocjonalnych uniesień czy głośnych przekazów, co bywa widoczne także dzisiaj we współczesnych trendach u charyzmatyków czy w mediach społecznościowych. Tymczasem Jezus mówi jasno: jedynym i ostatecznym znakiem jest znak Jonasza. Co oznacza ten znak? Jonasz przebywał we wnętrzu wielkiej ryby przez 3 dni. Dla Chrystusa jest to zapowiedź jego własnej śmierci i zmartwychwstania. 3 dni spędzonych w łonie ziemi, po których nastąpi poranek zwycięstwa. Zmartwychwstanie Chrystusa jest znakiem samowystarczalnym. Nie potrzebujemy już żadnych dodatkowych potwierdzeń czy sensacji, bo On dokonał wszystkiego, co zapowiedział. Chrystus przywołuje w Ewangelii 2 postacie, królową z południa oraz mieszkańców Niniwy. Królowa przybywa z krańców ziemi, by słuchać mądrości Salomona, a mieszkańcy Niniwy nawrócili się pod wpływem prostego nawoływania Jonasza. Oboje potrafili dostrzec Boże działanie w zwyczajnych słowach i mądrości. Tymczasem przed nami stoi ktoś znacznie większy niż Salomon i Jonasz. Sam Chrystus, który zmartwychwstał własną mocą. Dzisiejsze słowo zaprasza nas do ciszy, do dojrzałego rozpoznania. Zamiast gonić za spektakularnymi cudami i zewnętrznymi efektami, potrzebujemy usłyszeć ten cichy głos płynący z tajemnicy zmartwychwstania. Prawdziwa siła wiary nie bierze się z tego, co widzialne dla oczu, ale z wewnętrznego przylgnięcia do Chrystusa, do żywego Pana. Niech ta dzisiejsza Ewangelia pogłębi w nas pragnienie czystej wiary. Wiary, która nie żąda ciągłych dowodów, ale potrafi rozpoznać obecność Boga w codzienności, w Jego słowie i w sakramentach. Prośmy dziś o łaskę, abyśmy nie byli ludźmi szukającymi wyłącznie znaków, lecz tymi, którzy swoją ufność budują na skalę Chrystusowego zmartwychwstania.
3: Mówił ksiądz dr Maciej Będziński, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych.

0: Halo, tu program Drugi Polskiego Radia. Właśnie wybiła szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Poranek 12 października, 285 dzień roku. Słońce w znaku wagi i tu jest powoli zachodząca zmiana, ponieważ przyzwyczailiśmy się do mówienia o tej porze, że wzeszło, ale dopiero nadchodzi jesień i zima, więc będziemy teraz mówić, że wezejdzie dopiero o godzinie 6.55, więc jeszcze przed nami godzina tak zwanej szarówki. Ale kiedy słońce wzejdzie, pozostanie do 17.49, czyli w sumie dzień dzisiejszy potrwa 10 godzin i 54 minuty. Dziś imieniny Edwina, Eustachego, Maksymiliana, Serafina i Witolda. Wszystkiego najlepszego od poranka dwójki naszej ekipy dzisiejszego poranka, czyli Katarzyny Fitzwilliams, Klaudii Baranowskiej, Wojtka Ciarki i Jana Kantego-Zienki. Dzień dobry Państwu.
1: Pogoda.
0: Dziś przed nami poniedziałek z zachmurzeniem dużym, z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Będzie przelotny opad deszczu. W szczytowych partiach Tatr opad śniegu. Temperatura to od 11 do 14 stopni. W regionach podgórskich będzie ciut chłodniej, tam 9 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Na zachodzie i wybrzeżu chwilami porywisty. Zachodni i północno-zachodni, wysoko w Sudetach, może dąć do 75 km na godzinę.

0: Taka pobudka dziś od Klaudii Baranowskiej, muzyka Antonia Vivaldiego w poranku dwójki, 5 minut po godzinie 6. Dzień dobry wszystkim, którzy wstali, a wszystkim, którzy wstali, włączyli radio i jeszcze na chwilę położyli się zdrzemnąć. Życzymy bardzo miłego pół snu.
1: Poranek dwójki.
0: Co jeszcze dzisiaj przed nami? Będzie w tej pierwszej godzinie poranka całkiem sporo poezji, więc tym właśnie półśniącym właściwie wszystko może się zgodzić. Na przykład taki oto fragment.
2: Najlepsza uczennica Husserla, która zrozumiała jeszcze przed mistrzem, że należy zaprzestać filozofowania, gdy zbliża się Bóg.
0: A to nie jest fragment wiersza na dzień dobry, tylko kalendarium, wiersz o jednej z bohaterek kalendarium, więcej już za kilka minut. Będziemy mieć też dla Państwa klasyczny wiersz na dzień dobry, w którym jest przepiękna metafora tego, co stanie się za 50 minut, czyli wstającego słońca.
3: I wylizywane źrebię, dzień, próbuje się podnieść w niewysokich krzewach, a każdy ruch rodzi błyski słońca.
0: Tak, dzień, który wstaje jak wylizywane źrebie, tego sobie i Państwu życzę, ale przed godziną 7 wysłuchamy jeszcze felietonu językoznawczego, tutaj z tym naciskiem dla Państwa.
4: Wielu Podlasian wstydzi się niesłusznie swojej składni regionalnej i rezygnuje z przyimka dla nawet tam, gdzie jest on konieczny.
0: Życzymy wszystkim na Podlasiu, żeby dla nich słońce jak wylizany źrebak wstało i oświetliło ten dzisiejszy poranek dwójki. Tymczasem 7 minut po 6 słuchamy muzyki Barbary Strozzi. Che si puro fare? Czy da się to zrobić? I znak zapytania.

0: Śpiewała Celine Shen z zespołem L'Arpeggiata pod kierownictwem Christiny Pluchar. To wydawnictwo ma już 2 lata, płyta z 2024 roku. No coś tak czuję, że będzie długo, długo brzmiała. Tymczasem 6:12 na naszym dwójkowym zegarze.
1: Kalendarium.
0: To jest właśnie ta pora dnia, kiedy rachujemy, zwłaszcza te lata, które upłynęły od istotnych wydarzeń. 95 lat temu w Rio de Janeiro został odsłonięty, znany na całym świecie, ogromny pomnik Jezusa Chrystusa Odkupiciela. 38-metrowy monument, który powstał według projektu francuskiego rzeźbiarza polskich korzeniach Paula Lewandowskiego. Z kolei 50 lat temu do użytku oddano trasę Warszawa-Katowice, tak zwaną Gierkówkę. Wątki kulturalne sprzed lat przypomni teraz Maria Czok.
2: Szanowni Państwo, zabieram Państwa do teatru i to na jeden z najlepszych spektakli. A to dlatego, że gra w nim prawdziwa gwiazda. Helena Modrzejewska.
3: Przyjechała do Warszawy na występy gościnne w 1968 roku i te występy gościnne przyniosły jej jakiś taki fenomenalny sukces. Została zatrudniona w 1869 roku i stała się największą gwiazdą rządowych teatrów warszawskich do wyjazdu w 1876 roku. Absolutnie dominowała tutaj i przyciągała publiczność do teatru.
2: Doktor Agnieszka Wanicka o Helenie Modrzejewskiej, która urodziła się 186 lat temu. Z kolei 135 lat temu, i to we Wrocławiu, na świat przyszła Edyta Stein, filozofka, teolożka pochodzenia żydowskiego i karmelitanka. Poetka Anna Kamieńska pisała o niej w swoim wierszu Doktor Edyta Stein. Oto fragment utworu w interpretacji Elżbiety Kijowskiej.
4: Szła w niebo ogromna i prosta jak słup dymu z ofiary Abla. Była cicha. Najlepsza uczennica Husserla, która zrozumiała jeszcze przed mistrzem, że należy zaprzestać filozofowania, gdy zbliża się Bóg.
2: To fragment wiersza Anny Kamieńskiej o Edycie Stein, która została beatyfikowana w 1987 roku w Kolonii i kanonizowana 11 października 1998 roku w Rzymie. Szanowni Państwo, czas na wątki muzyczne. Dziewięćdziesiąt jeden lat temu urodził się Luciano Pavarotti. Pytany o to, co skłania go do występów na stadionach, Luciano Pavarotti odpowiadał tak. Nadzieja, że muzykę, całą muzykę, można zrozumieć nie mając za sobą uniwersytetu, ani nie będąc krytykiem. La Donna e Mobile śpiewał Luciano Pavarotti. 40 lat kończy dziś Rafał Zawierucha. Aktor otrzymał nagrodę Don Quixote za debiut reżyserski w słuchowisku Parawan.
5: Niewiele musiałem tych młodych ludzi reżyserować, bo oni są tak otwarci, tak wielcy wewnętrznie, tak mocni w wyobraźni, tak bezgraniczni, że to, co Państwo słyszycie w tym spektaklu, to są oni. Mnie udało się

0: tylko jakoś zebrać to wszystko i cieszę się, że to się tak udało. Cieszę się, że jest taki naprawdę duży odzew, jeśli chodzi o tę sztukę. Reżyserowało się tak pięknie, że chce się więcej.
1: Mówił Rafał Zawierucha, który kończy dziś 40 lat. 30 lat temu odszedł malarz, którego pracę zdobią między innymi londyńskie lotnisko Heathrow, ale także siedzibę ONZ w Genewie. Czy wiedzą Państwo, o kim mowa? O Stefanie Knapie. Jego mniej znany wątek z życiorysu przypomni kuratorka Kasia Moskała.
2: Po tym, jak został zwolniony z łagru sowieckiego na mocy układu Sikorski-Majski, trafił do kształtującej się w Buzułku armii generała Andersa. No i tam zdecydował, nie znając w ogóle słowa po angielsku, zdecydował, że zostanie pilotem, ponieważ tam właśnie przylatywali lotnicy brytyjscy w poszukiwaniu nowych kadetów i nowego narybku do lotnictwa. No i Stefan po prostu zgodził się, żeby zostać tym pilotem. Szybko zostali ci ludzie, którzy się zgodzili, przetransportowani do Anglii. Tam odbyli kilkumiesięczny kurs, no i po prostu wylecieli na front.
1: Powtarzała, że czuje się spełnioną aktorką. 16 lat temu odeszła Mirosława Dubrawska.
3: Po prostu robiłam to, co mi dawało satysfakcję, co mnie cieszyło, co mnie nigdy nie nudziło. I strasznie szybko przeszły te lata. Rola, która mi się liczy w moim dorobku, to na pewno jest wielka pielęgniarka w Locie nad kukuczym gniazdem. To na pewno jest królowa w Iwonie Księżniczce Burgunda. Akurat te dwa przedstawienia robił mój mąż Zygmunt Himmler, z którym raczej rzadko pracowałam, bo po prostu chodziło o to, żeby wszystkie aktorki grały w teatrze, a nie tylko jego żona, ale te role bardzo sobie wysoko cenię.
1: Podkreślała podczas jednego z wywiadów dla Polskiego Radia prosto z Teatru Powszechnego aktorka Mirosława Dubrawska.
4: A to był głos Marii Czok, która przygotowała nasze dzisiejsze zestawienie rocznic. Mamy dla Państwa jeszcze jedną rocznicę, jak takiego asa w rękawie, ale z tego asa to, że tak powiem, my się dopiero rozliczymy po utworze muzycznym, a to będzie muzyka brytyjskiego kompozytora Ralpha Vaughana Will Jamesa, który obchodzi dziś 50, przepraszam najmocniej, którego obchodzimy dziś 50. rocznicę śmierci.

Słuchają Państwo Poranka Dwójki, 22 minuty po szóstej. To była oczywiście stara jak świat melodia Green Sleeves w wykonaniu i aranżacji Ralpha Vaughana Williamsa, którego rocznicę śmierci obchodzimy dziś. Kompozytor brytyjski odszedł w 1958 roku. Ja pozwoliłem sobie przed tym utworem popełnić pomyłkę, no bo oczywiście on Green Sleeves nie skomponował, ale dzisiaj mamy dla Państwa taką specjalną rocznicę związaną z pomyłką, dosyć istotną dla dziejów ludzkości, więc ja powiedzmy, że z tego zielonego rękawa Greensleeves wyciągam asa, przepraszając za pomyłkę, i powołuję się na Krzysztofa Kolumba, który w 1492 roku, dopłynąwszy do wyspy San Salvador w archipelagu wysp Bahama, w dniu dzisiejszym, czyli 12 października, poczuł, że dopływa do jednej z wysp japońskich, bo jak wiemy, wybierał się do Indii. Dzisiejsza data jest oficjalną datą odkrycia Ameryki w naszej zachodniej historiografii. Kolumb po opłynięciu kilku innych wysp, w tym Kuby i Haiti, w archipelagu Wielkich Antyli, powrócił do Hiszpanii, gdzie został przyjęty z gorącym entuzjazmem w Barcelonie. Potem zorganizował jeszcze 3 dalsze ekspedycje morskie, a ta jego pomyłka, no bo wybierając się do Indii, jak wiemy, odkrył Amerykę, zmieniła na zawsze dzieje zachodniej cywilizacji, no ale też nasze wyobrażenie o geografii. Ja chciałbym poprosić Państwa dzisiaj o głosy i korespondencje w sprawie takich historycznych pomyłek, które miewały albo zbawienny, albo zgubny wpływ na losy tych, którzy byli jej aktorami i bohaterami. Czekam na Państwa wiadomości pod numerem 22 645 22 22 i adresem jankanty.zienko@polskieradio.pl.

0: Kompozytor, czyli Ignac Pleyel, mógłby powiedzieć o tym swoim utworze, że to jest oktet B-dur na instrumenty dęte, część pierwsza Allegro, ale ja powiem, że to jest taka mała fanfara na cześć poetów i poetek nagrodzonych Nagrodą imienia Kościelskich.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: A to dlatego, że już w najbliższą sobotę w Mondrichter w Szwajcarii nagrodę Fundacji Kościelskich odbierze Kinga Skwira. Jurorzy nagrodzili ją za tom poetycki Zacznijcie beze mnie z ilustracjami Basi Ślusarczyk. To wydawnictwo Girls and Queers to the Front. Na liście laureatów i laureatek prestiżowego wyróżnienia Nagrody Kościelskich, przyznawanej od 1962 roku, mowa oczywiście o XX wieku, są m.in. Zbigniew Herbert, później uhonorowano nią Wiktora Woroszylskiego, jeszcze 2 lata później Tadeusza Nowaka. To pierwsi laureaci. Spośród nieżyjących już laureatami nagrody są m.in. Stanisław Barańczak, Urszula Kozioł,

0: Jerzy Harasymowicz, Edward Stachura. Jurorzy nagradzają poetów albo za całokształt twórczości, albo za konkretny tom wierszy. My w tym tygodniu, w tym poranku dwójki, słuchamy wierszy laureatów i laureatek Nagrody Kościelskich, którzy te wyróżnienia otrzymali w latach 90. ubiegłego wieku lub już w tym naszym 21. stuleciu. Przedstawiamy wiersze czytane przez nich specjalnie dla radiowej dwójki i ten cykl przygotowany przez redaktor Dorotę Gacek rozpoczyna dziś prezentacja Małgorzaty Bogumiły Kielar, czyli laureatki Nagrody Fundacji Kościelskich z roku 1993.
1: Pamięć, która podobno jest narodzinami, zawsze. Jej skalne iglice i wydmy echa. Myślę o nas na promie, dopływając do wyspy. O tym, jak odgarniając mi włosy za ucho, szepnąłeś: pójdę do synagogi, podziękuję mu, że dał mi ciebie. Chwila, gdy miłość swoją śmiertelną część dodaje do nieśmiertelnej. Nocne niebo uskokiem opada na wschód. I tam, gdzie bazalt mroku jest cieńszy, pocięty smugami erozji, świt przerasta czerwienią krwi. I nie ma łagodnego przejścia między światłem i mrokiem. Jest ogień i surowe czarno niebo, pustynny pancerz morza. Szczelina, wzdłuż której pęka ciało snu, odkrywając lodowy rdzeń. Las w głębi wyspy, karłowaty, bezlistny, na klęczkach, gdy świt przekrwioną płetwą bije o horyzont i wylizywane źrebię, dzień próbuje się podnieść w niewysokich krzewach, a każdy ruch rodzi błyski słońca. Patrzę, jak na mgnienie przystaje na wprost morza, i nie ma niczego, co by przeminęło. Na skałach wiatr z piany wyjmuje skrzydła. Niebo odsłania się, rozświetla, jak ciało po miłości, wrzucone przez przypływ na piach.
0: To był pejzaż z wiersza Małgorzaty Bogumiły Kielar, laureatki Nagrody Kościelskich z roku 93. I niniejszym otworzyliśmy porankowy cykl lektury laureatów tej nagrody. Jutro o 6.32 swój wiersz przeczyta inny laureat Nagrody Kościelskich. To będzie laureat z 97 roku, czyli Andrzej Sosnowski. A tymczasem zamieniamy się w słuch, to Fryderyk Chopin.

0: 6:35, słuchają Państwo poranka dni dwójki. Dzisiaj jest dzień, w którym Krzysztof Kolumb dopłynął do, jak myślał, jednej z japońskich wysp, a tymczasem okazało się do Ameryki. Czasami słyszę się takie zdanie, zwłaszcza od osób zajmujących się motywacją i coachingiem, że to jest właśnie dokładnie taki dzień, w jakim Kolumb wyruszył, żeby odkryć Amerykę, także tego Państwu dzisiaj nie zaserwuję, chociaż niewykluczone, że to jest dokładnie taki dzień, w jakim Kolumb wyruszył, żeby odkryć Indię, ale odkrył Amerykę. Proszę za to Państwa o korespondencję w sprawie właśnie takich pomyłek, które no, czasami może wychodzą na dobre, a często biorą się po prostu z niewiedzy. Ja myśląc o czasach Kolumba i tego rodzaju różnych naszych wtopach, jeżeli chodzi o zachodnią cywilizację, powiedzmy tych bardziej uroczych, a nie tych mniej uroczych. Przypominam sobie wizerunki zwierząt malowane, tworzone przez artystów nowożytnych, takich zwierząt, których nigdy nie widzieli na oczy, jak na przykład Pieter Paul Rubens, który próbował namalować hipopotama, konkretnie polowanie na hipopotama, dosyć takie okrutne. No i to zwierzę ewidentnie przemazuje się po drodze też z nosorożcem i kilkoma innymi wyobrażonymi stworzeniami fantastycznymi, no bo przecież nie miał prawa widzieć hipopotama na własne oczy. Jeżeli Państwu przychodzą na myśl jeszcze takie interesujące pomyłki, czy biorące się z niewiedzy, czy może z jakiejś buty czasami, a może takie bardziej też urocze, proszę do nas pisać poranek@polskieradio.pl albo dzwonić 22 645 22 22. A teraz będziemy przenosić się w sferę, gdzie pomyłki nie są mile widziane, no bo to jest sfera językoznawstwa.
1: Słowo się rzekło.
0: Felieton doktora Agaty Honci.
2: Co jakiś czas pytają Państwo o regionalne smaczki gramatyczne i tak też się stało niedawno. Słuchacz nadesłał protest przeciwko zdaniu „Organizujemy konkurs dzieciom”. Zdanie to wypowiedziała Podlasianka, która w tej samej wypowiedzi zwierzyła się „Prowadzimy zajęcia przedszkolakom”. Czy to poprawne? Zastanawia się słuchacz. Najpierw rozważmy, z czym mamy do czynienia. Otóż w wypowiedzi mieszkanki Podlasia wystąpiła hiperpoprawna konstrukcja gramatyczna, mająca na celu uniknięcie rzekomego błędu. Już objaśniam. W języku ogólnym, w języku polskim ogólnym, wiele czasowników ma tak zwaną rekcję celownikową, czyli wymaga tego, by określający je rzeczownik stanął w celowniku. Dlatego powiemy, przyglądam się komu czemu, tobie, a nie komu czemu, tamtemu człowiekowi. Daruję komu czemu, tadzikowi przewiny. Pracownik podchlebia się komu czemu, prezesowi. Zosia podoba się komu czemu, Jankowi. I tak dalej, zawsze z celownikiem. Na Podlasiu z kolei odpowiednikiem takich konstrukcji są te, w których po czasowniku idzie przyimek dla, a potem rzeczownik w dopełniaczu. Przyglądam się dla ciebie, a nie dla tamtego człowieka. Dla kogo czego? Daruję dla tadzika przewiny. Pracownik podchlebia się dla prezesa. Zosia podoba się dla Janka. I tak dalej. Zawsze dla kogo czego? Na Podlasiu. Jest to składnia zupełnie poprawna, tyle że regionalna. Czyli poprawna właśnie we wschodniej części Polski, ale w języku ogólnym, czyli w tym kodzie wspólnym dla różnych regionów, już nie do końca. Wielu Podlasian wstydzi się, niesłusznie, swojej składni regionalnej i rezygnuje z przyimka dla nawet tam, gdzie jest

0: on konieczny, a jest konieczny choćby po rzeczownikach. I tak na przykład parking dla rowerów albo parking dla samochodów bywa zamieniany na Podlasiu w parking rowerom czy parking samochodom. Prezent dla mamy staje się prezentem mamie. Karma dla psa przemienia się w karmę psu. I coś takiego właśnie się stało w przykładzie prowadzimy zajęcia przedszkolakom. Bo owszem, prowadzimy zajęcia, ale są to przecież zajęcia, czyli rzeczownik, dla przedszkolaków. I podobnie organizujemy konkurs dla dzieci. Jaki z tego wniosek? Świadomość gramatyki może nas ratować. Do usłyszenia.
1: Mówiła dr Agata Honcia. Państwo muszą przyznać, że te hiperpoprawne formy, takie jak parking rowerom albo karma psom, brzmią trochę jak wyjęte z jakiegoś manifestu, prawda? Albo wiecu, także mają w sobie ten rodzaj takiego domagania się, który też bywa uroczy. Czekając na przegląd prasy Magdaleny Mikołajczuk, słuchamy muzyki Astora Piazzolli.

0: Muzyka Astora Piazzolli, Fuga i Misterio. Misterio, jak się domyślam, choć mam nadzieję, że to nie jest false friend, to znaczy coś tajemniczego i ciekawe, jakie tajemnicze artykuły teraz ujawni dla państwa Magdalena Mikołajczuk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Żadnych tajemniczych. Po prostu ciekawe.
0: No dobrze.
2: Przegląd prasy.
1: Na pewno państwu jeszcze mało informacji o lalce, o lalkach, o ekranizacjach. Ja myślę, że niedosyt państwo czują w związku z tym.
0: Wszyscy się za mało bawili lalkami w dzieciństwie. Tak. Teraz muszą sobie to odbić.
1: Tak, i teraz otwieram spotkania z zabytkami, najnowszy kwartalnik, a tam rozmowa z Dorotą Rockplo, jedną z najbardziej cenionych kostiumografek, która odpowiadała za stroje do serialu Lalka. Są tu też przepiękne zdjęcia, no ale przede wszystkim rozmowa Patrycji Pustkowiak z Dorotą Rockplo, która mówi tak: nie wierzę, gdy aktor mówi, że kostium jest nieważny. To jego narzędzie pracy. Zawsze staram się oferować mu jak najbardziej trafny, bo wiem, że gdy mi się uda, aktor będzie nie tyle grać, ile stanie się swoją postacią. I o serialowej Lalce w reżyserii Pawła Maślony Dorota Rockplo mówi tak na pytanie, jak tworzono kostiumy. Przystępując do pracy nad tym projektem, miałam w głowie nie tylko książkę, lecz także polską historię i ówczesną modę, ale przede wszystkim scenariusz, który mnie zainspirował do tego, by podejść do tworzenia kostiumów od zaskakującej strony.
0: To od znaczy. Podszewki?
1: No słuchaj, zobaczyłam, że ten tekst nie jest wiernym odzwierciedleniem książki i XIX wieku, wyłamuje się z tych ram, ma autorski rys. Wtedy pomyślałam, że projektując kostiumy również mogę trochę zaszaleć, trzymać się XIX wieku, ale niekoniecznie Polski tego okresu. Pozostałam zatem wierna krojowi ubrań, temu jakie warstwy stroju człowiek nosił na sobie, jakie były elementy garderoby, ale już nie koloru. Kolorystyka filmu objawiła mi się podczas wizyty w Muzeum w Amsterdamie, gdzie pojechałam z moją drugą kostiumografką, Marzeną Wojciechowską. Był tam obraz motyla i gdy go zobaczyłam, pomyślałam: to jest nasza lalka. W skrzydłach tego owada były wszystkie kolory, które weszły potem do filmu. Miały w sobie barwy strojów chłopów, Żydów, robotników, szlachty. Odkąd go zobaczyłam, kliknęło mi w głowie i już zaczęłam sobie wyobrażać, jak to wszystko ma wyglądać.
0: Śliczne porównanie. Lalka tak, jest jak motyl. A Wokulski mówił, że Paryż jest jak półmisek.
1: Ale a propos Wokulskiego i mężczyzn w ogóle w tym serialu. Patrycja Pustkowiak pyta tak. U Prusa i Wokulski i Łęcka to postacie mocno określone przez strój. Pani też szukała sposobu, by to oddać w serialu. Oczywiście każda z tych postaci jest bardzo ważna i ma swój styl. Jeśli chodzi o Wokulskiego, to zależało mi, by pokazać to przejście. Najpierw był wolnym człowiekiem, który się dorobił, potem poznał Łęcką i ta fascynacja nią spowodowała, że sam siebie zaczął więzić, wchodzić w zbroję. Narzucił sobie pewien reżim, zaczął nosić choćby gorset.
0: Znaczy najpierw tego chyba jeszcze więzili Rosjanie i jakieś powstanie było w tle, ale niewykluczone,
1: ale
0: że potem też się więził.
1: Mówimy. O ciuchach,
0: oczywiście.
1: Posłuchaj, bo może spróbujesz, może zmierzysz element garderoby, o którym tutaj Dorota Rockplo mówi.
0: Gorset.
1: Nie każdy o tym wie, że mężczyźni też nosili gorsety, bo nie wypadało mieć brzucha. Trzeba było trzymać dyscyplinę strojem. Gorset można nazwać tego symbolem. Ciekawym faktem z nim związanym jest to, że nosiła go nie tylko arystokracja, ale wszystkie warstwy społeczne. W XIX-wiecznym kostiumie obowiązywały ścisłe zasady. Łęcka ich przestrzegała, lubiła modę, nie była przyzwyczajona do tego, by oszczędzać. I wiele jeszcze szczegółów dotyczących strojów z serialu Lalka, ale nie zapominajmy o strojach z filmowej wersji. To jest
0: no
1: po prostu
0: można oglądać je w Łazienkach Królewskich, prawda?
1: Na wystawie.
0: Nawet można posłuchać rozmowy Marcina Pesty na ten temat.
1: Z Tomaszem Ossolińskim.
0: No parę dni temu tak, przepiękna rozmowa. Jest na naszym portalu.
1: Ja widziałam serialową lalkę też, ale filmową. I widziałam, teraz się wybieram na wystawę i ponownie chcę pójść na filmową lalkę, żeby właśnie zobaczyć te strony.

0: projekt, który z bliska można obejrzeć w łazienkach. Więc, a w spotkaniach z zabytkami właśnie rozmowa o, no bardzo ciekawa, o XIX-wiecznych strojach przetłumaczonych na język serialu Pawła Maślony.
1: Krynoliny i tiurniury dla państwa.
0: Rzeczpospolitej. Tymczasem Jacek Cieślak pisze o nowej powieści Szczepana Twardocha, Waldkaus. To jedna z najlepszych książek Szczepana Twardocha. A skoro ostatnio dostał Nikę za Nula, to czy dostanie za rok za Waldkaus? Powiedzmy sobie szczerze, że książki Szczepana Twardocha z komizmu i poczucia humoru raczej nie słynęły. Owszem, Twardoch śmiał się choćby w Morfinie z narodowych obsesji i stereotypów, lecz gorzko i szyderczo. W jeszcze bardziej gorzkim Nulu kpił z naszych schematycznych wyobrażeń na temat wojny w Ukrainie. Jako autor zbiórki dla ukraińskiej armii, który bywał na pierwszej linii frontu, opisał, jak giną bohaterscy ukraińscy żołnierze, ale nie pominął tego, że w najdroższych kijowskich restauracjach tamtejsi oligarchowie lub mafiozi śmieją się narodowym bohaterom w twarz, robiąc w czasie wojny interesy. Może właśnie przygnębiająca prawda o wojnie, która coraz bardziej przybliża się do naszych granic, wymusiła w śląskim pisarzu potrzebę terapeutycznego, oczyszczającego śmiechu. Nawet jeśli jest to czasami śmiech przez łzy. Przez łzy może na końcu książki, ale przez imponujące 2/3 powieści dostajemy najwyższej klasy śląski żart przemieszany z humorem, który znamy z filmów Tarantino. No właśnie, bo tytuł tego artykułu Waldkaus, śląskie bękarty wojny.
1: Najwyższej klasy śląski żart.
0: Jest więc dystans i śmiech, czyli w pisaniu Twardocha bardzo udana premiera. Używając różnych kostiumów i masek śmieje się z Polaków, Ślązaków, Niemców i z siebie, ale o tym później. Już teraz dodajmy, że o tym później to fraza, która organizuje narrację książki dzięki bardzo licznym powtórzeniom, wywołując również śmiech. Ale może jednak z tym śmiechem nie przesadzajmy, bo Twardoch, który poprzednio wydał wojennego Nula, od wojny całkowicie uwolnić się nie może. Dlatego opisuje Waldkaus sierpień 1920 roku po I wojnie światowej na rodzinnym Górnym Śląsku, a nawet w rodzinnych Pilichowicach. I poprzez historię swojej małej ojczyzny mówi nam, że z końcem wojny wojna wcale się nie kończy, bo zaczyna się być może ta najgorsza, czyli domowa, gdy z frontu wracają sfrustrowani żołnierze, często inwalidzi z wieloma syndromami, które pchają ich do ustalenia granic nowego porządku przemocą w rodzinach i u sąsiadów. I później Jacek Cieślak nawiązuje właśnie do Tarantino. Książka, jak to się pięknie mówi, jest atrakcyjna, ponieważ Twardoch napisał ją barwnie i potoczyście. Padają lubiane przez Tarantino cytaty ze Starego Testamentu, zwłaszcza w momentach okrucieństwa. I to też tworzy przewrotny komizm powieści. O nowej książce Szczepana Twardocha, jak widać, pełnej humoru także, chociaż też cierpienia i trudów, pisze Jacek Cieślak w Rzeczpospolitej dzisiejszej.
1: Referowała to wszystko dla państwa Magda Mikołajczuk, która wróci z kolejnym przeglądem prasy już niedługo. Nie odejdzie stąd daleko. My za to odchodzimy na chwilę daleko od Europy, daleko od pierwszych, drugich wojen do Nowej Zelandii. To zespół Fat Freddy's Drop, który doprowadzi nas do godziny 7:00 krokiem tanecznym.

0: Autopromocja.
1: XVII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego w Dwójce. Debaty, komentarze, rozmowy z organizatorami i jurorami. Codziennie na naszej antenie podsumowania kolejnych sesji przesłuchań, a od trzeciego etapu także transmisje występów wszystkich uczestników. Zapraszamy od 9 do 23 października.
2: W audycji Teatr Teraz czas na spotkanie z jednym z najbardziej elektryzujących duetów twórczych.
3: Ich spektakle cechuje łączenie perspektywy queerowej, kampu, ironii oraz wrażliwość na tematy religijne i historyczne.
2: Już dziś gośćmi audycji będą dramaturg Hubert Sulima oraz reżyser Jędrzej Piaskowski.
3: Do usłyszenia kilka minut po 13:00. Dominik Gac
2: i Maria Czok.
0: To się czyta. Umberto Eco. Numer 0. Temat na pierwszą stronę.
4: A dlaczego wybrał pan właśnie mnie? Bo ma pan talent pisarski. Mógłbym się unieść honorem i odmówić. Nie zrobi pan tego, bo oferuje panu 6 milionów lirów miesięcznie przez rok na czysto. A potem? Potem, powiedzmy w pół roku od zakończenia naszego eksperymentu, jeszcze 10 milionów do ręki gotówką.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
4: Serdecznie zapraszam do słuchania. Jarosław Gajewski.
0: Autopromocja.
5: Wybiła. 7.
6: Dwójka. Jesteś na miejscu. Dariusz Suska.
5: Od 5 minut świeci nad nami słońce, jest 12 października, 285 dzień roku. To słońce będzie świeciło do 17:49 przez 10 godzin i 54 minuty.
0: Poranek Dwójki.
5: Poranek dnia, w którym imieniny obchodzą Edwin, Eustachy, Maksymilian, Serafin i Witold, panowie wszyscy.

0: wszystkiego najlepszego od zespołu Poranka Dwójki, Katarzyny Fitzwilliams, Klaudii Baranowskiej, Wojtka Ciarki i Jana Kantego-Zienki. Dzień dobry Państwu, a teraz oddajemy głos do Studia Wiadomości Kulturalnych, gdzie jest Maria Czok.
1: Tak jest, dzień dobry Państwu. W auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu powoli dobiega końca pierwszy etap 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. Przed publicznością i jurorami wystąpi ostatnich 9 uczestników. Artyści wykonują utwory na skrzypce solo oraz z towarzyszeniem fortepianu. Jeden z konkursowych pianistów, Michał Francuz, podkreśla, że jego rola wykracza poza sprawy czysto muzyczne.
2: Z każdym chcę grać tak samo i każdemu jak najbardziej pomóc, żeby pokazał się z jak najlepszej strony. Oczywiście granie jest bardzo ważne, bo to wszystko musi się zgadzać, ale przede wszystkim musimy wspierać, czyli być, uśmiechnąć się, wiedzieć, kiedy dać trochę luzu, kiedy zostawić uczestnika samego, kiedy przy nim być, ale podczas próby mam okazję porozmawiać i ze wszystkim już się tak naprawdę bardzo lubię.
1: Łukasz Chrzęszczyk, który akompaniuje 16 skrzypków, podkreśla rozmiary repertuaru, który muszą opanować konkursowi pianiści.
3: To jest dużo muzyki.
4: Cała ta impreza budziła pewne przerażenie we mnie jakiś miesiąc temu, kiedy to się człowiek stresuje na zapas, żeby później tym stresem nie częstować uczestników. No a z perspektywy teraz, no to ja już widzę, że będę tęsknił. Gdzie ja potem tyle zagram? Gdzie się tknaję muzyki? No. Tu jeszcze menu jest bogate, obfite i gwarantuje dożywienie.
1: Pianiści będą towarzyszyć uczestnikom konkursu Wieniawskiego także w drugim etapie. Listę osób zakwalifikowanych do dalszych przesłuchań poznamy dziś wieczorem. Przypomnę, że audycja podsumowująca ostatnią wczorajszą wieczorną i pierwszą dzisiejszą sesję rozpoczyna się na naszej antenie o 15, a podsumowanie całego etapu dziś o 20. Chór dziewczęcy Kosy z Poznania rozbił bank nagród podczas 44. Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży. W wydarzeniu w Bydgoszczy wzięło udział 17 zespołów w 6 kategoriach. Werdykt odczytał przewodniczący jury profesor Dariusz Dyczewski.
5: Grand Prix 44. Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży. Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pianino cyfrowe, ufundowane przez Ministra Edukacji Narodowej. Nominacja do konkursu Grand Prix Polskiej Churalistyki imienia Stefana Stuligrosza. Nominacja do udziału w bydgoskich imprezjach muzycznych otrzymuje chór Dziewczęcy Kosy z Poznania.
1: Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży ma tradycje sięgające 71 roku, a po raz pierwszy odbył się w Warszawie. Od 88 organizowany jest w Bydgoszczy przez Pałac Młodzieży. Przez Zakopane przeszedł pierwszy jesienny redyk. Bacowie i juchasi przeprowadzili setki owiec z Bacówki w Kuźnicach na Bachlecki Wierch. Wzdłuż trasy zgromadziły się tłumy turystów oraz mieszkańców.
6: Bardzo mało naszej tradycji, w ogóle polskiej tradycji, stało starej tradycji, takiej kulturowej. Zanika gwara.
7: Górale też narzekają, że to powoli zanika. Tak jak powiedzieli, za 20 lat nie będzie tu już nic.
8: Takie akcje są bardzo potrzebne. Zdecydowanie.
6: Nasze roczniki 79, 80 jeszcze pamiętają, ale takie nasze dzieci.
9: Jak my im nie pokażemy,
10: tak,
9: jak żyć, no to zaniknie.
1: Jesienny redyk oznacza powrót owiec z wypasu i zakończenie sezonu pasterskiego. Przez lata ich znaczenie stanowiło zagadkę. Okazało się, że tajemnicze im inskrypcje na zamku w Złoczowie pod Lwowem to fragment wiersza Jana Kochanowskiego. W ich rozszyfrowaniu pomogło wykorzystanie sztucznej inteligencji. O szczegółach Paweł Buszko.
11: Dwa kilkutonowe głazy przywieziono na zamek w Złoczowie w obwodzie lwowskim w latach 90. ubiegłego wieku. Pochodziły z lasu we wsi Nowosiłki, także w obwodzie lwowskim. Wyryte na nich zdobienia, ale też neogotyckie litery wskazywały na to, że pochodzą z XIX wieku. Litery przedzielone kropkami nie układały się w konkretne słowa. Po wykorzystaniu technologii AI okazało się, że napis to 4 wersy renesansowego trenu 12 Jana Kochanowskiego, stworzonego przez poetę po śmierci córki. Wiersz umieszczono na głazach najprawdopodobniej jako epitafium. Kamienie z zaszyfrowanym trenem są więc nagrobkiem lub mogiłą symboliczną. Kto i kogo w ten sposób starał się upamiętnić, wciąż jednak pozostaje tajemnicą. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: I tą informacją kończymy pierwszy serwis wiadomości kulturalnych, kolejne o 9:00, a poszczegóły informacji zapraszam na naszą stronę dwójka.polskieradio.pl.
12: Pogoda.
0: Przed nami dzień zachmurzony z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu będą

0: nam towarzyszyły w całym kraju. W szczytowych partiach Tatr opady śniegu będą to nawet. Temperatura to od 11 do 14 stopni. W rejonach podgórskich lokalnie około 9 na plusie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na zachodzie i wybrzeżu, chwilami porywisty z zachodu i północnego zachodu. Z kolei wysoko w Sudetach, tutaj pozdrowienie dla owiec na Rydyku, wiatr w porywach do 75 km na godzinę.
1: Reklama.
2: Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Odnowa w Toruniu zaprasza od 14 do 17 października na 26 Jazz Odnowa Festival. Wystąpią artyści z 9 krajów i 3 kontynentów. Krzesimir Dębski i String Connection, Maciej Sikała, Leszek Kłakowski, Adam Pierończyk, Luname, Agma oraz muzycy z Burkina Faso, Korei Południowej, Gambii, Gany, Niemiec i innych krajów. Szczegóły na www.jazzumk.pl.
3: Ile jesteś w stanie poświęcić, żeby ocalić własne dziecko? Odpowiedź przychodzi na wojnie. Opera o sile, do której zdolna jest tylko matka. Matki Chersonia, koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej i nowojorskiej Metropolitan Opera. Premiera 16 października. Bilety na teatrwielki.pl.
4: Wyostrz słuch na operę o kosmicznym radioromansie. Kontakt, Sonoromanca, to opera Alka Nowaka i literacki debiut Pawła Sołtysa w świecie muzyki poważnej. Współczesna opowieść o tęsknocie, pragnieniu rozmowy i potrzebie bliskości w wykonaniu Joanny Freszal, Karola Kozłowskiego oraz orkiestry AUXO pod dyrekcją Marka Mosia. Premierowa płyta Anaklasis już dostępna, poleca Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Więcej na www.anaklasis.pl. Patronem medialnym jest program Drugi Polskiego Radia.
5: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
1: Reklama.
0: Tu program Drugi Polskiego Radia, 7 minut po 8 minut po 7. Słuchają Państwo Poranka Dwójki. Ten czas chcę troszeczkę wygalopować do przodu, ale nie. Nie ma jeszcze 8. To znaczy, że nie przegapili Państwo momentu, w którym można ubiegać się o naszą płytę tygodnia. Proszę brać do ręki telefony albo inne mobilne urządzenia, ponieważ no, skoro trwa konkurs imienia Wieniawskiego, no to nasza płyta tygodnia oczywiście musi być skrzypcowa i to nie byle jakie skrzypce i nie byle jaka skrzypaczka hiszpańska. Skrzypaczka Maria Dueñas i jej muzyczny hołd złożony Jaszy Heifetzowi. To jest płyta, na którym są między innymi transkrypcje samego Heifetza, który na przykład przepisał Estrelite Manuela Ponciego. Maria Dueñas gra te kompozycje, między innymi te i też inne, na Stradivariusie, instrumencie z 1731 roku, instrumencie o takiej zwyczajowej nazwie Heifetz Piel, a to dlatego, że Jaszy Heifetza własnością były te skrzypce przez 3 dekady. To jest nasza płyta tygodnia, można się o nią ubiegać. Mamy też płytę dodatkową dla miłośników opery i wielkich gwiazd tego operowego firmamentu. To jest muzyka Pucciniego, a tam Jonas Kaufmann, Anna Netrebko, Sonia Jączewa, no po prostu sama śmietanka operowa. Proszę pisać poranek dwójki @polskieradio.pl albo dzwonić 22 645 22. A teraz słuchamy właśnie kompozycji Estrelita z płyty tygodnia. To jest transkrypcja Jaszy Heifetza. Gra Maria Dueñas.

0: Życzę Państwu, żeby właśnie z takim wdziękiem, jak w tej kompozycji, płyta tygodnia i płyta dodatkowa za pośrednictwem Poczty Polskiej do Państwa trafiła, tak powoli przemierzając te kilometry przez centra logistyczne. Będzie naprawdę spośród kogo wybierać, dlatego że nasza skrzynka rozgrzała się do czerwoności. Są Państwo łaskawi, to jest mój ulubiony fragment Poranka Dwójki, kiedy się okazuje, ile nas jest w sumie razem, choć jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie o historyczne pomyłki, nie byli Państwo aż tak szczodrzy, ale no dobrze, jak to się mówi, niech stracę. Zaczynamy drugą kolejną godzinę Poranka Dwójki. Oto, co jeszcze dzisiaj przed nami, przed godziną ósmą.
1: Poranek Dwójki.
0: Będzie znów literatura dziecięca, to w cyklu przygotowywanym przez Aldonę Łaniewską-Wołk, cyklu Prolog, w którym będziemy dziś gościć autorkę zarówno ilustracji, jak i tekstu do bardzo interesującej, no właściwie takiej powieści graficznej dla dzieci.
2: Często na spotkaniach z dziećmi mówię, słuchajcie, ja wam przeczytam tekst, a wy przeczytajcie ilustrację, bo to tak naprawdę jest po prostu inny język, którym się porozumiewamy i w tej książce on jest tak samo ważny jak ten podstawowy język słów.
0: Jest jeszcze jeden język, to jest język grecki, który padnie dzisiaj w tej drugiej godzinie Poranka Dwójki. Ja mam przyjaciela, który kiedyś wymyślił takie grecko brzmiące słowo. To słowo brzmiało enter terureikte, i prawda, brzmi jak coś z filozofii starożytnej, ale teraz będzie prawdziwa filozofia starożytna, prawdziwa greczyzna i to w kontekście Polskiego Teatru Tańca i wielkiego autora i wizjonera polskiego tańca Konrada Drzewieckiego.
3: Nazwa robocza to periakton Konrada Drzewieckiego.
0: Co to jest periakton Konrada Drzewieckiego, dowiemy się przed ósmą. Tymczasem słuchamy Jana Sebastiana Bacha, ale w niecodziennym zestawieniu brzmieniowym. To będzie Bure z partity skrzypcowej, pierwotne napisane na skrzypce solo, ale usłyszymy je w interpretacji szwedzkich muzyków Lisy Rydberg na skrzypcach i Gunnarda Idenstama na harmonium.

0: No i proszę, takie bachowskie burę zgodne z duchem, no bo to przecież suita, czyli tańce, bardzo taneczne. Ja wyobrażałem sobie jakąś taką szwedzką północną chatkę, wesoło buchający z komina dym i ludzi tańczących w parach z wypiekami na twarzach, być może po jakimś grzanym winie, ale to wiadomo, oczywiście baśniowa rzeczywistość. Tymczasem jest poranek dwójki, przenosimy się w nim zaraz do Poznania, który odda hołd znakomitym, który zrewolucjonizował taniec współczesny. Mowa oczywiście o Konradzie Drzewieckim. W najbliższą środę, za dwa dni, minie 100 lat od jego urodzin. Z tej okazji poznańskie instytucje, cały ich konglomerat przypomni o tym, co ten człowiek osiągnął, jaki miał wpływ na rozwój polskiego tańca współczesnego. Jest przecież założycielem Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu. Co czeka nas w tym tygodniu, w tym kontekście, jeżeli chodzi o stolicę Wielkopolski? O to pytał Jacek Butlewski.
1: Stulecie urodzin Konrada Drzewieckiego to także okazja, żeby odsłonić rzeźbę w siedzibie Polskiego Teatru Tańca.
2: Nazwa robocza to Periakton Konrada Drzewieckiego. Tomasz Matusewicz, rzeźbiarz, malarz. To rzeźba, instalacja kinetyczna, to znaczy, że każdy widz może tą rzeźbę obracać. Ma swoje wewnętrzne światło, które oświetla strukturę rzeźby. I też rzeźba jest tak pomyślana, że będzie można ją przenosić w inne miejsca, jeżeli byłaby taka potrzeba. Natomiast co do samej formy, to powiedziałbym, że ona nie jest dosłowna. W związku z tym starałem się oddać myśli co do przestrzeni, ruchu, tak jak to w mojej interpretacji mógłby zaakceptować Konrad Drzewiecki. Nie ma tu dosłowności, ale nigdy te dzieła Konrada Drzewieckiego nie były właśnie dosłowne. Wszystko opierało się na słowie i na ruchu. I tak też jest w tej rzeźbie.
1: Co opera pokaże w ramach tego jubileuszu rocznicy urodzin Konrada Drzewieckiego?
3: Anna Czajkowska, Teatr Wielki w Poznaniu, dokładnie 14 października, zaprasza na premierę baletową. Nasi widzowie będą mieli okazję zobaczyć cztery choreografie mistrza. Kolejno będą to Odwieczne pieśni Mieczysława Karłowicza, Etiuda bemol opus 4 Karola Szymanowskiego. Po przerwie będzie Adagio g-moll na smyczki i organy Tomasa Albinoniego i na wielki finał Krzesany Wojciecha Kilara. Robert Bondara, konstruując program wieczoru, starał się, aby w jak najpełniejszy sposób pokazał on różnorodność i specyfikę języka choreograficznego Konrada Drzewieckiego. Od strony muzycznej orkiestrę Teatru Wielkiego

0: prowadzi doskonale znana naszym melomanom Marta Kluczyńska. Warto również podkreślić jedną rzecz. Zobaczymy te tytuły na scenie pod Pegazem, które de facto już były prezentowane na niej. Natomiast mając na uwadze, że Robert Bondara zaprosił do procesu pracy i przygotowań tancerzy, którzy z kolei pracowali z Drzewieckim, więc ich obecność na próbach i dzielenie się wskazówkami, które oni uzyskali bezpośrednio od mistrza, myślę, że jest absolutnie wartością dodaną do tego spektaklu.
1: Konrad Drzewiecki zostawił po sobie wiele śladów w Poznaniu. To jest Polski Teatr Tańca, to jest też opera. No ale to jest też szkoła baletowa.
2: Bo to chronologicznie był tancerzem i zdobył w 1956 roku w Vercelli we Włoszech złoty medal. Krystyna Frąckowiak, wicedyrektor artystyczna Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej imienia Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu. Ja bardzo chciałam tańczyć w jego zespole. Konrad Drzewiecki to był jego autorski zespół, więc dobierał sobie tancerzy, w których widział specjalne role wybitnych tancerzy. Obserwowałam jako uczennica od 1973 roku wszystkie spektakle. Kiedy w 1980 roku skończyłam szkołę baletową, już miałam ogromną wiedzę na temat jego baletu. W zasadzie wszystkie balety znałam. No to była wybitna postać. Nie był łatwym człowiekiem, ponieważ byłam jego uczennicą i miałam taniec współczesny. Posługiwał się wówczas techniką Marty Graham. On nie mówił nam dokładnie, że to jest ta technika Marta Graham, to też chciał wyrazić swoje emocje i swój własny styl prowadzić, ale po latach, kiedy ja już poznałam tę technikę, wiedziałam, że to jest posługiwanie się, czy kompilacja różnych takich technik współczesnych, ale muszę powiedzieć, że to był wybitny choreograf, dla którego muzyka była tak ważna, poezja, proza, sztuka. W tamtych czasach scenografia miała ogromne znaczenie, wszyscy jego scenografowie, a przecież nawet pan Józef Kaliszan, który mu projektował kostium do humoreski, czy inni scenografowie, czy muzycy, z którymi współpracował, on prowadził zupełnie coś nowatorskiego w naszym kraju.
3: Magdalena Ignaszak, specjalista do spraw projektów artystycznych w Szkole Baletowej. Rozpoczynamy dokładnie w dniu jego urodzin, 14 października, niezwykłą wystawą, która zawiera w sobie artefakty tak naprawdę, bo to, co zostało po Konradzie Drzewieckim, zostało skrupulatnie zbierane i udokumentowane, ale także również archiwalne prospekty i różnego rodzaju wydawnictwa, zdjęcia, taki Konrad znany i nieznany, bo taki jest tytuł tej wystawy. To jest pierwszy dzień, który rozpoczyna się u nas godziną 16, właśnie tą wystawą. A kolejne dni to festiwal, który jest już czwartą edycją, ponieważ wcześniejsze edycje nie miały takiego szerokiego zasięgu. W tej chwili mamy kolejną i bardzo dużą imprezę, która mam nadzieję osiągnie rangę międzynarodowego festiwalu, bo zaczynamy współpracę z naszym siostrzanym miastem Brnem. Od tego zaczniemy, że ten festiwal będzie w sobie zawierał organizację i realizację 5 szkół plus ta szkoła z Czech i zakończy się to tutaj galą festiwalową w Polskim Teatrze Tańca. A w międzyczasie jeszcze mamy rekonstrukcję Piotrusia i Wilka w dniu 16 października o godzinie 16:30, na który serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny.
4: Tak jak Państwo słyszeli, hucznie Poznań będzie świętował rocznicę śmierci Konrada Drzewieckiego. Artysta odszedł w 2007 roku, a od 1973 po założeniu tworzył, współtworzył tam Polski Teatr Tańca. My zostaniemy muzycznie w świecie związanym ze sceną i tańcem. No to chociaż cofniemy się o parę stuleci. Przenosimy się na dwór Ludwika XIV. To będzie muzyka Jeana Baptista Lulliego.

0: Słuchają Państwo Poranka Dwójki. Niedługo będzie 7:30. Jak sięgam pamięcią, to nie było tak wcale dawno temu. Do czasu, kiedy chodziłem do szkoły, to 7:30 to była taka godzina przełomowa. To znaczy od tego momentu zależało, czy się człowiek do szkoły, jeżeli się miało na 8, spóźni czy nie spóźni. Więc zachęcam wszystkich, którzy do szkoły na 8 idą, żeby teraz, owszem, słuchali uważnie Dwójki, jednak nie zamyślali się za bardzo, bo to jest te kilka kluczowych minut, które potem mogą okazać się powodem tego słynnego przepraszam za spóźnienie. Mówię o tym dlatego, że pora na wkroczenie w nasz nowy cykl skierowany właśnie do najmłodszych czytelników i czytelniczek. To jest cykl Prolog, w którym przedstawiamy Państwu książki, młodym Państwu również, dla młodych czytelników. Dziś w tym cyklu wybranym przez Aldonę Łaniewską-Wołk książka U z dwiema kropkami Katarzyny Minasowicz. No, chodzi oczywiście o umlaut, więc o temat poniemieckości i ziem odzyskanych. Mowa o domu, o którym się nie myśli. Domu, który po prostu się ma. Czasami jednak zdarza się tak, że trzeba wszystko, co znane, zostawić tu i jechać gdzieś tam. Tak subtelnie ta książka się zaczyna. Jest to opowieść kreślona słowem i obrazem przez autorkę. Książka, która w metaforyczny sposób porusza tematy ważne i aktualne, jak to dobra książka, te związane z migracjami. Teraz oddajemy głos jej autorce Katarzynie Minasowicz.
1: Ta książka wzięła się z mojej fascynacji Dolnym Śląskiem. Ja tam spędzałam dużo czasu, jeździłam i wchodząc do tych mieszkań, mieszkając w jakichś domach, zawsze się zastanawiałam, jak to było przyjechać do takiego miejsca i zacząć życie w nowym przestrzeni, w nowej architekturze, w nieznanych przedmiotach, w otoczeniu nieznanego języka. Tak, w mojej rodzinie też takie doświadczenie było. Moja babcia po II wojnie światowej razem z rodziną, jako młoda dziewczyna, wylądowała w Szczecinie. Więc otoczenie tak zwanej poniemieckiej architektury, przedmiotów, której się nie znało, było też jej doświadczeniem.
2: To jest historia o domu. Jak piszesz w tej książce, o domu zwykle się nie

0: nie myśli. Najczęściej dom się po prostu ma, ale nie zawsze tak jest, że się go ma na zawsze. To jest opowieść, która wychodzi od doświadczenia traumatycznego, jakby nie patrzeć. Utraty domu, szczególnie teraz w tym kontekście tego, co dzieje się na świecie, co dzieje się tuż obok naszych granic. Ale dla mnie ta książka jest ważna też dlatego, że jej wymowa, jej atmosfera jest bardzo pozytywna, daje nadzieję. Po przeczytaniu tej książki wyobrażam sobie, że dzieci, na pewno dorośli, odkładają ją z poczuciem spokoju wewnętrznego. Czy takie było twoje zamierzenie?
1: Myślę, że tak, bo ja jednak wierzę w to, że każdą jakąś niekorzystną sytuację, w szczególności właśnie wyprowadzkę, przeprowadzkę, to nigdy nie jest decyzja dzieci, więc dzieci nie mają trochę sprawczości w tym temacie. Natomiast ja wierzę w to, że można to życie budować w nowym miejscu i że jeżeli tylko spotkamy kogoś, kto nam będzie w tym przewodnikiem, oswoi nam tą sytuację, to może się to zamienić w bardzo pozytywne doświadczenie budowania nowej tożsamości na tym, co się wydarzyło.
0: Ja wspomniałam o wojnie, ale teraz sobie myślę, że to doświadczenie takiego wykorzenienia jest też po prostu obecne w naszym współczesnym życiu. Te przeprowadzki na drugi koniec świata, czy nawet do jakiegoś kraju w Europie.
1: Tak. Mi spotkania z ludźmi pokazują, że ten temat można traktować bardzo szeroko, że dla kogoś takim trudnym doświadczeniem zasiedlania nowej przestrzeni jest wyprowadzka na drugi koniec miasta, a dla kogoś zmiana szkoły lub po prostu wyprowadzka do innego kraju i to wcale niekoniecznie ze względu na jakieś traumatyczne wydarzenia wojny. To może być po prostu taka zwykła codzienność, że, nie wiem, rodzice decydują o przeprowadzce do innego kraju i trzeba się z tym zmierzyć i to też może być duże przeżycie.
0: Na początku naszej rozmowy cytowałam fragment twojej książki. Ten tekst, który tutaj jest, on nie jest zbyt rozbudowany. To jest raptem kilka zdań. Czyta się tę książkę, nie wiem, czy bardziej nawet przez ilustrację, przez obraz niż przez sam tekst.
1: To jest taka specyficzna forma książki. Ona nie ma polskiej nazwy ciągle. Picture book, więc czekam ciągle na polską nazwę, bo ciężko mi używać tej angielskiej. Natomiast no, to jest taka książka jednocześnie w dwóch językach. W języku słów i w języku ilustracji. To są takie języki, które razem budują tą historię. Ilustracja nie ilustruje tekstu i tekst nie opowiada ilustracji. One jakby budują wspólny sens. Więc rzeczywiście tak jest, że można tą książkę czytać ilustracjami. I ja zresztą często na spotkaniach z dziećmi mówię, słuchajcie, ja wam przeczytam tekst, a wy przeczytajcie ilustrację, bo to tak naprawdę jest po prostu inny język, którym się porozumiewamy. I w tej książce on jest tak samo ważny, jak ten podstawowy język słów.
0: No właśnie, tak sobie myślę o tej książce. Też tak znam cię od tej strony, że chyba przede wszystkim jesteś osobą, która pracuje w obrazie.
1: Tak, to prawda. Ja rzeczywiście bardziej czuję się ilustratorką i długo też działałam na polu projektowania graficznego. Uczę się tego operowania słowem, jest to dla mnie trudniejsze, ale ta forma taka wypowiadania się jednocześnie słowem i obrazem, które budują nową treść, jest dla mnie jakaś taka najbardziej w tej chwili moja. Ten mój sposób pracy się zmienia, bo ja po prostu ciągle eksperymentuję i ciągle szukam jakichś środków wyrazu. Zawsze łączy je to, że one są ręcznie robione. Ja umiem pracować ręcznie, niespecjalnie lubię pracować w komputerze, jakby dużo bardziej to czuję, robiąc to rękoma. I te ilustracje wszystkie łączy to, że mi jest trudno ilustrację zaplanować od A do Z i wykonać. Ja bardzo często mam jakiś pomysł na ilustrację, ale w trakcie jej wykonywania przygotowuję różne elementy, rozkładam je wycięte nożyczkami do paznokci na przykład, rozkładam je na arkuszu. I buduję tą kompozycję, o której myślałam i czasami ona nie działa. Czasami dopiero układając ją powstaje jakiś sens, którego ja nie zaplanowałam, którego ja nie widziałam. W związku z tym ja się śmieję, że ja trochę robię tą ilustrację sama, a trochę ona sama się robi. W sensie ten przypadek, ten układ, w którym ja coś zauważę, powoduje, że ta ilustracja się tworzy. To nie jest z góry zaplanowane i wykonane. Ja nie umiem tak pracować.
2: I tak powstał U z dwiema kropkami, czyli tytuł skierowany do młodych czytelników i czytelniczek, książka graficzna, książka Katarzyny Minasowicz, z którą spotkała się Aldona Łaniewska-Wołk. Egzemplarz tej książki mamy dla tych z Państwa, którzy są nią zainteresowani. Proszę pisać poranek dwójki @polskieradio.pl. A teraz to będzie

program Drugi Polskiego Radia, 7:42, a to była Eroika Ludwika van Beethovena. No właśnie, fragment symfonii, trzeciej symfonii, który przenosi mnie w wyobraźni do detalu pewnego kultowego spektaklu, który można na deskach krakowskiego Teatru Starego oglądać od 30 lat. Łatwo zapamiętać ten okrągły jubileusz, mi zwłaszcza, bo ten spektakl jest moim równolatkiem. Mowa o spektaklu Rodzeństwo w reżyserii Krystiana Lupy. Tam Ludwik, jeden z trzech postaci, ponieważ jest tam troje tego rodzeństwa. On i jego dwie siostry, on, który wraca ze Steinhofu, ze szpitala dla umysłowo chorych i próbuje wkleić się jakoś w to dziedzictwo mieszczańskie, austriackie. Oczywiście jest to na podstawie dramatu Tomasa Bernharda, którym wtedy Krystian Lupa zajmował się bardzo intensywnie. Otóż on otwiera taki swój notesik ze Steinhofu i recytuje: 21 Eroika, 22 Eroika, 23 Eroika, no ta symfonia, której słuchał codziennie. Mówię o tym nieprzypadkowo, o tym krakowskim dziedzictwie teatralnym, ponieważ po godzinie 8:30 za pomocą naszej radiowej magii przeniesiemy się do Krakowa, do szkoły teatralnej, która w tym tygodniu będzie świętowała jubileusz 80-lecia swojego istnienia. Szkoły, w której profesor Krystian Lupa, który był absolwentem i jest wieloletnim profesorem. Zachęcam Państwa do słuchania nas z uwagą, zwłaszcza po 8:30. Wtedy naszym gościem będzie rektor Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, profesor Grzegorz Mielczarek, a tymczasem spodziewamy się najpierw wizyty Magdy Mikołajczuk w studiu, która już za kilka minut odwiedzi nas z kolejnym przeglądem prasy.

0: Ależ to śródziemnomorsko pięknie zabrzmiało. To śpiewał oczywiście Marco Bisli, zespół Konstantinople i muzyka Giulio Caccini'ego. Kompozycja Dalla Porta d'Oriente. Jest 7:48. Najwyższy czas dowiedzieć się, co słychać nie tylko w Oriencie, ale też w Polsce, w kulturze. Jest z nami Magda Mikołajczuk i przegląd prasy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ponownie.
2: Przegląd prasy.
1: Zaglądam do najnowszego Newsweeka. Tam bardzo dużo kultury, między innymi wywiad Katarzyny Janowskiej z Michałem Witkowskim na temat jego najnowszej książki zatytułowanej Substancja, która dzieje się pod koniec XVIII wieku w Pałacu Potockich, pałacu najzamożniejszej wówczas magnackiej rodziny. Czas tuż przed upadkiem Rzeczpospolitej. Długi, bardzo ciekawy wywiad, ale ja chciałabym powiedzieć Państwu o czym innym, o wystawie Obywatelka Cepelia. To jest wystawa, którą można oglądać
0: w Krakowie.
1: Tak, w Muzeum Narodowym w Krakowie, tak. I o tym pisze Magda Huzarska-Szumiec w Newsweeku także. Przedmioty powstające pod szyldem Cepelli kształtowały przez lata gust Polaków. Od lat panuje przekonanie, że przymiotnik cepeliowski najlepiej rymuje się ze słowem kicz. Nic w tym dziwnego, bo wiele powstałych pod szyldem Cepelli przedmiotów, zwłaszcza u schyłku jej działalności, czyli w latach 70. i 80., może wywołać zgrzytanie zębów. Wystawa przypomina, że dzięki tej instytucji powstawały też wysokiej klasy dzieła łączące sztukę z rzemiosłem. Produkowano je w krótkich seriach sygnowanych przez wybitnych projektantów, takich jak Jolanta Owicka, Wojciech Sadlej czy Helena i Lech Grześkiewiczowie. Nawet Grażyna Haze projektowała kożuchy, na których widniała metka z kogutkiem, logo cepeliowskich wyrobów. Wiele z nich zobaczymy w Muzeum Narodowym w Krakowie na pierwszej przekrojowej wystawie poświęconej Cepelli. Ekspozycja ma charakter krytyczny i pokazuje fenomen tej instytucji w szerokiej perspektywie, łącząc konteksty społeczne, projektowe, wizualne i ideologiczne. Anna Wiszniewska, która jest kuratorką tej wystawy obok profesora Piotra Korduby, mówi tak. Na wystawie prezentujemy na przykład modne ubrania, które były wariacją na temat wzorów ludowych. Świetnym tego przykładem może być spódnica stworzona z wiejskiego pasiaka, szyta ze skosów, która bardzo dobrze układała się na figurze. Wanda Kasperowicz, jedna z projektantek Cepelli, potrafiła ją przystosować do potrzeb współczesnych kobiet. Spódnica nie była tak ciężka jak tradycyjna i dało się ją nosić na co dzień. Stroje, które były przedmiotem pożądania elegantek w czasach PRL-u, zobaczymy na wystawie obok biżuterii czy pamiątek, zarówno tych bardziej luksusowych, jak i powstających masowo. Były one tworzone w mało znanym obecnie nurcie przedmiotów retro. O wystawie Obywatelka Cepelia w Newsweeku.
0: Moje pierwsze skojarzenie to jest takie skórzane kopytko na drobne.
1: A tak, rzeczywiście było coś. Ale to byś zaliczył do kategorii kiczu, czy niekoniecznie?

0: koniecznie.
1: Nie, kopytka są bardzo potrzebne.
0: Dobrze. O tej wystawie także na stronie Dwójki można przeczytać.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: No to po poranku lecę, czytam.
0: A teraz, proszę państwa, o Muzeum Historii Golfa.
1: Historia golfa. Jak się poznaje historię golfa?
0: No jak myślisz?
1: Moim zdaniem trzeba wpisać numer WIN i sprawdzić tak właścicieli, czy była szkoda całkowita, czy był bity, skąd został sprowadzony. I ewentualnie wtedy można zdecydować się na kupno golfa.
0: A moim zdaniem trzeba rozciągnąć, sprawdzić, czy nie za bardzo przylega do szyi, żeby nie podduszało. Aha. Ale w spotkaniach z zabytkami...
1: Ale francuscy egzystencjaliści lubią, jak ich trochę tak,
0: tak
1: coś
0: poddusza,
1: troszkę poddusza.
0: Ale to czarne, tylko musiały być golfy. Natomiast w spotkaniach z zabytkami kwartalniku, którego jestem, proszę państwa, psychofanką, bo to jest prawie 200 stron, duży format, przeciekawe tematy i wspaniałe ilustracje, zdjęcia. O Muzeum Historii Golfa jako gry opowiada Elżbieta Grendecka, kolekcjonerka, która założyła takie muzeum właśnie. Rozmawia z Elżbietą Grendecką Anita Szarlik. I zaczyna się ta rozmowa tak. Mogę dotknąć? Proszę bardzo. To piłeczka z drugiej połowy XVIII wieku. Swoją drogą trochę wcześniej zostały spisane reguły gry w golfa. Dostałam ją od znajomych z Anglii. Zaskakująco ciężka, a jednocześnie bardzo delikatna w dotyku. Została uszyta z cielęcej skóry. Tu widać łączenie, zaszytą dziurkę, przez którą wcześniej wepchano do środka wygotowane kacze pierze. Do takiej małej skórzanej poszewki udawało się upchnąć tyle pierza, ile mieściło się w cylindrze. Dzięki temu piłeczka leciała naprawdę daleko. To była droga rzecz? Kosztowała tyle, co para dobrych butów. Szyciem zajmowali się szewcy. W ciągu dnia byli w stanie wykonać jedną, góra dwie sztuki. Musieli więc wybierać, albo szyją buty, albo piłeczkę. Nic dziwnego, że te ceny były porównywalne. Historia golfa zaczęła się w Szkocji i to wcale nie wśród bogaczy czy arystokracji, tylko, jak głosi popularne dziś przekonanie, wśród pasterzy. W czasie wypasania owiec pewnie z nudów wymyślili nową grę. Podbijanie kijem kamienia tak, by trafić nim do oddalonej o kilkanaście metrów zajęczej dziury. Przestrzeni mieli pod dostatkiem, zajęczych dziur również. Do tego ciekawe ukształtowanie terenu. Do tej pory szkocki krajobraz jest uważany za idealny dla tej gry. Potem ktoś zaczął wymyślać reguły, no i tak narodziła się nowa dyscyplina. Bardzo ciekawa rozmowa o historii golfa i o tych eksponatach, które są w Muzeum Historii Golfa. Pozwala pani grać zabytkowymi kijami? Oczywiście, choć jest to ryzykowne. Kiedyś pojechałam na konferencję IPN-u do Łańcuta. Zabrałam drewniane kije sprzed 100 lat i zaprosiłam uczestników konferencji do gry. Pewien arystokrata z książęcym tytułem wziął kij z taką wprawą i się zamachnął, że odleciała główka. Był przerażony. Długo go uspokajaliśmy, że kij nadaje się do naprawy, że mamy specjalistów, którzy bez problemów potrafią zrekonstruować ten sprzęt. Swoją drogą na świecie ludzie grają starymi kijami przekazywanymi z ojca na syna. W Polsce wszyscy chcą mieć nowy sprzęt. Rozmowa o Muzeum Historii Golfa to w najnowszym wydaniu Spotkania z zabytkami. I jeszcze zapraszam państwa do zerknięcia do dużego formatu, gdzie Ewa Szulgacz wyrusza na poszukiwanie współczesnych płaczek pogrzebowych. Trudno jest takie kobiety znaleźć, ale rozmawia ze współczesnymi śpiewakami, rozmawia oczywiście o historii, o tym, jak to dawniej na wsi bywało, jak się czuwało przy zmarłych i jak się śpiewało. Bardzo to jest ciekawe poszukiwanie, a czy się udało autorce, czy nie, znaleźć współczesne płaczki pogrzebowe, to zachęcam państwa do sprawdzenia w dużym formacie.
1: Już nas, Magda, tak wyekspediowałaś ku 1 listopada, tak jak polecieliśmy jak piłeczka golfowa przez cały październik, już prosto na te groby, memento mori, 8:00 za niedługo, tak? No, jesień przyszła.
0: Tak, ale tutaj jest też, to są opisane historie oczywiście nie tylko pogrzebowe, ale powiedziałabym ludzkie.
1: Tak.
0: Całoroczne.
1: Tak. Na pewno przyszedł czas palenia świec i przenoszenia światła do domu, czego sobie i państwu życzę. I tobie, Magdo, dziękujemy za dzisiejsze przeglądy prasy. Zbliżamy się, jako się rzekło, do godziny 8:00. Słuchają państwo nadal Poranka Dwójki.

0: Autopromocja.
1: W audycji Teatr Teraz czas na spotkanie z jednym z najbardziej elektryzujących duetów twórczych.
2: Ich spektakle cechuje łączenie perspektywy queerowej, kampu, ironii oraz wrażliwość na tematy religijne i historyczne.
1: Już dziś gośćmi audycji będą dramaturg Hubert Sulima oraz reżyser Jędrzej Piaskowski.
2: Do usłyszenia kilka minut po 13:00. Dominik Gac
1: i Maria Czok.
0: Autopromocja.
3: Właśnie wybiła 8:00.
4: Poranek dwójki.
3: Słuchają nas Państwo 12 października, to 285 dzień roku. Słońce w znaku wagi jest z nami od za 5:07, a będzie do prawie za 10:06 po południu, to znaczy przez 10 godzin i 54 minuty. Dopiero zbliżamy się do zderzenia ze zmianą czasu na zimowy, która przemodeluje nasze przyzwyczajenia ekspozycji na światło słoneczne. Dziś imieniny Edwina Eustachego, Maksymiliana, Serafina i Witolda. Szanowni panowie, wszystkiego najlepszego od ekipy Poranka Dwójki w składzie Katarzyna Fitzwilliams, Klaudia Baranowska, Wojtek Ciarka i Jan Kantyzienko. Dzień dobry.
0: Pogoda.
3: Przed nami poniedziałek z dużym zachmurzeniem, ale z przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, a w Tatrach spadnie śnieg. Temperatura to od 11 do 14 stopni. W regionach podgórskich troszkę chłodniej, tam 9. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Na zachodzie i wybrzeżu chwilami porywiście. Z zachodu i północnego zachodu. Z kolei w Sudetach ten wiatr rozpędzi się do 75 km na godzinę. Rozpędzi się razem z muzyką George'a.

0: wiele rzeczy ma podmiotka tej pieśni George'a Gershwina. Śpiewała sopranem Claron McFadden o tym, że ma rytm i nie tylko, wiele innych rzeczy ma w Stanach Zjednoczonych. A co my dla Państwa mamy w poranku dwójki? Teraz się właśnie okaże. Będzie to między innymi wizyta w Beskidach.
1: Mamy jedną zasadę, której staramy się trzymać. Nie zapraszać tych samych gości zbyt często.
0: To jest zasada, która przydaje się w gościnności, w mediach być może i na pewno dotyczy też festiwalu imienia Zygmunta Haupta, który rozpoczyna się teraz w Beskidzie Niskim w Gorlicach konkretnie. No i w literackim kręgu pozostaniemy, dlatego że mamy też dla Państwa rekomendację literacką właśnie od Ingi i Wasiów. Tutaj mały teaser tej rekomendacji.
2: Dziś, kiedy tracimy miarę w opowiadaniu sobie o przeszłości, popadamy także w polonocentryzm, bardzo dobrze by nam zrobiło,

0: Odświeżanie lektur, które nie uciekały od problemów bardzo trudnych, nierozwiązywalnych.
1: Co to za książka? Dowiemy się przed 8. Oprócz tego czekamy cały czas na 8:30, dlatego że wtedy dłuższa rozmowa z rektorem Akademii Sztuk Teatralnych, profesorem Grzegorzem Mielczarkiem. To z okazji jubileuszu 80-lecia krakowskiej AST, którą odwiedziłem w ten weekend, aby zarejestrować rozmowę z panem rektorem. To wszystko do 9:00 w poranku dwójki. Tymczasem zamieniamy się w słuch. No i słuchają państwo Polskiego Radia. Będą zatem Tańce Polskie Jerzego Filipa Telemana w wykonaniu orkiestry Czasów Zarazy.

coś uroczystego, coś takiego bożonarodzeniowego w tej kompozycji Jerzego Filipa Telemana jest To są tańce polskie, muszą państwo przyznać. Ale zanim Boże Narodzenie, to przed nami jeszcze cała jesień, a jeżeli jesień, to podróż w Beskidy, gdzie teraz rosną rydze. Jeżeli jesień w Beskidach, to koniecznie z festiwalem imienia Zbigniewa Haupta. W środę o 15:30 ten festiwal rozpocznie się od spotkania z Waldemarem Bawełkiem w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorlicach. Festiwal Zbigniewa Haupta organizuje fundacja. Jego dyrektorem artystycznym jest Andrzej Stasiuk. Wspiera go żona Monika Schneiderman i to literackie małżeństwo, o szczegółach tegorocznej imprezy opowie.

0: Wie, spotkała się z nimi Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
1: Jesień w Beskidzie jest piękną porą i żeby chodzić po górach i żeby rozmawiać o literaturze.
2: Tak, dlatego zapraszamy Państwa na 12. już edycję festiwalu imienia Zygmunta Haupta w Gorlicach.
1: Zygmunt Haupt pisał o tych terenach, był z nimi co najmniej literacko związany.
2: W każdym razie nam się wydaje, że dużo w tej rzeczywistości, w tych pejzażach jest Haupta. Ale oczywiście jest to nasze wyobrażenie i nasze czytanie Haupta przez te tereny. Haupt był na przykład moją inspiracją, jak pisałam Pusty las. Ale na przykład zachowało się opowiadanie Haupta o Maziarzach z Łosia. To jest taka duża łemkowska wieś, nadal jest dużą łemkowską wsią. Oczywiście mniej jest w niej łemków niż do 1947 roku, ale ona była z dawien dawna słynna z tego, że wyrabiano tam maś z ropy naftowej, którą wydobywano z kopanek. Takich różnych bulgotek i innych. I stworzono z niej maść, która służyła do naoliwiania na przykład kół wozów, ale też do garbowania skór, ale też mogła służyć w celach leczniczych. I rozwożono tą maść naprawdę bardzo szeroko po świecie. I Haupt właśnie o tym pisze. I fajnie jest, kiedy można o jakimś miejscu myśleć też przez literaturę.
3: Od razu poszła o mnie wieść. Na jarmarkach, po zajazdach, dworkach, plebaniach, między chłopami i Żydami. W kuźniach, na targowicy, po wozowniach, stajniach, w bazyliańskich monasterach. Przyjechał. W czasie odpustów i prażników, przy tolokach, sianorzęciu, u pocieni żydowskich sklepów, przed burznicą i u wejścia do cerkwi, na górze bania monasteru Bazylianów, do góry biegną ścieżki wydeptane przez pątników.
1: O czym najwięcej będzie się rozmawiało podczas 12. festiwalu imienia Zygmunta Haupta?
2: Zawsze jest taki blok spotkań tematycznych tak zwanych, które są poświęcone w dużej mierze właśnie twórczości Zygmunta Haupta. W tym roku będzie pokazany Zygmunt Haupt jako reportażysta.
3: Jeszcze ciężko huśtając się na wybojach, działa i załadowane pociskami, jaszcze, zaczepiając piastami kół o przyciesie zabudowań i zdzierając żywcem korę z drzew, torowały sobie drogę wśród sadów, kiedy w popłochu, rozpaczy i trwodze ludzie rzucali się do wozów.
2: W tym spotkaniu udział wezmą znakomici znawcy Haupta, Andrzej Niewiadomski, Paweł Panas i Marek Wilczyński. Ale będzie też o innych pisarzach, będzie o Nobliście Węgierskim, będzie o Mironie Białoszewskim w Binarowej. A oprócz tego będzie znakomita proza i znakomita poezja. I na przykład wśród prozaików i prozaiczek, na spotkania, z którymi serdecznie Państwa zapraszamy, znajdą się Weronika Murek, Mikołaj Grynberg, Barbara Elmanowska, Piotr Zomer, Eliza Kącka, Waldemar Bawołek i Krzysztof Siwczyk. Jeśli chodzi o eseistki i eseistów, a także o reportaż i poezję, to tu możemy zaprosić na spotkanie z Anną Adamowicz, Bogdanem Zadurą, Marią Poprzęcką, Aldoną Kopkiewicz, Stanisławem Kaliną-Jeglarzem, Zofią Król, Krzysztofem Siodą, Katarzyną Sobczuk i Stanisławem Łubieńskim.
1: W jaki sposób wybierają Państwo ten zespół, który będzie spotykać się z publicznością, bo jest to szalenie różnorodna propozycja i pokoleniowo, i stylistycznie. To są po prostu autorzy ważnych książek minionego roku, czy przyjaciele też i Państwa, i tego miejsca?
2: Mamy jedną zasadę, której staramy się trzymać. Nie zapraszać tych samych gości zbyt często. Bardzo chcemy się trochę odróżnić od niektórych festiwali, na których gości stałe grono autorek i autorów. Oczywiście zależy nam też na nowościach, ale jednak zachowujemy rozsądek i chcemy pokazywać też trochę starsze rzeczy. I stawiamy na literackość. To znaczy bardzo nam zależy, żeby ten festiwal był i pozostał czysto literacki. Oczywiście mamy też czytanie, zazwyczaj znany aktor czyta fragment prozy Zygmunta Haupta.
1: W jakim stopniu jest to festiwal gorliczan i mieszkańców tutaj okolicznych miejscowości w Beskidzie, a w jakim stopniu gości przyjezdnych? Ja mam takie wspomnienie, że to jest festiwal, na który warto zaplanować sobie przyjazd nieco wcześniej, ponieważ wcale z noclegami nie jest tak łatwo.
2: Nie jest tak łatwo, ale co mnie niezwykle cieszy, jest to festiwal festiwal bardzo lokalny. To znaczy przeważająca część uczestników i uczestniczek to są ludzie stąd, z Gorlic i z okolic. Bo to jakby spełnia takie nasze głębokie pragnienie. Kiedy wymyślaliśmy z Andrzejem ten festiwal, a później wspólnie go realizowaliśmy razem z Fundacją Alma Art, Gorlickim Centrum Kultury,

0: Kultury, miastem Gorlice i biblioteką, to zależało nam bardzo, żeby on był skierowany do lokalnej ludności.
1: Przypomnijmy, gdyby jednak ktoś też ze słuchaczy dwójki chciał się wybrać, kiedy i gdzie odbywa się tegoroczny 12. Festiwal Zygmunta Haupta.
0: Festiwal odbywa się w dniach od 14 do 18 października w mieście Gorlice. I bardzo Państwa serdecznie zapraszamy, tym bardziej, że nie trzeba całego czasu spędzać na słuchaniu, można też spędzać go na podziwianiu i spacerowaniu przed południem po dolinach Beskidu Niskiego, gdzie czeka naprawdę całe mnóstwo świetnych gospodarstw agroturystycznych.
2: Oraz sezon na Jelenie Rykowisko, teraz w Beskidzie Niskim, też tam na miłośników przyrody czeka. Fragmenty opowiadań Zygmunta Haupta, którego festiwal zbliża się, przed chwilą brzmiały w materiale Katarzyny Hackmajer-Kwiatek w wykonaniu archiwalnym Henryka Machalicy. Ich współczesnych interpretacji będzie można słuchać na zakończeniu festiwalu Zygmunta Haupta w niedzielę o 18.30 w Gorlickim Centrum Kultury. W Beskid Niski zapraszała Monika Schneiderman.

0: Tak zabrzmiała sonata na skrzypce i fortepian Claude'a Debussy'ego w niebyle jakim wykonaniu. W wykonaniu laureatki drugiego miejsca, drugiej nagrody 15. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego, Bom Sori Kim. Przypominamy, konkurs tegoroczny trwa i można śledzić te zmagania na naszej antenie. Towarzyszył jej przy fortepianie Rafał Blechacz. To było nagranie z 2019 roku. Nagranie, którego słuchaliśmy wspólnie z Państwem, a wśród Państwa są osoby, które mogą się cieszyć z tego, że trafi do nich nasza płyta tygodnia i płyta dodatkowa. Są to panowie Andrzej z Działdowa i drugi pan Andrzej z Mińska Mazowieckiego. Natomiast książkę, o której była mowa w cyklu Prolog, książkę U z dwoma kropeczkami, adresujemy w Góry Izerskie do pani Ewy, która napisała do nas piękną wiadomość. Serdecznie pozdrawiamy pani gościnne domostwo i życzymy miłej wspólnej lektury tej książki. Tymczasem zbliża się godzina 8.30. Zanim jeszcze porozmawiamy z profesorem Grzegorzem Mielczarkiem, rektorem Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, pora na nowe otwarcie cyklu rekomendacji kulturalnych. W tym tygodniu rekomenduję dla Państwa Ingę Iwasiów, profesorka literatury, poetka, szczecinianka. Jej powieść Bambino, która opowiada o powojennym Szczecinie i ludziach, którzy budowali tam życie od nowa, znalazła się niedawno w finale Nagrody Nike. Inga Iwasiów jest też autorką takich powieści jak Ku słońcu, Pięćdziesiątka, Późne życia i ostatnia Tobiasz i Wielki liść. Co dziś rekomenduje nam Inga Iwasiów?
1: Rekomendacje.
2: Dwa zdania o powieści, która była bardzo ważna w moim życiu. Napisałam na jej temat rozprawę doktorską, więc nie dziwi to pewnie Państwa, że czuję do niej sentyment. Nie jest to łatwa lektura, ale może za szybko zapominamy o ważnych pisarzach z niedawnej przeszłości, zainteresowani wciąż nowymi premierami. Ta powieść, która zapoczątkowała moje myślenie o nauce, to Zasypie wszystko zawieje Włodzimierza Odojewskiego. Wspaniała powieść, legendarna powieść, która powstała w latach 70., a wydana została w Polsce na pograniczu PRL-u i Nowej Polski. Przede wszystkim dlatego niedrukowalna w Polsce, że zawiera wątek katyński. Z dzisiejszą wiedzą, podchodząc do czytania, widzimy, że ten wątek był przepuszczony bardziej przez wyobraźnię niż przez źródła historyczne. I nie dla źródeł historycznych też się tę powieść czyta, czy nie dla prawdy historycznej. Jest to opowieść, która dziś mogłaby być bardzo aktualna, ponieważ odtwarza, rekonstruuje trudne relacje polsko-ukraińskie. Dziś, kiedy tracimy miarę w opowiadaniu sobie o przeszłości, popadamy także w polonocentryzm, bardzo dobrze by nam zrobiło odświeżanie lektur, które nie uciekały od problemów bardzo trudnych, nierozwiązywalnych, które nie uciekały w zasypanie wszystkiego i zawianie, to tylko tytułowa metafora tej powieści, ale mają w sobie głęboką mądrość i rozumienie procesu historycznego.
0: Inga Iwasiów opowiadała o powieści Włodzimierza Odojewskiego. Co będzie rekomendowała nam ta poetka, literaturoznawczyni i pisarka w tym tygodniu w Poranku Dwójki? Będziecie się Państwo o tym dowiadywać stopniowo, z dnia na dzień, aż do piątku w cyklu Rekomendacje. Tymczasem dobiega godzina 8.30, zanim przeniesiemy się do Krakowa, gdzie miałem przyjemność zarejestrować rozmowę z rektorem Akademii Sztuk Teatralnych, profesorem Grzegorzem Mielczarkiem. Posłuchamy muzyki Johannesa Brahmsa, także zbliżamy się na, można powiedzieć, ten

0: Mamy w 8:30.
1: Gość poranka dwójki.
2: A gościem poranka dwójki jest dzisiaj profesor Grzegorz Mielczarek, rektor Akademii Sztuk Teatralnych, która gości nas w swoich progach. Dzień dobry, panie rektorze.
3: Dzień dobry, witam pana i witam radiosłuchaczy. Goszczę, no bo gościnne progi od lat, zawsze tak było i tak będzie, nic tego nie zmieni. A tym bardziej, jeszcze szerzej otwierają się te drzwi z tego powodu, że 80 lat mamy urodziny, 8 dekad historii i otwieramy te drzwi tak prawie, że na oścież.

0: mówiąc do swoich absolwentów, do przyjaciół, przybądźcie, świętujmy ten dzień, bo to ważny moment. Świętujmy mądrze, z jakąś taką czułością na słowo, na to, co niesie to słowo i w kontekście, jakim się znajdujemy, jako akademia, jako ludzie, jako społeczeństwo, jako naród. Nie boję się tego, tych mocnych, dużych słów, no bo sytuacja geopolityczna jest jaka jest i nie tylko, i również wewnętrzna. Czasy mamy dosyć skomplikowane, więc każde spotkanie z tą różnorodnością osobowości, które tworzyły historię tego miejsca, daje świadectwo tego, że w różnorodności siła to jest potęga tej szkoły i bardzo się cieszę, że zjadą absolwenci, ale zjadą również artyści, którzy dotkną między innymi kwiatów polskich na scenie imienia Stanisława Wyspiańskiego. Poemat dygresyjny, od lat historia nas uczy tutaj. Moi cudowni, wspaniali giganci, poprzednicy proponowali różne znakomite tytuły, począwszy od pana Tadeusza, przez Beniowskiego, przez Wesele. Tym razem padło, kolokwialnie mówiąc, na kwiaty polskie. Tuwima. Bardzo się cieszę, że ten poemat dygresyjny, że te słowa nam, mam nadzieję, zapachną, że to umiłowanie słowa, które z tego no, słynie też Kraków i mam nadzieję, że nic się nie zmieniło, że to wybrzmi i będziemy z jakąś czułością, tak jak powiedziałem na początku, z uśmiechem i patrząc sobie głęboko w oczy, świętować te 80 lat.
1: Kiedy uczelnia została powołana, bez wątpienia coś innego znaczyło być aktorem, coś innego znaczyło grać w teatrze, występować w filmie, w telewizji. Zastanawiam się, jak pana zdaniem, panie rektorze, ta ewolucja, którą możemy już tak historycznie uchwycić, która już, że tak powiem, się troszeczkę lekką patyną pokryła, jak ona przebiegała? Czym była misja tej uczelni, kiedy ona powstawała? Jak ona się zmieniała przez te 80 lat do tej dzisiejszej chwili, która nas doprowadzi? No, zobaczymy dokąd, bo jeszcze tego nie wiemy.
0: Myślę, że zawsze szkole zależało na tym i niech to będzie, gdybyśmy popatrzyli na absolwentów, a przyglądam się teraz z okazji tego lecia od Gustawa Holubka, przez Kalinę Jędrusik, Zbyszka Cybulskiego. Zawsze towarzyszyło jedno tej szkole, na pewno, i z tego Kraków słynął i słynie dalej. Jakaś cudowne wyczucie i czucie i nastawianie radaru tych młodych ludzi na drugą osobę, na komunikację, na pewną otwartość, na różnorodność, na poszanowanie różnorodności, bo ta szkoła zawsze zbierała, miała przy sobie pedagogów z różnych przestrzeni, od plastycznych przez teatralne, które nie tylko jakby miały różne języki, ale również poglądy na sztukę. Ci pedagodzy często byli w jakiejś polemice, w dobrym tego słowa znaczeniu, i to zawsze służyło tej uczelni. Ona była bardzo i jest nadal siłą ogromną, że mamy potężny wachlarz osobowości, że możemy spotkać przeróżne języki teatralne, przeróżne kondycje jakby ludzkiej komunikacji i myślę, że to się nie zmieniło. A jesteśmy adekwatni jak najbardziej do czasów, w których przyszło nam żyć. Wiemy, że jesteśmy w przededniu rewolucji jakiejś technicznej, technologicznej. Mamy zajęcia z mikrofonem, mamy zajęcia z kamerą, mamy zajęcia, które dotyczą już przestrzeni. I też muszę państwu powiedzieć, jestem po rozmowie z panem Idziakiem, naszym cudownym reżyserem, operatorem znakomitym, wybitnym, międzynarodowym, hollywoodzkim, który też jakby dał przestrzeń na to, żebyśmy też odnieśli się do przestrzeni AI, do sztucznej inteligencji, do tych nowych technologii. Zatem jesteśmy, idziemy z duchem czasów. Język związany z castingiem, z self-tape'ami i tak dalej. To wszystko jest zabezpieczone i staramy się, żeby nasi młodzi adepci sztuki wychodzili z narzędziami adekwatnymi i dali sobie radę na początku tej drogi. Ale tym narzędziem, to jest właśnie, to jest słowo nieadekwatne, bo chcę powiedzieć o tym wspólnym mianowniku tych 80 lat. Bo za każdym razem, jak patrzę na te potężne nazwiska, a teraz jestem beneficjentem potężnej pracy wielkich osobowości, począwszy od Osterwy, przez Burnatowicza, przez Danutę Michałowską, Jerzego Trele, Jerzego Sztura, Jacka Popiela, znakomitego przecież też teatrologa, człowieka, który jakby też bardzo silnie funkcjonuje, przecież były rektor uniwersytetu, czyli w środowisku akademickim, pani profesor Doroty Segdy, Ewy Kutryś. To przecież oni budowali historię tego miejsca, potężne osobowości, gdzie zawsze, i to się nie zmieniło i mam nadzieję nie zmieni, na pierwszym planie była chyba dbałość o to, żeby umiejętnie się komunikować, znaczy żeby w tej szkole tym wspólnym mianownikiem zawsze była, taki ten radar był nastawiony na to, żeby tego człowieka wyczulić na to, żeby szukał kontaktu, żeby był otwarty na drugiego. No bo inaczej nie wyobrażam sobie funkcjonowania.

0: żeby te obrazy rzeczywistości, bo przecież teatr jest też po to, żeby przedstawiać, żeby ci młodzi ludzie nie mieli tego podstawowego narzędzia, choć słowo narzędzie w tym kontekście nie jest najlepszym słowem, ale że są uzbrojeni pewną, powiedziałbym, czystość i potrzebę skomunikowania się z drugim człowiekiem. I tutaj się to pielęgnuje, mam wrażenie. Znaczy, że oprócz tych technicznych spraw i tego, że daje im się przestrzeń na to, żeby wyszli jako młodzi, prężni, dobrze wykształceni ludzie w ten zawód, to muszą być też uzbrojeni w coś, co oczywiście ze sobą przynoszą, bo to nie jest tak, że ktoś ich tutaj uczy, bo to słowo uczy też jest niebezpieczne, bo przecież wrażliwości pewnej nie nauczysz, czy innych pewnych subtelności. Bo
1: można tylko towarzyszyć temu, obserwować, prawda, pielęgnować.
0: Im powiedział pan genialne słowo, ja się pod tym podpisuję i pozwoli pan, że się podepnę. Towarzyszyć. I to jest chyba to, że jesteśmy coraz bliżej chyba właśnie tego, żebyśmy nie nazywali tego nauczaniem, a raczej towarzyszeniem w pewnej drodze młodego człowieka, który przychodzi tutaj ze swoją wrażliwością, z umiejętnościami, z talentem, ukształtowany już poniekąd przez książki, które przeczytał, muzykę, przez rodziców najbliższych i jego międzyludzkie spotkania, i przychodzi tutaj po to, żeby jakby otwierać nowe furtki, nowe przestrzenie, a my mu w tym towarzyszymy. I naszym zadaniem jest nie kształtować go na obraz i podobieństwo jednego, drugiego, ósmego pedagoga, jakiegoś mistrza, bo często to się zdarza, że to są bardzo wpływowi, silne, mocne osobowości, ale po to, żeby pielęgnować i rozdmuchać to, co jest w nim najpiękniejszego.
1: Przejdźmy jeszcze do tej bardziej oficjalnej, ale tak samo też ważnej, jeżeli chodzi pewnie o przesłanie tego jubileuszu 80-lecia, dlatego że uczelnia ma taki przywilej, aby nadawać doktoraty honoris causa. I każdy taki doktorat jest pewnego rodzaju takim światłem, prawda, rzucanym w konkretne miejsce rzeczywistości, jakąś deklaracją dotyczącą tego, jaki wzorzec, jakie autorytety chcemy uczniom i absolwentom tej uczelni, w jaki sposób tak właśnie dawać przed oczy, a też, co za tym idzie, też te wartości, na które wskazują te autorytety, no bo przecież siłą autorytetu nie jest osobowość, tylko to, na co ten autorytet wskazuje. Powiedzmy jeszcze na koniec o wyróżnionej doktoratem honoris causa wielkiej, znanej nam wszystkim artystce.
0: Tak, podczas inauguracji 81 roku akademickiego nadaliśmy tytuł, uczelnia nadała, Wysoki Senat, tytuł doktora honoris causa pani profesor Maji Komorowskiej. Wielki autorytet, wielka artystka, wielka aktorka i no, człowiek, który, bardzo jestem z tego powodu dumny i szczęśliwy, powiedział i wygłosił słowa do nas, do młodzieży, i one oscylowały wokół pamięci. One gdzieś krążyły wokół pamięci i co jest w kontekście tych 80 lat urodzin niezwykle ważne. Jeżeli mówiłem o słoju pamięci tuwimowym i tym wrzucaniu tych okruchów pamięci, to pani profesor w sposób piękny, niemalże poetycki, namawiała młodych ludzi, nas, do tego, abyśmy z tej pamięci korzystali. To jest potężna siła i to w tym kontekście 80 lat świadczy o jednym. Nie ma przyszłości bez przeszłości, bez tego cudownego, że tak powiem, jednak zerkania i czerpania z przeszłości, w sensie narzędzi również aktorskich, jako gestu psychologicznego w budowaniu roli, czym są wspomnienia, przecież one nas budują i one mogą wpływać na pewne i emocje, i decyzje, a co za tym idzie w budowaniu czy braniu tej odpowiedzialności za rolę i nakładaniu na siebie kolejne życia w tej przestrzeni naszej zawodowej. Te wspomnienia też bardzo dużo nam dają. A w kontekście takiego czegoś, co jest chyba najważniejsze, właśnie ludzkiej przestrzeni, koleżeńskiej, ludzkiej, przyjaźni, żebyśmy wyciągali pewne wnioski, żebyśmy naprawdę wiedzieli, że pewne rzeczy już się wydarzyły i przyniosły takie, a nie inne konsekwencje. Zatem za głos pani profesor, za mądrość, czułość, jak zwykle ciepłe, mądre spojrzenie i czasami za ciszę, która równie była mocna jak przesłanie i słowa. Bardzo dziękuję. To było piękne i wartościowe w dniu inauguracji, w momencie, kiedy obchodzimy 80 lat. Warto przypomnieć, przecież pani profesor jest naszą absolwentką, absolwentką Wydziału Lalkarskiego, osobą, która współpracowała z Grotowskim. To też jest taki

0: znak i jakby pomost między Krakowem, a też Wrocławiem i Wydziałem Lalkarskim. I choć pani profesor rzeczywiście kończyła tutaj w Krakowie. Natomiast chciałbym, i to się chyba udało, żeby wybrzmiało coś, co jest dla nas najważniejsze. Przeszłość jest niezwykle ważna dla nas. Nie tylko w kontekście uszanowania i pewnej kurtuazji i gestu wobec naszych mistrzów, ale ona nas buduje, konstytuuje, każdego z nas, bez względu na wiek. I to wyczulenie na to, co się wydarza i to, żeby kto, bo to zostaje zawsze w nas, żebyśmy do tego zaglądali, żebyśmy nie zapomnieli, że mamy tam drzwi do wspomnień, no, które bardzo często są jakimś drogowskazem. Więc pani profesor, korzystając z okazji, że zaprosił mnie pan do tej rozmowy, za co serdecznie panu bardzo, bardzo dziękuję jako mojemu młodszemu koledze, absolwentowi tej uczelni i że mogę powiedzieć o mojej alma mater, naszej alma mater, to bardzo dziękuję pani profesor za te słowa, za pani czułość do tego miejsca, do naszej społeczności, do całej społeczności, bo wszyscy panią uwielbiamy i niezwykle szanujemy, całe środowisko teatralne, filmowe. I bardzo się cieszę na kolejne spotkanie, bo już mam nadzieję, że niedługo zobaczymy się w kontekście też kwiatów polskich. Zapraszam również pana, żeby był pan z nami tutaj blisko i celebrował w dobrym tego słowa znaczeniu ten moment, kiedy uśmiechniemy się do siebie i będziemy życzyć sobie kolejnych dekad, żeby ta szkoła trwała w takiej czułości, w jakiej chyba w tej chwili jest, i otwartości.
1: My bardzo dziękujemy za gościnę panu rektorowi Akademii Sztuk Teatralnych jubilatki 80-lecia już 17 października. Bardzo dziękujemy za przyjęcie tu w Krakowie.
0: Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: A państwu polecamy, żeby no może właśnie w tym tygodniu jubileuszowym czasem zwrócić uwagę, czy oglądając film, czy słuchając słuchowiska na naszej antenie, czy wspominając jakieś swoje teatralne, z natury bardziej efemeryczne przeżycia, sprawdzić, czy przypadkiem nie byli to absolwenci Akademii Sztuk Teatralnych, pomyśleć o nich życzliwie, no bo to są już całe pokolenia, które ukształtowały naszą zbiorową wyobraźnię i pozwoliły nam się jakoś scalić też jako społeczeństwu, no bo te 80 lat, powiedzmy to jeszcze na koniec, panie rektorze, to się pokrywa mniej więcej z tym czasem, kiedy Polska w tych swoich granicach jest, jakich jest, i w takiej swojej etnicznej strukturze. W pewnym sensie to są takie nasze obrazy, to te typy osobowości, te charaktery, czy te problemy, które ci ludzie przynosili na świecznik, którzy stali się dla nas bliscy z tego powodu.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak. No i stąd też wybór padł na kwiaty polskie. I bardzo jestem z tego powodu szczęśliwy, że te jeszcze potężne nazwiska nadal zerkają na nas, które naprawdę znają historię tego miejsca. I chciałem państwu powiedzieć, że nikt nie odmówił, że wszyscy chcą być blisko, chcą się spotkać. Jestem też, chyba nie zdradzę żadnej tajemnicy, po rozmowach z panią profesor Anną Polony. Każdy chce być blisko tego miejsca, co świadczy o tym, że i dla nich, dla tych potężnych olbrzymów, Umberto Eco kiedyś napisał taką książkę, Na ramionach olbrzymów. Zatem, tak jak pan mówi, tak, wolna Polska, potężne osobowości, które dźwigały ciężar i powojenny, i pewnego właśnie, pewnej i struktury, ale jednocześnie pewnej ideowości, tego, żeby się w tym wszystkim jakby odnaleźć, później zalogować. Tak, to są jeszcze te osobowości, które są, będą z nami blisko, niedługo na scenie, są jeszcze z nami, niech będą jak najdłużej. Zatem za te ich ramiona olbrzymów i za to, że nas, karłów, czasami biorą i my się możemy wspiąć na te ramiona, chciałem tutaj, dzięki temu, że jestem na antenie, podziękować tym gigantom, olbrzymom za ich ramiona, że możemy czasami wejść na nie, a oni z pokorą, jakąś otwartością akceptują to, a dzięki temu, że jesteśmy na tych ramionach, nasza perspektywa jest zupełnie inna, widzimy więcej.
1: Naszym gościem w Poranku Dwójki był dziś pan profesor Grzegorz Mielczarek, rektor Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Dziękujemy bardzo i wszystkiego najlepszego z okazji jubileuszu.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie i za piękne życzenia. Wszystkiego dobrego.

Słuchają Państwo Poranka Dwójki, który dobiega powoli końca. Mówiąc szczerze, bardzo dziękujemy Państwu za te 3 godziny, które z nami spędziliście. Od godziny 6 to do tych najwytrwalszych, ale ci, którzy wpadli tylko na kwadrans czy parę kwadransy, zawsze również są w audycji mile widziani. Jutro gościem Poranka Dwójki będzie Julia Fiedorczuk. To z okazji wydania jej najnowszego eseju zatytułowanego O poezji i zmysłach. Będziemy też, podobnie jak w innych pasmach i w ogóle żyjemy tym w programie drugim, relacjonować dla Państwa międzynarodowy konkurs skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Rano połączymy się z Poznaniem, żeby zrelacjonować to, kto przeszedł przez ten pierwszy etap. Żegnam się z Państwem. Ja zostaję za konsoletą Wojtek Ciarka, który realizował naszą audycję, którą przygotowaliśmy wspólnie z Katarzyną Fitzwilliams, która ją wydała, i Klaudią Baranowską, która wybrała dla Państwa muzykę. No i właśnie żegnamy się muzyką Sonny'ego Rollinsa, jego kwartetu, i kompozycją Without a Song. No ja Without a Song nie wyobrażałbym sobie dalszej części tego dnia, czego sobie i Państwu życzę. Kłaniam się, Jan Kantozienko. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Wilhelm Furtwängler,
2: Józef Hoffmann,
3: Ida Händel,
4: Fritz Kreisler,
1: Arturo Toscanini,
3: Gidon Kremer,
5: Eugenia Umińska,
2: Szura Czerkaski,
3: Wanda Wilkomirska,
4: George Enesco.
6: Duża Czarna, a w niej artyści, o których naprawdę warto pamiętać. Kogo posłuchamy w najbliższej audycji? To się okaże w sobotę o godzinie 13. Zapraszam, Przemek Psikuta.
7: W Poznaniu trwa 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Na Antenie Dwójki w cyklu Zapiski ze współczesności przypominamy polskich uczestników i jurorów tych muzycznych zawodów. Usłyszymy m.in. Henryka Szeryngę, Wandę Wilkomirską czy Idę Händel.
8: Każdy skrzypek, każdy wirtuoz gra i musi grać Henryka Wieniawskiego. To był nie tylko, że największy kompozytor w swoim okresie Polak, ale to jest przecież międzynarodowy. Tak samo jak Paganini, tak samo się gra Wieniawskiego.
7: Zapraszamy codziennie do piątku o 12.45.
0: Autopromocja.
9: Tu program Drugi Polskiego Radia, jest 9:00.
10: Dwójka jest też na miejscu Delfingeru.
9: Przed mikrofonem Maria Czok, dzień dobry. Czas na wiadomości kulturalne. Poznań uczci setną rocznicę urodzin Konrada Drzewieckiego, wybitnego choreografa, tancerza, pedagoga i twórcy Polskiego Teatru Tańca. W programie znalazły się m.in. wystawa Konrad Znany i Nieznany, czwarty festiwal tańca współczesnego imienia Konrada Drzewieckiego pod hasłem Drzewiecki, Szymanowski, Inspiracje, a także spektakl Piotruś i Wilk. Rzeźbiarz Tomasz Matusewicz jest autorem także specjalnej pracy pod tytułem Tlen, przygotowanej z okazji jubileuszu.
11: To rzeźba, instalacja kinetyczna, to znaczy, że każdy widz może tą rzeźbę obracać. Ma swoje wewnętrzne światło, które oświetla strukturę rzeźby. I też rzeźba jest tak pomyślana, że będzie można ją przenosić w inne miejsca, jeżeli byłaby taka potrzeba. Natomiast co do samej formy, to powiedziałbym, że ona nie jest dosłowna. W związku z tym starałem się oddać myśli co do przestrzeni, ruchu, tak jak to w mojej interpretacji mógłby zaakceptować Konrad Drzewiecki. Nie ma tu dosłowności.
9: Odsłonięcie rzeźby przygotowanej z okazji setnej rocznicy urodzin Konrada Drzewieckiego zaplanowano na środę wieczór w Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu. Mapa wszystkiego to tytuł wystawy, którą można oglądać w Lublinie. Jej autorką jest artystka Luiza Fijałkowska, która zajmuje się m.in. malarstwem, fotografią, animacją poklatkową i ceramiką, a także współtworzy Fundację Szpilka. Ekspozycja jest poświęcona miejscu, pamięci i relacji, jaka zachodzi między człowiekiem a przestrzenią, tłumaczy artystka Luiza Fijałkowska.
12: To są moje poszukiwania wewnątrz siebie oraz takie zainteresowanie się tym, jaka jest nasza relacja?

0: Miejscem, w którym żyjemy, to jest oczywiste, że my to miasto, ulice, budynki, swoje mieszkania zmieniamy, tak żeby one były dla nas bardziej użyteczne, żeby nam się bardziej podobały, ale też jest to wystawa o tym, jak to miasto zmienia nas. Ja mam ten przywilej, że mieszkam w jednym miejscu już 50 lat, tak jak moi dziadkowie mieszkali na Granicznej 50 lat. Nie jest już teraz częste zjawisko, że tyle czasu się spędza w jednym miejscu i mam właśnie takie swoje obserwacje, jak ta ulica się zmienia. Jak ona traci charakter.
1: Wystawę Mapa Wszystkiego Luizy Fijałkowskiej można oglądać w Fundacji Szpilka w Lublinie do listopada. 25 lat temu zmarł Witold Szalonek, kompozytor i pianista, profesor Katowickiej Uczelni Muzycznej, odkrywca dźwięków kombinowanych, czyli wielodźwięków o specyficznej barwie możliwych do uzyskania na instrumentach dętych drewnianych. Utwory profesora Witolda Szalonka wykonywano na największych festiwalach muzycznych Europy, w tym wielokrotnie podczas warszawskiej jesieni.
2: Jeśli tego Chopina zagrać na klawesynie, również instrument klawiszowy, będzie linia melodyczna, będzie harmonika, będzie rytmika, ale nie będzie Chopina. Dlatego, że on myślał tymże instrumentem i to rozumiem jako sonoryzm. Przecież na pory roku ten sonoryzm nie wziął się dopiero w XIX wieku. Tylko pory roku Vivaldiego są utworem absolutnie sonorystycznym, takim jak powiedzmy muzyka aboryginów australijskich pisana na didgeridoo. Tego się nie da przełożyć na inny język.
1: Witold Szalonek zmarł 12 października 25 lat temu w Berlinie. Jego prochy, zgodnie z wolą kompozytora, spoczęły na cmentarzu w bytomskiej dzielnicy Łagiewniki. Przed południem poznamy laureata ekonomicznego Nobla. Nagroda jest przyznawana przez szwedzki bank centralny. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
3: Nagroda w dziedzinie ekonomii została ufundowana później niż pozostałe nagrody Nobla. Jako jedyna nie została przewidziana w testamencie Alfreda Nobla. W 1968 roku ufundował ją Centralny Bank Szwecji. Pierwszą nagrodę przyznano rok później. Ekonomiczny Nobel jest wręczany m.in. za badania nad wzrostem gospodarczym, rynkiem pracy, a także kryzysami finansowymi. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
1: To były Wiadomości Kulturalne, kolejny serwis o 13, a szczegóły informacji na naszej stronie dwójka.polskieradio.pl.
4: Pogoda.
1: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie również lokalne burze. W Karpatach powyżej 1500 metrów nad poziomem morza, uwaga, może pojawić się śnieg. Temperatura maksymalna od 10 do 13 stopni Celsjusza, miejscami w rejonach podgórskich chłodniej, od 7 do 9 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni.
5: Reklama.
6: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
5: Reklama.
7: Program Drugi Polskiego Radia jest 6 minut po 9:00.

Za konsoletą nadal Wojciech Ciarka w studiu Róża Świadczyńska. Dzień dobry, witają nas Państwo i słuchają w poniedziałek, to 12 dzień października. Rozpoczynamy nowy tydzień, tydzień już całkiem jesienny kanonicznych spotkań, a to oznacza prawie 3 przedpołudniowe godziny wypełnione niemal wyłącznie muzyką. Nie zabraknie fortepianu, nie zabraknie też skrzypiec, bo to przecież czas konkursu Juniawskiego, który, jak Państwo doskonale wiedzą, od czwartku toczy się w Poznaniu. Dziś posłuchamy jego triumfatorki z 2001 roku, skrzypaczki Alony Bajewej, która na swej najnowszej płycie gra m.in. pierwszy koncert skrzypcowy Beli Bartoka. No ale to dopiero na koniec naszego programu. Wcześniej pojawią się

w nim aż 3 radiowe zespoły. Wiedeńska Orkiestra Symfoniczna ORF z nagraniem Sinfonii nr 1 In Memory of Mozart Ettore Willi Lobosa. Potem Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod batutą Jerzego Semkowa, wielkiego maestra, który dziś skończyłby 98 lat. Pojawi się także Orkiestra Symfoniczna BBC pod dyrekcją Zachariego Oramo, ten flagowy zespół brytyjskiej rozgłośni, który zaledwie wczoraj gościł w Filharmonii Narodowej z muzyką Antonina Dworzaka i Sir Edwarda Elgara, czyli tym, co Anglicy lubią najbardziej. Choć ostatnio polubili, zdaje się, także Grażynę Bacewicz, co zostało docenione tegoroczną nagrodą Gramophone i to w kategorii orkiestrowej, a więc tej najbardziej prestiżowej. No i właśnie tego nagrodzonego niedawno albumu posłuchamy dzisiaj, fragmentu tego albumu, koncertu na fortepian i orkiestrę Bacewiczówny, utworu z 1949 roku, w znakomitym nagraniu brytyjskiego wirtuoza, doskonale pewnie Państwu znanego Petera Donoghue. No a teraz już coś dla odmiany bardzo kameralnego, czyli solowa gitara, gitara pięknie zresztą brzmiąca w rękach innego znakomitego angielskiego solisty Jacka Hunchera. Muse, tak zatytułowany jest drugi album tego artysty, na którym znajdziemy muzykę francuskiego i hiszpańskiego impresjonizmu. To podtytuł płyty, choć to określenie może wydać się Państwu trochę stylistycznie mylące, zważywszy nazwiska Manuela de Falla, a także Federica Mompou, Isaaca Albenisa, czy Maurycego Ravela, nie wspominając o Ericu Satie, to wszystko kompozytorzy, których utwory opracował na gitarę Jack Hunter. Trudno byłoby nam chyba nazwać impresjonistą także Antonia José, hiszpańskiego kompozytora, zgładzonego w wieku zaledwie 33 lat przez żołnierzy generała Franco. Żył krótko, ale tworzył bardzo intensywnie, głównie utwory fortepianowe i orkiestrowe, jednak największą sławę przyniosła mu sonata na gitarę. Czteroczęściowy utwór z 1933 roku z bardzo, jak się Państwo przekonają, oryginalną harmonią i stylizacją dawnych tańców, a także wirtuozowskim finałem. Allegro moderato, menuet pavana trist i finale gra Jack Hunchera.

0: Subtelnie melodyjna, intrygująca harmoniami, bardzo ekspresyjna w finale muzyka Antonia Hosse na początek dzisiejszego kanonu dwójki. To była sonata na gitarę tego zapomnianego kompozytora, straconego w hiszpańskiej wojnie domowej w 1936 roku. Dzieło wieńczące nowy album zatytułowany Muse brytyjskiego gitarzysty, znakomitego Jacka Hunchera. Do płyty powrócimy w kanonie, jeśli czas pozwoli, a teraz zegar mówi nam, że pora poczytać, bo mija właśnie 9:30.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: Czy czytając gazety potrafimy na 100% odróżnić prawdę od kłamstwa? Na tak postawione pytanie stara się odpowiedzieć ostatnia powieść wybitnego włoskiego filozofa, pisarza i eseisty Umberta Eco, zatytułowana Numer zerowy, temat na pierwszą stronę. Książka wydana we Włoszech w 2015 roku, na rok przed śmiercią pisarza, ukazała się teraz nakładem oficyny literackiej Noir sur Blanc w przekładzie Krzysztofa Żaboklickiego, a na naszej antenie jej fragmenty czyta Jarosław Gajewski.
3: Sobota, 6 czerwca 1992, godzina 8. Dziś rano z kranu nie popłynęła woda. Bek, bek. Dwa beknięcia noworodka, potem już nic. Zapukałem do sąsiadki. U nich w mieszkaniu wszystko w porządku. Pewnie zakręcił pan główne pokrętło, powiedziała. Ja? Przecież nie wiem nawet, gdzie ono się znajduje. Mieszkam tu od niedawna i wracam do domu dopiero wieczorem. No dobrze, a kiedy wyjeżdża pan na tydzień, to nie wyłącza pan wody i gazu? Nie. To wielka nieostrożność. Proszę mnie wpuścić, pokażę panu. Otworzyła szafkę pod umywalką, coś tam zrobiła i woda popłynęła znowu. Widzi pan, było zakręcone.

Przepraszam panią, jestem taki roztargniony. Ach, wy single. Sąsiadka wyszła. Już i ona mówi po angielsku. Tylko bez nerwów. Złośliwe duszki istnieją jedynie w filmach, ja zaś nie jestem lunatykiem. A nawet gdybym był, nie wiedziałbym o tym pokrętle. W przeciwnym bowiem razie posłużyłbym się nim na jawie, ponieważ sprysznica cieknie. Ryzykuję zawsze, że przez całą noc nie zmrużę oka, nasłuchując spadającej kropli, choć nie przebywam w dżdżystej Waldemosie. Budzę się w istocie często. Wstaję i idę zamknąć drzwi do łazienki oraz między sypialnią a przedpokojem, żeby nie słyszeć tego przeklętego kapania. Nie wchodzi w rachubę. Czy ja wiem? Krótkie spięcie? Pokrętłem trzeba kręcić. Wskazuje na to sama jego nazwa. Ani mysz, bo nawet gdyby tam się dostała, nie miałaby dość siły, żeby wprawić urządzenie w ruch. To żelazne, staromodne koło, w tym mieszkaniu wszystko co najmniej ma 50 lat, na dodatek jest zardzewiałe. Trzeba więc było ręki. Ręki istoty człowiekopodobnej. A u mnie brak kominka, przez który mogłaby się przedostać wielka małpa z Rimorg. Zastanówmy się. Nie ma skutku bez przyczyny, tak przynajmniej mówią. Wykluczmy cud. Bo nie pojmuję, dlaczego Boga miałby interesować mój prysznic, przecież to nie morze czerwone. Naturalny skutek musiał mieć zatem naturalną przyczynę. Wczoraj wieczorem, przed pójściem do łóżka, wziąłem lekki środek nasenny, popiłem szklanką wody. Zatem wtedy woda jeszcze była, rano zaś już nie. A więc, drogi Watsonie, pokrętło zakręcono w nocy i nie zrobiłem tego ja. Ktoś, sam lub w towarzystwie, był w moim mieszkaniu i obawiał się, że obudzi mnie nie tyle hałas robiony przez niego lub przez nich, poruszali się bezszelestnie, ile właśnie to kapanie, które dokuczało nawet im. Dziwili się pewno, że w ogóle mogę spać. Jako ludzie bardzo sprytni postąpili tak, jak postąpiłaby także moja sąsiadka. Odcięli dopływ wody. A dalej? Książki rozłożone są jak zwykle w nieładzie. Tajni agenci z połowy krajów świata mogliby je przejrzeć strona po stronie, niczego bym nie zauważył. Różnych szuflad i szafy w przedpokoju nie warto nawet otwierać. Jeśli czegoś szukali, to w dzisiejszych czasach musieli zrobić tylko jedno – pogrzebać w komputerze. Może w pośpiechu skopiowali wszystko i poszli sobie do domu. No i dopiero teraz, czytając po kolei dokumenty, stwierdzają – że w komputerze nie ma niczego, co mogłoby ich zainteresować. Co chcieli znaleźć? Jest oczywiste, to znaczy nie widzę innego wytłumaczenia, że szukali czegoś, co dotyczy gazety. Nie są głupi. Myśleli pewno, że porobiłem notatki o wszystkim, nad czym w redakcji pracujemy, więc jeżeli wiem coś o sprawie Bragadoccia, to musiałem gdzieś to zapisać. Obecnie domyślili się prawdy. Mam wszystko na dyskietce. Rzecz jasna, w nocy odwiedzili także biuro, ale moich dyskietek tam nie znaleźli. Dochodzą więc do wniosku, ale dopiero teraz, że dyskietkę trzymam na pewno w kieszeni. Ale z nas durnie, chyba sobie mówią, trzeba było szukać po kieszeniach. Durnie? Gnojki. Gdyby mieli trochę oleju w głowie, nie wybraliby sobie tak obrzydliwego zajęcia. Teraz spróbują znowu. Dotrą przynajmniej do skradzionego listu. Dopadną mnie na ulicy, udając kieszonkowców. Muszę więc się pośpieszyć, uprzedzić ich, wysłać dyskietkę na postę stąd, potem podjąć ją we właściwym czasie. Co za głupstwa przychodzą mi do głowy. Jest już jeden trup, a Simei zwiał. Oni nie potrzebują nawet wiedzieć, czy ja wiem i co. Wykończą mnie z czystej ostrożności i tyle. Nie mogę też ogłosić w prasie, że o całej sprawie nic mi nie wiadomo, bo tym samym dałbym do zrozumienia, że o niej wiem. Jak ja w to wszystko się wplątałem? Sądzę, że winę ponoszą profesor De Samis i moja znajomość niemieckiego. Dlaczego przypominam sobie De Samisa? Historię sprzed 30 lat. Otóż zawsze myślałem, że to przez niego nie ukończyłem studiów i że dlatego właśnie w to wszystko się wplątałem. Zresztą Anna rzuciła mnie po 2 latach małżeństwa, ponieważ stwierdziła, cytuję jej własne słowa, że jestem nieudacznikiem życiowym z musu. Kto wie, co jej przedtem o sobie powiedziałem, żeby dobrze wypaść.

0: Studiów nigdy nie ukończyłem, bo znałem niemiecki. Moja pochodząca z regionu Górna Adyga babka rozmawiała ze mną od małego w tym języku. Wstąpiwszy na uniwersytet od razu na pierwszym roku, zgodziłem się tłumaczyć książki z niemieckiego, żeby zarabiać na życie. W tamtych czasach, znając niemiecki, miało się już zawód. Można było czytać i tłumaczyć książki, których inni nie rozumieli, uważano je zaś wtedy za cenne i zarabiało się lepiej niż tłumacząc z francuskiego, a nawet z angielskiego. Sądzę, że dzisiaj w podobnej sytuacji są ludzie znający chiński lub rosyjski. W każdym razie musiałem wybierać. Albo tłumaczę z niemieckiego, albo kończę studia. Obu rzeczy naraz robić nie mogłem. Tłumaczyć znaczyło siedzieć w domu, w cieple lub w przyjemnym chłodzie, pracować w miękkich pantoflach, a przede wszystkim przyswajać sobie masę wiadomości. Po co więc było uczęszczać na uniwersyteckie wykłady? Z lenistwa postanowiłem zapisać się na germanistykę. Studiować będę musiał niewiele, pomyślałem przecież i tak już wszystko wiem. Luminarzem był wówczas profesor De Samis, który w zaniedbanym barokowym pałacu uwił sobie to, co studenci nazywali jego orlim gniazdem. Wchodziło się tam po monumentalnych schodach do obszernego westybulu. Z jednej strony drzwi prowadziły do Instytutu De Samisa, z drugiej znajdowało się Auditorium Maximum, jakie pompatycznie nazywał, to jest sala na mniej więcej 50 osób. Do Instytutu wolno było wejść wyłącznie po włożeniu kapci. Leżały przy drzwiach w ilości wystarczającej dla asystentów i dwóch lub trzech studiujących. Ci, dla których ich zabrakło, stali w kolejce na zewnątrz. Wszystko było wywoskowane, chyba nawet książki na półkach ciągnących się wzdłuż ścian. Także twarze bardzo starych już asystentów, którzy od niepamiętnych czasów wyczekiwali profesorskich nominacji. Marzyłem o tym, o czym marzą wszyscy przegrani. Napiszę kiedyś książkę, która przyniesie mi sławę i bogactwo. Chciałem się nauczyć, jak zostać wielkim pisarzem i zatrudniłem się nawet jako murzyn albo ghostwriter, jak mówi się dzisiaj ze względu na polityczną poprawność, u autora powieści kryminalnych, który z kolei, żeby się dobrze sprzedawać, używał amerykańskiego nazwiska na wzór aktorów ze spaghetti westernów. Pięknie było pracować w cieniu za dwiema kurtynami, za innym i innym nazwiskiem innego. No tak, moje życie trudno nazwać wspaniałym. Stuknęła mi już 50, kiedy otrzymałem zaproszenie od Simeyego. Dlaczego nie? Warto było i tego spróbować. Co teraz zrobię? Wychylając nos z domu, ryzykuję. Najlepiej siedzieć tutaj, oni mogą być w pobliżu i czekać, aż wyjdę. A ja nie wyjdę. W kuchni jest kilka pudełek krakersów i konserwa mięsna. Z wczorajszego wieczoru zostało mi pół butelki whisky. Przyda się, żeby spędzić tu dzień lub dwa. Nalewam sobie dwie krople, potem może jeszcze dwie, ale po południu, bo od picia rano człowiek głupieje, i staram się odtworzyć tę historię od samego początku. Nie potrzebuję nawet sięgać po dyskietkę, bo aż do dziś wszystko dokładnie pamiętam. Strach przed śmiercią ożywia wspomnienia.
1: Kolejny fragment powieści Umberta Eco, numer zerowy, temat na pierwszą stronę w przekładzie Krzysztofa Żaboklickiego i interpretacji Jarosława Gajewskiego, już jutro o 9:30.

19 minut do 10. Przed nami zatem najdłuższy, bo ponad dwugodzinny nasz odcinek dzisiejszego Kanonu Dwójki. Czas, który postanowiłam wypełnić Państwu niemal wyłącznie nagraniami radiowych orkiestr. Pretekstem jest, jak się Państwo być może domyślają, weekendowa wizyta u nas gości z BBC, najstarszej brytyjskiej orkiestry radiowej i jednego z najstarszych radiowych zespołów w Europie, założonego w 1930 roku jako flagowa reprezentacja publicznego brytyjskiego nadawcy. Orkiestra BBC odwiedziła Polskę w ramach krótkiego tournée po Europie pod batutą swego

Jego szefa Sakariego Ramo wystąpiła dwukrotnie z koncertami w Katowicach i Warszawie. Muzycy zaproponowali nam rzadko chyba u nas słyszany repertuar, bo między innymi koncert fortepianowy Antonina Dworzaka czy symfonię Ralpha Vaughana Williamsa i Sir Edwarda Elgara pokazali, jak dobrze czują się w swoim żywiole, co my tak dobrze znamy z kolei z transmisji ich występów, choćby z festiwalu BBC Proms. Zachwycił także, a może przede wszystkim, szwajcarski pianista, solista tych wieczorów, prześwietny Francesco Piemontesi. No i tylko trochę żal, że brytyjscy muzycy nie zaprezentowali u nas tego, za co ostatnio zbierają najbardziej prestiżowe nagrody, a tym repertuarem wyróżnionym niedawno nagrodą brytyjskiego magazynu Gramophone jest, co ciekawe, muzyka Grażyny Bacewicz.

Uwertura na orkiestrę. Niezwykle witalny, choć przecież wojenny utwór Grażyny Bacewicz z 1943 roku. Tak Grego na swej pierwszej płycie z twórczością naszej kompozytorki orkiestra symfoniczna BBC pod dyrekcją swego szefa Zachariego Oramo. Wczoraj, jak powiedziałam, wczoraj i przedwczoraj słynny zespół koncertował w Katowicach i Warszawie. Nie był to pierwszy występ orkiestry BBC w Polsce, bo 2 lata temu, jak być może pamiętają państwo, zagrali Szymanowskiego na warszawskim festiwalu Eufonie. Wcześniej w 2018 w Szczecinie wykonali utwory Paderewskiego, Lutosławskiego i Pawła Szymańskiego. Można więc rzec, że brytyjscy goście wiedzą, jak zadowolić gospodarzy. No i tym bardziej trochę żal, że zabrakło podczas wczorajszego wieczoru w Warszawie choćby tej skromnej, świetnej przecież uwertury Grażyny Bacewicz. No ale cieszmy się, że twórczość naszej kompozytorki i bez tego święci dziś w Europie prawdziwe triumfy, w czym wielka zasługa, warto pamiętać, Łukasza Borowicza, który już lata temu nagrywał dzieła Bacewiczów, najpierw z Orkiestrą Polskiego Radia dla brytyjskiego Chandosa, a potem także z Orkiestrą WDR z Kolonii, co przyniosło mu szereg nagród i nominacji. No i promuje muzykę Bacewiczów przy każdej nadarzającej się okazji, jak choćby ostatnio na inauguracji konkursu Wieniawskiego z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej. Być może pamiętają też państwo świetnie przyjęte nagrania fińskiej orkiestry radiowej z pianistą Peterem Jablońskim. Album, który doszedł do finału nagród gramofonu w 2024 roku. No a teraz orkiestra BBC otrzymuje za swoje najnowsze nagranie nagrodę tegoż samego gramofonu w kategorii orkiestrowej. Bardzo prestiżowe wyróżnienie. Trudno, byśmy nie cieszyli się z tego sukcesu i z no już wszechobecnej twórczości naszej kompozytorki w Europie. Na płycie 2. i 3. symfonia Bacewiczówny oraz koncert fortepianowy z 1949 roku w wykonaniu brytyjskiego wybitnego wirtuoza Petera Donoghue. Album zdobył w sierpniu nagrodę magazynu Gramophone, który ocenił przy okazji, że brytyjscy muzycy świetnie czują język Grażyny Bacewicz, tę, jak możemy przeczytać, afirmatywną, całkowicie indywidualną fuzję pasji i dyscypliny, rytmicznego drive'u, tanecznej energii i błyskotliwego humoru. Brytyjski recenzent wychwala także precyzję orkiestry symfonicznej BBC pod batutą mistrza transparentności, jak pisze Zachariego Oramo. Przed nami zatem koncert fortepianowy pisany przez Bacewiczównę na zorganizowany przez Związek Kompozytorów Polskich konkurs kompozytorski imienia Fryderyka Chopina, bo to był rok 1949, stulecie śmierci, co też przyniosło autorce najwyższą, choć tylko 2. nagrodę. Z patronem konkursu koncert łączy sięganie do polskiego folkloru. U Chopina, jak wiemy, dość wysublimowane. U Grażyny Bacewicz, podane raczej wprost, ze znaną także przez Chopina pieśnią Oj, chmielu, chmielu. Najpierw jednak Allegro Moderato, potem Andante z tematem tej pieśni, a na finał oberkowe Rondo Molto Allegro przy fortepianie Peter Donoghue z Orkiestrą Symfoniczną BBC. Całość prowadzi Zachariego Oramo.

Pełen zapamiętania oberek, a wcześniej seria zręcznych opracowań folkloru z dźwiękami melodii Pije Kuba do Jakuba, czy O ich chmielu, chmielu. Wszystko to oprawione w indywidualny język kompozytorski Grażyny Bacewicz w jej folklorystycznym koncercie fortepianowym z 1949 roku, utworze, który przyniósł kompozytorce drugą nagrodę w konkursie imienia Fryderyka Chopina. Tak brzmi w nagraniu Petera Donahue i orkiestry symfonicznej BBC pod dyrekcją Zachariego Ramo, co wraz z drugą symfonią i koncertem.

Koncertem na Wielką Orkiestrę znajdą Państwo na ubiegłorocznej płycie wyróżnionej ostatnio prestiżową nagrodą Gramofon w kategorii orkiestrowej. To nawiązanie do weekendowej wizyty w Polsce słynnego zespołu BBC Symphony. Szczegółowa recenzja wczorajszego koncertu muzyków w Warszawie Filharmonii Narodowej. W audycji Wybieram Dwójkę dzisiaj zapraszam w imieniu Karola Furtaka. A teraz 13,5 minuty po 10. Proponuję Państwu w kanonie zwrot w kierunku wiedeńskiej tradycji XVIII wieku i jej dwudziestowieczne stylizacje na płycie innej radiowej orkiestry, Wiedeńskiej Orkiestry Symfonicznej ORF. Wczoraj w Quod Libecie przedstawiałam Państwu spory fragment tej płyty, być może Państwo słuchali popularnej sinfoniety Francisa Poulenca, a dzisiaj wybieram z tego albumu utwór nieco mniej, jak sądzę, znany, choć niewątpliwie także w pewnym sensie popularny, bo to sinfonietta numer 1 Ettore Villi-Lobosa z podtytułem In Memory of Mozart. No i jeśli zastanawiają się Państwo, skąd echa wiedeńskiego klasycyzmu u brazylijskiego kompozytora, to warto pamiętać, że Villi-Lobos, choć generalnie samouk, studiował przez jakiś czas w Paryżu u Nadii Boulanger, no i ten pokłon w stronę XVIII-wiecznej tradycji. To być może pokłosie owych paryskich studiów. Jego pierwsza sinfonietta z 1916 roku to hołd złożony Mozartowi, kameralna obsada, klasyczny wdzięki, trzy tradycyjne części przekornie dialogujące z przeszłością. Temat główny, Allegra Giusto, to odwrócona uwertura z Wesela Figara. Muzyka, która nie zdradza w swojej beztrosce powagi następnej części, części środkowej Andante non troppo i późniejszej Andantino, zdradzających upodobanie kompozytora do gęstych struktur i bachowskiego kontrapunktu. Posłuchajmy, jak brzmi całość pod batutą włosko-brazylijskiej dyrygentki działającej obecnie we Francji, Simone Menezes.

Wyrafinowana prostota przybrana w neoklasyczne barwy i formy. Tak brzmi pierwsza sinfonietta pod tytule In Memory of Mozart, omarza Mozart, Ettore Willi Lobosa, co też usłyszeliśmy w nagraniu Orkiestry Symfonicznej ORF z Wiednia pod batutą Simone Menezes. Za 25 minut 11 w kanonie czas na wielką romantyczną symfonikę, choć także przecież z ukłonem wobec barokowej tradycji. Przed nami bowiem czwarta symfonia e-moll op. 98 Johannesa Brahmsa, utwór, którego wartości, którego zalet nie muszę Państwu zachwalać, bo też trudno coś dodać do tak mistrzowskiego, genialnie zaprojektowanego i pięknego po prostu arcydzieła, zamkniętego w czterech ogniwach o doskonałych proporcjach tradycji i romantycznego ducha, od świetnie nam znanego, melancholijnie rozkołysanego tematu Allegra non troppo, poprzez niemal ceremonialne andante moderato, prowadzące do energetycznego skerca Allegro giocoso, aż po legendarny finał w formie pasacalli z tematem Szakony z finału kantaty 150 Bacha, opracowanym na 30 rozmaitych sposobów. Dzisiaj mam dla Państwa bardzo szczególne nagranie czwartej, nagranie bynajmniej nie nowe. Posłuchamy bowiem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod batutą maestro Jerzego Semkowa, wybitnej postaci światowej dyrygentury, nieodżałowanego mistrza artystycznej kreacji, mistrza wielkiej formy i interpretacji. Artysty zmarłego w 2014 roku, którego 98. rocznica urodzin przypada dokładnie dziś. A katowickie nagranie z 2009 roku, nagrane w konwencji koncertowej, które przed nami, znalazło się w albumie Polskiego Radia i teraz ta interpretacja przed nami.

Majestat i arystokratyczny gest. Tak, właśnie kończy się czwarta symfonia e-moll Johannesa Brahmsa w nagraniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod batutą Jerzego Semkowa. To fragment kompletu symfonii brahmsowskich utrwalonych przez 80-letniego wówczas dyrygenta na przełomie 2008 i 2009 roku w katowickiej siedzibie orkiestry podczas historycznych sesji, gdzie nagrania powstawały w jednym rzucie, w niezwykłym skupieniu i dyscyplinie, a zarazem na szerokim oddechu z maksymalną czytelnością i precyzją, zwłaszcza w tak wyrafinowanych kontrapunktycznie formach jak finał czwartej

do którego zmierzała ponoć cała koncepcja interpretacyjna Semkowa. Dziś ten wybitny maestro skończyłby 98 lat, o czym przypomnieliśmy Państwu w kanonie dwójki, którego słuchają Państwo w poniedziałek 12 października. Jest 19 minut już po 11. No i pora na ostatnią odsłonę naszego spotkania. Część, w której odchodzimy od radiowych orkiestr, choć nie od symfonicznego brzmienia, ale to myślę, co najbardziej przykuje Państwa uwagę, to dźwięk skrzypiec solistki tego nagrania, solistki wybitnej, którą jest doskonale nam znana Alona Bajewa. Wspaniała skrzypaczka, która zawsze będzie kojarzyć nam się z konkursem skrzypcowym imienia Henryka Wieniawskiego, na którym triumfowała, jeśli Państwo pamiętają, zaledwie jako 16-latka w 2001 roku. Przez kolejne lata wydawało się, że ta charyzmatyczna i jakże muzykalna artystka o kompetencjach rasowej wirtuozki szuka swojej drogi, no aż w końcu chyba ją znalazła. Nie tylko dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, który zaprasza ją od lat na festiwal Chopin i jego Europa, ale dzięki wytwórni, z którą obecnie Alona Bajewa jest związana. No i właśnie w jej barwach ukazała się nowa płyta artystki z wczesnymi koncertami Ryszarda Strausa i Beli Bartoka. Przed nami jego pierwszy koncert skrzypcowy z przełomu 1907 i 8 roków. Słynny list miłosny adresowany do młodzieńczej miłości kompozytora, skrzypaczki Steffi Geier, która skądinąd nigdy nie wykonała dedykowanego sobie utworu muzyki, w którą kompozytor wplótł słynny temat nazwany tematem Steffi, pojawiający się w obu częściach. Andante sostenuto i allegro giocoso. Alona Bajewa gra tutaj z towarzyszeniem Niemieckiej Filharmonii Kameralnej z Bremy, dyryguje Paweł Jerwi.

Tak kończy się pełen emocjonalnego żaru pierwszy koncert skrzypcowy Béli Bartóka. Pośmiertnie wydane dzieło 26-letniego kompozytora, odnalezione po półwieczu w archiwach niespełnionej miłości Bartóka, Steffi Geier. A grała to jakże fantastycznie nasza wspaniała Alona Bajewa w Towarzystwie Niemieckiej Filharmonii Kameralnej z Bremy pod dyrekcją Pawła Jerwiego, co przypomina nam o trwającym ostatnim dniu pierwszego etapu tegorocznego konkursu imienia Henryka Wieniawskiego. Proszę pamiętać o audycjach w dwójce. A dziś na finał kanonu jeszcze w tym samym nagraniu, inspirowana folklorem, powstała 20 lat po koncercie pierwsza rapsodia na skrzypce i orkiestra Bartóka.

0: Najpierw Wolne Laszu, potem Szybka Frisz z kolekcją przebojowych tematów i mistrzowskim opracowaniem folkloru, będącym pamiątką wypraw Beli Bartoka do Transylwanii. Tak kończy się pierwsza rapsodia na skrzypce i orkiestrę kompozytora w nowym nagraniu Alony Bajewej i orkiestry kameralnej z Bremy pod dyrekcją Pawła Irwiego. Tak kończymy dziś. Róża Świadczyńska. Zapraszam na kanon jutro po 9:00.
1: Reklama.
2: Od 8 do 25 października Poznań ponownie wypełni się dźwiękiem skrzypiec. Przed nami 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego i przesłuchania 50 młodych skrzypków z całego świata. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do śledzenia transmisji na kanałach Towarzystwa Wieniawskiego i na antenie radiowej Dwójki. Szczegóły na konkurswieniawski.pl. Patron medialny Polskie Radio. Konkurs jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.
3: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.

0: reklama.
1: Przypadki słowa przedstawia Iwona Smolka.
2: Konrad Liskowacki swój debiutancki tom zatytułował Pomórnik. Wiersz o tym tytule sugeruje, że jest to ktoś przyparty do muru, do chropowatej ściany. Brzmienie tego słowa kojarzy się z morem, śmiercią, ponurością. Tytuł dobrze oddaje nostalgiczny, elegijny charakter wierszy. Poeta urodzony w roku 1981, ukończył studia prawnicze w Poznaniu, jest autorem tekstów krytyczno-literackich, wierszy i opowiadań.
3: Cyk. W letnie wieczory słychać więcej, mniej więcej tyle, ile trzeba usłyszeć przed snem, by można było zasnąć z sumieniem, z pozoru czystym. Cyk, cyk. Odzywa się owad w ciszy przerwanej z rzadka ludzkim głosem czy warkotem silnika samochodu. Cyk, cyk. Odmierza moje sekundy i swoje lata. Nie ma światła, nie ma purpury. Jest letnia ciepła noc, jedna z wielu i owad, który milknie, gdy wychodzę na balkon, jakbym zawstydził go swoją obecnością. Trwamy w ciszy, lecz to on przeważnie wygrywa. Wracam więc do mieszkania. Będzie kolejna noc, dopóki starczy ciepła. Ponownie będę nasłuchiwał. Cyk, cyk. Odetchnę z ulgą, bo jeszcze mam czas. Cyk, cyk. Ważne, że jest, choć może już nie ten sam, inny, po tych paru gorących latach. Nieczysta poezja. Mówi się, że trzeba coś napisać, żeby przeżyć, a może odwrotnie. Siedzę na balkonie, chroniąc się przed nalotem wspomnień. Uciekam przed ich ostrzałem, jak głupi, po szkodzie, po południu i nad ranem. Jest gorąco, duszno, zachodzi słońce. Da się słyszeć dziewczynkę wołającą mamo. Nie da się nie usłyszeć klątw oraz poddawanych osiedlowemu recyklingowi butelek po tym, jak oddali się im osiedlowi mieszkańcy. Zamykam oczy z nadzieją, że w końcu cię nie ujrzę. Zapada zmrok, a ja zapadam się w siebie. Może jutro nie będzie tak samo, tak w pojedynkę, a ciepły deszcz podleje to, co jeszcze zielone, choć już dawno nie gramy. Przystanek zero. Mam dwa mieszkania, chociaż żadne z nich nie jest moje, czy choćby niczyje, jak ziemia. A ja tkwię pomiędzy jak słup graniczny, choć granic w Europie już nie ma. Niezależnie od tego, że sami wytyczamy je w swoich myślach, mowach, uczynkach i zaniedbaniach. W mieszkaniu, w którym mieszkam, jest cicho i ciemno, nawet gdy palą się wszystkie światła. Codziennie rano wsiadam do windy, a ona kobiecym głosem oznajmia mi, że jestem na przystanku zero. A potem wracam i słyszę przystanek 5. Otwierają się drzwi windy, a ja łapię się na myśli, że za jej drzwiami zobaczę sąsiada z naprzeciwka, który niedawno zmarł. Ale go nie ma, a ja słyszę tylko przystanek 5. Wchodzę do siebie, gdzie mnie też nie ma, ani nikogo innego prócz kota. Wśród czterech ścian, czterech pór roku patrzę na dni i noce, aż zmienią się tak, że ich nie poznam. Na zimno. Na zmrożonej nocą ziemi poślizgnąć się łatwo. Ślizgamy się zatem na sankach, łyżwach, łysych oponach, żłobionych podeszwach ciężkich butów, sunących lekko na gładkim chodniku. Dzień wykuty w lodzie kończy się szybko, czernieje wraz z pośniegowym błotem zmieszanym z piaskiem i solą wysypanymi na pożegnanie. Nad ranem otwieram oczy wykłute przez noc tam, gdzie nie mogło wykluć się nic żywego. Wciskamy zmartwiałe palce w zbyt ciasne rękawiczki, by chociaż na chwilę poczuć puls i krążenie. Tam i bez powrotu.

Wiersz Konrada Liskowackiego z tomu Pomórnik czytał Łukasz Lewandowski. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam. Iwona Smolka.

0: Program drugi jest Pobudnie.
1: Źródła.
0: Maria Baliszewska, witam Państwa. Za konsoletą Wojciech Ciarka kontynuuje dyżur, a ja zaczynam od przypomnienia zespołu z Letnina w ramach 60-lecia Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Pierwszy raz panie z Letnina, z Pomorza, a rodem z Milatycz, spod Lwowa, pokazały się na festiwalu w roku 1987 i od razu zdobyły nagrodę, a potem jeszcze kilka razy. Nagrodzone w 2007 roku nagrodą Kolberga już jako zespół Kresowianka, śpiewają nadal, choć śpiewa już następne pokolenie. A śpiewają przede wszystkim ballady, a więc długie pieśni, trochę je tu skracam. Posłuchajmy, a potem rozmowa zarejestrowana właśnie w 1987 roku w Kazimierzu.

0: A jak tam było właśnie w tych Milutyczach?
1: Mieszkaliśmy tam w Milutyczach.
0: Wszystkie obrzędy były, zwyczaje obchodzone?
1: Tak, no. tak, jak dawniej.
0: Dawno. No a jak to dawniej bywało?
2: No wesele to nie tak się po prostu obchodziło jak u nas, jak tu na przykład. Bo tak, jak tutaj, to jak młodzi, na przykład młody z młodą, to jadą razem do ślubu, a u nas było odwrotnie. U nas młoda jechała z drużbantami, a młode z
0: drużbantami.
2: Tak, osobno. I wchodzili do kościoła, to też tak. Już dopiero jak już ksiądz podchodził, ślub dawać, dopiero młodzi się schodzili. No i dopiero, a tu jak już, to tak razem, prawda?
3: Przed weselem, w sobotę,
1: pletli dole z barwinku i schodziła się młodzież z całej wioski i śpiewali weselne różne piosenki.
0: A co to ta dola była?
1: Nie tylko taki wianek.
2: Taka z barwinku,
1: o, taki duży wianek z barwinku. I to później wieszali.
2: Zupełnie inne obrzędy są, jak ja sobie przypominam, bo ja jeszcze byłam małą.

0: młodą dziewczyną, ale coś troszkę utkwiło w pamięć. No i także było, mi się bynajmniej naprawdę podobało bardzo ładnie. Koń jechali, a teraz usiądzie w samochód, każdy niósł.
1: Niósł korowaja, kurę niósł korowaja. Tak nieśli cały prowiant i dopiero, bo kiedyś byli nie tacy ludzie zamożni jak teraz. I właśnie nieśli te wszystkie dary, no i wtedy dopiero się bawili.
2: I wtedy było wesele.
0: Na przykład z tych kur, które goście przynieśli, to jedli rosół od razu, bo zaraz drugie kukarki stały, rąbały i parzyli, gotowali i zaraz nam po prostu podawali do obiadu. Te same kury, które goście przyniosły.
2: A czy były oczepiny?
0: Były oczepiny, były bardzo, ale sadzali na poduszkę, może 12 godzina.
3: Siedzieli na środku, a wszyscy naokoło trzymali się za ręce i śpiewali weselne piosenki.
0: A na poduszkę wysoko sadzali młoda na poduszce siedziała, no i po prostu, już po oczepinach, zawiązywali młodą w chusteczkę, no i już jesteś mężatka.
1: No po weselu na drugi dzień, czy nawet na wieczór już wszyscy brali to, co mama dała na przykład dla córki.
3: Wszystkie pierzyły poduszki
1: na wóz i od razu jechała już do teściowej i już od razu poszła.
2: A śpiewało się przy tym jakąś pieśń?
1: No tak, różne.
3: Śpiewali tak, siadaj, kochanie moje, już ci nie pomoże płakanie twoje, już ci płacz twój nie pomoże, bo już stoją konie w wozie pozaprzęgany.
2: A jaki strój miała panna młoda?
0: To myśmy mieszkali, proszę panią, bo na pewno pani słyszałam też jest, rodzice są
2: z tamtych stron.
0: To myśmy mieszkali razem z Ukraińcami. Tak, jeden budynek był polski, drugi był Ukraiński. Nie było różnicy, nawet się żenili. Ukrainiec z Polski, a później już po prostu w jakim 39 roku, od tego czasu się zaczęły już takie różnice, już tak się zaczęli nienawidzić.
2: Przedtem tego nie było.
0: No, przedtem tego nie było, kiedyś nie było. To jak ja pamiętam, to te ukraińskie, to mieli wianki, wstążek, tak bardzo dużo wstążek i po prostu by mieli takie serdaki wyszywane i te. A Polacy to normalnie welony, biały sukience, długi. No i wianki, no. Welon
4: do pół czoła.
0: Do pół czoła, tak.
2: Czoło zasłonięte.
0: I z zielonego, tam nic nie sztucznego, tylko zielone, z mirty, wianek był do welona, do pięty i żadnych sztucznych tak kwiatków. To nie było takich tych girlandów jak teraz, czy takie inne.
2: No teraz to się wszędzie zmieniło, czy tam, czy tu.
0: Wszędzie, tak, właśnie tam też może się już na pewno się zmieniło.

Zespół z Letnina dobrze zapisał się w historii festiwalu w Kazimierzu, a naszemu archiwum radiowemu przysporzył rzadkich nagrań pieśni spod Lwowa, śpiewanych piękną gwarą. Kolejny temat magazynu zatytułowałam śladem śląskiego mazurka, ale nie tylko o mazurkach będzie mowa. Na początek jednak mazurek. Mazurek po Chopinie gra kapela Pies Szczeka, na skrzypcach Katarzyna Andrzejowska.

0: Dzisiaj w źródłach mamy gościa, Katarzyna Andrzejowska de la Tour. Rzadki gość, bo dawno nie byłaś tutaj u nas i jestem ciekawa, co tam słychać w grze na skrzypcach i jakie badania prowadzisz teraz. Przypomnę, że Katarzyna Andrzejowska ma już taką ładną kartę, jeżeli chodzi o muzykę tradycyjną i badania, i zespoły, i kapele, i na skrzypcach, i na innych instrumentach też.
1: Tak, ale ostatnio gram głównie na skrzypcach.
0: Taka droga przez ciebie wybrana.
1: Chociaż na skrzypcach się nauczyłam grać tak naprawdę najpóźniej, bo wcześniej grałam i na fortepianie, i na perkusji, którą skończyłam w szkole muzycznej. Potem był śpiew, różne inne zainteresowania, a potem, jak już byłam dorosłą osobą, to zaczęłam grać na skrzypcach i jakby uczyłam się świadomie na sposób ludowy. Czyli jakby odrzuciłam zapis nutowy, odrzuciłam takie moje doświadczenia związane z muzyką klasyczną, której się uczyłam, i zaczęłam od początku. In crudo.
0: Miałaś mistrzów.
1: Tak, na początku bardzo dużo jeździłam, najeździłam się po całej Polsce. Zaczynałam jeszcze na studiach, pojechałam do pana Trebunitu na Podhale, jeszcze ze znajomymi z muzykologii, i uczyliśmy się grać na sposób góralski, od tego się zaczęło. Potem były Kurpie Białe, potem była Radomszczyzna, wszędzie tam spotykałam świetnych skrzypków, Kielecczyzna, no właściwie cała Polska centralna.

0: teatralna. Plus to Podhale. Ja ostatnio sobie właśnie skojarzyłam, że ja zaczęłam od Podhala.
1: Tak, to rzadkość.
0: Tak, prawda? Tak. Ale to była tak piękna muzyka, zresztą poznana w takiej atmosferze domowej, bo byliśmy w domu pana Trebuni, on nam pokazywał, jak się gra prym, sekund, opowiadał bardzo ciekawie, no bo on był naprawdę...
1: Mówisz o Władysławie.
0: Tak, o Władysławie mówię. Był bardzo ciekawym człowiekiem. Ja zapamiętałam, bardzo wszedł mi jakby w pamięć. W mojej głowie się łączą różne brzmienia muzyczne, polskie. Głównie zajmuję się muzyką polską. Mam swoich kilka ulubionych regionów, kilku mistrzów, od których się uczyłam. Ostatnio właściwie tak sobie pomyślałam, że zatoczyłam koło, ponieważ wróciłam do muzyki, której praktycznie nie znam, chociaż urodziłam się w regionie, którego muzyka mnie zainteresowała. Mianowicie jest to Śląsk i Opolszczyzna. Ja się urodziłam w Opolu. Bardzo krótko tam mieszkałam, wczesne dzieciństwo, potem rodzina wyniosła się na Mazowsze. Zawsze mnie interesowało to miejsce, jako dorosła osoba tam kilka razy pojechałam, poznałam trochę ludzi, muzyków, między innymi rodzinę Mielcarków, którzy są świetnymi, czy też byli świętej pamięci Jacek Mielcarek, ale jego syn też jest świetnym muzykiem. Pani Welengała, która śpiewa pieśni opolskie, ona jest z Krapkowic bodajże, a mieszka w Opolu. Trochę zaczęłam poznawać tą muzykę, już jak tam zaczęłam przyjeżdżać, ale ostatnio postanowiłam połączyć te moje wszystkie doświadczenia związane z muzyką tradycyjną, głównie z trójmiarem, ponieważ moją ulubioną formą muzyczną jest mazurek, czy też oberek, czy też pokrewny kujawiak, czy chodzony wreszcie. I chciałam wrócić do korzeni moich prywatnych i sprawdzić, czy tam przypadkiem na Opolszczyźnie i ogólnie na Śląsku ten trójmiar się zachował.
1: I prowadzisz tam badania w tym kierunku. Opolszczyzna nie jest regionem szczególnie dobrze zbadanym.
0: No właśnie nie jest, chociaż ja napotkałam ślady badań i inspiracji. Chociażby była taka śpiewaczka, nazywała się Ania Kiełbusiewicz. I ona, będąc mieszkanką Roztocza Lubelszczyzny, ona chyba była z Lublina, ona pojechała tam na Opolszczyznę i nagrała tam taką płytę z balladami opolskimi. Okazało się, że ona ma tam jakieś korzenie i te ballady były przepiękne. Ona potem bardzo szybko jakby zniknęła z orbity muzyki tradycyjnej.
1: Zginęła w wypadku. Tak,
0: to było dosyć tragiczne. I ta płyta jest mało znana, ale naprawdę tam ona wyciągnęła takie właśnie przejmujące piękno tej muzyki. Ona śpiewała ballady opolskie i te ballady były często właśnie w trójmiarze. Ona odkryła to piękno, natomiast tam było zainteresowanie tą muzyką wtedy, kiedy ona uległa wypadkowi, a potem to jakby uległo zapomnieniu.
1: Śląską pieśń po Ani Kiełbusiewicz gra rodzinna kapela de la Tourów, śpiewa Maria de la Tour.

0: Ja nie mogę powiedzieć, że ja teraz jeżdżę na tą Opolszczyznę, ponieważ no, mam jakieś obowiązki zawodowe na Mazowszu. Jeżdżę tam, gdzie są koncerty i trochę mam mało czasu na to, żeby robić takie wyprawy terenowe i badania pogłębione. Natomiast mam bardzo dużą ochotę zrobić to, pojeździć tam po tych okolicach. Na razie siedzę i grzebię w archiwach. To jest najprostszy sposób. Są zapisy nutowe z XIX wieku. Był taki niemiecki badacz Julius Roger, który badał pieśni polskie. Wydał zbiór 500 pieśni, z których moim zdaniem połowa albo więcej jest w Trójmiarze i ma taki charakter kujawiakowo-mazurkowy. No więc w tym trochę siedzę. Są zbiory nagrań, nagrania Polskiego Radia, nagrania archiwalne, nagrania w Katowicach, w tym archiwum Dygacza, które można przeglądać przez internet. No trochę źródeł takich muzycznych jest.
1: W rozgłośnie polskiej relie.
0: Właśnie bardzo chętnie tam pojadę i przesłucham na miejscu, bo tam może się uda.
1: Prześwietne wykonawczynie.
0: A, no właśnie.
1: Będziesz zachwycona.
0: Dziękuję za informację. No już właśnie, że tak powiem, ostrzę sobie pazurki. Mam ochotę też pojechać na wieś i sprawdzić, czy ktoś jeszcze pamięta tą dawną muzykę. Mam znajomą, tak jak wspominałam, Iwonę Wylęgałę, która ma kontakty na wsi i ona kiedyś, jak rozmawiałyśmy, to powiedziała, że chętnie ze mną pojedzie. Zobaczymy, czy to się uda. No bo tej muzyki dawniejszej na Śląsku to nie ma już od dwóch pokoleń co najmniej. Moim zdaniem nie wiem, czy ta pamięć jeszcze się zachowała.
1: Może nawet więcej, tak.
0: To znaczy myślę, że ponieważ są nagrania z lat 50. jeszcze z akcji zbierania folkloru, to te nagrania zachowują jeszcze dawny rytm. Czyli wtedy żyli ludzie, którzy pamiętali tę muzykę. No to jest 70 lat. Może jeszcze gdzieś została przekazana.
1: Wszystko przed tobą. Teren zawsze to jest zachwycające, że się jedzie i człowiek nie do końca wie, czy trafi na ten ślad, czy jednak będzie to ślad już martwy.
0: Coś na pewno zostało.
1: Na pewno, tak.
0: Ja mam wspomnienia z badań terenowych, tak to się naukowo nazywa, no po prostu z wypraw na wieś z lat 90., może 2000. Potem tak mi się życie potoczyło, założyłam rodzinę, obowiązki. Jakby przekreśliły te moje zapędy podróżnicze. I nie jeździłam na wieś, więc nie wiem, co teraz spotkam. Mam bardzo dużą chęć to sprawdzić. No i jakby zaczynam troszeczkę od nowa tą przygodę z podróżami. Wydaje mi się, że jeszcze coś znajdę. No ja jestem taką niepoprawną optymistką. Na pewno coś się uda odkryć.
1: Grasz na skrzypcach, próbujesz grać te mazurki. No nie tylko kieleckie, nie tylko radomskie.
0: Tak, no głównie gram, teraz gram rzeczy mazowieckie, radomskie i kieleckie, czyli Małopolska Północna. Ostatnio się zapędziłam na Ponidzie, gdzie odkrywam mazurki ponidziańskie i to jest właściwie kres krainy Mazurków. Jeśli patrzymy idąc na południe, ponieważ dalej to już jest krakowskie i tam
1: i
0: się
1: Krakowiak
0: gra. Krakowiak, Polka, jest może minimalna dawka Trójmiaru, ale w charakterze taka bardziej wolna. Tam się gra takie melodie trójmiarowe, jak coś w rodzaju marsza albo chodzonego, takiego na

0: wejście na przykład publiczności albo na rozpoczęcie wesela. Więc takich szybkich mazurków już tam nie ma, ale na Ponidziu jeszcze są. One jakby przechodzą z Świętokrzyskiego na dół przez Kieletczyznę właśnie na to Ponidzie i mieszają się, czasami gra się melodie trójmiarowe jako polki. Tam jest takie już załamanie tego trójmiaru, iż po prostu ciekawy materiał muzyczny przerabia się na polki. I to jest naturalne, to też mnie ciekawi. Przejście z trójmiaru w dwumiar, ponieważ podejrzewam, że na Śląsku będzie podobnie. Mianowicie, no to jest dosyć taka żmudna praca, odkrywanie wątków muzycznych, grzebanie już tak naprawdę w takich motywach, które wędrują z pulsu trójmiarowego, zamieniają się na dwumiar. Będę musiała nad tym posiedzieć zimową porą, podejrzewam. To jest taka trochę dłubanina, bo to trzeba rozłożyć melodię na czynniki pierwsze i sprawdzić, czy ta melodia kiedyś brzmiała jako oberek, a teraz jest już polką.
1: Tak, fascynująca analiza muzykologiczna.
0: Tak, ja kiedyś lubiłam to robić. Natomiast teraz uwielbiam grać. No i tutaj nie ukrywam, że jednym z efektów tych moich poszukiwań oczywiście będzie gra. No bo ja nie lubię teoretyzować bez jakby takiego efektu praktycznego. Dla mnie ważna jest muzyka, czyli to co ludzie słyszą, to do czego tańczą, do czego się bawią, do czego śpiewają, co porusza ich duszę po prostu. Więc chciałabym oczywiście zebrać taki zbiór melodii trójmiarowych, które przerobię na formę taneczną, że będę je grała z moją kapelą rodzinną. A kapela rodzinna to jest moja córka, która pięknie śpiewa i gra głównie na flecie i na basetli. Oraz mój starszy syn, który jest świetnym, po prostu fenomenalnym perkusistą.
1: To może zagrasz teraz solo coś z tych melodii, które planujesz włączyć ewentualnie do późniejszego repertuaru?
0: Tak, bardzo chętnie. Zagram na skrzypcach i tak też pracuję w domu, że przesłuchuję czy przeglądam zapisy nutowe i od razu skrzypce leżą i natychmiast sprawdzam, jak to brzmi. I to nie tak jakby próbnie, tylko to musisz już zagrać w takiej formie, jak to naprawdę będzie słyszalne dla publiczności. Czyli nie przegrywam sobie nutek jakoś tak sobie technicznie, tylko sprawdzam, jakby to można by było zagrać z ozdobnikami, z frazą, z jakąś taką emocją. Bo od razu chcę wiedzieć, czy taka melodia się nadaje do wystąpienia, czy nie.
1: Łączysz aspekt wykonawczy z aspektem badawczym.
0: Tak.
1: Po prostu. Tak. To co zagrasz?
0: No, zagram taką melodię bardzo smutną. Ze Śląska, właśnie ze zbioru Rogera. Ona ma taki incypit, a w tej studni źródło bije. A w tej studni źródło bije, mój kochanek z inną pije. Z inną pije, a mnie nie chce, zasmucone moje serce. Bardziej to jest w formie kujawiaka niż mazurka, ale to jest oczywiście kwestia interpretacji.

0: No piękny Mazurek. Mazurko Kujawiak właściwie.
1: Tak, właściwie to jest Kujawiak, ale można go też zagrać jako Mazurka. To jest kwestia interpretacji. Ja lubię właśnie taki duży margines swobody, że można coś zagrać szybciej, można wolniej, można dodać ozdobniki, można w ogóle z nich zrezygnować, albo można to zagrać w jakiejś innej formie, czyli właśnie w formie Krakowiaka czy Polki.
0: Jeżeli ten projekt ci się uda i będziesz w stanie, znajdując te stare mazurki na

0: polszczyźnie i grając solo lub z kapelą przedstawić je, to cofniesz tę muzykę o właśnie 2-3 pokolenia, bo ta muzyka, z którą ja się, instrumentalna, z którą się spotykałam w tym regionie w latach 70., 80., to były dęte kapele jedynie. Czyli już był wpływ i Górnego Śląska, i niemiecki po prostu.
1: Oczywiście, że to, tak się mówi, że to są wpływy niemieckie, że muzyka śląska się tak jakby uprościła, przez ta rytmika się też uprościła. Są to takie melodie o charakterze dwumiarowym, szybkim, wesołym. Ma to swoją aurę. Jest to dla ludzi pogodne, miłe, przyjemne i dobrze się kojarzy. Natomiast na Śląsku było mnóstwo też takich melodii bardziej rzewnych, tylko one zostały mocno wyparte. Instrumenty dęte też mają taką specyfikę swoją, że powodują, że muzyka jest bardziej rytmiczna, taka głośna, hałaśliwa i ona traci taki swój nimb tajemniczości. Oczywiście można ją zrobić na skład dęty też bardzo pięknie, ale to wymaga jakiegoś takiego bardzo pogłębionego podejścia. Nie mówię, że teraz kapele dęte mają niepogłębione podejście, no ale po prostu taki jest teraz idiom brzmieniowy, który już co najmniej od 2 pokoleń się utwierdza. Są ludzie, młodzi ludzie na Śląsku, którzy też grają melodie trójmiarowe, którzy przeszli przez, jakby powiedzieć, taki warsztat oberkowy, ponieważ bardzo duże znaczenie jakieś 10 czy 15 lat temu miała ta tak zwana szkoła Gacy, Jana Gacy, to był skrzypek radomski, do którego jeździły całe rzesze młodych ludzi i uczyły się grać od niego oberki. I oberki grali ludzie, którzy mieszkali, ostatnio się dowiedziałam, i na Śląsku, i we Wrocławiu, i w Bieszczadach, i ze Szczecina przyjeżdżał jakiś uczeń, i z Gdańska przyjeżdżał świetny skrzypek, który też potem promował tę jego szkołę. Tak się to teraz wręcz mówi, szkoła Gacy. I grają po całej Polsce ludzie mazurki i oberki. No i właściwie tylko czekać na taki wybuch jakby inspiracji, żeby zaczęli grać muzykę ze swoich stron w taki sposób właśnie, którego się nauczyli od muzykanta radomskiego.
0: Czy jeszcze zagrasz nam na zakończenie
1: tak.
0: jakiegoś mazurka? Może już nie być śląski, może być właśnie kielecki.
1: Może ja zagram takiego mazurka, którego odgrzebałam w moim powiecie, ponieważ ja mieszkam w powiecie grodziskim. I tam też były mazurki, ale to nie 2 pokolenia, tylko 6 pokoleń temu, ponieważ muzyka w okolicach Warszawy zaginęła jeszcze przed II wojną światową, a bym nawet powiedziała, że przed pierwszą. Muzykanci tak naprawdę w promieniu 20-30 kilometrów od Warszawy, no to znikli naprawdę, już po wojnie ich nie było. Już ich nie notowano, nie nagrywano muzykantów z Grodziska, z Pruszkowa, z Ząbek, z Wołomina, no z Legionowa, nie było ich tam. Więc Kolberg, po prostu grzebie w Kolbergu. W XIX wieku on zapisał bardzo dużo melodii z tych okolic i ja je interpretuję jako mazurki współczesne.

0: Pięknie i pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Mając nadzieję, że jeżeli już będziesz gotowa z całym projektem, to przyjdziesz do źródeł.
1: Tak,
0: ktokolwiek
1: tak, tak.
0: Będzie je prowadził.
1: Tak, i nagram całą wielką audycję z programem kilkudziesięciu melodii śląskich w Trójmiarze.

To oczywiście nie był już Mazurek, a Polka, i to Polka Szafrańskiego. Grała kapela Pies Szczeka, a w tej kapeli Katarzyna Andrzejowska de la Tour na skrzypcach. I ona właśnie, Katarzyna, była dziś gościem magazynu Źródła. Na koniec zostawiłam wspomnienie mazurkowe z Norwegii, fragment koncertu Jona Andersa Halvorsena i Tore Bruvola w naszym studiu koncertowym. To było ponad 20 lat temu. Jon Anders pochodzi z Telemarku i tam mieszka. Choć jest lekarzem, to nadal zajmuje się także muzyką tradycyjną swojego regionu, w którym królowały niegdyś Mazurki.

tu na północ od Trondheim, w Norwegii. Tam stoi drzewo, w nim jakiś złoty skarb, a pod drzewem chłopak i dziewczyna. And on that chair that there might be a boyfriend or a girlfriend sitting.

Słuchaliśmy wspomnień z Telemarku w Norwegii, Jon Anders Halvorsen i Tere Bruvoll. A ja już się pożegnam. To był magazyn Źródła, Maria Baliszewska. Do usłyszenia.

0: Zapiski ze współczesności.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. W Poznaniu trwa Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Dziś wieczorem poznamy uczestników, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu tych muzycznych zawodów. Tymczasem w tym cyklu przez cały tydzień będziemy przywoływać głosy polskich artystów, którzy w konkursie wzięli udział, a ich wspomnienia zachowały się w radiowych archiwach. Pierwszy konkurs odbył się w Warszawie w 1935 roku. Wśród laureatów było dwoje Polaków, Bronisław Gimpel i Ida Händel. Ta ostatnia, zmarła w 2020 roku, polska skrzypaczka z kanadyjskim paszportem, została okrzyknięta cudownym dzieckiem konkursu. W doborowym gronie zyskała siódmą lokatę. Jako 11-letnia dziewczynka zachwyciła jury swoją dojrzałością. Podkreślano technikę, ale i olbrzymią ekspresję dźwięku. Fragment audycji Aliny Kurczewskiej.
2: W maju 1935 roku wykonała pod batutą Feliksa Nowowiejskiego koncert e-moll Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. I Piotr Rytel skwitował ten występ następująco. Stworzenie całkiem młodziusieńkie jest bezsprzecznie zjawiskiem zupełnie wyjątkowym ze swą niesamowitą techniką i biegłością zniewalającą smyczek do tempa zawrotnie szybkiego. Ostateczny szlif młodej skrzypaczce nadali Georges Enescu i Karl Flesch. Jej wejście w dorosły świat nastąpiło w Queen Elizabeth Hall, gdzie została przyjęta entuzjastycznie. Po wojnie spędzonej w Anglii otworzyły się przed skrzypaczką sale koncertowe świata. Współpracowała z najwybitniejszymi mistrzami batuty, Sir Thomasem Beachemem, Sir Adrianem Boultem, George'em Sellem, Leopoldem Stokowskim. To tylko kilka przykładów. Po wojnie osiedliła się w Kanadzie, zainteresowała się repertuarem współczesnym, między innymi dokonała prawykonania utworu Dalla Piccoli. I nadal bliski jest jej Wieniawski, o czym świadczył pobyt na konkursie w charakterze jurora w 1986 roku, podczas którego podzieliła się takimi oto refleksjami.
3: Dotychczas jeszcze nadal gram tak samo jak pierw, tyle koncertów mam, bardzo, bardzo zajęta jestem i byłam zawsze zajęta. Nie poznałam Warszawy. Po pierwsze opuściłam Warszawę będąc małym dzieckiem, no i naturalnie dużo się zmieniło, także bardzo trudno mi powiedzieć, nie poznałam niczego, ale było też szalenie wzruszające dla mnie, emocjonujące. Też cieszyłam się, że jestem w kraju, gdzie się urodziłam. Nie powiem, że nie mam zainteresowania, ale brak mi czasu, bo tyle koncertuję, że tymczasem to jeszcze nie myślę o tym. Wtedy z chwilą na pewno, kiedy pomyślę sobie, no już teraz dosyć tego, więc przypuszczam, że zajmę się też pedagogiczną stroną.
4: Czy utwory Henryka Wieniawskiego były w karierze pani, były pani bliskie?
3: O, naturalnie, no naturalnie. Każdy skrzypek, każdy wirtuoz gra i musi grać Henryka Wieniawskiego. To był nie tylko, że największy kompozytor w swoim okresie Polak, ale to jest przecież międzynarodowy. Tak samo jak Paganini, tak samo się gra Wieniawskiego. Był wielkim kompozytorem i jest i musi zostać. Tak samo jak Chopin dla pianistów.
2: Dziewiątą nagrodę wywiózł z Warszawy lwowianin Bronisław Gimpel, także uczeń Karla Flescha w Berlinie. Muzyk w czasie konkursu już ukształtowany, wówczas koncertmistrz orkiestry w Göteborgu i Królewcu. Już wtedy koncertował ze wspaniałym pianistą Władysławem Szpilmanem. Losy rzuciły skrzypka w szeroki świat. W Polsce prowadził kwintet warszawski. W 1967 roku został jednak profesorem na Uniwersytecie w Connecticut. Jak pisze Jan Weber, należał do najwybitniejszych wirtuozów XX wieku. Miał silny, nośny dźwięk i nieskazitelną intonację. Potrafił wykonać najtrudniejsze pozycje repertuarowe, nie stroniąc od brawury. Działał bardzo intensywnie. Zmarł w Los Angeles 1 maja 1979 roku w wieku 65 lat i nigdy nie mógł zrozumieć, dlaczego zajął dopiero 9. miejsce na konkursie imienia Henryka Wieniawskiego.
1: Druga wojna światowa spowodowała, że konkurs zaplanowany na 1940 rok nie odbył się. Jego kolejna odsłona rozpoczęła się dopiero w październiku 1952 roku.

0: a sam konkurs przeniesiono do Poznania. Współorganizatorem pierwszego powojennego konkursu skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu był Stanisław Wisłocki, dyrygent, a także przewodniczący jury konkursów w roku 1986 i 1991. W nagraniu z 1986 wspominał uczestników tego pierwszego po wojnie konkursu.
1: Najważniejszą rzeczą jest to, co

0: Jedyną przesłanką jest przesłanka typu artystycznego. Proszę pamiętać o jednej rzeczy, że rok 52, a więc pierwszy konkurs Wieniawskiego po wojnie, był konkursem, który się odbywał w innych zupełnie okolicznościach. To znaczy, słuchacze nie mieli dostępu tak powszechnego jak dzisiaj do płyty, do taśmy z nagraniami wszystkich najwybitniejszych skrzypków na świecie. Wtedy właściwie każdy talent uważany był za objawienie, dlatego że nie było tak szerokiej możliwości porównawczej, jaką słuchacze mają dzisiaj. Nie chcę przez to powiedzieć, że wszyscy ci laureaci z tych pierwszych powojennych konkursów dzisiaj nie zdobyliby żadnej nagrody. Uważam, że z tej grupy właściwie wszyscy skrzypkowie, którzy zdobyli nagrody konkursowe, właściwie mogliby te nagrody konkursowe zdobyć i dzisiaj również.
1: W 1952 roku pierwszą nagrodę otrzymał reprezentujący Związek Sowiecki Igor Ojstrach, syn Dawida Ojstracha. Drugą lokatę uzyskała Wanda Wilkomirska, wtedy 23-letnia polska skrzypaczka. Profesor Irena Dubiska, skrzypaczka i pedagog zasiadająca w 1952 roku w jury, entuzjastycznie wypowiadała się o młodej artystce.
2: Wanda Wilkomirska to jest osoba mądra, pracowita, rozsądna. Potrafi sobie życie urządzić i wie, jak trzeba postąpić, żeby tę karierę dalej rozwijać we właściwym kierunku. Ja swoim uczniom ciągle tłumaczę, że profesor to jest tylko do tego, żeby dawać wskazówki, a właściwie człowiek się tworzy sam. Człowiek musi sam swoją osobowość rozwijać i umieć tak swój autokrytycyzm rozwinąć, żeby potrafić swoje wady wyłapać, odpowiednio je ustawić. To wtedy się robi postępy.
3: Wiele, wiele lat temu, w 52 roku na tej scenie, pani również występowała w konkursie imienia Henryka Wieniawskiego. Jak dzisiaj pani patrzy na grę tych młodych ludzi? Czy przewijają się jakieś wspomnienia?
1: Wanda Wilkomirska w nagraniu Aliny Kurczewskiej z 1991 roku.
4: Głównie się przywinęło wspomnienie pierwsze właśnie, jak myśmy tak wczoraj siedzieli w tym jury i wyszła właśnie pani Jarecka i zaczęły się te tam ptaszki Szymanowskiego i ja od razu skręciłam głowę w prawo i patrzę, dyrektor Wisłowski skręcił głowę w lewo i taki uśmiech, więc za mi przepłynął 40 lat temu. Myśmy tu zagrali ten koncert, wywołując wielkie oklaski. Więc ja myślę, tak, oczywiście się bardzo wzruszyłam.
5: I choć Wanda Wilkomirska, juror wielu późniejszych konkursów skrzypcowych imienia Henryka Wieniawskiego, czuła się bardzo dobrze w wielu koncertach i na estrady wprowadziła niejedną kompozycję współczesną, to zawsze najbliższe jej sercu pozostaną utwory Karola Szymanowskiego. Właśnie wykonaniem jego pierwszego koncertu na konkursie zdobyła nagrodę, uznanie jurorów i serca publiczności. W jej pamięci pozostała zalana łzami twarz Stanisława Wisłockiego. Dziecko, uściskał ją Walerian Bierdiajew. Ja, stary człowiek, po prostu płakałem.
6: Z tym koncertem łączą się u mnie różne wspomnienia i bardzo ciekawe. Właściwie ten koncert odegrał jak gdyby dużą rolę w moim życiu.
1: Wanda Wilkomirska w nagraniu Anny Flisowskiej z roku 1973.
6: Zaczęło się nawet od konkursu Wieniawskiego. Ja miałam grać na tym konkursie, to było w 52 roku, koncert Karłowicza jako utwór dowolny, jako utwór znaczy na ostatnim etapie. I dwa miesiące przed konkursem, znaczy no nie tyle przed konkursem, tylko przed ostateczną eliminacją, usłyszałam po raz pierwszy w życiu ten koncert w wykonaniu pani Ireny Dubiskiej. I tak się zupełnie zakochałam w tej muzyce, to był w ogóle wstrząs dla mnie, że oświadczyłam profesorowi Wrońskiemu, który wtedy się opiekował mną i przygotowywał mnie do konkursu właśnie w 52, że nie ma mowy o żadnym Karłowiczu, ja muszę grać ten koncert. Mówi, dziecko, przecież konkurs już jest za chwilę i ty tego Karłowicza umiesz i grasz go dobrze. A powiedziałam, nie ma mowy, ja chcę grać ten koncert. No więc on mi dał wtedy termin dwutygodniowy. Powiedział, jak za dwa tygodnie przyjdziesz na lekcję, będziesz umiała, to zagrasz. No i to się stało. Pamiętam, że miałam największe trudności ze znalezieniem pianisty, który byłby w stanie z wyciągu mi to taka wista zaakompaniować. Żaden właściwie nie chciał, ciągle się każdy wykręcał, musiałbym wziąć, poćwiczyć. I jeden to był Andrzej Czajkowski, koleżka mój, który mówi, daj nuty, postawił i zagrał. I myśmy to wtedy po raz pierwszy wykonali. Więc pierwsze moje publiczne wykonanie tego koncertu było również z akompaniamentem fortepianu. To się odbyło w dwa miesiące od chwili, kiedy wzięłam nuty do ręki. We Wrocławiu na przesłuchaniu akompaniowała mi wtedy pani Szamotulska i to dla mnie był jakiś szok. Muszę przyznać, że rzeczywiście ten koncert to jest jak gdyby zeszyty mocną nitką z całym moim życiem artystycznym. Następne moje wykonanie, to było pierwsze z orkiestrą, odbyło się w Krakowie z panem Wodiczką i zaraz potem w październiku już

0: tuż przed konkursem Wieniawskiego w Warszawie Zowickim. No, samo wykonanie na konkursie podobno było piękne, bo ja wprawdzie pamiętam to, ale znajdowałam się w rodzaju transu. To mi się zdarza raz na 20 lat chyba, że wzięłam pierwszą nutę i w ogóle nie pamiętam, co się działo dalej, do chwili, kiedy zagrałam ostatnie flażolety zakończające koncert. I miałam piękną wtedy tak zwaną długotrwałą owację i miałam jakieś takie zupełnie wyjątkowe dowody zachwytu, które no do dziś pamiętam od nadzwyczajnych muzyków różnych, jak profesor Biedajew, dyrektor Biedajew, dyrektor Górzyński, przyszli ludzie ze łzami w oczach, powiedzieli, że pięknie. No ja nie dlatego to wszystko mówię, żeby się tu chwalić, tylko dlatego, żeby opisać mój stosunek do tego koncertu. Ten koncert mnie jakoś zawsze przynosił szczęście.
1: Obok Wandy Wilkomirskiej czwartą nagrodą wyróżniono trzech Polaków. Igora Iwanowa, Henryka Palulisa i Edwarda Statkiewicza. Ten ostatni w rozmowie z Teresą Lesser wspominał m.in. udział w konkursie, ale i najmłodsze lata spędzone na Podolu.
2: Ja się urodziłem w Kamieńcu Podolskim i wszystko, co stamtąd pochodzi, jest mi bardzo bliskie. Mój ojciec muzykował tam właśnie, na bałałajce grał. To były początki mojego zetknięcia się z muzyką w domu rodzicielskim. Ojciec uczył mnie grać na swoim narodowym, ludowym instrumencie, który na Podolu jest bardzo rozpowszechniony i bardzo popularny. Wszyscy bardzo chętnie grają, muzykują.
3: No, dzisiaj by pan profesor jeszcze umiał na bałałajce.
2: Dzisiaj
3: grać.
2: Jak odwiedzam jeszcze mojego żyjącego staruszka, to we dwójkę sobie grywamy czasem. Naukę gry na skrzypcach rozpocząłem w Żółkwi. Były to lekcje zbiorowe, gdzie 8 uczniów stawało rzędem, a profesor dyrygował. Myśmy grali tak jak w wojsku, pod sznureczek, smyczkiem na dół, smyczkiem do góry. To były takie prywatne lekcje u profesora. Zapomniałem nawet, jak on się nazywa. Dużo z tego nie wyniosłem, ale te właśnie wspomnienia lekcji zbiorowych na skrzypcach, które już chyba nigdy nie były dobre, zarzucone, zostały już na pewno. Następnie studia moje gruntowne odbywałem we Lwowie, w konserwatorium pani Anny Niementowskiej, konserwatorium imienia Karola Szymanowskiego, które to w 1938 roku ukończyłem w klasie profesora Józefa Zetnera, znanego polskiego artysty i pedagoga. W tymże samym czasie przypominam sobie we Lwowie bardzo prężne i bogate środowisko muzyczne. Moimi kolegami w tym czasie byli Stanisław Skrowaczewski, dyrygent, pianista Zbigniew Szymonowicz, kompozytor Tadeusz Machl, śpiewak Mibolesław Jankowski, Andrzej Hiolski. Myśmy często spotykali się z sobą w różnych towarzystwach, dyskutowaliśmy, grywaliśmy. Urządzaliśmy koncerty kompozytorskie i solistyczne i stąd zdobywaliśmy naszą wiedzę, nasze obycie, nasze poglądy na muzykę i w ogóle na życie. Pierwsze moje zetknięcie z wielką estradą to chyba muzykowanie, pobyt w Katowicach po wyjeździe ze Lwowa, zetknięcie się z dyrektorem Fitelbergiem. Ja wówczas byłem skrzypkiem tej orkiestry. I muszę powiedzieć, że bardzo wiele nauczyłem się w tym czasie pod dyrekcją Grzegorza Fitelberga. Przypominam sobie, kiedy w czasie konkursu Wieniawskiego w 1952 roku dyrektor Fitelberg nie szczędził mi słów uznania nad moją grą, którą słyszał w audycji sprawozdawczej z tego właśnie konkursu.
3: A wówczas pan brał udział w konkursie?
2: Wówczas brałem udział w konkursie, w którym zdobyłem 4. nagrodę.
1: W zapiskach ze współczesności słuchaliśmy pierwszej z cyklu opowieści polskich laureatów Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. Mówili Ida Händel, Stanisław Wisłocki, Irena Dobiska, Wanda Wilkomirska i Edward Statkiewicz. Były to fragmenty archiwalnych audycji autorstwa Aliny Kurczewskiej, Hanny Flisowskiej i Teresy Lesser. A na kolejną porcję wspomnień z konkursu zapraszam jutro o 12:45. Małgorzata Szymankiewicz.
4: Program Drugiej Polskiego Radia jest 13.
5: Dwójka, jesteś na miejscu. Eric Liu.
4: Justyna Piernik, zapraszam na wiadomości kulturalne. W Warszawie rozpoczyna się budowa największej sali koncertowej w Polsce. Podpisano umowę na realizację inwestycji z firmą, która wygrała przetarg. To historia

0: historyczny moment, podkreśla dyrektor Orkiestry Symfonia Varsovia Janusz Marynowski.
1: Zgodnie z umową w ciągu 30 dni mamy przekazać plac budowy, więc to naprawdę się dzieje. 42 miesiące ma generalny wykonawca na to, żeby oddać tam klucze do nowej sali koncertowej. No jest to gigantyczny budynek, on jeżeli chodzi o metry kwadratowe, jest dokładnie dwa razy większy niż Muzeum Sztuki Nowoczesnej, więc to jest naprawdę olbrzymia przestrzeń zaprojektowana w niezwykły sposób dla potrzeb działania, dla muzyków, dla publiczności. Bardzo nowoczesne, świetny projekt austriackiego architekta Tomasa.
0: Sala koncertowa pomieści 1877 osób. Obok niej powstanie sala kameralna. Finał całej inwestycji jest planowany na przełom 2029 i 30 roku. We wrześniu otwarto już budynki zmodernizowane w pierwszym etapie projektu. W Poznaniu rozpoczynają się Dni Kultury Czeskiej. Wystawy, spotkania, spektakle teatralne odbędą się m.in. w Bibliotece Raczyńskich, w Baraku Kultury i na Uniwersytecie, zapowiada Katarzyna Wojtaszak z biblioteki.
2: Będzie też możliwość obejrzenia filmu o dobrym wojaku Szwejku, niemego filmu z muzyką na żywo. Natomiast my do biblioteki zapraszamy na wystawę o architekturze Brna, ale także na dwa bardzo ciekawe spotkania literackie. 13 października, czyli we wtorek, gościć będziemy Petrę Dworzakową, jedną z najbardziej poczytnych i popularnych czeskich autorek, docenioną także w Polsce, ponieważ jej książka Wrony to powieść, która została wpisana na polską listę lektur uzupełniających do szkół średnich. Natomiast fanów trochę bardziej klasycznej literatury czeskiej zapraszamy 17 października do Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza na spotkanie z Aleksandrem Kaczorowskim, biografem Milana Kundery.
0: Dni Kultury Czeskiej w Poznaniu rozpoczną się w Bibliotece Raczyńskich o 18. W Berlinie rozpoczął się jeden z największych festiwali i konkursów medialnych, Prix Europa. Podczas wydarzenia nagradzane są najlepsze europejskie produkcje telewizyjne, radiowe i cyfrowe. W tym roku nominowane zostały dwie prace dziennikarzy Polskiego Radia. W kategorii audio serial w finale znalazł się podcast o katastrofie promu Jan Heweliusz. Jego współautorką jest Anna Dudzińska.
3: Dla mnie to jest ogromny sukces, bo przeglądać się w uszach i oczach, głosach, sercach słuchaczy w Polsce to jest jedno, ale gdzieś zaistnieć za granicą to jest bardzo trudne. Jury preselekcyjne wysłuchało i zobaczyło, bo to są też prace wideo, 600 zgłoszeń. Proszę sobie to wyobrazić z Europy. No i kilkanaście, kilkadziesiąt jest słuchanych i oglądanych w czasie festiwalu Prix Europa. To jest naprawdę ogromne wydarzenie i wielkie święto.
0: W kategorii audycji o muzyce nominowany został dokument Zeszyt Josimy autorstwa Magdy Skawińskiej ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Zwycięzcy zostaną przedstawieni 16 października. Każdy może pisać jak Michał Anioł. Powstała czcionka inspirowana pismem renesansowego artysty. Nosi nazwę Michelangelus i jest dostępna bezpłatnie. Można ją pobrać i wykorzystać we własnych dokumentach.
4: Czcionkę zaprojektowało studio Gusto na zamówienie Watykańskiej Fabryki Świętego Piotra we współpracy z Microsoftem. Projektanci przeanalizowali oryginalne rękopisy, listy i podpisy Michała Anioła, a potem przenieśli charakterystyczne cechy jego pisma do cyfrowego kroju. Chodziło o to, by stworzyć czcionkę, która nawiąże do jego stylu i pozostanie czytelna. Michelangelus obejmuje ponad 500 znaków i jest dostępna w czterech odmianach. Zwykłej, pochyłej, pogrubionej i pogrubionej pochyłej. Pod koniec roku ma również trafić do aplikacji Microsoft 365. Projekt powstał z okazji 400. rocznicy konsekracji Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie, która przypada 18 listopada. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: Kolejne wiadomości kulturalne o 16.00.

0: Reklama.
1: Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Odnowa w Toruniu zaprasza od 14 do 17 października na 26. Jazz Odnowa Festival. Wystąpią artyści z 9 krajów i 3 kontynentów. Krzesimir Dębski i String Connection, Maciej Sikała, Leszek Kłakowski, Adam Pierończyk, Luname, Agma oraz muzycy z Burkina Faso, Korei Południowej, Gambii, Gany, Niemiec i innych krajów. Szczegóły na www.jazzumk.pl. Cepelia. Czym była? Jak działała? Skąd wzięła się jej popularność? Zajrzyj za kulisy instytucji.

0: i która przez dekady łączyła sztukę ludową z codziennym życiem. Poznaj historię, przedsiębiorstwa i artystów. Zobacz na żywo kultowe przedmioty z minionej epoki, które upiększały polskie domy. Obywatelka Cepelia. Nowa wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie. Więcej na www.mnk.pl. Poleca Polskie Radio. Od 8 do 25 października Poznań ponownie wypełni się dźwiękiem skrzypiec. Przed nami 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego i przesłuchania 50 młodych skrzypków z całego świata. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do śledzenia transmisji na kanałach Towarzystwa Wieniawskiego i na antenie radiowej Dwójki. Szczegóły na konkurswieniawski.pl. Patron medialny Polskie Radio. Konkurs jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.
1: Jesienna edycja 29. Festiwalu Jazz Jantar. Od 21 do 25 października. Klub Żak w Gdańsku. 5 dni i aż 14 koncertów. Wystąpią m.in. The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, Isaiah Collier czy Kion Harrod. Nie zabraknie polskich koncertów premierowych. Nową muzykę przedstawią Sławek Jaskółkę, Jerzy Mazol, Ninja Episkopat oraz Olbrzym i Kurdupę. Festiwal pod patronatem programu drugiego. Pełen program na klubzak.pl i jazjantar.pl.
2: Reklama. Słuchają Państwo programu drugiego Polskiego Radia. Jest 7 minut po 13.
1: Teatr teraz.
2: Dzień dobry, w poniedziałek mówią Państwu Maria Czok
3: i Dominik Gac.
2: Witamy w naszej audycji teatralnej, w której rozmawiamy oczywiście o teatrze i o tym, co w tym teatrze dzieje się teraz, o jego współczesnej stronie, odsłonie, problemach, ale także mamy dla Państwa spotkania z ciekawymi gośćmi. No i właśnie, czas na jeden z najbardziej elektryzujących duetów twórczych w naszej audycji. Dominiku, czyń honory.
3: W Warszawie jest z nami reżyser Jędrzej Piaskowski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Łączymy się też ze studiem Polskiego Radia we Wrocławiu. Tam jest z nami dramaturg Hubert Sulima. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, cześć.
2: Duet Piaskowski-Sulima dziś w audycji Teatr Teraz.
3: I będziemy rozmawiać o tym duecie oczywiście, ale o duetach w ogóle. Ponieważ kiedyś Paweł Dymirski i Monika Strzępka, wciąż Jolanta Janiczak i Wiktor Rubin, na w młodszym pokoleniu właśnie wy, Hubert Sulima, Jędrzej Piaskowski. Czy duet dramaturg-reżyser to optymalna formuła we współczesnym teatrze? Jędrzeju?
4: Nie. To zależy od indywidualnych uwarunkowań. Myślę, że nie. Ja też nie jestem zwolennikiem właśnie takiego lansowania tych tandemów, bo w polski teatr ma troszkę inną tradycję i tak naprawdę...
2: No reżyserską.
4: Reżyserską, tak. I też w związku z tym nam na przykład pod tym takim względem formalnym czy organizacyjnym było czasami ciężko to, że tak powiem, zorganizować. No, znaczy my też pracujemy w taki w sumie klasyczny w związku z tym sposób, to znaczy u nas obowiązuje podział na reżysera i dramaturga, autora tekstu. Podpisujemy na te działki umowy, to znaczy i staramy się pilnować tego, żeby sobie nie wchodzić w swoje pola, więc summa summarum pracujemy razem, ale jest to bardzo w sumie klasyczny podział.
5: Czy ja to się już nie zgodzę od razu?
4: Oczywiście.
5: Bo my się dużo nie zgadzamy właśnie. Często ludzie myślą, że jeśli pracujemy razem, to myślimy jakoś tak samo albo bardzo podobnie, ale to właśnie chyba naszą siłą jest ta różnica naszych zainteresowań, osobowości. Ale mnie się wydaje, że jeśli chodzi o te duety, no to akurat u nas, szczególnie na początku, to było bardzo przemieszane. Ja myślę, że ja do dzisiaj dużo proponuję takich rozwiązań scenizacyjnych i reżyserskich, bo też to studiowałem. Z drugiej strony Jędrzej nawet wczoraj mi pisał, że ma pomysły do tekstu i wpisał tam bardzo dużo swoich notatek, więc to nie jest tak, myślę, do końca jak, że jest to tak czysto podzielone, ale faktycznie już od jakiegoś czasu staramy się bardzo tak trzymać jakby przynajmniej odpowiedzialność za te nasze pola i nie wchodzić w sobie w kompetencje, no bo to faktycznie było jakoś tam doprowadzało do konfliktów, ale tak, no zgadzam się, że to nie jest jakby formuła, która jest no, jedyna możliwa, jedyna

0: jedyna jakby słuszna, bo my nie planowaliśmy chyba, ja przynajmniej nie planowałem, że będę pracował w duecie z reżyserem. To wyszło przez przypadek, spotkaliśmy się 10 lat temu na dworcu Wałbrzych Miasto. Zaczęliśmy nasze pierwsze próby do spektaklu w Teatrze Dramatycznym tam.
1: No i dodam tylko, że zaraz będzie rocznica.
0: Tak.
1: Dziesięciolecie, 30 listopada na dworcu w Wałbrzychu.
0: Tam się widzimy.
2: Większa impreza, czy tylko wy we dwóch?
1: No może tort przywieziemy z Lupulusa.
2: Ale do Wałbrzycha jeszcze wrócimy do tych początków, a mnie teraz zaintrygowały te notatki Jędrzeja w tekście Huberta i pomysły Huberta w działce odpowiedzialności reżyserskiej. Co się dzieje z tymi, na początku, co się stanie z tymi notatkami, Hubert?
0: No teraz my już mamy całe know-how opracowane, czyli Jędrzej może zgłaszać swoje uwagi do tekstu, i czasami to robi, nie zawsze tak jest, ale czasami są takie sceny, które są dla niego ważniejsze i zgłasza jakby swoje dopiski, notatki, no ale ja to traktuję jako materiał, który mogę wykorzystać, ale nie muszę. Często to są bardzo jakieś ciekawe rzeczy, ale taki ostateczną formę sceny, bo tu mówimy o konkretnej scenie, już ja nadaję tej scenie.
1: I vice versa.
2: Czyli... A zdarza wam się spierać?
1: Bardzo często.
3: Ale tak, że... cały czas się nie zgadzają.
2: No tak, ale tak naprawdę, że Jędrzeju
1: że
2: na przykład...
1: się kłócimy.
2: Tak, że masz takie notatki, że wiesz, że one są dobre i nie rozumiesz, czemu Hubert...
1: Zdarza się, tak.
3: I co wtedy?
1: No, czasami ja stawiam na swoim, a czasami Hubert. A jeżeli jestem do czegoś bardzo przekonany, że to absolutnie musi być i wiem na przykład, że Hubert nie ma tego rejestru, którego na przykład dotyczy ten dany fragment, to po prostu przepycham to troszkę kolanem i jakoś to potem się wygładza wszystko.
0: Różnie to bywa. Na pewno na początku tych kłótni było o wiele więcej, może nie w Wałbrzychu, ale później mieliśmy takie wręcz dramatyczne, takie historie, gdzie te kłótnie mocno eskalowały. Nie mieliśmy takich kompetencji komunikacyjnych, też rozwiązywania konfliktów, a tak jak mówię, my przez te 10 lat wypracowaliśmy taki, po prostu taką formułę współpracy, robienia spektakli, że my właściwie mamy już bardzo dużo narzędzi, schematów powtarzalnych, które nam dają takie poczucie bezpieczeństwa i granice i tak, już te kłótnie są, już to bardziej nie są kłótnie, tylko jakieś sprzeczki, chociaż no każdy z nas jest uparty i walczy o te swoje pomysły. No gdzieś to w końcu jakby dochodzimy do jakiegoś konsensusu, ktoś musi ustąpić.
3: To ja chcę powrócić jeszcze do początków. Powiedzieliście, że różnie to bywało z tym przyjmowaniem was jako duet. Dziś to jest w miarę oczywiste, jesteście marką, pracujecie razem, środowisko teatralne bardzo dobrze was zna, kojarzy, wie, z czym się jedzą wasze spektakle. Ale jak to było na początku? Myślę przede wszystkim o tej perspektywie dyrektorskiej. To znaczy, krótko, jak byliście przyjmowani przez dyrektorów, kiedy mówiliście, że no nie, to nie tylko ja będę robił ten spektakl, bo robimy go razem.
1: Znaczy, tak naprawdę robimy go w większym gronie, więc można to pytanie też rozszerzyć, ale rzeczywiście tak stricte ludzko chyba było w porządku, natomiast taka główna różnica chyba wynikała w kwestiach finansowych, to znaczy Hubert był traktowany tak na zasadzie właśnie jakby drugotrzeciorzędnej i wiele lat zajęło jakby nam dojście do takiej sytuacji, w której jakby Hubert nie jest traktowany na zasadzie, nie wiem, jakichś stawek studenckich, tylko ma te stawki no takie, powiedziałbym, dobre. Chyba.
2: Hubert, dobre są te stawki?
0: Teraz już są dobre, ale pamiętam, że w Wałbrzychu pracowałem za 5000 brutto, za zrobienie całego spektaklu, wszystkie próby i przygotowanie, więc to na pewno jest dochodzenie, no ale to nie chodzi tutaj teraz o pieniądze, to jest ważne, gdzieś jakaś dyskusja, która się toczy w środowisku na ten temat, cała kultura, ale nie tylko edukacja, to wiemy, że to jest bardzo niedofinansowane i niedocenione, ale jeśli chodzi o jakieś takie takie jakby przyciśnięcie tej roli dramaturga, bo to głównie o to chodziło, że jednak ludzie identyfikują teatr jako reżyser, a teatr z istoty swojej jest taką twórczością kolektywną i żaden reżyser bez dobrych aktorów, współpracowników nie zrobiłby sam dobrego spektaklu i to głównie o to chodziło. My po prostu zaczęliśmy też wpisywać w umowy jakby takie polecenie, żeby informować o tym, że my pracujemy jako duet i żeby tak te spektakle były promowane.

0: Więc to się jakoś udało. Na pewno no, to jest jakby, to nie jest jakaś taka standardowa formuła. Pamiętam, że w Wałbrzychu trochę traktowano nas jak kosmitów. My też się dopiero poznawaliśmy. Robiliśmy absolutnie szalony spektakl, Raj Tutorial. Pamiętam, że ekipa techniczna nazwała nas różowymi chłopcami.
1: Nie techniczna, tylko aktorka pani jedna.
0: Nie, no, ale technika też się tym posługiwała. Pamiętam, że to bardzo mi się spodobało, to określenie.
1: No tak.
0: Myślałem, że tak powinniśmy się w ogóle oficjalnie nazywać. Ale faktycznie, no tak my się spotkaliśmy jakoś w swojej gdzieś dziwności w tym Wałbrzychu i okazało się, że praca razem we dwóch, no mimo wszystkich tych minusów, od których może zaczęliśmy, nie reklamując tej pracy duetowej, ale z drugiej strony na tym początkowym etapie pracy, gdzie jeszcze nie mieliśmy jakby takiej pozycji, to fajnie było mieć cały czas wsparcie, fajnie było mieć kogoś, z kim można być w dialogu, kto cię wesprze w sytuacjach trudnych, czasami wobec dyrekcji, czasami wobec zespołu. Już pomijam ten cały ten aspekt artystyczny, no bo, a może właśnie nie pominę, no bo to jest najważniejsze, że my jakby siadamy razem i po prostu dużo się śmiejemy, wymyślamy co chwilę jakieś nowe światy, nowe, jak dwójka takich dzieci, ja sobie to wyobrażam, które wymyślają zabawy albo historie. I to jest na pewno takie doświadczenie wyjątkowe. To jest istota też teatru, ale kiedy ma się z kimś taki 10-letni dialog, to my już się znamy, my już wiemy, co nas interesuje, wciąż się zaskakujemy, ale jednak mamy już jakiś taki wieloletni dialog i to jest bardzo cenne, no bo to jest też przyjaźń. Do tego jest też coś takiego, że no, że my gdzieś, nie wiem, jakąś mamy taką, wciąż zachowujemy radość z tego bycia i wymyślania, przynajmniej ja ją zachowuję mimo tych wszystkich sprzeczek, nie wiem jak Jędrzej, ale...
2: Uśmiecha się tutaj pod nosem.
0: To bardzo mi miło.
3: Ja ale wieloznacznie.
1: Ja po prostu jestem na antydepresantach.
3: A chciałem, zanim przejdziemy do tego, co proponujecie na scenie, bo o tym też oczywiście będziemy rozmawiać, to jeszcze chwyciłem się tego brzydkiego wątku pieniędzy, ponieważ skoro Hubert powiedziałeś, ile dostałeś za pracę przy spektaklu Raj Tutorial, to może zobrazujmy te dysproporcje. Jędrzeju, ile ty dostałeś za reżyserię tego spektaklu, pamiętasz?
1: 10 tysięcy.
3: Dwa razy więcej.
1: Tak.
2: A praca była taka sama?
1: Znaczy, reżyser zawsze pracuje więcej, no bo Hubert może wyjść z próby, a ja nie mogę. Więc taka sama łamana przez większa, bo chodzi też o to prowadzenie prób. Hubert nie prowadzi prób, więc ja po prostu jestem cały czas na posterunku i to jest taka praca dla mnie stricte też fizyczna. 8 godzin dziennie.
2: No tak, ale Hubert na przykład pisze tekst, zanim wejdziecie do teatru. A może ty
1: albo
2: tylko
1: w trakcie.
2: Aha.
1: Czasami w trakcie.
0: Mhm. No głównie w trakcie, ale też piszę, siedzę na próbach, a pomiędzy próbami albo po nich czasami są też takie sytuacje, piszę tekst, więc to też no jakby tak wychodzi, że to jest jakaś tam dodatkowa praca.
2: To ja chciałam was zapytać o to wypracowywanie wspólnego stylu, nie tylko artystycznego, ale też tego stylu i modelu pracy. Jak to się robi, jak to wam się udało tworzyć przez 10 lat?
1: Metodą prób i błędów. Nie ma na to żadnego podręcznika, nikt tego nie uczy, nikt nas tego nie nauczył w szkołach. W Polsce też wtedy, jak myśmy zaczęli pracować razem, tak naprawdę wcześniej Monika Strzępka i Paweł Demirski pracowali razem, no ale oni są też małżeństwem, oni tworzyli rodzinę, my nie jesteśmy parą z Hubertem, więc jakby...
3: Znaczy byli wówczas.
1: Byli wówczas, tak. Byli wówczas. Kto jeszcze? Agnieszka Jakimiak i Mateusz Atman, to oni wtedy już byli, pracowali razem w teatrze? Chyba tak, mi się wydaje.
3: Tak. Jolanta Janiczak, Wiktor Rubin, ale
1: tak,
3: tamten
1: to też jest małżeństwo, tak.
3: Podział jest pewnie wyraźniejszy, bo to jest po prostu dramatopisarka.
1: Tak. No i to chyba tyle. Zresztą nie wiem, czy do dzisiaj można by jakoś tak bardzo tę listę zrewaloryzować.
2: No jest Weronika Szczawińska, Piotr Wawer.
1: A tak, oczywiście, pozdrawiamy.
2: No, a jeśli mowa o tych, o tych wartościach artystycznych, czy to było tak, że spotkaliście się na dworcu w Wałbrzychu i od razu okazało się, że lubicie podobne rzeczy w teatrze?
1: Bardzo szybko się okazało, że tak. To też to spotkanie było w pewnym sensie przypadkowe, bo ono było zaaranżowane przez teatr.
3: Na tym dworcu? To
1: tak.
3: Formatywnie.
1: Po prostu następnego dnia była pierwsza próba, więc tak wyszło. Tutaj naprawdę to jest jakiś, jeżeli są

0: życiu znaczącym przypadkiem, no to spotkanie na pewno było czymś takim. Cały ten model wypracowywania pracy, no tak jak mówię, no to był jakieś po prostu próby, błędy, czasami też zachodzenie w jakiś taki właśnie zaułek i potem trzeba było z niego wyjść. Było dużo bardzo trudnych momentów też, mimo że było dużo świetnych i chyba tych świetnych było wiele więcej, tak myślę, ale były też trudne momenty. Myśmy też w ciągu tych 10 lat zaliczyli różne etapy swojego życia. No bo Hubert miał depresję, potem ja miałem depresję, potem mi zmarła ciocia, potem mi zmarła mama, więc Hubert też temu wszystkiemu towarzyszył. To miało przełożenie na próby. Ja dostałem depresji, więc jakby myśmy mieli takie 2 lata właściwie kiepskie dosyć po 21 roku. No i jakoś to przetrwał. Ale no, znaczy po prostu, nie wiem, no, życie napisało ten scenariusz, można tak powiedzieć.
1: Hubercie, to ja chcę cię o twoją perspektywę też zapytać, ale jednocześnie mam od razu kolejne jakieś takie dodatkowe podpytanie. Czy przyjaźń i praca to nie są jednak bardzo trudno łączące się sprawy?
2: Na pewno, tylko że też musimy jakby, no my jesteśmy artystami. Gdzieś mimo wszystko, cokolwiek się dzieje, no to jest to dla nas coś takiego... jakby, nie wiem czy najważniejszego, ale coś, co stanowi istotę chyba naszego życia. Więc ta przyjaźń w sztuce gdzieś, to się bardzo łączy, no bo my z jakiegoś powodu potrzebujemy tworzyć, potrzebujemy być w tym świecie sztuki, nie tylko w teatrze, ale w ogóle to jest coś, co nas interesuje, czym my żyjemy, o czym my rozmawiamy, więc ta przyjaźń też jest zbudowana na tej podstawie, na tym fundamencie, więc jest to trudne, no bo są takie sytuacje, kiedy mówimy, dobra, teraz potrzebujecie jako przyjaciela, pogadajmy o czymś, chcecie o czymś powiedzieć, albo potrzebuję twojego wsparcia i wtedy na przykład, nie wiem, no jak były jakieś trudne sytuacje, to nawet zawieszaliśmy próbę po prostu, żeby po prostu być ze sobą, bo wydarzało się coś naprawdę trudnego tak życiowo i no to też jest dla mnie, no z jednej strony faktycznie, to doprowadza do jakiegoś pomieszania, ale tego się nie da oddzielić, no ta sztuka i życie u nas się zawsze przenikały i myślę, że no to jest doświadczenie wielu, wielu artystów. No ale dla mnie to jest wciąż jakaś wielka radość i przyjemność pracy z Jędrzejem i tego, że wielu na przykład moich znajomych reżyserów, którzy nie pracują w tandemach, mówi, że oni często bardzo czują się samotni, że mają te swoje ekipy, no ale scenograf przyjeżdża czasem, kompozytor tak samo, a my we dwóch jesteśmy właściwie cały czas razem, wiemy, co się dzieje na próbach, wiemy, co się dzieje w naszym życiu, jesteśmy na bieżąco i myślę, że może my się do tego przyzwyczailiśmy, ale wciąż ja mam jakąś taką bardzo dużą wdzięczność za to, jak to wygląda i za te relacje. Myślę, że to też pozwala nam robić dobre spektakle.
3: A propos dobrych spektakli, to wróćmy, czy może przejdźmy na scenę. Wydaje mi się, że to się jakoś łączy. Opowiadacie teraz o trudnych doświadczeniach życiowych, które jednocześnie przepracowujecie, pracując razem. Natomiast wasza sztuka ma kilka cech charakterystycznych. Jedna to jest coś, albo wy to nazwaliście, ja to przejąłem nieświadomie, albo jednak udało mnie się wymyślić taki termin, jak radykalna utopia. Tak jakoś postrzegam wiele rzeczy, które się na scenie dzieje. Taki najbardziej wyraźny przykład to może Persona Ciało Bożeny, spektakl z Teatru Zagłębia w Sosnowcu, w którym to spektaklu jest scena spotkania Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska i panowie dochodzą do porozumienia. Czy to jest takie wishful thinking?
1: Zaklinanie rzeczywistości.
3: Po polsku. Czy wy wierzycie, że pokazywanie publiczności takich scen coś może zmienić? Skąd się biorą takie pomysły?
2: To może ja odpowiem, bo to mój pomysł, więc się wytłumaczę. To tak, no ten spektakl, tak zarysujmy, ten spektakl opowiada o radykalnym, a propos radykalności, wybaczaniu. Pomysł radykalnej utopii to na pewno nie jest, to chyba nie jest nasze określenie, więc jakby możesz przypisać sobie autorstwo, ale to jest spektakl o wybaczaniu, o różnych aspektach wybaczania i o tym, o przywróceniu tej kategorii w ogóle do naszego życia i przyjrzeniu się jej również do życia publicznego. I to wynikało z takiej refleksji, że no nie doświadczamy czegoś takiego jak wybaczenie polityka, czy prośba o wybaczenie, może w Japonii w tym systemie, ale no

0: nie u nas. I to dlaczego ja chciałem mieć tę scenę, no bo my to jest akurat temat, który dla nas jest zawsze ważny, czyli ta polaryzacja, która narasta i wrogość człowieka wobec człowieka w Polsce, nie tylko. I ta scena miała, ona nie miała być jakby taką sceną, że o, my jesteśmy tacy naiwni i dojdzie kiedyś do pogodzenia, ale chodziło o to, żeby rozciągnąć naszą wyobraźnię, to znaczy, żeby pokazać, co jest teoretycznie przynajmniej możliwe, żeby pokazać coś, że dzisiaj wybaczenie między tymi politykami jest absolutnie, w ogóle nie mieści nam się w głowie, a teatr jest po to, żeby pokazywać pewne rzeczy, a przez to, że one zostaną pokazane, zainscenizowane, my je widzimy, to one gdzieś odkłada się ten obraz w naszej wyobraźni i pokazuje, okej, fajnie by było, gdyby oni się pogodzili. Ja przynajmniej tak myślę. Gdyby jakby można było jakby się spierać, ale w innym, no jakby już w innej atmosferze. I ta scena nie miała jakby takiego jakby myślenia, o, to teraz oni się powinni pogodzić, czy się pogodzą, ale chodziło o to, żeby w widzach zaszczepić w ogóle taką możliwość, że wybaczenie jest jakąś siłą, która pozwala no, nam zmieniać świat i ten dystans do sporów jest dzisiaj nam jakoś bardzo, bardzo potrzebny.
1: Jędrzeju, bo to bardzo ciekawe też z tego względu, że teatr stoi, teatr, dramat stoją na konflikcie generalnie.
2: Tak, ja odniosę się może trochę od innej strony. Ja generalnie mam taki duży problem, zgadzam się oczywiście z Hubertem, tutaj ten punkt naszego myślenia jest bardzo wspólny. Ja też mam jakiś taki duży problem z przenoszeniem na scenę w teatrze rzeczywistości tak zwanej obiektywnej, czyli tej, która nas otacza. U nas właściwie chyba, nie wiem, czy kiedykolwiek byśmy zrobili scenę, która byłaby takim realizmem od A do Z, bez jakiegoś najmniejszego chociażby przekręcenia, to znaczy bez dodania tego pierwiastka wyobraźniowego, fantazyjnego. Więc tutaj wydaje mi się, że to jest absolutne clue, to znaczy nie ma sensu pokazywać czegoś, co już wiemy. To jest jakiś rodzaj mojego, takiej mojej alergii w teatrze. Jak pracujemy z Hubertem, czy jak ja wymyślam sceny, albo jak reżyseruję, to dla mnie to, że coś jest takie jak w rzeczywistości, to jest minus. To znaczy, to musi być jakoś opracowane, to znaczy, że byśmy zaszli w jakieś takie miejsce niedobre w myśleniu, no bo po co powtarzać coś, co już znamy? Jeżeli już robimy ten spektakl za te setki tysięcy złotych, no to po prostu dajmy tym ludziom coś, czego oni nie mają, nie wiedzą, a co być może my w naszych po prostu przecieranych głowach wybrzdurzających różne najdziwniejsze rzeczy, że może tam się to pojawiło i spróbujmy właśnie dać im coś takiego, nawet zaryzykować to, że to będzie niezrozumiałe albo dziwne, albo ktoś to odrzuci, albo napisze, że jest to bulwar albo jakieś właśnie głupotka. To też się zdarzało, ale jednak to jest tak, że ci widzowie chcą to oglądać i te spektakle zawsze się przydają bardzo dobrze, praktycznie, że na pniu. No teraz Lubiewa mamy wyprzedane na długo do przodu, więc to pokazuje, że jakby ludzie trochę tego potrzebują, to znaczy potrzebują jakichś takich perspektyw, które są perspektywami innymi niż taki właśnie rodzaj przemielania rzeczywistości, z jakim mamy do czynienia w telewizji, w radio, czy nie wiem, w polskim filmie, która jest taka bardzo skupiona właśnie na tej rzeczywistości, najczęściej właśnie takiej mrocznej, negatywnej, zdramatyzowanej, a nie ma tej przestrzeni na jakieś wyjście z tego, na pomyślenie trochę o przyszłości, o jakieś zaprojektowanie sobie jakiejś tej przyszłości w sposób fajny.
3: Czy to oznacza, że myślicie o swoich spektaklach trochę interwencyjnie?
2: Oczywiście, tak, jak najbardziej. Znaczy ja myślę o tym, że to są spektakle totalnie polityczne i totalnie interwencyjne, dotyczące jakichś ważkich spraw. To, że one nie są robione językiem właśnie, nie wiem, teatru politycznego, teatru dokumentalnego, teatru na wysokim C, to, że my nie robimy klasyki polskiej, uważam, jest znaczące. To znaczy my celowo chcemy uniknąć jakby wchodzenia w te kody narracyjne, w te języki, które no, w Polsce są już dosyć dobrze znane, ale one na takim głębszym poziomie utrwalają to, z czym my walczymy. To znaczy nie można zrobić zmiany w Polsce, robiąc polską klasykę. To jest po prostu, to nie idzie w parze, bo ta klasyka jakby dotyczy pewnych problemów i ona odtwarza ciągle pewne problemy, a to, żeby coś zmienić w tym kraju, musi być zbudowane na wyjściu kompletnym z tego.
1: No a jednak zrobiliście Nad Niemnem w Lublinie i mam poczucie, że to była też jakaś zmiana w waszej karierze. To znaczy, to było po prostu bardzo dobre przedstawienie i chyba zyskało też pozytywny odbiór, więc tak. Czas

0: Tam zdarza wam się z tą klasyką zetknąć.
1: Zdarza. No ten etap klasyki był jakimś takim naturalnym etapem, myślę, że to jest rozwojowym dla mnie, dla Huberta. To też był jakiś taki na pewno etap rozwoju naszej obecności na, nazwijmy to, rynku teatralnym, bo po prostu tej klasyki od nas trochę wymagano, to znaczy...
2: Zróbcie wreszcie coś klasycznego.
1: Tak, albo że musi być tytuł tak zwany, czyli jakaś taka pozycja z takiego żelaznego repertuaru, że wiadomo, że jak ktoś nie zna twórców, to na pewno przyjdzie na tytuł albo na aktorów.
0: No to kiedy Dziady? Albo Wesele?
1: No, powiem szczerze, że kusi mnie Wesele, ale myślę, że nie wiem, czy polski teatr jest na to gotowy, żeby to zobaczyć.
0: W imieniu krytyki odpowiadam, że jest. Już wiele rzeczy widział.
1: No i tak, tak. Wszyscy chyba widzieliśmy wiele rzeczy. No to jest bardzo trudny tekst. Znaczy, jego na pewno warto zrobić właśnie po to, żeby go zrobić kompletnie inaczej, niż on jest robiony do tej pory. Bo jednak ten poziom jakby jakiegoś takiego właśnie powtarzania pewnych klisz i schematów, ale jednocześnie to jest takich naskórkowych na temat tego tekstu, czy w ogóle myślenia o tym, czym my jesteśmy, jest wręcz niesamowity, bym powiedział, nie? I mówiąc szczerze, mam Wesele przy łóżku, czytam teraz Wesele i wczytuję się w te sensy, które tam są, i to jest po prostu niesamowite, jak bardzo ten tekst jest nieodczytany do dnia dzisiejszego.
0: To ja chciałem tylko powiedzieć słuchaczom i tak obwieścić, że zmieniam ten termin radykalna utopia. Jest, wydaje mi się, nieadekwatny. Teraz będę się posługiwał terminem fajna utopia.
3: To ja może tak wtrącę się, bo ja akurat nie jestem fanem tego słowa utopia i dużo o tym ostatnio myślę, że jakby to szukanie utopii jest jakąś taką drogą też niebezpieczną, no bo nie wiem, jakby faszyzm czy nazizm w Niemczech, no to było też szukanie utopii dla tego niemieckiego państwa nazistowskiego. Komunizm też był jakimś szukaniem utopii, do czego doprowadził. Mnie jakby teraz interesuje jakieś takie szukanie w ruinach i w tym jakby, że nasz porządek się demontuje, przyglądamy się temu i co możemy jakby zbudować, no jakby trochę na zgliszczach, że właśnie takie odchodzenie od tego myślenia o świecie idealnym, a przyjrzeniu się temu, że on jest właśnie nieidealny, on będzie nieidealny i co, jak możemy się w tym jakoś umościć, no to jest takie coś, co mnie na pewno gdzieś interesuje. To jeszcze może tego nie ma w naszych spektaklach, ale no jakieś mam takie to myślenie utopijne jakoś teraz wydaje mi się czymś, no czym to na pewno nie jest coś, co teraz mnie jakoś napędza, choć na początku naszej drogi na pewno było, że bo my się spotkaliśmy w momencie, w którym zmieniła się władza w Polsce, zaczął się ten okres rządów Prawa i Sprawiedliwości, populizmu. To było tuż po wyborach. Znaliśmy ten program wyborczy, te hasła, obaj myśleliśmy o tym. I ten pierwszy spektakl, który opowiadał, który był czystą utopią właśnie, był spektaklem, o którym opowiadał o istotach, które są jakby androgeniczne, jakby dzisiaj byśmy powiedzieli niebinarne, o ślimakach, dwupłciowych roślinach i tak dalej, i tak dalej. I nam chodziło o tym, żeby zbadać świat, który nie działa na konflikcie, który nie działa na ścieraniu się dwóch przeciwieństw, tylko szuka jakiejś jedności i harmonii. I to była też nasza bardzo abstrakcyjna myśl, nieodczytana właściwie wtedy, ale jakaś i diagnoza rzeczywistości, czy tej polaryzacji społecznej oraz jakaś próba wyjścia poza to, faktycznie bardzo, bardzo utopijna i taka marzycielska i bardzo piękna. I myślę o tym spektaklu bardzo często. On został zagrany bodajże 7 czy 8 razy w Wałbrzychu, niestety, ale jest nagranie i też ten spektakl jakoś tak we mnie został, bo on był absolutnie szalony, myślę, piękny, zrobiony w szalonych warunkach, gdzie robiliśmy wszystko razem i mieliśmy też różne problemy techniczne, logistyczne i właściwie
1: ludzkie.
3: Był robiony metodą chałupniczą, bym powiedział, ale no jakoś tak bardzo nam ustawił całą tę współpracę, bo sprawdziliśmy się w najtrudniejszych warunkach. Pamiętam, że po pierwszej próbie generalnej Jędrzej chciał się spakować i wracać do Warszawy i nie kończyć tego spektaklu, a ja miałem w sobie jakieś takie bardzo głębokie przekonanie, że mimo tego, że mamy dużo jeszcze niedoróbek przed premierą, to że to jest spektakl piękny, ważny i że ja zrobię wszystko, żeby go dokończyć i że on musi powstać. I jakoś takie sprawdziliśmy się w bardzo takim trudnych

0: warunkach i trudnym momencie i chyba to nas tak też do siebie zbliżyło i przekonało, że będziemy jakby pracować jakby i wspierać się w tych momentach.
1: To ja chciałam zapytać was o inną scenę z waszego spektaklu, która mnie z kolei bardzo utkwiła w pamięci. No bo wasz teatr to jest teatr queerowy. W spektaklu Strach zżera duszę jest taka scena, kiedy dwie kobiety poszukują wspólnego miejsca, kwatery na cmentarzu. Czy wy macie poczucie, że w polskim społeczeństwie coś się zmienia w kontekście osób partnerskich? Czy od tego spektaklu coś się wydarzyło, od jego premiery w 2024, 2025?
2: Myślę, że nie.
0: Znaczy, zmieniło się to, że mamy transkrypcję małżeństw homoseksualnych.
2: No tak, ale to jest na skórek, nie? Taka głęboka zmiana to dla mnie oznacza zmiana w mentalności, która powoduje, że po prostu inaczej patrzymy na społeczeństwo. Znaczy ja to jakoś tak bardzo może generalizuję, czy wynoszę na taki bardzo jakiś wysoki pułap, ale to się do tego sprowadza. Tak naprawdę my robimy teatr queerowy. Ja akurat tego słowa w naszym kontekście nie lubię, bo ja bym powiedział, że my robimy teatr subwersywny. Robimy taki teatr, który po prostu operuje takimi środkami, które pozwalają po prostu spojrzeć inaczej na różne rzeczy. A że istnieje takie słowo jak queer, no to ono po prostu do nas przylgnęło. Natomiast ja nie wiem, czy ja bym się określił prywatnie jako twórca queerowy. Jakoś nie jest to w żadnej mierze mój cel, czy jakiś taki właśnie, że moje własne prywatne poczucie. Tak się o nas mówi.
0: Ja bym się określił bardzo jako queerowy, ale tak. Nie w sensie takim seksualnym, czy jakiejś walki o prawa, to też jest ważne, ale queerowy to znaczy odmieńczy. I ta odmienność jakby myślenia, odmienność podchodzenia do tematów, szukanie nowych perspektyw, jakby pozwolenie sobie na swoją dziwność i powiedzenie sobie, że właściwie każde z nas jest dziwne i że nie musimy zmierzać tylko do jednej normy i że każdy ma swoje dziwactwa. No my obaj też jesteśmy neuroatypowi i myślę, że też to jakby sprawia, że my inaczej trochę patrzymy na rzeczywistość.
2: To musisz wyjaśnić, Hubert, bo starsi słuchacze nie będą wiedzieli,
0: to znaczy,
2: o co chodzi.
0: Że Jędrzej ma ADHD, a ja jestem w spektrum autyzmu i gdzieś ta odmienność też patrzenia i funkcjonowania w rzeczywistości, myślę, że to jest ta queerowość, którą ja nazywam, czy ja określam nas i to szukanie jakby tej zgody na dziwność, na odmienność, pozwolenie sobie na jakąś różnorodność i jakby silne przekonanie, że dzięki temu możemy widzieć rzeczywistość z nowej strony i robić też spektakle, które mówią coś nowego, tak jak ta scena, o której wspomniałaś, czyli dwóch kobiet, które mówią, że chcą być współgrobowczyniami i być pochowane razem, ale jest to niemożliwe, ponieważ są lesbijkami i nie ma takiego przepisu. No to jest jakaś scena trochę wymyślona, jeśli chodzi z takiego prawnego punktu widzenia. Mówię jako niedoszły prawnik, ale tam chodziło o jakieś takie pokazanie, wyostrzenie tej sprawy ostatecznej, śmierci i miłości wobec jakby świata, który właśnie nawet w takiej kwestii nie jest w stanie jakby odpowiedzieć na taką bardzo prymarną potrzebę tych dwóch kobiet. I ta scena jest zabawna, ale pod spodem myślę, że ona też jest przejmująca, że nawet jakby po śmierci nie możemy dostać spokoju.
1: Ona wzruszyła, przyznam.
0: Ona też jest zainspirowana takimi prawdziwymi wydarzeniami z Niemiec. Ja widziałem taki film dokumentalny właśnie o kobietach, które chciały się pochować, które właściwie założyły sobie taką wspólną kwaterę dla lesbijek, co bardzo wydało mi się ciekawe i tam właściwie posadziły sobie drzewa i jakiś pomnik safony może i ławeczki i się nawzajem opiekowały, jakby taką swoją trochę przyszywaną rodziną się stały, więc to była jakaś taka moja inspiracja.
2: No ale co jeszcze się wtrącę, jest też po części inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, które miały miejsce po śmierci mojej cioci, w momencie, kiedy na cmentarzu poproszono mnie o przeniesienie zgody na dochówek cioci, która nie żyje. Więc ten absurd nie jest, że tak powiem, wymyślony, ale on jest trochę z polskiej rzeczywistości. No i jeszcze wracając może do tego

0: osób LGBT w Polsce. No, ja generalnie mam takie coraz bardziej pesymistyczne myśli na temat naszego kraju i naszego polskiego społeczeństwa. Nie chodzi tylko o ten temat, ale generalnie o to, jak radzimy sobie, czy nie radzimy sobie z wieloma rzeczami. I też odniosę się może do tej utopii, no bo właśnie mam takie wrażenie, że my coraz mocniej z Hubertem skręcamy w takim kierunku właśnie autopijnym, to znaczy coraz częściej w tych spektaklach pojawiają się takie tematy właśnie tragiczne, śmierć, jakieś takie bardzo pesymistyczne spojrzenie. No też ten spektakl, nad którym pracujemy teraz, czyli spektakl nazywa się Wunderkind i to jest spektakl, który można powiedzieć ogólnie, w najogólniejszym sensie traktuje o współczesnym wychowywaniu dzieci do sukcesu. Jest bardzo luźno oparty właśnie na tych wszystkich takich głośnych sprawach, z którymi mamy do czynienia, czyli właśnie Mieszko Ruciński, Kajetan Poznański, no to jest taki, można powiedzieć, bardzo daleki background. No, rzeczywistość pokazuje nam, że jakby rzeczywiście coś jest na rzeczy. No i to jest taki spektakl, powiedziałbym, mimo że jest śmieszny, on jest bardzo mroczny. Znaczy tam tego utopijnego wsadu, tak to nazwijmy, jest bardzo mało. Nie wiem, jak ty, Hubert, uważasz.
1: Zdecydowanie tak, no bo to, ten spektakl się przygląda temu, do czego doprowadza właśnie takie bardzo, no powiedzmy, kapitalistyczne myślenie o tym, że od dziecka musimy rywalizować, że dziecko jest projektem, że dziecko jakby ma tylko wymagania, nie jest zauważony jako człowiek w swoich potrzebach, tylko jest ciągle postawiony wobec takiej sytuacji zmuszenia go do jakby realizowania potrzeb innych i zasługiwania na miłość, co kończy się tragicznie i no, przerażające jest to, że ten spektakl projektowaliśmy od roku, a dzisiaj
0: więcej,
1: mamy
0: dwa
1: jakby,
0: lata prawie.
1: No, a dzisiaj mamy jakby serię no, zabójstw i mordów w szkołach i to no, w ogóle niesamowite jest to, że my właśnie dokładnie o tym temacie opowiadamy teraz w tym spektaklu i to próbujemy.
2: Zbliżamy się do końca. Ja oglądając waszą premierę w teatrze w Bydgoszczy będę tropił utopii i sprawdzę, czy tam rzeczywiście nie ma żadnych okruchów, które znajduję w waszych innych przedstawieniach. Natomiast ostatnie pytanie. Jesteśmy w dwójce i to zobowiązuje do zapytania o spektakl I Love Chopin, który zrobiliście we Wrocławiu.
3: Dlaczego odbrązowiliście Chopina?
0: Bo ja Chopina bardzo lubię i dużo o nim wiem. Mam z nim jakąś chyba prywatną więź.
2: Znaczy się
3: trochę
2: słowem.
3: Jak każdy Polak.
0: No nie do końca, bo nie każdy Polak gra na fortepianie, a ja gram. I mogę sobie te utwory grać po prostu nawet z rękopisu. Więc jakby ta relacja jest trochę na innym też poziomie, takim stricte muzycznym. I właściwie od tego się ta znajomość z Chopinem zaczęła. Czyli od poznawania jego muzyki i potem takiego zainteresowania właśnie tymi szczegółami biograficznymi, których się nie uczy w szkole. No tutaj nie ukrywam, że dużo dały mi studia muzykologiczne, gdzie no po prostu siłą rzeczy jest cały wielki blok poświęcony Chopinowi i trudno, żeby nie było. No i tak z roku na rok ten fenomen tego jego twórczości i też tego, co myśmy zrobili z tą twórczością, jakoś tak nie dawał mi spokoju i wciąż mi nie daje spokoju, mimo że jest długo po premierze, ja wciąż właściwie rozgrzebuję ten temat. Ostatnio kupiłem sobie dzienniki Eugena Delacroix, malarza francuskiego, który był przyjacielem Chopina i on tam właśnie bardzo ciekawie pisze o nim. Bardzo ciekawe są te też właściwie brak Chopina na chwilę przed jego śmiercią w 1839 roku w tych pamiętnikach, mimo że oni się znali bardzo dobrze, bardzo blisko i tak tam się przynajmniej mówi. No, to jest taka dygresja. Bardzo, bardzo ciekawy temat. No, ten Chopin jest też taką soczewką, która pozwala nam opowiedzieć coś o nas. To znaczy to, przede wszystkim, co myśmy z niego zrobili, jakoś takiego właśnie, nie wiem, herosa fortepianu, bawidamka, nie wiem, kochanka. Widzę ten najnowszy film Chopin.
2: Autora Nocturnu Pendolino.
0: Tak,
2: autora Nocturnu
0: Pendolino, który notabene jest, nie wiem, czy wiecie, wykonywany niezgodnie z intencją Chopina, ponieważ Chopin oczekiwał, żeby ten nocturn wykonywać partię lewej ręki, tak jakby grała to gitara. I słychać to bardzo dobrze na starych nagraniach pianistów, którzy byli bliżej jakby epoki chopinowskiej, ale dzisiaj kompletnie jakby to zostało zapomniane. To też jest dygresja.
3: Czyli może być kontynuacja, tak? To jeszcze nie powiedziałeś ostatniego słowa w kwestii
0: myślę,
3: Chopina.
0: Że tak, że to może być taka relacja na życie.
3: Trzymamy ze słowo. Reżyser Jędrzej Piaskowski, bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję.

0: Dziękuję, bardzo mi miło.
1: I dramaturg Hubert Sulima, czyli Różowi Chłopcy.
2: Tak jest, dziękujemy.
0: Dzięki.
3: A my przechodzimy do dalszej części. Czas na polecenia. Polecenia z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak co dwa tygodnie Dominik Gac mówi państwu, na co warto zwrócić uwagę.
1: Tak, warto zwrócić uwagę, tak myślę, na spektakl Zły w Teatrze Powszechnym. To oczywiście adaptacja powieści Leopolda Tyrmanda, ale robi ją Krzysztof Garbaczewski, reżyser, o którym jeśli coś wiadomo, to tyle, że nie wiadomo, co się wydarzy na scenie. Tutaj z zapowiedzi prasowych można wywnioskować, że rzecz dzieje się w przyszłości, no a druga rzecz, którą o Garbaczewskim wiadomo, to na pewno będzie tam dużo tak zwanych nowych technologii. Więc jeśli komuś nie straszny dystopijny Tyrmand, to pewnie warto do Teatru Powszechnego w Warszawie zajrzeć. Natomiast w Teatrze Wybrzeże dzień później, czyli 17 października, będzie premiera Podwójnego życia Weroniki w reżyserii Eweliny Marciniak. Punktem wyjścia jest naturalnie znany scenariusz, czy też film Krzysztofa Kieślowskiego i Krzysztofa Piesiewicza. No, ale to też jest powrót reżyserki, której w Polskim Teatrze jakby przez moment nie było. Pracowała bardziej za granicą, a to, co zwykła nam prezentować, jest co najmniej intrygujące, więc pewnie warto i do Wybrzeża, do Teatru Wybrzeże się wybrać. A w kolejny weekend, czyli 23 października w Krakowie, w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego, kolejny odcinek zaplanowanej przez Agatę Dudę-Gracz serii poświęconej Wyspiańskiemu. Mieliśmy już spektakl Proszę Państwa, Wyspiański umiera, a teraz będziemy mieli przedstawienie Kraków Narodowej Sztuce, czyli Triumf Miernoty. Tytuł jest cokolwiek intrygujący, może dostarczy tematu do rozmyślań podczas spacerów na Plantach. Poprzednie przedstawienie, nie wiem, czy było warte poświęcania spaceru, ale Agata Duda-Gracz ma też bardzo dobre spektakle na koncie, więc chyba warto zwrócić uwagę i na ten.
3: Czyli jak państwo słyszą, można przemierzyć Polskę wzdłuż i wszerz i wybrać się do różnych teatrów. A ja jestem odpowiedzialna w tej audycji za sekcję ciekawostki. I dziś to będzie ciekawostka z zaplecza technicznego. Ponieważ, no jak się państwu przyznałam w pierwszej audycji, ja też wykonuję czasem coś na scenie. I pamiętam taką sytuację, kiedy przyjechałam grać jeden ze spektakli i poprosiłam techników o reflektory podłogowe. I powiedziałam, zapytałam, czy macie tutaj takie ziemniaki, na co pan dość wymownie na mnie spojrzał i powiedział, o czym pani mówi, ziemniaki. Myślał, że to może jakiś żart. No więc zdarza się w niektórych częściach Polski, że na reflektory podłogowe mówi się ziemniaki. Ale uwaga, w innych częściach Polski zdarza się, że mówi się na przykład szczeniaki. Albo jeszcze inaczej pieski, tudzież psy. Dlatego proszę uważać, jeśli będą państwo kiedyś mieli do czynienia. Po pierwsze, jako widzowie proszę uważać, bo czasem te reflektory podłogowe stoją bardzo blisko publiczności i można się o nie w ciemnościach, wchodząc na publikę, potknąć.
1: Można kopnąć psa niechcący.
3: Można, ale trzeba uważać, bo albo pieska, albo szczeniaka, albo ziemniaka. W zależności od tego, gdzie państwo pojadą, z różnymi nazwami można się spotkać. A to wszystko to po prostu reflektory podłogowe. Sekcja polecenia, sekcja ciekawostki za nami. Czas jeszcze na niespodzianki. Dziś niespodzianka związana również z naszymi gośćmi, czyli Hubertem Sulimą i Jędrzejem Piaskowskim. Dlatego, że mamy dla państwa podwójne zaproszenie na spektakl Strach zżera duszę 20 października, czyli w przyszły wtorek. Warto wybrać się do Teatru Śląskiego w Katowicach. O 19:00 pokaz tego spektaklu odbędzie się w ramach festiwalu Interpretacje. Jeśli mają państwo ochotę, proszę do nas pisać. A w zasadzie do mnie. maria.czok@polskieradio.pl. Bardzo chętnie przekażemy państwu bilet podwójny na to właśnie wydarzenie przyszły wtorek o 19:00. Powtarzam, maria.czok@polskieradio.pl.
1: A na dzisiaj to wszystko. Słyszymy się za dwa tygodnie w kolejnym odcinku audycji Teatr Teraz. Bardzo dziękujemy za wspólny czas. Dominik Gac
3: i Maria Czok.

Muszę wracać. Wraca pan? Zawołała panna Izabela. Czy jakie nieszczęście? Nie, pani. Mój wspólnik wzywa mnie. Zysk czy strata? Szepnął pan Tomasz, wychylając się przez okno. Ogromny zysk. A, to jedź, poradził mu pan Tomasz. Ale po cóż ma pan tu zostawać? Zawołała panna Izabela. Musi pan czekać na pociąg, a w takim razie lepiej niech pan jedzie z nami naprzeciw niego. Będziemy jeszcze parę godzin razem. Wolę stąd pojechać na lokomotywie, aniżeli tracić parę godzin. Panna Izabela przypatrywała mu się szeroko otwartymi oczyma. W tej chwili spostrzegła w nim coś zupełnie nowego. W ciągu paru minut Wokulski bez powodu spotężniał w jej oczach, a Starski wydał się małym i zabawnym. Ale dlaczego on zostaje? Skąd się tu wziął telegram? I po nieokreślonym niepokoju ogarnęła ją trwoga. Wokulski znowu zwrócił się ku bufetowi, aby znaleźć posługacza, który wyjąłby mu rzeczy i zetknął się ze Starskim. Co panu jest? Zawołał Starski, wpatrując się w niego przy świetle padającym z sali. Wokulski wziął go pod ramię i pociągnął za sobą wzdłuż peronu. Niech pana to nie gniewa, panie Starski, co powiem, rzekł głuchym głosem. Pan myli się co do siebie. W panu jest tyle demona, ile trucizny w zapałce. I wcale pan nie posiada szampańskich własności. Pan ma raczej własności starego sera, co to podnieca chore żołądki. Ale prosty smak może pobudzić do wymiotów. Przepraszam pana. Starski słuchał oszołomiony, nic nie rozumiał, a jednak zdawało mu się, że coś rozumie. I jeszcze dam panu radę, panie Starski. Przy korzystaniu ze względów płci pięknej, lepszą jest tradycyjna ostrożność, aniżeli więcej lub mniej demoniczna śmiałość. Pańska śmiałość demaskuje kobiety, a że kobiety nie lubią być demaskowane, więc możesz pan stracić u nich kredyt, co byłoby nieszczęściem i dla pana, i dla pańskich pupilek. Starski wciąż nie rozumiał, o co chodzi. Jeżeli pana czym obraziłem, rzekł, gotów jestem dać satysfakcję. Nie, panie, mówił Wokulski, zwracając się z nim do wagonu państwa Łęckich. Gdybym czuł potrzebę satysfakcji od pana, już byś nie żył bez dodatkowych formalności. To raczej pan masz prawo żądać ode mnie satysfakcji, że ośmieliłem się wejść do tego ogródka, gdzie pielęgnujesz swoje kwiaty. Będę w każdym czasie do dyspozycji. Pan wie, gdzie mieszkam. Zbliżyli się do wagonu, przy którym już stał konduktor. Wokulski siłą wprowadził Starskiego na stopnie, pchnął go do saloniku, a konduktor zatrzasnął drzwi. Cóż to? Nie żegnasz się, panie Stanisławie? Zapytał zdziwiony pan Tomasz. Przyjemnej podróży, odparł, kłaniając się. W oknie stanęła panna Izabela. Nadkonduktor świsnął, odpowiedziano mu z lokomotywy. Farewell, Miss Iza. Farewell, zawołał Wokulski. Pociąg ruszył. Panna Izabela rzuciła się na ławkę naprzeciw ojca. Starski odszedł w drugi kąt saloniku. No, no, no, mruknął do siebie Wokulski. Zbliżycie wy się jeszcze przed Piotrkowem. Patrzył na odchodzący pociąg i śmiał się. Zgubili moją blaszkę, szukając medalionu, myślał Wokulski. Ja jestem sentymentalny i nudny. Ona, oprócz powszedniego chleba szacunku i pierniczków uwielbień, jeszcze musi mieć szampana. Pierniczki uwielbień. To dobry dowcip. Ale jakiego to ona lubi szampana? Aha, cynizmu. Szampan cynizmu. Także dobry dowcip. No, przynajmniej opłaciła mi się nauka angielskiego. Błąkając się bez celu, wszedł między dwa sznury zapasowych wagonów. Przez chwilę nie wiedział, dokąd iść. I nagle doznał halucynacji. Zdawało mu się, że stoi we wnętrzu ogromnej wieży, która zawaliła się, nie wydawszy łoskotu. Nie zabiła go, ale otoczyła ze wszystkich stron wałem gruzów, spośród których nie mógł się wydostać. Nie było wyjścia. Otrząsnął się i widzenie znikło. Oczywiście morzy mnie senność, myślał.

0: Właściwie mówiąc, nie spotkała mnie żadna niespodzianka. Wszystko można było z góry przewidzieć, a nawet wszystko to wiedziałem. Jakie ona ze mną płaskie rozmowy prowadziła. Co ją zajmowało? Bale, rauty, koncerta, stroje. Co ona kochała? Siebie. Zdawało jej się, że cały świat jest dla niej, a ona po to, ażeby się bawić. Kokietowała, ależ tak, najbezwstydniej kokietowała wszystkich mężczyzn. Ze wszystkimi kobietami walczyła o piękność, hołdy i toalety. Co robiła? Nic. Przyozdabiała salony. Jedyną rzeczą, za pomocą której mogła zdobyć sobie byt materialny, była jej miłość, fałszywy towar. A ten Starski, a cóż, Starski, taki pasożyt, jak i ona, był ledwie epizodem w jej życiu, pełnym doświadczeń. Tak to mesalina przez imaginację. Ściskał ją i szukał medalionu, kto chciał. Nawet ten Starski, biedak, który z powodu braku zajęcia musiał zostać uwodzicielem. Niegdyś wierzyłem, że są tu na ziemi białe anioły ze skrzydłami jasnymi. Trzeba było poznawać kobiety nie przez okulary Mickiewiczów, Krasińskich albo Słowackich, ale ze statystyki, która uczy, że każdy biały anioł jest w 10. części prostytutką. No i jeżeli spotkałoby cię rozczarowanie, to choć przyjemne. W tej chwili rozległ się jakiś ryk. Nalewano wody do kotła czy do rezerwuaru. Wokulski przystanął. Zdawało mu się, że w tym przeciągłym i melancholijnym dźwięku słyszy całą orkiestrę wygrywającą inwokację z Roberta Diabła. Wy, co spoczywacie tu pod zimnym śmierci głazem. Śmiech, płacz, żal, pisk, niesforne okrzyki. Wszystko to odzywało się razem, a nad wszystkim unosił się głos potężny, pełen beznadziejnego smutku. Byłby przysiągł, że słyszy taką orkiestrę, i znowu uległ halucynacji. Zdawało mu się, że jest na cmentarzu, pośród otwartych grobów, w których wymykały się wstrętne cienie. Po chwili każdy cień stawał się piękną kobietą, między którymi ostrożnie przesuwała się panna Izabela, wabiąc go ręką i spojrzeniem. Ogarnęła go taka trwoga, że przeżegnał się i widma znikły. Basta, pomyślał. Ja tu rozum stracę. I postanowił zapomnieć o pannie Izabeli. Była już 2:00 po północy. W biurze telegrafu paliła się lampa z zielonym daszkiem i słychać było pukanie aparatu. Obok dworca przechadzał się jakiś człowiek, który zdjął czapkę. Kiedy jedzie pociąg do Warszawy? Spytał go Wokulski. O 5:00, wielmożny panie, odparł człowiek, robiąc ruch, jakby chciał pocałować go w rękę. Ja, wielmożny panie, jestem... Dopiero o 5:00, powtórzył Wokulski. Koni można, a z Warszawy o której?
1: Za 3 kwadranse. Ja, wielmożny panie...
0: Za 3 kwadranse, szepnął Wokulski. Kwadranse, kwadranse, powtarzał, czując, że niedokładnie wymawia literę R. Odwrócił się od nieznajomego i wzdłuż plantu poszedł w kierunku Warszawy. Człowiek patrzył za nim, kręcił głową i zniknął w ciemnościach.
2: Do lalki Bolesława Prusa powrócimy jutro.
3: Koncert w porze lunchu.
4: Już 14:00, w Dwójce pora zatem na pierwsze w tym tygodniu koncertowe spotkanie. Przy konsolecie nadal pozostaje Wojciech Ciarka, przy mikrofonie Karol Furtak. Dzień dobry. Mam dziś dla Państwa wesołe 4 kwadranse, bo mniej więcej tak można by przetłumaczyć tytuł koncertu, który w Kolonii odbył się dokładnie 21 maja tego roku. Koncertu Orkiestry Symfonicznej Radia Zachodnio-Niemieckiego, którą poprowadził Oskar Jokel. W programie znalazła się muzyka Straussa, Dariusa Mio i na początek Sinfonia Koncert.

Tante B. Dur Józefa Haydna. Haydn napisał ten utwór jako bezpośrednią odpowiedź dla bardzo popularnych w Anglii w tamtym czasie, a to były lata 90. XVIII wieku, koncertujących symfonii Ignaca Plejela. Jego wzorem wybrał cztery instrumenty solowe, to skrzypce, wiolonczela, obój i fagoda. Swoją symfonię zapisał w trzech częściach, to Allegro, Andante i finał. To, co wyróżnia tę muzykę, to jej lekkość, bo jak Państwo usłyszą, daleko tej muzyce do bogatej ekspresji tych symfonii Haydna, które powszechnie znane są jako symfonie londyńskie. Gra Westdeutscher Rundfunk Symphonieorchester, dyryguje Oskar Jokel.

To trochę haydnowskiego poczucia humoru w jego symfonii koncertującej B-dur 105 w pierwszym rozdziale katalogu Hobokena i to pierwsza część dzisiejszego koncertu w porze lunchu. Le Boeuf sur le Toit to tytuł op. 58 Dariusa Mio, który znaczy mniej więcej tyle, co wół na dachu. Niemniej z perspektywy muzyki tytuł ten nie ma absolutnie żadnego znaczenia, bo odnosi się do baletu Jeana Cocteau. Pierwotnie Darius Milhaud partyturę tę pomyślał jako muzykę, która miała towarzyszyć filmowi Charlie'ego Chaplina, ale tak naprawdę, jako że sam szczerze nienawidził wszystkiego, co komediowe, z jego perspektywy to po prostu zestaw muzycznych wspomnień z Brazylii. Usłyszą więc Państwo tango, fado i samba, wszystko w lekkiej, charakterystycznej, paryskiej do szpiku kości szacie orkiestrowej. Gra Westdeutscher Rundfunk Symphonieorchester, dyryguje Oskar Jokel.

Le Boeuf sur le Toit to opus 58 Dariusa Mio, a utwór ten usłyszeli Państwo w nagraniu Westdeutscher Rundfunk Sinfonie Orchester pod batutą Oskara Jokela. Ostatnia część programu tych artystów, którego dziś słuchamy, to muzyka Richarda Straussa i jego ucieszne figle Dyla Sowizdrzała. Faktycznie Straussa najbardziej interesowały tu figle, ale rozpoczął ten swój poemat od muzycznego dawno, dawno temu, a zakończył pogrzebowym marszem i epitafium. W końcu tytułowy bohater tej niemieckiej legendy kończy na szubienicy.

0: To epitafium, jak Państwo usłyszeli, także nieco przewrotne. Till Eulenspiegel's Lustige Streiche, op. 28 Richarda Straussa, czyli jego ucieszne figle Dylla Sowizdrzała. Ten poemat symfoniczny w nagraniu Westdeutscher Rundfunk Symphony Orchester pod batutą Oskara Jokela zakończył koncert tej orkiestry w maju tego roku. Kończy także nasze dzisiejsze spotkanie w porze lunchu. Miłego popołudnia. Karol Furtak. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 15. Wzorem poprzednich dni łączymy się zatem z Poznaniem.
1: Konkurs Wieniawskiego na antenie dwójki.
2: Halo, halo, jesteśmy.
3: Witamy Państwa. Jesteśmy w Poznaniu, w naszym studiu tu dwójki na czas konkursu zbudowanym w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Magdalena Łoś.
2: I Adam Suprynowicz. Dzisiaj już czwarty dzień przesłuchań pierwszego etapu 17. konkursu skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. Nasze słuchanie wystawiane jest na rozmaite pułapki, bo kiedy długo mamy wrażenie, że nic się nie dzieje, nasza uwaga spada i nie wiem jak ty, ale ja mam wtedy, opadają mnie takie wątpliwości, czy my właśnie nie puszczamy mimo uszu jakiejś perły wiolinistyki.
3: No ale okazuje się, że gdy naprawdę perła się zdarza, to absolutnie...
2: To uszy same strzegą.
3: Tak, na baczność stają, jeśli to można tak ująć. I po prostu wtedy czas szczęśliwie nie istnieje i w ogóle nie mamy wrażenia, że to jakaś kolejna godzina, kolejna prezentacja, nieważny jest dzień, tylko po prostu słuchamy, słuchamy i słuchamy. I to się nam dzisiaj przydarzyło.
2: I proszę na to czekać, bo to będzie pod koniec naszej audycji dzisiejszej, która prawie do 16:00. Zaczynamy podsumowaniem tego, co działo się wczoraj w ramach przesłuchań pierwszego etapu po południu w sesji od 17:00.
3: To rzeczywiście był taki kolejny bardzo pracowity dzień. Ten dzisiejszy, ostatni dzień przesłuchań pierwszego etapu ma mniej...

0: napięty plan, bo już mniejsza ilość uczestników dziś występuje, to też ma oczywiście znaczenie. Natomiast wczorajsze popołudnie było trzecim dniem, kiedy słuchaliśmy aż 13 skrzypków. No i ta popołudniowa sesja rozpoczęła się występem 26-letniego skrzypka z Tajwanu, który w swoim recitalu w tym pierwszym etapie proponował sonatę Leosza Janaczka i wydawało się, że to będzie taki moment, no właśnie, takiego rzeczywiście zauważenia innego repertuaru. Tej sonaty jeszcze nie było i może nawet już błysk nadziei, że podzielimy się nią z Państwem, ale tego nie będziemy robić, bo rzeczywiście wiele rzeczy w moim odczuciu nie jest warte teraz tego, by ten czas antenowy tą relacją tu zajmować. Miałam wrażenie, że pewne kontrasty są przerysowane. Brakowało mi wielu barw, więc idziemy dalej.
1: Zakulisowo dodam tylko, słyszeliśmy, że to świetny skrzypek i że zagrał wczoraj na 30% swoich możliwości.
0: To ważne.
1: To też się zdarza i też myślę, że możemy to odnieść do wszystkich skrzypków, których pomijamy, że niekoniecznie to jest tak, że oni są dużo słabsi, tylko czasami po prostu mają słabszy dzień i tak też się może zdarzyć.
0: No ale potem wystąpiła skrzypaczka z Korei Południowej, starsza, 29-letnia. To jest no, ta kategoria wiekowa rzadko tu reprezentowana, bo na ogół mamy do czynienia z młodymi muzykami, 20-21-letnimi, oczywiście 29 to nic, ale ona jest już utytułowaną laureatką, no bez miejsca na tych numerowanych 6, ale jednak laureatką konkursu imienia Królowej Elżbiety w Brukseli w 2024 roku. Skrzypce tam królowały i zajęła jedno z 12 tych właśnie miejsc określanych jako miejsce laureata.
1: No i chyba słusznie, bo to, co słyszeliśmy tutaj, było niezwykle satysfakcjonujące. To jest też kolejna ciekawa sprawa, ponieważ powiedziałaś o tym, że ma 29 lat. No zwykle to słychać po artystach, że oni są po prostu dojrzalsi, że mają więcej już do powiedzenia, bo choćby dlatego, że więcej przeżyli, ale też po prostu no, też doświadczenia estradowego mają, no, wszystkiego.
0: No choćby konkursowego i udzielania wywiadów.
1: Właśnie tak. Ale myślę, że tutaj bywają zaskoczenia na tym konkursie i o tym też pewnie będziemy jeszcze rozmawiać. Być może wieczorem, bo dzisiaj dodam jeszcze, że podsumowanie pierwszego etapu razem z ogłoszeniem wyników po 20 na antenie dwójki od 20 do 22 będziemy z Państwem ponownie. A teraz już w stronę Pulenka.
0: W stronę Pulenka, którego finał chcemy Państwu pokazać, to była rzeczywiście prezentacja i tu musimy, Adamie, wrócić do tego pierwszego naszego spotkania. Niektórzy rzeczywiście postanawiają już jakby część repertuaru drugiego etapu pokazać w pierwszym, mogą to zrobić i niektórzy grając sonatę w naszym odczuciu zaliczają od razu drugi etap i wiadomo, że idą dalej. To są te prezentacje, które są najważniejszym punktem, no bo sonata Pulenka, sonata cała Mozarta, prawda? To muzyk wokół tego buduje recital, dobierając resztę.
1: Tak, no i dobierając oczywiście te utwory obowiązkowe Henryka Wieniawskiego, które
0: oczywiście,
1: tutaj
0: dwa punkty
1: są konieczne.
0: Ale mogą być krótsze wtedy.
1: Ale mogą być wtedy krótsze. Tutaj jest bardzo duża dowolność i Anna im z tej dowolności skorzystała, wybierając sonatę Pulenka. To już drugi raz była sonata Pulenka, prawda?
0: Tak.
1: Taka bardzo dramatyczna sonata.
0: Z takim tragicznym też finałem. No w ogóle tutaj jest też postać Ginette Neveu, która jakby była inspiracją do napisania tej sonaty. To zresztą nikt nie mógł przewidzieć, ale to były ostatnie lata jej młodego, tragicznie przedwcześnie zakończonego życia. Ona tu była też ekspertką od skrzypiec, a Ginette Neveu to oczywiście jest
1: laureatka pierwszego,
0: która miała w 35 roku wtedy 16 lat. Anna im rzeczywiście ten tragizm finału oddała z taką wielką intensywnością dźwięku, ze świetnym zespoleniem też, z partią fortepianu. Tu grała Mana Oguchi. Myśmy słyszeli pianistkę wcześniej z Aoi Saito w pierwszym dniu i to oczywiście procentuje, bo jest to absolutna, myślę, komfort

0: komfortowość tej sytuacji. Komfortowa sytuacja, kiedy wiadomo, jak wypadnie ten recital konkursowy z pianistą, pianistką, z którą się te interpretacje przygotowywało przez długi czas.
1: Ja tropię w tym konkursie muzyków, którzy są wrażliwi na barwę i potrafią nią pracować. Ona potrafiła bardzo świadomie tę barwę modyfikować, na tyle świadomie, że wręcz budowała z jej użyciem dużą część narracji.
0: I to właściwie pokazała nam od razu w Kaprysie Esdur opus 18, numer 2. Ja sobie zanotowałam, że bardzo ładny, ciemny, spokojny początek. To ma znaczenie, kiedy ja piszę o jakiejś barwie, że jest ciemna, jasna, kolory, to już jest jakiś tam oczywiście mój słownik, to znaczy, że te barwy są pod kontrolą.
1: Wyraziste.
0: I tak, pod kontrolą.
1: Pod kontrolą. To co? Kawałeczek finału sonaty Francisa Poulenca przy fortepianie Manao Guchi.

0: Sonata skrzypcowa Francisa Poulenca grała Anna Im przy fortepianie Mana Oguchi.
1: To było popołudnie, które rzeczywiście wielokrotnie zaskakiwało brzmieniami, których jeszcze na tym konkursie do tej pory nie było. Myślę o muzyce, którą za chwilę usłyszymy, o muzyce Ernesta Blocha i wykonaniu muzyka, który jest skrzypkiem francuskim, choć urodził się w Szwajcarii. A jeszcze ma ukraińskie korzenie ze strony ojca. Jest to ważne, bo Teodor Kaszki, 20-letni, bardzo młody skrzypek, jest synem ojca, który wymieniany jest w życiorysach innych skrzypków, których tu słuchamy w tym roku w Poznaniu jako profesor. To Oleh Kaszkiw. No i w moim odczuciu jest muzykiem o wielkiej kulturze dźwięków. Dźwięk ten jest bardzo ciepły. Od razu tym mnie zachwycił. Kontrolowane jest to brzmienie, nasycone, gęste. Potrafi też stworzyć charakter opowieści, rodzaj takiej narracji jakby improwizowanej, rapsodyczny charakter muzyki oddaje w taki sposób, że ja mam wrażenie, że rzeczywiście jakby tworzył ją przy nas, jakby to była improwizacja. To jest rzecz też bardzo piękna. Miękko potrafił też zamykać frazy, ładnie wykończone wibracją. Także w tej suicie pierwszej na skrzypce solo Blocha bardzo, bardzo mi się spodobał.
0: No ja miałem mieszane uczucia.

0: uczucia, ponieważ rzeczywiście ta suita była bardzo ciekawa i to wszystko, co powiedziałaś, zauważyłem. Zauważyłem też to zrozumienie owej, wyczucie być może nawet bardziej owej takiej fantazyjnej składni muzycznej, improwizacji. Na poły. No to tu się Bloch spotyka z Wieniawskim, bo przecież muzyka Wieniawskiego to też jest muzyka w dużej mierze improwizacyjna, spisane improwizacje wielkiego skrzypka. No i ten Wieniawski w takim razie chyba był troszkę niedouczony, bo było słychać dużo takich rzeczy. Skrzypkowie, zresztą wszyscy smyczkowcy mają takie metody, żeby sobie coś ułatwić. Zresztą wszyscy muzycy, żeby jakoś wybrnąć z trudnej sytuacji i no troszkę za dużo takich rzeczy słyszałem. To znaczy na przykład ta maniera łamanie akordów wszystkich, takie bardzo wyraziste, stawało się już pewną manierą. A u Blocha to nie przeszkadzało.
1: Nie, zupełnie. I to było właśnie nawet dla mnie ciekawe, bo nie było to też bardzo ostre łamanie, tylko no, w taki sposób kontrolowany dobrym smyczkiem, z pewną kulturą brzmienia. Ja nigdy tam na przykład żadnej wulgarności nie zauważyłam.
0: Mówimy o stopniach, bo oczywiście w zasadzie każdy wielodźwięk musi być łamany na instrumencie smyczkowym.
1: To barokowy smyczek, to niewątpliwie tak.
0: No ale mówimy tutaj o stopniu pewnym, który być może każdy z nas ma gdzieś swoją skalę. W takim razie już nie spierajmy się o to, tylko posłuchajmy fragmentu owej suity numer 1 na skrzypce solo Ernesta Blocha. Teodor Kaskiew.

0: końcowa część pierwszej suity na skrzypce solo Ernesta Blocha grał Teodor Kaskiw.
1: To była kolejna prezentacja wczorajszego popołudnia, wciąż pierwszy etap konkursu imienia Henryka Wieniawskiego, który Państwu relacjonujemy. No i kolejny uczestnik to Polak, a tu zawsze z wielką troską kibicujemy i nie pomijamy też w naszych relacjach żadnych Polaków. Dawid Kasprzak, 20-letni, bardzo młody, świetny skrzypek, który właściwie kształcił się w świecie. To jest też okazja, by go poznać.
0: W tej chwili w Los Angeles, jeśli dobrze pamiętam, w Kalifornii. A

0: skrzypek o moim zdaniem ogromnym talencie i temperamencie solisty, czego nie można powiedzieć o dużej części tych muzyków, których tutaj słuchamy. Niektórzy grają często przepięknie, ale kameralnie i słychać, że to już jest temperament raczej albo kameralisty, albo najpewniej kameralisty. Natomiast są tacy, którzy wychodzą i są zwróceni w stronę publiczności.
1: Tak, to jest ich żywioł, estrada.
0: Patrzą w oczy publiczności, grają w stronę publiczności i takim muzykiem jest Dawid Kasprzak. Mieliśmy mieszane uczucia.
1: To prawda. No ja muszę przyznać, że bardzo się ucieszyłam, że zobaczyłam w programie wreszcie trzecią sonatę op. 27 Żena Izaii, balladę.
0: Właśnie, to ciekawe, bo to jest jedna z popularniejszych sonat z tego cyklu.
1: Do wczoraj tak myśleliśmy.
0: Ale pierwszy raz w ogóle się dopiero pojawiła na konkursie Wieniawskiego. Sonata demol ballada, op. 27, numer 3. Były tam miejsca bardzo ciekawe, pewne, pełne swady. Tego wszystkiego, co Dawid Kasprzak zdaje się po prostu mieć.
1: Powiedziałeś o tym solistycznym profilu muzyka. Tak, to jest też rodzaj takiej estradowej charyzmy, ekspresja ciała, bo my oczywiście później słuchając nagrań jesteśmy pozbawieni, prawda, możliwości przypomnienia sobie, jak to było w obrazie czy z obrazem, a to ma znaczenie.
0: A to ma ogromne znaczenie. Czasami to się przenosi też w nagraniu, ale rzeczywiście to obserwowanie jest niezwykle też ciekawe, ponieważ muzycy pomagają sobie ciałem i to jest naturalna rzecz, ponieważ ruch powinien w naturalny sposób wynikać z ciała i z ekspresji ciała. I dzisiaj też mieliśmy tego przykład, o czym jeszcze porozmawiamy. Natomiast u Dawida Kasprzaka widziałem pewną niespójność w tym, że rzeczywiście były miejsca pokazujące jego niezwykły talent i wrażliwość i ucho, a były momenty, w których nie dawał w ogóle oddechu, pędził przed siebie. Tak sobie trochę chyba też wymyślił tę sonatę, ballada. Nie byłem co do tego przekonany, ale też nie mogę powiedzieć, żeby to było bardzo złe. Nie, absolutnie.
1: To było jego od początku do końca, a to jest rzecz bardzo cenna. Przypomnę, ma 20 lat. I w związku z tym będzie miał jeszcze pewnie wiele różnych pomysłów na różne kompozycje. No i cenna rzecz w programie recitalu zawarł sonatę e-moll w katalogu Mozarta, pozycja 304. W ten sposób właściwie również możemy powiedzieć, słuchając w całości tej sonaty, że poczuliśmy już powagę drugiego etapu konkursu.
0: I troszkę się pospieraliśmy o tę sonatę, ale mnie ta sonata bardzo przekonała i do Dawida Kasprzaka zapałałem pewną sympatią przy wszystkich zastrzeżeniach, o których mówiłem, bo dużo było tam jakiejś pewnej przesady.
1: A mi zaimponował wyborem tej sonaty, która wymaga prostoty i pewnego ograniczenia. A w końcu, jak słusznie powiedziałeś, jest typem absolutnie charyzmatycznego solisty.
0: Tak, mnie to też zaskoczyło, że wybrał taką muzykę.
1: I państwo zaraz fragmentu posłuchają tego konkursowego nagrania prezentacji z Łukaszem Chrzęszczykiem, ale wcześniej on sam.
2: Ten recital, ten koncert, który przed chwilą zagrałem, miał całe spektrum emocji. Zacząłem balladą Eugene Izaya, później był wesoły kaprys Wieniawskiego, później smutna, przeplatana troszkę wesołymi wspomnieniami sonata Mozarta, no i dostojny polski polonez Wieniawskiego.
3: Wieniawski na finał, ale właśnie o Mozarta chciałabym zapytać. Czy ta krystaliczna forma mozartowska to jest to, w czym pan czuje się najlepiej?
2: Komponując repertuar na dzisiejszy recital, chciałem zawrzeć w nim jak najwięcej różnorodnej muzyki. Wybierając Izaya, kierowałem się tym faktem, że Izaya przez pewien czas był uczniem Henryka Wieniawskiego, a sonata Mozarta pokazuje tutaj jak największy kontrast w porównaniu z tą wirtuozerią, która jest i w Izaju, i w Wieniawskim. No i właśnie tą klasyczną krystaliczność, tak jak się pani wyraziła, w której myślę, że czuję się dobrze.

0: Recital konkursowy należy traktować również jako koncert, żeby pokazać się z jak najlepszej strony przed jurorami, ale też czuć się swobodnie grając?
1: Moim zdaniem w 100%, ponieważ czuję, że słuchacze i jury, w szczególności tej edycji konkursu, nie oczekują standardowego repertuaru, czyli powiedzmy kaprys Paganiniego czy Bach, które były na preselekcję, ale właśnie tej różnorodności, którą możemy usłyszeć podczas po prostu zwykłego koncertu.
0: Chciałabym zapytać o koncert Mieczysława Karłowicza, bo to jest w pana repertuarze też istotna pozycja. Jak ten utwór rezonuje tutaj z programem całego pana występu w ramach konkursu? No i co dla pana znaczy ten utwór?
1: Koncert Karłowicza, nie ukrywam, jest moim prawdopodobnie najbardziej ulubionym koncertem, nie licząc oczywiście koncertów Henryka Wieniawskiego, ale tak naprawdę dzięki temu koncertowi, że był on na liście repertuaru na ten konkurs, nie miałem wątpliwości, że tak, to jest ta edycja, w której chciałbym wziąć udział, bo wcześniej myślałem, no może jeszcze należy poczekać te 5 lat, będę dojrzalszy, starszy, ale widząc koncert Karłowicza, nie było możliwości, żebym przepuścił taką okazję. I również ten koncert, dzięki uprzejmości mojego profesora, będę miał zaszczyt wykonać wraz z Colburn Orchestra już w styczniu nadchodzącego roku w Los Angeles.
0: Wspomniał pan o tym, że recital konkursowy to też jest koncert, tak należy do tego podchodzić. Mimo młodego wieku i doświadczenia konkursowego ten stres wciąż jest problemem, aby go balansować. Czy czuje się pan tutaj na estradzie w warunkach konkursowych zupełnie swobodnie?
1: Powiem szczerze, że spodziewałem się troszkę więcej, że tak powiem, tych negatywnych emocji, jak to zazwyczaj jest przy konkursach, ale w momencie, jak wszedłem na estradę, poczułem ten spokój. Oczywiście jest troszeczkę stresu, zwłaszcza na początku czegoś takiego jak konkurs Wieniawskiego, do którego można powiedzieć przygotowywałem się całe życie, ale myślę, że z każdą minutą będąc na tej scenie, którą odwiedziłem jak miałem 10 lat, posłuchać konkursu w 2016 roku, z każdą minutą stawało się to łatwiejsze i coraz prostsze i czułem się bardziej swobodnie.

Szlachetne samoograniczenie Dawida Kasprzaka, artysty z temperamentem solisty i wirtuoza, tutaj w sonacie e-moll Mozarta w duecie z Łukaszem Chrzęszczykiem. Słuchaliśmy też rozmowy z Dawidem Kasprzakiem i tutaj pojawił się nowy głos. Jest z nami teraz już Monika Kopcik, która przygotowała

0: przygotowuje dla Państwa wywiady.
1: Dwie uwagi solisty zwróciły moją uwagę z kolei w tej rozmowie z Moniką Kopcik. Dawid Kasprzak powiedział, że zdaje sobie sprawę, że może za 5 lat chciałby wziąć udział, będzie dojrzalszy, ma 20 lat, ale przekonał go koncert Karłowicza, który w tegorocznym konkursie jest możliwy do wykonania i to zadecydowało. I jeszcze jedno jego zdanie, które myślę jest bardzo dla nas ważne, musimy sobie to uświadomić, że to jest jak w konkursie chopinowskim, taki dla skrzypków konkurs wieniawskiego, to jest ten konkurs, jak powiedział, do którego przygotowywałem się całe życie. To jest jakieś obciążenie polskich wykonawców, czy na jednym, czy na drugim konkursie. Niektórzy w ogóle nie chcą powodu tego obciążenia podchodzić do konkursu.
0: No tak, konkurs Wieniawskiego to jest legenda. To jest legenda Wieniawskiego.
1: Możemy sobie wyobrazić, jak 10 lat temu miał 10 lat i tak jak mówi, przyjechał tu do tej auli, w której jesteśmy.
0: A dzisiaj aula pełna dzieci.
1: Tak, pełna.
0: Bardzo grzecznie,
1: naprawdę,
0: spokojnie,
1: i wspaniale wypełniona, czy to dzień powszedni, czy świąteczny. Bardzo to jest też budujące, że ci młodzi skrzypkowie grają dla publiczności za każdym razem. Nie ma pustek.
0: Mówiliśmy o temperamencie solistycznym Dawida Kasprzaka. Ja za niego dlatego też trzymam kciuki, żeby zagrał tego Karłowicza w finale, bo myślę, że to może być bardzo ciekawe i efektowne. Kolejna wykonawczyni, która zamykała wczorajsze wieczorne przesłuchania, nosi to samo nazwisko, ale to jest przypadkowa zbieżność nazwisk, Maja Aleksandra Kasprzak.
1: No i muszę powiedzieć, że to jest właśnie jakby rewers, skoro mówisz o temperamencie, prawda? Bo ona ma kapitalny temperament kameralistki i jak zaczęła swój recital romansami Klary Schumann, Dry Romance, no plus 22, to ja pomyślałam sobie, jak dobrze, że wróciła na konkurs.
0: Bo a wróciła.
1: A ona wróciła po 4 latach i skoro teraz ma tych lat 21, to aż trudno uwierzyć, ale miała tylko 17 i bez awansu wówczas do drugiego etapu, a tu wraca artystka zdecydowanie bardziej dojrzała nawet. Nie ma się co zastanawiać. To jest po prostu artystka, która tworzy opowieść, dobierając jakość dźwięku, pełną subtelności, bez ekstremu, z kulturą, z takim skupionym też dźwiękiem i skupioną narracją w tej muzyce. No w taki sposób, że od razu chce się słuchać jej jako kameralistki dalej.
0: A to wcale nie jest łatwe, dodam, wydobyć tę piękną muzykę z trzech romansów Klary Schumann, bo one są przepiękne, ale one są dość skupione, nie wiem jak to powiedzieć, one się nie zalecają do publiczności, jakby trochę introwertyczne i to są, to niekoniecznie jest muzyka do takiej wielkiej sali.
1: I muszę powiedzieć, że to jest jeden z tych przykładów muzycznej narracji, której bez czytelnego podania słuchacz może nie zrozumieć. Często to się zdarza w moim ukochanym baroku, kiedy jeśli ktoś nie oddzieli nut ważnych od tych, które je zdobią, może to być w ogóle nieczytelne, jaka jest myśl kompozytora.
0: Maja Aleksandra Kasprzak wspaniale moim zdaniem odczytała myśl Klary Schumann. Pokazała też, jak bardzo ta muzyka jest bliska stylowi Roberta Schumanna. Oni, jak się ostatnio dowiadujemy, tworzyli bardziej nierozerwalny duet niż do tej pory wiedzieliśmy, twórczy.
1: Tak, w życiu i w partyturze.
0: Tak, no, partnerstwo dwojga muzyków. Oczywiście na miarę wieku XIX partnerstwo. Maja Aleksandra Kasprzak porozmawiała z nami również i opowiedziała trochę o swoich związkach z Poznaniem.
2: Na początku chciałabym zapytać o pani historię rodzinną, która jest spleciona z tym miejscem, bo zdaje się, że pani dziadek miał udział w projekcie tej sali.
3: Właściwie moja cała rodzina jest związana z Polską, z Poznaniem najbardziej. Mój tata tutaj się uczył gry na skrzypcach, mój dziadek uczył w Poznaniu i też właśnie zaprojektował sceny jako skrzypek Filharmonii. I ja sama też od 2011 roku chyba przyjeżdżałam za każdym razem na konkurs Wieniawskiego, żeby posłuchać, żeby się inspirować i teraz być na scenie i sama grać.
2: Chciałabym zapytać o repertuar, który

0: brała pani w dzisiejszym recitalu, bo jest on bardzo oryginalny. Stomp Johna Corigliano myślę, że podniosło wszystkich słuchaczy. Proszę powiedzieć, co zdecydowało o tym, że to ten utwór wybrała pani tutaj właśnie do pierwszego etapu.
1: Ten specjalny utwór był kiedyś utworem na konkurs Czajkowskiego i myślałam, że w tym wypadku, jak tu nie ma żadnej współczesnej muzyki, to mogłabym sama z siebie przynieść jeden utwór, który już często grałam i on właśnie poszerza wszystkie techniki skrzypcowe, bo jest i skordatura, więc skrzypce są nastrojone inaczej i jeszcze do tego jest to tupanie i nie tylko jedno tupanie, tylko są dwa rodzaje tupania. Dla słuchaczy, którzy tutaj siedzą i przez cały czas słuchają takiej jednolitej muzyki, to jest taki fajny twist na koniec.
0: Powiedziała pani o dwóch typach tupania, muszę dopytać, o co chodzi?
1: Są dwa tupnięcia, jeden się nazywa tap i jeden się nazywa stomp, tak jak cały utwór. Ten tap jest taki trochę łagodniejszy, a ten stomp jest taki bardzo mocny. Buty do stepowania mają też dwa takie metalowe części i jedna jest właśnie z przodu i to jest ten trochę cichszy tap, a ten stomp to jest ten mocny, gdzie cała noga jest na ziemi.
0: Jak czuje się pani powracając na konkurs, będąc laureatką również innych konkursów? Czy to jest dla pani rywalizacja na tym samym poziomie zaangażowania jak wówczas, kiedy była pani tutaj pierwszy raz, czy to już jest inny etap na pani artystycznej drodze?
1: Tak i tak, bo repertuar jest oczywiście kompletnie inny. Każdy konkurs jest inny i każdy konkurs szuka czegoś innego i kogoś innego. Tutaj są ludzie, których znam z innych konkursów i wszyscy mają na każdym konkursie nową możliwość się pokazać z kompletnie innej strony, bo ten profil laureata, powiem tak, jest na każdym konkursie inny, bo on się też zmienia komisją i programem i tak dalej. Ale też muszę powiedzieć, że bardzo się czułam tak razem z publicznością i oni byli ze mną i ja ich zabrałam na właśnie taką wycieczkę przez kilka krajów i przez genre muzyki i na przykład te trzy romansy Claire Schumann, które dawniej oczywiście nie były takimi popularnymi utworami, bo kobiety nie miały komponować i tak dalej. I jeszcze do tego Klara Schumann żyła w Lipsku, skąd ja też teraz jestem. I chciałam po prostu przynieść kawałek domu też tutaj do Poznania na scenę, bo Poznań jestem też związana z Poznaniem i dlatego myślałam, że trzeba jedno z drugim tak złączyć.
2: Maja Aleksandra Kasprzak, artystka dodajmy z polsko-japońskiej rodziny, więc jej międzynarodowość jest rzeczywiście imponująca.
3: Mieszkająca w Niemczech.
2: Mieszkająca w Niemczech, tak, o czym właśnie wspomniała. I ja muszę tutaj się odnieść do utworu, o którym opowiadała, bo o tym nie zdążyliśmy powiedzieć. To był utwór Stomp Johna Corigliano, który wykonała na sam koniec i tutaj troszkę zaprzeczyła tej naszej tezie o tym, że jest artystką o kameralnym charakterze talentu. Ponieważ był to rzeczywiście One Woman Show, to jest utwór napisany przez Corigliano w 2010 roku dla półfinalistów konkursu Czajkowskiego w Moskwie i łączący muzykę country, wpływy bluegrassu, jazzu, wszelkich tych kierunków, w których skrzypkowie często przestrajają swoje instrumenty i często tupią do rytmu. I właśnie to pokazywała i o tym opowiadała Maja Aleksandra Kasprzak, o tych wielu sposobach tupania, które przewidział John Corigliano w tym utworze.
3: Buty były jak Stradivarius, zapewniamy państwa i to się na pewno też świetnie nagrało. Natomiast za chwilę posłuchamy trzeciego romansu Klary Schumann. Tak rozpoczynała recital, ale powiemy na razie tyle, że to było jak przebudzenie również po tym całym dniu, bo aż podskoczyło kilka osób przede mną, które obserwowałam, bo się nie spodziewało tego tupania.
2: Tego tupania na koniec, tak, oczywiście. A zaczęła tak pięknie, lirycznie.

0: trzeci z romansów Klary Schumann, Maja Aleksandra Kasprzak i Michał Francuz przy fortepianie.
1: Pięknie rozpoczęła recital, zakończyła go z przytupem rzeczywiście. Tak. I tak zakończył się ten wczorajszy dzień i od razu przechodzimy do tego, co wydarzyło się w auli, z której do Państwa teraz mówimy w dwójce. No właściwie od rana można powiedzieć, te poranna sesja to zawsze jest no, pewna ciekawość, co sesja przyniesie, a tutaj mieliśmy aż 5 recitali. No i niektórymi koniecznie musimy się podzielić. Ja od razu tu powiem, że gdy Wakana Kimura, japońska skrzypaczka 25-letnia, rozpoczęła swój recital, to pomyślałam sobie, kolejny fantastyczny instrument. I to jest taka przyjemność dla nas też, no, słuchania brzmienia instrumentów. Nie wiemy tym razem, jakie to są instrumenty. To nie jest podawane. Zwykle Państwu mówiliśmy, a to instrument Guarneriego, a to Stradivariusa, bo to no, był także taki element istotny do słuchania w radiu, prawda?
0: Z pewnością. Nie był to zły początek dnia. Chociaż program, zastanawiałem się trochę nad tym programem Wakany Kimury, bo zagrała poloneza koncertowego D-dur i La Cadenza Wieniawskiego, potem fugę z sonaty Amol na skrzypce solo Jana Sebastiana Bacha, a potem Paganiniana Natana Milsteina i mnie Paganiniana rozwiązała tę zagadkę, ponieważ no to jest też utwór wielkiego wirtuoza, improwizatorski, improwizacyjny, a i troszkę polifonii tam jest.
1: Ja muszę powiedzieć, że no polifonia w fudze dobrze i myślałam, no miło, że posłuchaliśmy znowu Bacha, dopóki nie usłyszę.

0: Mieliśmy później szakony, bo to podniosło poprzeczkę zdecydowanie wyżej. Ale jeśli patrzyłeś, Adamie, jaki koncert wybrała do finału, to ci od razu powiem, ale pewnie byś zgadł, że jest to koncert Fismol Wieniawskiego.
1: No oczywiście.
0: Tak, bo jest to rasowa wirtuozka, która rzeczywiście w takim genre się doskonale odnajduje. Tym się może dzielić z publicznością z wielką radością. To też jest ważne.
1: Posłuchajmy w takim razie Paganiniany Natana Milsteina, końcowego fragmentu.

0: Paganiniana Natana Milsteina i to jest to, co jest absolutnie jej atutem, asem. Kapitalnie z uśmiechem na ustach prowadziła nas w takiej bardzo spójnej, potoczystej narracji przez te karkołomne fajerwerki skrzypcowe, całą akrobatykę, kończąc ten recital, no rzeczywiście w taki sposób, że można tylko westchnąć o jej.
1: Po takich recitalach czasami się wstaje do oklasków. Ja nie powiedziałbym, żeby ten recital był aż tak znakomity. Tam jednak było dużo niedokładności i dość nierówny był.
0: Ale też atutem jest to, że pozwala ci skrzypaczka przejść nad nimi do porządku dziennego, jeśli ma tyle atutów, które w tym...
1: I ma coś do powiedzenia tą muzyką.
0: I w tym wypadku ja w ogóle zapominam. Wyciera mi się.
1: A mnie się trochę zatarł występ Alice Lee, która występowała po niej, bo takich występów mamy tutaj dużo. Bardzo poprawnych, ale
0: tak,
1: jednocześnie...
0: Ale niewyjątkowych.
1: Szukamy osobowości, dlatego przechodzimy od razu do kolejnej uczestniczki, Soobin Lee.
0: Muszę przyznać, że chyba nawet rozmawiając o wyborach takich bardzo tutaj z pełnych swobody repertuaru w pierwszym etapie, wspomniałam przy okazji Pasakali Bibera, że no, konstrukcja jest podobna do Szakony Bacha. Zdarzało się, że kilkakrotnie w pierwszym etapie na konkursach słuchaliśmy interpretacji. No, oczywiście zastanawiając się nad możliwościami interpretacji muzyki barokowej na współczesnych instrumentach. W tym wypadku nie miałam żadnej wątpliwości, że świadomość tej artystki, jej rozumienie tej muzyki jest wybitnie poinformowane, co jest w tej partaturze, jaka jest ekspresja tej opowieści jako czyimś życiu, z tym takim pełnym pogody środkowym fragmentem w tonacji durowej. Potem powraca ta melancholia pierwszej części, a ten stały bas jest właściwie jak taki dzwon, który nam bije od urodzenia do śmierci, jak nasze przeznaczenie. I bardzo ważne jest, by ten puls zachować, bo przecież tyle dzieje się ponad konstrukcją tego basu. To rodzaj wręcz wariacji. A jej się to udało zrobić. Cały czas jakby ten puls trzymając, oszczędzając wibracje, lekkim smyczkiem. Zachowała jej przesłanie i

0: muszę powiedzieć, że to są takie występy, kiedy ja nie robię w ogóle żadnych notatek, ale zwróciłam uwagę, że jurorzy też nie pisali.
1: Posłuchajmy, co powiedziała Soubini Monice Kopcik.
2: If I had to talk about Chacon, I have a lot to say, but
3: gdybym miała opowiedzieć, dlaczego wybrałam Chaconę, mogłoby mi to zająć kilka godzin, ale postaram się krótko wyjaśnić mój wybór. Kiedy dowiedziałam się, że w pierwszym etapie konkursu część programu jest dowolna, utworem, który od razu przyszedł mi na myśl, była właśnie Chacona. Myślę, że większość skrzypków zgodziłaby się ze mną, że twórczość Bacha, a zwłaszcza Chacona, jest dla nas wszystkich czymś w rodzaju Biblii. Za każdym razem, kiedy gram ten utwór, odkrywam w nim coś nowego. Sądzę, że to bardzo ważne, by podczas konkursu wykonywać te utwory, które naprawdę są bliskie naszej wrażliwości. Chciałam więc zagrać coś, w czym czuję się swobodnie i czym mogę się po prostu cieszyć podczas grania. I dlatego właśnie wybrałam Chaconę. Wciąż jestem na etapie odkrywania muzyki barokowej. Istnieje mnóstwo utworów, o których niewiele osób w ogóle wie. Ale jeśli chodzi o Bacha, to mam do jego dzieła naprawdę wyjątkowy stosunek. Mój obecny mentor, profesor Augustin Dumais, powiedział mi kiedyś podczas lekcji, kiedy grasz Bacha, musisz nauczyć się akceptować rzeczy takimi, jakie są.
2: When you play Bach, you have to learn how to accept things.
3: Ludzie często mówią, że Bacha powinniśmy grać tak, jakbyśmy grali w kościele, że jego muzyka ma w sobie coś boskiego, to niebiańska konstrukcja. Oczywiście jest w tym prawda, ale myślę, że w tej muzyce jest też wiele elementów ludzkich, romantycznych, bardzo osobistych. I właśnie tę równowagę między tym, co boskie, a prawdziwym, codziennym życiem, staram się odnaleźć, kiedy gram Bacha. To coś, czego wciąż się uczę. Uwielbiam też muzykę Wieniawskiego. Ludzie często skupiają się wyłącznie na tym, jak trudna i wirtuozowska jest jego muzyka, jak szybka i wymagająca technicznie. Jednak myślę, że jest w niej również mnóstwo naprawdę pięknych, lirycznych momentów, które przywodzą na myśl muzykę operową. I muszę przyznać, że odkrywanie tych wszystkich niuansów podczas przygotowań do konkursu sprawiło mi ogromną przyjemność. Mam więc nadzieję, że podczas mojego występu nie tylko ja, ale również wielu słuchaczy mogło odkryć całe bogactwo muzyki Wieniawskiego.

0: So Bin Lee w fragmencie tylko króciutkim Chaconne z suity, z partity na skrzypce solo demol Jana Sebastiana Bacha. To jest dzieło, w którym jest wszystko, jak symfonia właściwie.
1: I Biblia

0: Także, ale o tym będziemy Państwa przekonywać w jej interpretacji przy okazji podsumowania etapu może.
1: Dzisiaj wieczorem, tak. Myślę, bo wrócimy do Poloneza Adur Henryka Wieniawskiego.
0: A teraz z wielkim radiowym sprytem chcemy tylko Państwa zaintrygować, odsyłając również do wieczornego podsumowania o 20:00 nagraniem no, gwiazdy tego dnia, niewątpliwie.
1: Roy Franklin sprawił, że... no nie wiem, podskoczyliśmy na naszych krzesłach.
0: To był właśnie ten recital, który sprawił, że czas się zatrzymał w miejscu i żeby nie wiem co, wszystko nabiera sensu, kiedy słyszy się takiego skrzypka chińskiego młodego artysty.

0: posługuje się w takim kierunku, jakim chce. I ponieważ udało nam się z nim i porozmawiać, i fragment nagrania jeszcze na koniec Państwu zaprezentujemy, to od razu powiemy, że więcej dziś o 20.
1: Dziś o 20 będziemy z Państwem ponownie tutaj w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. To podsumowanie przygotowała Monika Zając, z artystami rozmawiała Monika Kopcik, zrealizował Krzysztof Przybyła, a w Warszawie Elżbieta Malinowska. My dziękujemy.
0: Magdalena Łoś
1: i Adam Suprynowicz, a przed Państwem Rui Feng Lin.
2: Every violin player dream to be on the stage, the homeland.
3: Każdy skrzypek marzy o tym, żeby wystąpić na estradzie w ojczyźnie Wieniawskiego, wielkiego mistrza skrzypiec, i zagrać tutaj właśnie jego kompozycję. Na konkursie najważniejsze jest dla mnie to, żeby podzielić się emocjami, a możliwość wykonania muzyki Wieniawskiego w Poznaniu to dla mnie wielki przywilej. Przede wszystkim uważam, że Wieniawski był kompozytorem niezwykle lirycznym, ale jednocześnie bardzo wirtuozowskim. Sam był znakomitym skrzypkiem dysponującym wspaniałą techniką. Myślę też, że w jego muzyce bardzo wyraźnie obecny jest charakter narodowy. Ma to również związek z czasami, w których żył i tworzył. Pianistka, która mi akompaniuje, jest również moją nauczycielką w Szanghaju, gdzie obecnie studiuję. Od dawna współpracuję z naszą klasą skrzypiec i towarzyszy wszystkim studentom podczas zajęć. Tym razem przyjechała ze mną do Poznania. Czuję się bezpiecznie, występując z moją nauczycielką, i mogę też powiedzieć, że jesteśmy przyjaciółmi. W pierwszym etapie wybrałem dwa utwory z epoki romantyzmu, natomiast trzeci utwór, sonatę G-dur Ravela, wybrałem po to, żeby stworzyć kontrast i zestawić go z muzyką Wieniawskiego. Dlatego zdecydowałem się na utwór reprezentujący francuski impresjonizm, bo dobrze się czuję w tym języku muzycznym.
2: Ravel sonata, because I really like the vibe and I really like the harmonic, so that's why I choose.

jakby nie było już nic do stracenia. Za długo żyliśmy, polegając na innych. Jak książka pisze, co ludzie powiedzą. Za bardzo przywykliśmy do tych wyszywanych koszul bezpieczeństwa, do tych wystawnych cerkiewno-gastronomicznych obrzędów, do tych fig w kieszeni, którymi często udajemy sprzeciw. Powiedzieć sobie jasno, nie wystarczy siół ani miasteczek, żeby każda chata była z kraja. Nie wystarczy wojowników, żeby pojedynczo wychodzić w pole. Nie wystarczy pól, nawet kitajek nie wystarczy na zwożonych z Chin. Powiedzieć sobie bezlitośnie, nie chowając się za plecy innych, nie sięgając za każdym razem po sławę dziadów i pamięć bohaterów, jak po chusteczkę na patriotyczne łzy i smarki, nie uciekając w tęskną pieśń, powiedzieć sobie ja, ostatnia litera alfabetu, bez którego mnie nie będzie. Ja, ostatnie terytorium. Ja, to, czego nie mogę się wyrzec. Ja, cieśla belki we własnym oku. Ja nie muszę ciosać z niej krzyża, jeśli nie chcę. Ja nie mogę oddać tego, co do mnie nie należy. Ja należę do tego narodu. Ja, ten naród. Ja nie chcę, żebyśmy wiecznie chodzili takimi głuchymi drogami. Więc zaczynam od siebie. Ja zaoruję miedzę. Ja, my. Ja, my. Jamy.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Prezydent Stanów Zjednoczonych znów odwraca się od Ukrainy na rzecz współpracy z Władimirem Putinem. Posłuchajmy wiersza w przekładzie Anety Kamińskiej i interpretacji Lidii Sadowej.
2: Hałyna Kruk. Bez tytułu. Powiedzieć sobie szczerze, jak najszczerzej.

0: Jest 16.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Gabriela Mościcka.
0: Czas na wiadomości kulturalne. Zapraszam, Justyna Piernik. Oryginalny dokument lokacyjny wystawiono na zamku w Sztumie z okazji 610. rocznicy założenia miasta. Pergamin z 1416 roku pokazywany jest publicznie na krótko i tylko raz na 25 lat, podkreśla dyrektor Muzeum Zamkowego Aleksander Masłowski.
2: To nie jest takie proste, żeby go pokazać, bo trzeba mu stworzyć odpowiednie warunki. Czy to się uda za 20-25 lat? Nie wiem. Tą okazję należy traktować jako wyjątkową, tym bardziej, że jest połączona właśnie z tak ważną rocznicą, jaką jest 610. rocznica istnienia Sztumu jako miasta lokacyjnego. Takie dokumenty były wydawane w jednym egzemplarzu. Także to jest jedyny dokument, który funkcjonuje. Oczywiście były kopie robione, krzyżacy sobie w kopiarzu odpowiednim notowali, cóż właściwie dali temu Sztumowi, ale taki dokument rzeczywiście tworzący miasto, dokument lokacyjny był jeden, no i my go mamy, a wiele miast go nie ma.
0: Dokument w Muzeum Zamkowym w Sztumie można zobaczyć tylko do 20 października, potem wróci do Archiwum Państwowego w Gdańsku. Z okazji rocznicy lokacji miasta wydano też tom studiów historycznych pod tytułem Sztum i jego przywilej lokacyjny. Ucieczka to hasło festiwalu Przestrzeń Słowa, który odbywa się w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Autorzy książek i artyści interpretują to hasło na wiele sposobów. Ucieczka od wojny, od cywilizacji, od Boga czy od rzeczywistości to niektóre z tematów spotkań. Biorą w nich udział m.in. Dorota Masłowska, Marek Bieńczyk, Wacław Oszajca i Tomasz Stawiszyński. Ale są też goście zagraniczni, wśród nich laureat Bookera, australijski pisarz Richard Flanagan. Zapowiedział to na naszej antenie szef festiwalu Bartłomiej Majzel.
3: Właśnie przed momentem wydawnictwo Czarne wydało jego nową książkę. Myślę, że to pisarz absolutnie wyjątkowy. Ale chciałem jeszcze wspomnieć też o takich postaciach, może trochę mniej oczywistych, jak chociażby Jericho Brown. To jest laureat Pulitzera za książkę Tradycja. I właśnie przed momentem wydawnictwo Biblioteki Śląskiej wydało tę książkę po polsku. Będzie też Graham McRae Barnett. To jest autor szkocki, który został dwukrotnie nominowany do Nagrody Bookera, a w Polsce ukazała się chociażby jego fantastyczna i przepiękna książka Studium Przypadku.
0: Festiwal potrwa do 24 października. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny. Trzy poznańskie instytucje przypomną znakomitego tancerza i choreografa Konrada Drzewieckiego. W najbliższą środę minie 100 lat od jego urodzin. Założyciel Polskiego Teatru Tańca zostanie upamiętniony w siedzibie sceny odsłonięciem rzeźby pod tytułem Tlen, informuje Anna

0: Koczarowska z teatru.
1: Dlaczego tlen akurat? No są w sumie dwa powody. Jeden to taki, że my wyobrażamy sobie tę nazwę tlen jako taki skrótowiec, który można też rozwijać. T jak taniec, L jak lekkość, E jak energia i N jak nowatorstwo. To są wszystko pojęcia skojarzenia właśnie z Konradem Drzewieckim, no i też myślę, że w ogóle z tańcem. No a druga rzecz, która sprawiła, że właśnie taka nazwa dla tego pomnika, to to, że tlen to oddech. Oddech jest bardzo ważnym elementem tańca. To będzie nie tylko odsłonięcie, ale odsłonięcie pomnika takie performatywne, także wystąpią tancerze Polskiego Teatru Tańca.
0: To wydarzenie w najbliższą środę w Polskim Teatrze Tańca. W stulecie urodzin Konrada Drzewieckiego włączą się też Teatr Wielki w Poznaniu, który przygotowuje premierę baletu Konrad i szkoła baletowa, która pokaże okolicznościową wystawę. Pożar zniszczył zabytek we francuskiej stolicy. Spłonął Targ Enfants Rouges, najstarsze takie miejsce w Paryżu. Budynek uległ całkowitemu zniszczeniu.
2: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Ogień pojawił się w nocy. Na zdjęciach wykonanych przez Paryżan widać potężne płomienie i kłęby dymu unoszące się nad miastem. Po 4 godzinach walki z żywiołem władze trzeciej dzielnicy stolicy poinformowały, że stalowa konstrukcja zadaszenia targu zawaliła się i została całkowicie zniszczona. Ogień opanowano nad ranem, a płomienie nie rozprzestrzeniły się na sąsiednie budynki. W trakcie akcji lekko ranny został jeden strażak. Powstały na początku XVII wieku Targ Enfants Rouges jest wpisany na listę zabytków Paryża. Od wieków stanowił popularne miejsce zakupów spożywczych dla mieszkańców centrum stolicy. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: W wiadomościach kulturalnych dzisiaj to wszystko. Znajdą je Państwo także na naszym portalu internetowym.
3: Reklama. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
4: Milczące boty. Mniej rosyjskiej dezinformacji w sieci po ukraińskich atakach na rosyjskie serwery. 30 milionów na system Pegasus. Szokujące szczegóły raportu. Policjanci przed placówkami i pytania o bezpieczeństwo w szkołach.
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
6: Ile jesteś w stanie poświęcić, żeby ocalić własne dziecko? Odpowiedź przychodzi na wojnie. Opera o sile, do której zdolna jest tylko matka. Matki Chersonia, koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej i nowojorskiej Metropolitan Opera. Premiera 16 października. Bilety na teatrwielki.pl.
7: Od 8 do 25 października Poznań ponownie wypełni się dźwiękiem skrzypiec. Przed nami 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego i przesłuchania 50 młodych skrzypków z całego świata. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do śledzenia transmisji na kanałach Towarzystwa Wieniawskiego i na antenie radiowej Dwójki. Szczegóły na konkurswieniawski.pl. Patron medialny Polskie Radio. Konkurs jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.
3: Reklama.
8: 7 minut po 16. Witamy Państwa serdecznie w poniedziałek, jest 12 dzień października, to jest 285 dzień roku. Słońce w znaku Wagi zajdzie dziś o 17.49, a imieniny obchodzą Edwin, Eustachy, Maksymilian, Serafin i Witold. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności. Elżbieta Malinowska, Krzysztof Dziuba, Elżbieta Szymkowska i Jakub Kukla. Zapraszamy serdecznie do godziny 18. Zaczniemy dziś od relacji z koncertu Francesca Piemonteziego i BBC Symphony Orchestra w Filharmonii Narodowej. Ta relacja już za minut kilka. Potem także sprawy muzyczne. Naszymi gośćmi będą Alek Nowak, kompozytor, i Paweł Sołtys, muzyk i pisarz, znany Państwu być może lepiej jako Pablo Pavo. Porozmawiamy

0: My o płycie, która ukazała się dopiero co, to album Kontakt Sonoromanza, czyli utrwalona na płycie opowieść na sopran, tenor, głos harmonizowany, radioodbiornik szerokopasmowy i smyczki, czyli kolejna opera Alka Nowaka z tekstem napisanym przez Pawła Sołtysa. Szczegóły po godzinie 16.30. Ponadto dziś także zdradzimy kulisy badań tryptyku Sąd Ostateczny Hansa Memlinga.
1: Głównym celem badania było wykonanie prześwietleń ramy, ponieważ rentgen ramy obrazu nie był wykonywany do tej pory, ale przy okazji cały obraz był również zbadany.
0: Czy coś z tych nowych badań wyniknęło? Do tej kwestii wrócimy przed godziną 17. Potem naszym gościem będzie rektor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, profesor Wojciech Pukocz, który opowie o jubileuszu 80-lecia uczelni. A na koniec zabierzemy Państwa jeszcze nad Jezioro Genewskie.
2: Znalazłyśmy chyba ponad 50 miejsc, które są związane w jakiś sposób z Polakami i są to nazwiska arcyciekawe, takie jak...
0: Takie jak, no właśnie, wrócimy do tego pytania przed godziną 18.00.

0: Muzyka Jana Sebastiana Bacha, koncert włoski, część trzecia, presto, przy fortepianie Francesco Piemontesi. 13 minut po godzinie 16 w studiu Karol Furtak. Dzień dobry.
1: Już dzień dobry powiedziałem, jak państwo słyszą, nie zdążyłem się zanadto oddalić od studia od 15.
0: Dopiero co oklaskiwałeś Piemontesiego, szwajcarskiego pianistę, który wystąpił w Polsce dwukrotnie. Najpierw Katowice i sala Nospru, potem Warszawa Filharmonia Narodowa. Na obu koncertach soliście towarzyszyła BBC Symphony Orchestra. Zacznijmy od Katowic. To ciekawe, bo programy się różniły, prawda? Tu i tam.
1: Tak, ja w Katowicach nie byłem, ale wydaje mi się to dość interesujące, że na dwa koncerty, w zasadzie jeden po drugim, artyści wybrali dwa zupełnie inne programy, bo w Katowicach w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia wykonali z jednej strony Symfonię Londyńską Vaughana Williamsa oraz, no właśnie, ten repertuar, z którego ostatnio Francesco Piemontesi jest bardzo znany, czyli jeden z koncertów Johannesa Brahmsa. Przypomnijmy, że w ostatnich latach Piemontesi oba z nich nagrał z Gewandhaus Orchester pod batutą Manfreda Honecka. W Katowicach zabrzmiał koncert B-dur, a w Warszawie Piemontesi wraz z BBC Symphony Orchestra pod batutą Sakariego Oramo wykonali, no właśnie, zdecydowanie rzadziej oklaskiwany tak entuzjastycznie koncert G-moll op. 33 Antonina Dworzaka, a program dopełniła pierwsza symfonia As dur Edwarda Elgara.
0: Jeśli ktoś miał czas, jeśli ktoś miał możliwości logistyczne, to mógł w zaledwie w krótkim czasie, w ciągu dwóch dni usłyszeć tych samych artystów w zupełnie innym repertuarze, jak przebiegał koncert warszawski.
1: Myślę, że warto podkreślić, że wczoraj w kuluarach można było słyszeć takie opinie, że szkoda, że artyści do Warszawy nie przywieźli tego samego programu, co do Katowic. Nie ma się co oszukiwać. No, ten koncert G-moll Dworzaka to muzyka, która miała wiele problemów od momentu, w którym kompozytor postawił w partyturze dwie kreski. Zresztą sam Dworzak podkreślał, że zdawał sobie sprawę z tego, że to nie jest typowy wirtuozowski koncert dla pianisty. Potem ktoś, nie pamiętam kto, przepraszam, próbował upianistycznić trochę tę partyturę, ale ta próba także nie skończyła się jakoś szczególnie szczęśliwie. I było wczoraj słychać takie głosy. Francesco Piemontesi, mam poczucie, że to jeden z niewielu dziś artystów przez wielkie A, bo prawda jest taka, że niezależnie od tego, za jaki repertuar się weźmie, można po nim oczekiwać bardzo przemyślanych i bardzo osobistych interpretacji. Mam wrażenie, że wykonując Dworzaka, przyznam szczerze, czekałem bardzo na drugą część, spodziewając się właśnie choćby tego Piemonteziego, którego znamy z interpretacji Brahmsa, bardzo introwertycznego, tak bardzo pochłoniętego tą muzyką, że ma się wrażenie, że on gra sam dla siebie, że to tak bardzo go absorbuje. I muszę przyznać, że gdy grał drugą część koncertu G-moll Dworzaka, czuło się trochę dystansu, tak jakby sam Piemontesi może nie do końca był przekonany, czy ten akurat wybór programowy jest najlepszym w jego wypadku. Ale z drugiej strony to pianista, którego naprawdę warto posłuchać, i to absolutnie w każdym repertuarze. Choćby ten Dworzak, mozartowsko wręcz, zabrzmiał drugi temat pierwszej części, bardzo delikatnie, a jednocześnie z ogromną dozą finezji, bo Piemontesi to taki pianista, który nie pozwoli sobie, chyba można tak powiedzieć, na to, by dwukrotnie jakiś motyw, jakiś pasaż, jakiś gest zabrzmiał w ten sam sposób. Myślę też, że bardzo wyraźnie było to słychać w finale. Konwencjonalnie w finału Dworzak napisał, opierając się na tanecznych rytmach. No i te taneczne rytmy u Piemonteziego raz były ciut szybsze, raz ciut wolniejsze. Bardzo zróżnicowany był ten finał także pod kątem tego, w jaki sposób Francesco Piemontesi trzymał kontakt z klawiaturą. Mam na myśli wszystkie artykulacyjne niuanse. Było to bardzo interesujące, jak na koncert Dworzaka. Z drugiej jednak strony dało się słyszeć, że orkiestra nieco po macoszemu podeszła do niektórych gestów, które zawarł w tej interpretacji Piemontesi. Mam na myśli chyba szczególnie właśnie finał, bo u niego można było słyszeć, jak wiele zróżnicowania poszukuje on w tej dworzakowskiej, albo może jednej z najmniej dworzakowskich w dorobku Dworzaka partytur, a orkiestra tak raz po raz grała te taneczne rytmy. Nie było w tym tyle zaangażowania i tyle oddania, co w tym, jak Piemontesi realizował partię solową, partię fortepianu.
0: To ciekawe.
1: W 33.

0: Dworzaka.
1: To ciekawe, bo Dworzak akurat od początku istnienia londyńskiej orkiestry należał do ulubionych kompozytorów tego zespołu, no ale oczywiście tym wielbionym szczególnie jest Edward Elgar. Jak zabrzmiała jego muzyka w wykonaniu BBC Symphony Orchestra?
0: Moim zdaniem bardzo wagnerowsko. Gdy wczoraj słuchałem tej pierwszej symfonii, która jest w wielu momentach utworem dość nieoczywistym, utworem trochę owianym tajemnicą, bo do dziś niektórzy snują takie przypuszczenia, że być może w jakimś sensie symfonia As Dur Elgara to muzyka programowa. Sam Elgar powiedział kiedyś, że to po prostu symfonia o życiu. Czasem trudnym, ale życiu, w którym najważniejsza jest nadzieja. Znamy to...
1: Miłość jest najważniejsza.
0: To według innych kompozytorów. On ewidentnie mówił o nadziei, ale podobno potem zdradzał swoim przyjaciołom, że miał na myśli jakieś pozamuzyczne treści, pisząc tę monumentalną, wielką symfonię. Tak, BBC Symphony Orchestra od początku swojego istnienia to zespół związany dość ściśle z muzyką Elgara, ale myślę, że warto pamiętać, że taką najbardziej elgarowską orkiestrą za jego życia była orkiestra De Halle. De Halle gra Elgara w sposób bardzo ciepły, bardzo rozromantyzowany i muszę przyznać, dużo lżej niż BBC Symphony Orchestra. Zauważyć dało się bardzo łatwo po tym wczorajszym koncercie, że artyści zdają sobie doskonale sprawę z tego, że po prostu brzmią. I że to brzmienie jest brzmieniem cenionym nie tylko w salach koncertowych Wielkiej Brytanii. Sporo więc można było usłyszeć tego, jak grają na masę. Dużo stopliwości jest w tym brzmieniu, choć mam wrażenie, że niektóre momenty realizacji partytur zarówno Dworzaka, jak i Elgara, akurat jeżeli chodzi o BBC Symphony Orchestra, były realizowane szczególnie chyba w sekcji dętej drewnianej, tak jakby muzycy trochę nie czuli się pewnie, być może to kwestia akustyki, albo po prostu nie do końca byli w formie, choć bardzo przyjemnie słuchało się tych niektórych pionów, które pojawiały się nie do końca dokładnie, ale bardzo świadomi artyści, świadomi muzycy natychmiast próbowali jakoś wyrównać to intonacyjnie. Było jednak w tym Elgarze kilka momentów, na które ja osobiście bardzo zwróciłem uwagę. Choćby piano pianissimo, które pojawiło się w drugiej części. Coś, na co bardzo czekałem w wykonaniu muzyków BBC Symphony Orchestra pod batutą Sakariego Oramo. No i brzmienie sekcji wiolonczel w części trzeciej. Trudnej, jeżeli chodzi o realizację, interpretację, o ekspresję do przekazania publiczności, ale te wiolonczele w jednym miejscu zabrzmiały naprawdę tak, że był to moment, dla którego warto było wybrać się do sali koncertowej Filharmonii Narodowej. I na koniec, jeśli jeszcze pozwolisz, ja nie zgodzę się z tymi, którzy uważają, że źle, że do Warszawy artyści przywieźli tę muzykę, bo mam poczucie, że szczególnie w takich interpretacjach dość dobrze jest móc choć raz na jakiś czas usłyszeć repertuar mniej chodliwy niż koncerty fortepianowe Brahmsa czy symfonie Sibeliusa, etc., etc.
1: A swoją drogą brzmiące piano pianissimo zawsze robi ogromne wrażenie. O koncercie Francesca Piemonteziego i BBC Symphony Orchestra pod batutą Sakariego Oramo w Filharmonii Narodowej Karol Furtak.
0: Tym razem już do usłyszenia jutro.

0: Muzyka Grażyny Bacewicz to trzecia część trzeciej symfonii BBC Symphony Orchestra i Sakari Oramo. 25 minut po godzinie 16, a my zmieniamy nieco nastrój muzyczny. Wracamy do płyty Com. To płyta pierwsza płyta z planowanej serii z nagraniami kantat Jana Sebastiana Bacha. Tych nagrań podjęli się Giovanni Antonini w roli solisty, chór chłopięcy Narodowego Forum Muzyki, Wrocław Baroque Ensemble i Andrzej Kosendiak, dyrygent, który tym samym rozpoczął nowy rozdział w swojej karierze muzyczno-fonograficznej.
1: No, z muzyką Bacha jakby związany jestem od bardzo dawna i towarzyszyła mi przez całe moje artystyczne życie, jeszcze od lat szkolnych, ale tak się złożyło, rzeczywiście jeszcze do tej pory nie nagrałem żadnej płyty z muzyką tego mistrza. Tak myślałem sobie, że może jeszcze nie czas, że jeszcze potrzeba, żebym nabył więcej doświadczenia, dowiedział się więcej o muzyce. No, przyszła 70 i znów pomyślałem sobie, no jak nie teraz, to kiedy, tak? I taki był impuls, żeby tę płytę zrealizować. Szczęśliwie się złożyło, że rozmawiałem na ten temat z Giovanni Antoninim, z którym no, współpracuję od wielu lat i się przyjaźnię. I pytał, tak, co chcesz nagrać, więc zacząłem, no, 106 kantata, od tego zaczął. O, świetnie. Wiesz co, to ja zagram z tobą partię fletu. I tak to się zaczęło. Zaczęła się przygoda, która zaowocowała nagraniem 3 kantat z udziałem fletu podłużnego, właśnie z udziałem Giovanni Antoniniego i jeszcze uzupełniona chorałem Komisar Todd. Wydawnictwo Alpha Classics zainteresowało się tym materiałem i jesteśmy umówieni na nagranie wszystkich kantat Bacha z udziałem fletu, 20 kilka utworów, więc no rzeczywiście rozpoczyna się bardzo, bardzo ciekawa przygoda.
0: A wracamy do tej wypowiedzi, bo mamy dziś dla Państwa płytę Com. Jeśli są Państwo zainteresowani, proszę pisać. Wybieram dwójkę @polskieradio.pl. W treści maila proszę pamiętać o adresie korespondencyjnym.

0: trzecia część pierwszego koncertu skrzypcowego Feliksa Janiewicza, Bartłomiej Nizioł i Wrocławska Orkiestra Barokowa pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka. Jest 16:30.
1: Goście dwójki.
0: Zmieniamy nieco klimat muzyczny, porozmawiamy o nowej muzyce, o kontakcie sonoromancy. W studiu w Warszawie Paweł Sołtys, muzyk, pisarz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A w Katowicach Alek Nowak, kompozytor. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Witam panów bardzo serdecznie na naszym biurku Kontakt Sonoromanca, czyli nowa opera Alka Nowaka do tekstu Pawła Sołtysa. Czy panowie przed tą operą już się znali?
2: Nie. Nie znaliśmy się, to znaczy słyszeliśmy o sobie, z tego co wiem, ale poznaliśmy się dopiero przy pracy. To Alek mógłby powiedzieć, no bo to on mnie wybrał tak naprawdę, odezwał się do mnie po prostu.
0: A więc wyjaśnijmy, jak to się stało, jak doszło do poznania.
3: Okoliczności są trochę smutne właściwie początków naszej znajomości. Ja o Pawle słyszałem oczywiście wcześniej i lubiłem bardzo jego twórczość, zwłaszcza pisarską, choć znałem nie tylko tę i też lubię tę drugą, powiedzmy. Natomiast okoliczności spotkania były takie, że miałem w planie kolejny dramat czy operę z Marcinem Wichą na festiwal Auxodron. Marcin wpadł na pomysł i już nie zdążył tego pomysłu zrealizować. No i zastanawialiśmy się z między innymi Filipem Berkowiczem, co tu zrobić. I przyszło nam do głowy, że być może zgodziłby się ten pomysł Marcina podjąć Paweł, który wiedzieliśmy skądinąd bardzo twórczość Marcina Wichy cenił. Więc wystosowałem takie pytanie do Pawła. Paweł zgodził się porozmawiać najpierw, a potem faktycznie podjął się tego, myślę, trudnego zadania, trudnego, podejrzewam, emocjonalnie i nie tylko. No i mamy płytę.
0: No właśnie, pan wszedł w świat muzyczny, chociaż z drugiej strony sam jest pan muzykiem, występuje pan od wielu już lat, tyle że w trochę innych przestrzeniach.
2: W innych przestrzeniach i też

0: co dosyć szybko się zorientowałem, już tam pracując na przykład z maestro Mosiem, jednak to jest zupełnie inny rodzaj pojmowania muzyki, czy też skali w ogóle tego wszystkiego. Ale no, oczywiście byłem na początku onieśmielony trochę, ale...
1: A czym konkretnie?
0: No jednak tym, że tutaj się obracam w tak zwanej kulturze wysokiej, cokolwiek to znaczy. Ja oczywiście sam słucham dużo muzyki współczesnej i starszej muzyki klasycznej. To nie jest tak, że słucham tylko bluesa albo nie wiem, tylko jakiejś muzyki rozrywkowej. To wcale tak nie jest. Natomiast oczywiście no, czułem się trochę takim człowiekiem z zewnątrz, ale tutaj myślę, że bardzo nam się mimo wszystko, mimo tych okoliczności, o których Alek powiedział, dobrze pracowało tak konkretnie z Alkiem i dzięki temu to się wszystko udało, a na koniec możemy się cieszyć tą płytą, która tutaj właśnie jest.
1: Za chwilę powiemy, kim jest on i kim jest ona, ale chciałbym zapytać, o czym jest ta opowieść i czy ona ma jakikolwiek związek z pana, panie Aleksandrze, doświadczeniami z młodości, z dzieciństwa, które wiązałyby się z radiem.
2: Owszem. Czyli najpierw mam odpowiedzieć na pytanie, o czym jest ta historia. Może lepiej by na nie odpowiedział Paweł, ale mogę krótko ze swojej strony swoje rozumienie tej historii przedstawić. Wydaje mi się, że to jest historia o spotkaniu się i niespotykaniu się w trakcie tego spotkania na różne sposoby. To jest historia, która dzieje się na, jak to się mówi, falach eteru. Tak jak my teraz rozmawiamy międzymiastowo, tam spotykają się, wydaje się najpierw międzygalaktycznie, spotykają się dwie osoby. I rozmowa toczy się w taki sposób, że na koniec okazuje się, że tak do końca to międzygalaktyczne to spotkanie nie jest. Jakkolwiek są nie tak sobie znowu bliscy, jakby się mogło im czasem wydawać. Tak bym podsumował tę historię. A z moimi doświadczeniami ma to odległy, ale ma związek taki, że we wczesnej młodości, właściwie prawie w dzieciństwie, przez chwilę fascynowałem się łącznością radiową na poprzez tak zwane CB radio. Miałem odbiornik i nadajnik i próbowałem nawiązywać połączenia mniej i bardziej lokalne. Ale nie wszedłem bardzo głęboko w ten temat, natomiast miałem znajomych, którzy bardzo głęboko w to weszli i mieli imponujące rejestry połączeń międzynarodowych i międzykontynentalnych.
1: No tak, przed czasami internetu to robiło ogromne wrażenie.
0: Ja pamiętam, że w latach 80. że to był szał krótkofalowców tak zwanych, że na blokach jak najwyższe anteny i polegała ta rywalizacja trochę, jak daleko udać się z kimś połączyć, właśnie tak. Tam z Belgii powiedzmy, tak? Z warszawskich stegien, z blokowiska, jakiś dzieciak nagle gada tam z kimś w Belgii, więc to robiło wrażenie, zwłaszcza w latach 80., kiedy granice były zamknięte. Nie tak łatwo było w ogóle sobie pomyśleć o Belgii, a co dopiero się z nią połączyć.
1: No ale to nie jest opowieść o radiofonii i o jej tajnikach, tylko raczej o szukaniu kontaktu, o tęsknocie?
0: Ja myślę, że na takim najbardziej pierwszym, to nie po polsku, troszkę poziomie, to jest opowieść o panu, który łapie właśnie kontakt, jak mu się wydaje, z jakąś cywilizacją. I to jest nawet może lekko zabawne, takie z lekką taką nutą uśmiechu. Ale pod spodem oczywiście to jest opowieść o samotnościach różnych. I przede wszystkim o jego też samotności, którą jemu się wydaje, że właśnie udaje mu się coś z nią zrobić, naprawić tę samotność, a być może tak do końca nie jest. A już tak mówiąc najpoważniej, może nawet troszeczkę za poważnie, no to jest chyba też trochę o nas. To znaczy o tym, że bardzo dużo się teraz wszyscy ze wszystkimi kontaktują przy bardzo różnych, pomocy różnych mediów, wideo i tak dalej, i tak dalej. Ale czy ten kontakt jest lepszy niż 50 lat temu, to ja wcale nie jestem pewien. Zaryzykowałbym twierdzenie, że jest gorszy.
1: Gubimy się w chaosie.
0: Tak, tak.
1: To jest kontakt Sonoromanza, to jest utwór na sopran, tenor, głos harmonizowany, radioodbiornik szerokopasmowy i smyczki. Czy ten skład był dla pana od początku oczywisty, kiedy tworzył pan muzykę, czy on się pojawiał w trakcie?

0: się powstawania tekstu?
1: To do mnie pytanie, rozumiem. Tak. To jest zawsze tak, że ten skład się ma bazę, która jest zawsze taka sama w tym przypadku tych dramatów powstających dla AUXO i tą bazą jest AUXO. Natomiast dodatki pojawiają się trochę w trakcie, kiedy tekst powstaje, a ja się temu mogę przyglądać, co bardzo lubię, a trochę już potem w trakcie pisania partytury. Głosy były dość szybko jasne, ten i sopran, i tenor. Głos harmonizowany, który tu zdradzę, realizuje sam autor tekstu. Pojawił się trochę później, jako taki rodzaj partii churalnej trochę. No więc, krótko mówiąc, dla mnie, w moim odczuciu, skład wyłania się z tekstu stopniowo.
0: No i jest jeszcze radioodbiornik szerokopasmowy. Tak. Czyli Paweł Sołtys wszedł do świata klasyki nie tylko jako autor libretta, ale też jako wykonawca. Jak panu z tym?
2: No pewnie byłem jedyną osobą na scenie, która nie miała prawdziwych nut, bo ja nie czytam tak szybko vista, tylko mi Alek narysował tak zwane tabulatury, takie jak kiedyś były w latach 80. Się kupowało, jak młodzi chłopcy się uczyli grać na gitarze, tam Beatlesów czy ten, więc ja operowałem tą tabulaturą i sterowałem swoim głosem przez wokoder, czyli uderzając właśnie te akordy, czy nuty, które Alek napisał i właściwie tylko szepcząc, a ten dźwięk pochodził jakby z tej gitary i to dawało taki efekt lekko kosmicznego chóru właśnie. No to państwo już muszą posłuchać, jak to dokładnie wyszło, ale myślę, że to był ciekawy zabieg, bo z jednej strony to brzmiało trochę retro, a z drugiej strony miało właśnie jakiś taki, no nie wiem, dla mnie aspekt kosmiczny, właśnie jakiejś takiej może retrofantastyki, troszkę jak z filmów takich z lat 80., gdzie oni lecą w kosmos i to wszystko jest trochę takie, już dzisiaj widać, że troszkę jest udawane, tak? Bo te efekty były tańsze, więc tak to było. Ja oczywiście byłem zestresowany bardzo, szczególnie patrząc na maestro, który mi tam podawał w pewnym momencie sygnał, że to już, tak? A raz tam wszedłem za wcześnie, to zostałem skarcony spojrzeniem. A kto został skarcony spojrzeniem przez maestro, to będzie to pamiętał do końca życia. Nie, natomiast oczywiście wszystko, tak mi się wydaje, jednak bardzo pięknie się udało, bo wtedy była premiera, potem nagrywaliśmy to jeszcze wspólnie też i prawdę mówiąc, to były bardzo dziwne kilka dni w moim życiu, niepodobne do niczego, co robiłem wcześniej, więc bardzo się z tego cieszę.
0: Panie Alku, współpracował po raz kolejny z artystami, z którymi pan się już spotykał wcześniej wielokrotnie. Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, AUXO, Joanna Freszel, Karol Kozłowski. Od wielu już lat pojawiają się pańskie opery w Tychach. To jest trochę jak powrót do rodziny i do domu? Te kolejne premiery.
1: Tak, nawet nie tyle powrót, ile właściwie cały czas tam jestem, z czego bardzo się cieszę, co bardzo doceniam i myślę, z czego czerpię naukę nadal intensywną. Także czuję się tam jak w domu, do którego nie tyle wracam, ile z którego nie chcę wyjść.
0: A teatr jeszcze się panu nie przejadł?
1: Nie.
2: To możemy chyba powiedzieć, że parę dni temu była premiera kolejnej, jak to powiedzieć, mini opery Alka, przypadkowo z moim librettem w Tychach, więc to jest tak, że nam troszkę to weszło w krew i ona chyba też się ukaże na płycie według mojej wiedzy, tylko za jakiś tam czas.
1: Taki jest plan, za rok.
2: I bardzo się cieszę, bo Alek tam też poszedł jeszcze w inną stronę muzycznie i wczoraj tego słuchałem, jakiegoś tam nagrania takiego jeszcze nieoficjalnego i jestem pod wielkim wrażeniem.
0: No to skoro przypadkiem nam się tak powiedziało, to rozwijmy ten wątek i powiedzmy coś więcej o tej ostatniej premierze.
1: Tu Paweł już w pełni i jego pomysł, i jego realizacja była autorstwa Pawła. Znowu myślę, że lepiej on odpowie na to pytanie, ale skoro zacząłem, to dokończę. Jest to

0: oparty na motywach, mogę chyba tak powiedzieć, tak, ostatniej Pawła powieści, monolog, która zasadniczo polega na tym, że snuje w niej opowieść pewien fryzjer i jak to u fryzjera różne historie są omawiane w taki z jednej strony niezobowiązujący, a z drugiej czasem pogłębiony niespodziewanie sposób. I tu głównym bohaterem, zgodnie z tytułem tej opowieści, są dzwony, które to jest fakt, z tego co zrozumiałem, historyczny.
1: Tak, zostały. Tak, to jest jakby opisane. Wiele tysięcy dzwonów Niemcy kradli po całej Europie po prostu, żeby je przetapiać na broń, na krótko broń, mówiąc. Tak, najpierw tam na jakąś surówkę, potem na broń, ale nie wszystko zdążyli, no bo tam już były naloty i pod Hamburgiem było tak zwane cmentarzysko tych dzwonów. Dziesiątki, jeśli nie setki, jeśli nie tysiące tych dzwonów na nabrzeżu, które są w piasku już zasypane i tak dalej, i tak dalej. I w momencie DPC-i, czyli wyzwoleni z obozów koncentracyjnych, zostają tam zawiezieni, no tu już jest troszkę licencja poetyka, ale i rozpoznają te dzwony, bo no, plan jest taki, żeby je poodwozić do tych miejsc, z których one zostały skradzione. No i tam są Francuzi, Polacy, Żydzi, niektórzy rozpoznają swoje rodzinne dzwony ze swoich miejscowości, niektórzy nie. No na tym jest cała opowieść. Ja myślę, że to z kolei nie chcę wchodzić Alkowi w jego jakby świat, ale to, że to jest taka właśnie trochę tragedia, powiedziałbym grecka, zresztą Alek tam jako współlibrecista dorzucił trochę klasycznych tekstów, ale też to, że mógł właśnie wykorzystać i brzmienie dzwonów i ten taki chór, który jest trochę jak chór grecki, choć tym razem niekoniecznie są to starcy, to mogę zdradzić. Naprawdę jest to fajna, znaczy fajna to złe słowo, piękna rzecz. O.
2: Mam nadzieję, że panów współpraca będzie się rozwijała, bo efekty, mówię znów o kontakcie sono-romancy, są w moim odczuciu znakomite. To na koniec jeszcze porozmawiajmy o najważniejszych tematach świata w muzyce i w literaturze. Paweł Sołtys wspomniał, że ta opowieść jest dość wesoła, chociaż pod spodem czuje się jednak pewien smutek. Czy właśnie smutek, jakaś tęsknota, to jest jeden z naszych najbardziej dojmujących współczesnych tematów, panie Alku?
0: Tak właśnie jest w moim odczuciu. Smutek czy jego ekspresja, czyli rodzaj lamentacji, wydaje mi się, a przynajmniej dla mnie jest taką figurą, która mnie jakoś porusza najbardziej i to w sumie, powiedzmy, chcąc, nie chcąc. To znaczy tam ten uśmiech, o którym mówi Paweł, on jest. Natomiast Nie jestem pewien, na ile mnie się udaje go tam przemycić w tym, co mi podpowiada z kolei moja jakaś taka czysto muzyczna intuicja. Starałem się, ale lament, czyli niekoniecznie wyłącznie żałoby, w znaczeniu żałoby, tylko raczej takiego właśnie takiej refleksji o czasie, który płynie i niewiele da się z tym, zdaje się, zrobić.
2: To nie jest da coś, się go zatrzymać. Się.
0: Tak.
2: To jeszcze jednym zdaniem, Paweł Sołtys, na koniec. Najważniejszy temat?
1: No chyba tak. Moja redaktorka, Magda Budzińska, która redaguje moje książki wszystkie, powiedziała: Paweł, ty to właściwie jakby tak poskrobać, to ty cały czas piszesz rodzaj elegii. No i tu myślę, że z Alkiem się dobrze jakby znajdujemy, że mimo właśnie czasem uśmiechu, czy jakiegoś takiego uśmiechu zadumy, to gdzieś tam pod spodem jest ten lament, który jest nam jakoś wspólny. O,
2: tak. Jego Mozarta, teoretycznie C-dur, a pod spodem sporo łez. Paweł Sołtys, muzyk, pisarz, Alek Nowak, kompozytor. Dziękuję panom bardzo serdecznie.
1: To ja dziękuję.
2: Program drugi, 16:47.

0: To Picoludium z nowej opery Alka Nowaka do tekstu Pawła Sołtysa Kontakt Sonoromanca, utwór na sopran, tenor, głos harmonizowany, radio, odbiornik szerokopasmowy i smyczki. Jest 16:50, słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Tymczasem przenosimy się na północ. Tam zakończyły się badania rentgenowskie tryptyku Sąd Ostateczny Hansa Memlinga, jednego z najsłynniejszych dzieł w polskich zbiorach muzealnych. Muzeum Narodowe w Gdańsku, właściciel 15-wiecznego obrazu, prowadzi kompleksowe badania i w związku z tym nie można tryptyku oglądać od lutego ubiegłego roku. Po raz pierwszy w historii analizowana jest rama Sądu Ostatecznego.
1: Obraz był prześwietlany metodą rentgenowską w technice cyfrowej. Jakub Kowalczyk, specjalista od prześwietleń rentgenowskich. Są to badania, które nazywamy badaniami nieniszczącymi, a z angielska non-destructive testing, czyli są to badania nieingerujące. Głównym celem badania było wykonanie prześwietleń ramy, ponieważ rentgen ramy obrazu nie był wykonywany do tej pory, ale przy okazji cały obraz był również zbadany kolejny raz rentgenowsko. Efekt badania posłuży do wyciągnięcia wniosków. Ja jestem specjalistą od przemysłu i od prześwietlenia. Oni są specjalistami od eksponatów, od obrazów, więc oni wiedzą, że gwoździe, które widzimy na zdjęciach rentgenowskich, są gwoździami, nazwijmy to bardziej współczesnymi, a nie średniowiecznymi, ponieważ wtedy nie było gwoździ.
2: Małgorzata Wojewódzka, konserwator malarstwa i rzeźby polichromowanej, pracuje od lat w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Badania rentgenowskie są to jedne z wielu badań, jakie przeprowadzamy przy tryptyku. Wszystkie one służą głębszemu poznaniu, analizie technologii, która została użyta przy powstaniu dzieła, które już ma ponad 550 lat, oraz stanu zachowania obrazu, który no na bieżąco monitorujemy, ale wszelkie analizy są potrzebne jako dokumentacja i materiał do ewentualnych działań konserwatorskich.
3: Po raz pierwszy jednak prześwietlono ramę.
2: Rama jest no ciekawa dla nas o tyle, że po pierwsze nie było tych badań wcześniej. Na temat ramy i zmian, które nastąpiły podczas konserwacji w połowie XIX wieku, pisał w swojej publikacji wydanej w Brukseli w 1966 roku profesor Jan Białostocki. I stąd wiemy, że rama została zmodyfikowana, zastąpiono płaską czarną ramę, złoconą profilową.

0: zaawansowaną, tak jak możemy obecnie zaobserwować. Jest to jeden z argumentów, żeby te badania przeprowadzić, a drugim jest poznanie stanu drewna, ponieważ takie badania rentgenowskie pokazują stan drewna.
1: Dopiero badania się zakończyły, więc nie mogę pytać jeszcze o wyniki, ale pojawiły się choćby gwoździe, które w obrazie zauważono podczas tych badań.
0: Tak, są też na zdjęciach śruby wykonane przemysłowo i to są śruby najprawdopodobniej właśnie z połowy XIX wieku, które spinają narożniki. Widać też ślady, gdzie były kołki montowane i są to ślady.

0: cały czas się trzymamy tą informacji. Katia Wiejgas-Wesołowska, jestem główny konserwator w Muzeum Narodowym w Gdańsku. W literaturze właśnie była informacja, że ramy jest XIX-wieczne, więc nigdy nie było pytanie, czy potrzebne jest analizowanie. Ale w tym roku, jak robiliśmy więcej badania na ten temat, w sensie działu merytoryczne, no to znaleźliśmy źródła, które nam tutaj świecił trochę pytanie, czy faktycznie to jest cały XIX wiek, czy jest część oryginalna. I wtedy podejmowaliśmy decyzję, że jednak trzeba zrobić badanie i sprawdzić. Skończyliśmy badanie rentgenowskie, następne będziemy mieli digitalizację, właśnie będzie UV wykonane, będzie po czerwieniu i będą też zdjęcia światło widzialne. Te wszystkie badania będą nam służyć do analizowania stanu zachowania obiektu. Następnie będziemy mogli planować następny rok. W planie jest właśnie konserwacja, ale wtedy miejmy nadzieję, że to będzie na galerię, przy zwiedzających, ale to wszystko zależy od wyniki, które będziemy mieli teraz.
1: Kiedy te wyniki nastąpią i kiedy ewentualnie Memling powróci na sale wystawiennicze i znów będzie poddawany tej konserwacji, ale już będzie można go zobaczyć?
0: Myślę, że w trakcie miesiąca powinno być już wyniki. W tym miesiącu, w październiku będziemy mieli te resztę digitalizacji, więc UV i to jest automatycznie, jak dostajemy zdjęcie, już możemy zacząć analizować. Więc do końca roku będziemy mieli wszystkie materiały do dokumentacji i do dalszej analizy.
1: To kiedy będzie można go zobaczyć?
0: Początek roku.
2: Stan badań obrazu prześledziła Marzena Bakowska, a sąd ostateczny znajduje się w oddziale sztuki dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku.

0: Autopromocja.
1: Muzyka Maliny Mitery wyrasta z jazzu, ale nie zatrzymuje się w jego granicach, a sama pianistka jest jedną z najciekawszych postaci młodej sceny muzyki improwizowanej. Najbliższa okazja, aby się o tym przekonać, to koncert jej zespołu MIDI 4, który obecnie współtworzą Amelie Dale, Kamila Drabek i Patrycja Wybrańczyk. Zapraszamy w niedzielę o 19:00 do studia S3 Polskiego Radia w Warszawie. Wejściówki na koncert dostępne pod adresem koncerty2@polskieradio.pl. Od kultu

0: Nowego klubu Aquarium przez Warsaw Summer Jazz Days aż po Jazz Jamboree. Od blisko 4 dekad zaprasza do Polski gwiazdy światowego jazzu, ale też konsekwentnie stawia na artystów, którzy dopiero wyznaczają nowe kierunki w muzyce. Mariusz Adamiak, jedna z najbarwniejszych postaci polskiego środowiska jazzowego, organizator koncertów, twórca festiwali i promotor jazzu, będzie gościem audycji Cafe Muza. Zapraszam w niedzielę o 10:00. Roch Sieciński.
1: W Poznaniu trwa 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Na Antenie Dwójki w cyklu Zapiski ze Współczesności przypominamy polskich uczestników i jurorów tych muzycznych zawodów. Usłyszymy m.in. Henryka Szeryngę, Wandę Wiłkomirską czy Idę Händel.
2: Każdy skrzypek, każdy wirtuoz gra i musi grać Henryka Wieniawskiego. To był nie tylko, że największy kompozytor w swoim okresie Polak, ale to jest przecież międzynarodowy. Tak samo jak Paganini, tak samo się gra Wieniawskiego.
1: Zapraszamy codziennie do piątku o 12:45.
3: Autopromocja.
4: Program drugi, jest 17:00.
1: Przegląd prasy zagranicznej.
4: Przygotowała Monika Pilch.
5: Dziś w przeglądzie o premierze Eweliny Marciniak w operze w Lille oraz o filmie Fjord Christiana Mungiu. Jak poinformowało niemieckie stowarzyszenie teatralne Deutsche Bühnenverein, tegoroczną nagrodę za całokształt twórczości Der Faust otrzymała mezzosopranistka, reżyserka teatru muzycznego Brigitte Fassbender. O laureatce czytamy na łamach Nachtkritik. Fassbender urodziła się w 1939 roku w Berlinie, a w 1961 roku została zatrudniona w bawarskiej operze państwowej. Międzynarodowy sukces odniosła dzięki roli Oktawiana w operze Kawaler Srebrnej Róży. W latach 1999-2012 pełniła funkcję dyrektorki artystycznej Tyrolskiego Teatru Krajowego w Innsbrucku. Wcześniej była dyrektorką w Teatrze Państwowym w Brunszwiku. Do dziś pracuje jako reżyserka operowa. Jako pierwsza kobieta nagrała 3 wielkie cykle pieśni Franza Schuberta. W kwietniu przyszłego roku w Badische Staatstheater w Karlsruhe odbędzie się premiera Arabeli w jej reżyserii. W imieniu jury Dorotea Hartmann, przewodnicząca posiedzenia i współprzewodnicząca Komitetu Artystycznego Niemieckiego Stowarzyszenia Teatralnego, tak skomentowała przyznanie nagrody. Brigitte Fassbender wywarła na teatr muzyczny wpływ jak mało która śpiewaczka swego pokolenia. Jako mezzosopranistka błyszczała szczególnie w męskich rolach na licznych scenach na całym świecie. Na otwarcie sezonu opera w Lille prezentuje barokową operę Alcina Händla wraz ze swoim stałym zespołem rezydenckim Le Concert d'Astre pod dyrekcją Emmanuel Haim. Reżyserka Ewelina Marciniak proponuje ożywioną interpretację, zauważa Wiktoria Okada na łamach francuskiego magazynu kulturalnego Transfuge. A gdyby czarodziejka Alcina żyła dla własnej przyjemności, gdyby jej słynna zaczarowana wyspa stała się przestrzenią swobodnego spełniania pragnień? Takie śmiałe założenie przyjęła polska reżyserka Ewelina Marciniak, której opera w Lille powierzyła inscenizację tej kultowej opery barokowej. W tej inscenizacji wyspa staje się przestrzenią wolności, którą kobieta stworzyła sobie na marginesie społeczeństwa. Ozdobniki wokalne opracowane specjalnie przez Emmanuel Haim świadczą o jej mistrzowskiej znajomości partytury i temperamentu każdego z artystów. Krótko mówiąc, to znakomita produkcja, kończy swoją entuzjastyczną recenzję Wiktoria Okada. Wpisuje się w temat sezonu zaproponowany przez dyrektorkę teatru, refleksję nad poczuciem przynależności i sposobami odnajdywania swojego miejsca wśród innych. Na łamach The New Yorker ukazała się recenzja filmu Fjord Christiana Mungiu autorstwa Justina Changa. Film podejmuje temat konfliktu między religijnymi przekonaniami rodziny imigrantów a świeckimi instytucjami norweskiego państwa. Stawia pytanie o granice ingerencji państwa kulturowej.

0: nieporozumienia oraz to, kto ma prawo definiować dobro dziecka. Autor recenzji zwraca uwagę, że Mungiu świadomie buduje poczucie oburzenia. Widz obserwuje ingerencję norweskich służb w życie rodziny, a kolejne próby odzyskania dzieci spotykają się z chłodną reakcją instytucji. Jednocześnie Chang nie przyjmuje bezkrytycznie perspektywy reżysera. Zastanawia się, czy przedstawienie opieki społecznej jako bezwzględnej machiny nie jest zbyt jednostronne i czy urzędnicy nie zostali sprowadzeni do roli ideologicznych przeciwników rodziców. Film można zatem odczytywać dwojako, jako ostrzeżenie przed nadmierną ingerencją państwa w życie rodzinne lub jako opowieść o tym, jak polityczne uprzedzenia wpływają na postrzeganie konfliktu. Justin Chang nie rozstrzyga jednoznacznie tego napięcia. Wystawa The 90s Art and Fashion w Tate Britain stała się punktem wyjścia do rewizji mitu brytyjskiej Cool Britannia. O ekspozycji i związanych z nią zjawiskach pisze Financial Times. W centrum uwagi znajduje się nie tylko moda i gwiazdy, lecz także kultura klubowa, środowiska queerowe, czarna scena artystyczna oraz twórcy, którzy wcześniej pozostawali na marginesie dominującej narracji. Tom Horan, autor artykułu, pokazuje, jak zmienia się pamięć o latach 90., gdy historię tej dekady opowiadają również ci, którym wcześniej nie dawano głosu. W miarę jak coraz wyraźniej ujawniają się mniej pozytywne aspekty internetu, rośnie fascynacja wolnością i niewinnością ostatnich lat przed jego upowszechnieniem. Nowa wystawa Tate Britain, The 90s Art and Fashion, przegląda się tej dekadzie przez pryzmat twórczości blisko 70 artystów, fotografów i projektantów, którzy działali wówczas w Wielkiej Brytanii. Ich praca przyczyniła się do rozkwitu kreatywności i talentów, które pomogły na nowo ukształtować brytyjską tożsamość kulturową. I to już wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowałam. Bardzo dziękuję za uwagę.
1: Prasę zagraniczną przeglądała dziś dla Państwa Monika Pilch. Jest 6 minut po godzinie 17, a my tymczasem zapraszamy do kawalerki.

0: To Kawalerka i Tercet Imperial. 9 minut po godzinie 17. W tym roku akademickim Akademia Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta we Wrocławiu świętuje 80-lecie. Jak łatwo się domyślić, z tej okazji przygotowano mnóstwo wydarzeń, oczywiście także wystawy, no bo przecież o OSP mowa. Jedną z nich jest Współbrzmienie. To wystawa prezentowana w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Pokazano na niej ponad 100 prac ze zgłoszonych przez dydaktyków uczelni 500 z wszystkich obszarów sztuki. Uroczysty wernisaż odbył się w piątek i to była okazja, żeby porozmawiać z rektorem uczelni o szacownych urodzinach. Z rektorem spotkał się Piotr Osowicz.
1: Gość dwójki.
2: Profesor Wojciech Pukocz, rektor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu imienia Eugeniusza Geperta, jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Toga rektorska jest cięższa, jak się dźwiga 80 lat historii uczelni?
3: Toga pewnie od tego nie robi się szczególnie cięższa, natomiast odpowiedzialność chyba przede wszystkim, jeżeli o takiej wadze mówimy, no to chyba przede wszystkim jest związana z tym, żeby ten jubileusz w stosowny, godny i taki adekwatny do tej okoliczności sposób przeprowadzić, zorganizować, pokazać, bo jest to no taki moment, w którym światła jednak są skierowane na, w tym wypadku na nas, z czego oczywiście bardzo się cieszę, ale to ten blask może trochę oślepić. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Natomiast no jesteśmy, sądzę, gotowi, no bo teraz właściwie będzie moment, w którym będziemy to celebrować, to co przez ostatnie półtorej roku tak naprawdę przygotowywaliśmy, co szykowaliśmy. No to w tym momencie to jest ten okres, w którym wszystko to pokazujemy.
2: Dzisiaj pierwszy punkt tej celebracji, o tym jeszcze powiemy. Ale teraz przenosimy się do 1946 roku i decyzji ministra kultury i sztuki, który skierował Eugeniusza Geperta z zadaniem założenia wtedy Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych. To ojciec założyciel oczywiście, ale też wybitny artysta. I to chciałbym, żebyśmy mocno podkreślili.
3: Rzeczywiście Eugeniusz Geper w 1946 roku zakładał uczelnię i zakładał ją z niczego. Ja sobie trochę nie jestem w stanie tego, szczerze powiedziawszy, wyobrazić. My się zmagamy z różnymi problemami lokalowymi, finansowymi, mniejszymi, większymi. Raz jest lepiej, raz gorzej, ale ta tkanka jest cały czas rozbudowywana. Natomiast kiedy Gepert przyjechał z Krakowa po wojnie, został zgliszcza fizycznie, dosłownie. To, co jest teraz naszym głównym budynkiem przy Placu Polskim, to była taka skorupa, która miała tylko te ściany, fasady. Nic więcej tam nie było. Trochę lepiej było w tych budynkach na Trauguta, ale to wszystko było budowane w zasadzie od zera. Po tym, co było historią w breslauerskiej sztuki i edukacji artystycznej, właściwie nie zostało nic. Ani w sensie infrastruktury, ani w sensie ludzi zostało to bardzo radykalnie odcięte. Ja natomiast chcę powiedzieć o tym, że dzisiejsze wydarzenie, o którym za chwilę opowiemy, tak naprawdę jest drugie, a tak naprawdę, jakby dobrze policzyć, to siódme. Dlatego, że właśnie 7 października, dokładnie w rocznicę pierwszej inauguracji, pierwszego wykładu inauguracyjnego rektora Geperta, czy ówczesnego dyrektora, bo takie otrzymał stanowisko, w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych, miało miejsce dokładnie 7 października i my postanowiliśmy, że wtedy właśnie otworzymy, uruchomimy to, co przygotowaliśmy na ten rocznicowy dzień. Zwiążąc tę datę pierwszego wykładu i pierwszej inauguracji jako tę datę, jako ten kamień milowy, który, czy węgielny raczej, który spowodował, że do dzisiaj istniejemy.
2: Właściwie to chyba powinienem powiedzieć, że no nie tylko Gepert, bo jeszcze Hanna Krzetuska, jego żona, też wybitna artystka, w tandemie tutaj tworzyli tę akademię. Ale pozostańmy jeszcze w latach 40., 50.

0: No bo nie sam Geppert tworzył tą uczelnię. On miał takie zadania, ale musiał mieć ludzi.
1: Miał ludzi, oczywiście. To była no, niezbyt szeroka, ale jednak grupa ludzi, którzy zaangażowali się w budowanie podwalin pod przyszłą uczelnię. To późniejszy rektor, profesor Dawski, który mimo, że był, mimo, to może źle zabrzmiało, był malarzem, ale zajmował się również projektowaniem szkła i to on dostał zadanie do stworzenia podwalin pod przyszły kierunek i projektowania szkła i ceramiki. I rzeczywiście był taką osobą, która bardzo aktywnie, na tyle aktywnie działała w tym zakresie, że no Wrocław stał się tym ośrodkiem, który tak centralnie sterowany przez władze partyjne, no stał się tym ośrodkiem, w którym szkło i ceramika były no tymi kierunkami, które były wskazane jako pierwszoplanowe. Rzeczywiście to były takie centralne zarządzanie, które no między innymi oczywiście spowodowało, że Łódź została dedykowana tkaninie artystycznej, projektowaniu ubioru i tak dalej. Wrocław natomiast stał się tym ośrodkiem szkła przede wszystkim i ceramiki. I do dzisiaj w istocie jest tak, że jako jedyni w Polsce prowadzimy kształcenie w zakresie szkła, projektowania szkła artystycznego i projektowego, podobnie zresztą z ceramiką, więc ta historia, która została te 80 lat temu gdzieś tam zainicjowana, do dzisiaj rzeczywiście znajduje swoje odzwierciedlenie i odbicie. I oczywiście jest tak, że pozostałe inne kierunki rozwijamy, tak jak inne uczelnie. Natomiast wyróżnikiem zdecydowanym jest wciąż to, że to szkło i ceramika jesteśmy jedyni, którzy kształcą w tym zakresie.
0: Eugeniusz Geppert, profesor Dawski. O kim jeszcze powinniśmy pamiętać?
1: Był profesor Pękalski, była też warto przywołać historię pobytu odrobinę później, ale Dunikowskiego, który pracował, wybitny polski rzeźbiarz, który pracował na zaproszenie chyba profesora Dawskiego właśnie. Był Jerzy Boroń, znakomity, świetny rzeźbiarz. Cała długa lista osób, które organizując uczelnię stały się siłą rzeczy no, tymi założycielami. Wspomniałeś, Piotrze, o osobach Eugeniusza Gopperta, o tym, że należy przywoływać jego twórczość i no, wybitność jego działalności artystycznej i Hanny Krzetuskiej, no bo z jednej strony to małżeństwo, z drugiej strony no czasy te powojenne jednak skazywały trochę Hannę Krzetuską na bycie postacią drugoplanową. Z dwóch powodów. Raz, że takie były czasy. Kobieta u boku swojego męża, wybitnego malarza, a z drugiej strony jej twórczość, która no, była mocno awangardowa jak na tamte lata. I tu chciałbym zaprosić, zachęcić do obejrzenia wystawy, którą mamy i którą otworzyliśmy właśnie 7 października. Skazani na kolor, malarstwo Eugeniusza Gepperta i Hanny Krzetuskiej. Wystawa, która w dość nieoczywistym miejscu jest prezentowana, bo na Placu Polskim, w naszym głównym budynku, w sali Senatu, która na czas tej wystawy przez 2 miesiące stała się już galerią, w której Alicja Klimczak-Dobrzeniecka jako kuratorka tej wystawy stworzyła bardzo interesującą ekspozycję, w której zderzyła malarstwo Eugeniusza Gepperta z twórczością Hanny Krzetuskiej. W tym zderzeniu widać zupełnie dwa różne porządki, dwa różne sposoby myślenia o sztuce, o formie plastycznej. Z jednej strony Geppert, który wywodzi się no, z tej tradycyjnej, takiej kapistowskiej wręcz tradycji krakowskiego ośrodka i Hanna Krzetuska, która w tych swoich abstrakcyjnych, bardzo uproszczonych formach poszukiwała koloru, poszukiwała pewnego skrótu i dzięki temu ta wystawa w mojej opinii jest absolutnie niezwykła. Cieszę się, że przywołujemy pamięć zarówno Eugeniusza Gepperta, który choć jako nasz patron z całą pewnością ma łatwiej, ale Hanny Krzetuskiej, która no, jest chyba trochę na nowo odkrywana. Mamy bardzo duży zbiór jej prac, ponad 100 jej obrazów jest w zasobach naszego Ośrodka Dokumentacji Sztuki. Pokazujemy bardzo niewielki wybór tych prac, ale myślimy też o tym, żeby no, stworzyć jakąś okazję, poszukać takiej okazji, aby na nowo w pewien sposób wypromować jej twórczość, która no, nie jest szeroko znana, a jest z całą pewnością warta tego, aby ją poznać, aby ją rozreklamować i aby ją nagłośnić.
0: Nie chciałbym, aby nasza rozmowa była tylko o Eugeniuszu Gepercie i Hannie Krzetuckiej, dlatego że przez 80 lat Wrocławska Uczelnia

0: wypuściła wielu znakomitych artystów. Mówimy tutaj o szkole plakatu, oczywiście szkło, ceramika. Czym możemy się pochwalić?
1: To bardzo trudne pytanie, czym możemy się pochwalić, nie z racji braku odpowiedzi, tylko z racji tego, że naprawdę jest i wśród naszych absolwentów, i wśród pracowników uczelni bardzo wielu wybitnych artystów. Wspomnieliśmy o szkle. Oczywiście trudno przy tej okazji nie wspomnieć nazwiska też mojego poprzednika, profesora Zbigniewa Chorbowego, który no, był wybitnym i projektantem, i twórcą szkła, i użytkowego, i artystycznego. Uruchomiliśmy kilka lat temu hutę szkła w Centrum Sztuk Użytkowych, Centrum Innowacyjności przy Traugutta. W zeszłym roku nadaliśmy oficjalnie już imię tej hucie Zbigniewa Chorbowego. Też staramy się pielęgnować i pamiętać o jego twórczości. Mamy bardzo duże zbiory jego dzieł. Niedawno ukazała się w ramach wrocławskiego środowiska artystycznego tom poświęcony twórczości Zbigniewa Chorbowego. No, w ślad za nim, wprost mówiąc, jego uczennica, pozostając studentka, pozostając w obszarze szkła artystycznego, to oczywiście pani profesor Małgorzata Dajewska, no, wybitna twórczyni, która szkło artystyczne wrocławskie utrzymała, a myślę nawet, że podniosła na jeszcze wyższy poziom. Takich nazwisk można by było wymieniać bardzo dużo. Nie chcę też nadmiernie nikogo wyróżniać, ani nikogo pominąć. Oczywiście siłą rzeczy są to pewne skróty. No i tak można by wymieniać wśród rzeźbiarzy. Oczywiście był wspomniany wcześniej Jerzy Boroń, również bohater tego tomu wrocławskiego środowiska. Nieco zapomniany, a cudowny rzeźbiarz, absolutnie fantastyczny twórca. W przestrzeni, na przykład, niewiele osób pewnie wie, ale w przestrzeni Oleśnicy znajduje się jego fantastyczna rzeźba. We Wrocławiu mieliśmy te słynne łabędzie, które niestety jakoś czas skruszył. Pracujemy nad tym, aby odtworzyć część z tych rzeźb. Będziemy mieć przy okazji promocji w marcu i w kwietniu, na przełomie przyszłego roku, wystawę Jerzego Boronia w Galerii Gepard.
0: Nie jesteśmy w tej rozmowie w stanie prześledzić 80 lat historii SP we Wrocławiu, ale ty przecież jesteś absolwentem tej uczelni, uzyskałeś dyplom w pracowni malarstwa u też bardzo wybitnego pedagoga, profesora Stanisława Kortyki. No to było plus minus 25 lat temu. Studenci dziś różnią się bardzo od ciebie wtedy, sprzed 25 lat?
1: Z pewnym niepokojem muszę skorygować tę datę, bo w przyszłym roku to będzie 30 lat, odkąd ukończyłem uczelnię. Rzeczywiście byłem absolwentem pracowni profesora Kortyki. Czy są inni? Z całą pewnością. Myśmy studiowali, to zabrzmi trochę kombatancko, ale taka jest prawda, w czasach no, tego przełomu. Kiedy no, uczelnia zmagała się z problemami finansowymi, z niedofinansowaniem, było bardzo skromnie, było bardzo biednie. Ja, wykazując jakieś zainteresowania już w stronę mediów szeroko pojętych, no, wypatrywałem jakiegoś nowego sprzętu i na uczelni mieliśmy jeden komputer Amiga, z którego tam korzystaliśmy, jak tylko była taka możliwość. No, nieporównywalnie inna jest sytuacja infrastrukturalna. I trudno powiedzieć, że to nie ma znaczenia, bo studenci w tej chwili mają dostęp do absolutnie najnowocześniejszego sprzętu, huty, infrastruktury i takiej cyfrowej, i takiej manualnej. Te 25-30 lat temu tego po prostu nie było. Natomiast jedno jest, wydaje mi się, niezmienne. I tym wspólnym mianownikiem, jakkolwiek górnolotnie by to nie zabrzmiało, to jest jednak pasja do sztuki. Młodzi ludzie wciąż chcą zajmować się sztuką, chcą się rozwijać, chcą się wyrażać i określać poprzez sztukę. W mojej ocenie, z mojej perspektywy jest teraz łatwiej, jest jakkolwiek by go nie definiować, no ale jest rynek sztuki. Młodzi ludzie w tej chwili, robiąc dyplomy, będąc absolwentami uczelni, ale też nawet jako studenci, mają nieprawdopodobnie dużo większe możliwości pokazywania swoich prac, sprzedawania swoich prac. W latach 90., kiedy no, my studiowaliśmy, niewielkie było zainteresowanie sztuką, młodą sztuką. W tej chwili jest na to rynek, jest na to koniunktura. Ludzie garną się do sztuki, bo widzą też w tym sens nie tylko zrealizowania swojej pasji, ale też znalezienia sposobu na funkcjonowanie, na życie, na to, żeby dało im to po prostu możliwość godnego utrzymania się po skończeniu studiów.
0: Mogą też wyjeżdżać

0: za granicę. Wy wtedy nie mogliście. No i pojawił się nowy kierunek, sztuka mediów.
1: Pojawił się kierunek sztuka mediów, który był rozwijany z zalążkiem. Tego była ta pracownia, o której wspomniałem, gdzie był ten jeden słynny komputer Amiga, czyli pracownia struktur wizualnych. Sztuka mediów była konsekwencją rozwoju uczelni i z racji tego, że te narzędzia się rozwijały, rozwijało się zainteresowanie tymi mediami i ludzie, którzy pracowali w uczelni, chcieli to rozwijać, chcieli pokazać, że to źródło, w którym była jednak grafika, jakby na to nie patrzeć, chyba bardziej w tym kierunku projektowym, rozwinęła się też w stronę animacji, w stronę filmu, w stronę takich działań, które spowodowały, że dziś nazywamy to sztuką mediów.
0: Dziś pojawiła się sztuczna inteligencja, AI. To może zabić sztukę? To rozwinie sztukę?
1: To jest niezwykle ciekawy wątek. My w zeszłym roku zmagaliśmy się, przetoczyła się taka dość wyraźna fala pewnej niechęci skierowanej wobec jednego z dyplomów, który częściowo został zrealizowany, dyplomu z wzornictwa, który został częściowo zrealizowany przy wykorzystaniu tych narzędzi generatywnych. I to stało się takim zapalnikiem, co zdumiało mnie bardzo nieprawdopodobnie. Młodzi ludzie bardzo gremialnie zakomunikowali w sposób niezwykle, powiedzmy, używając języka dyplomacji, ekspresyjny, swoją niechęć wobec tej sytuacji, wobec pewnej, jak to definiowali, nieuczciwości wykorzystywania tych narzędzi. Ja tego tak akurat tej sytuacji nie oceniam, natomiast absolutnie rozumiem młodych ludzi, którzy czują się po prostu sfrustrowani tym, że te bardzo dynamicznie rozwijające się narzędzia mogą spowodować i powodują zmianę rynku pracy, zwłaszcza w tym obszarze czysto projektowym. W tej chwili każdy z nas, korzystając ze sztucznej inteligencji, wie, że wpisanie mniej czy bardziej złożonego prompta wypluje nam to taki czy inny efekt. Oczywiście problem polega na umiejętności zweryfikowania tego, co powstało, na umiejętności dokonania analizy tego, co się stworzyło. Ja porównuję tę sytuację, która ma swoją analogię, do momentu, w którym w połowie XIX wieku pojawiła się fotografia. Wtedy te źródła są do dziś dostępne. Wtedy krytycy wieszczyli koniec malarstwa. To był moment, w którym malarstwo przestało być potrzebne. Tak część osób to definiowała. Jak się historia potoczyła, wiemy. Malarstwo od tego momentu uwolniło się od tego obligatoryjnego przymusu pewnego weryzmu, przedstawiania i symulowania rzeczywistości. I dzięki temu malarstwo ruszyło bardzo dynamicznie, rozwijając się, uwalniając się od tych takich nakazów, czy pewnego przymusu symulowania, czy odwzorowywania rzeczywistości.
0: Czyli na razie nie boimy się AI. Rozmawiamy w Narodowym Forum Muzyki tuż przed otwarciem wystawy zatytułowanej Współbrzmienie, która jest jednym z wielu punktów obchodów 80-lecia Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Co na niej zobaczymy? I chciałbym, żebyś zaprosił tutaj do NFM-u wszystkich.
1: Wystawa jest bardzo rozbudowana, bardzo rozległa. Mieliśmy taki pomysł, aby wystawę Współbrzmienie oprzeć o wydziały, 5 wydziałów, które mamy w strukturach uczelni. Jest to wystawa, którą definiujemy jako wystawę jubileuszową. Największą, najszerszą prezentację, ogólnie rzecz ujmując, współczesnych rzeczy, które powstają tu i teraz. Mamy zatem cały obszar związany ze sztukami tak zwanymi czystymi. Malarstwo, rysunek, grafikę artystyczną, szkło artystyczne, ceramikę, rzeźbę. Uzupełniamy to, nawiązując do pewnych relacji pomiędzy tymi wątkami do sztuk projektowych. Znajdziemy i zegarek, i rower, i buty, i torebkę, i wszystko to, co jest projektowane, również w części szkła projektowego czy ceramiki. Wystawa jest bardzo zróżnicowana, bardzo interesująco skomponowana. Kuratorami są dziekani wydziałów. Pomyślałem, że to jest dobry pomysł, aby przekazać właśnie dziekanom odpowiedzialność za skonstruowanie tej wystawy. W mojej opinii wyszło fantastycznie. Spędziłem, oglądając tę wystawę, sporo czasu. Zobaczyłem, co dla mnie samego jest niezwykle

0: ciekawe, zaskakujące prace, takie, których się nie spodziewałem po wielu autorach. Mogę z pełnym przekonaniem rekomendować Państwu tę wystawę, na którą bardzo serdecznie zapraszam, wystawę Współbrzmienie Narodowe Forum Muzyki.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Z rektorem Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, profesorem Wojciechem Pukoczem, rozmawiał Piotr Osowicz. Program drugi, 29 minut po 17:00.

0: To fragment pierwszej rapsodii rumuńskiej opus 11 NSQ, Orchestre National de France i Christian Macellaro. Jest 17.35, słuchają Państwo audycji popołudniowej w programie drugim Polskiego Radia. Teraz chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na przewodnik, nie po Rumunii, a po Szwajcarii, a konkretnie przewodnik w formie mapy po miejscach nad Jeziorem Genewskim, z którymi to miejscami w różnych okresach historii związani byli Polacy. Mapie towarzyszą krótkie opisy, a także fotografie, które pozwalają zidentyfikować poszukiwane miejsca. Na spacer polskimi śladami wzdłuż Jeziora Genewskiego zapraszają Katarzyna Brzostowska z Instytutu Polonika i mieszkająca w Szwajcarii Marzena Mikosz, menadżerka kultury i producentka w branży muzycznej.
1: Zabieram Państwa nad Jezioro Genewskie, gdzie przez lata Polacy musieli się osiedlać, dlatego że musieli na przykład uciekać z Polski, wyganiały ich dzieje historii, chichot losu lub też po prostu praca. I na zlecenie Instytutu Polonika popełniłam wspólnie z moimi dwoma koleżankami Joanną Konradzką i Dorotą Cypulską-Amsler mapę polskich śladów nad Jeziorem Genewskim. Okrojono nieco, tylko dlatego, że papier miał ograniczoną powierzchnię, ale wspólnie znalazłyśmy chyba ponad 50 miejsc, które są związane w jakiś sposób z Polakami i są to nazwiska arcyciekawe, takie jak Ignacy Jan Paderewski, Henryk Sienkiewicz, Zofia Stryjeńska, za nią samą można powiedzieć cholera, którą diabli nadali. Jest też Karolina Potocka z Nakwaskich, znalazłyśmy Ignacego Mościckiego, oczywiście Antoniego Patka, który odpowiada za dokładnie mierzony czas. Znalazłyśmy również Hałkę Bosaka, Wojciecha Grzymałę i jeszcze parę nazwisk.
2: Mickiewicz, Józef Konrad przecież. Dlaczego taki pomysł? Zastanawialiśmy się, jak spowodować, że ci, którzy jadą gdzieś poza granicę kraju, jak sprawić, żeby nie oglądali się tylko za restauracjami i budynkami, czy też architekturą, która jest tam i jest tamtejsza, tylko żeby znaleźli coś polskiego, ponieważ tego jest niezwykle dużo, jak się okazuje. Mamy w tej chwili w Instytucie bazę poloników, która zawiera 100 tysięcy wpisów. Takim pomysłem było pokazanie chociaż tych najważniejszych. To też nie jest tak, że tam są same wielkie nazwiska albo same wielkie budynki. Są też takie rzeczy jak na przykład Gołębnik, który jest moim ulubionym. Ciekawe. Gołębnik Paderewskiego jest moim ulubionym polonikiem w tamtym rejonie.
1: Ignacy Jan Paderewski, kiedy przeniósł się do Szwajcarii, przeniósł się z powodu bardzo prozaicznego. Po pierwsze, on zawsze szukał jakiegoś domu, gdzie mógłby mieszkać, stałego miejsca. Natomiast Ignacy Jan Paderewski miał syna z przewlekłą chorobą, z polio. I dlatego syna Szwajcaria okazała się być miejscem dobrym do życia. Dzięki księżnej Brancowej znalazł willę Rion Bosson, która też ma

0: swoją historię, ale o tym nie dzisiaj. I tam zamieszkał. To była bardzo duża posiadłość, zajmująca kilka hektarów. I pani Paderewska między innymi miała tam swój gołębnik i w ogóle swoje kurniki, gdzie hodowała kury ozdobne, bażanty, przepiękne, egzotyczne ptaki. Również ptaki, które państwo paderewscy przywozili z tras koncertowych, które Paderewski odbywał na całym świecie. Między innymi fantastyczne papugi z Nowej Zelandii i z Australii. Zresztą jedna z takich papug też mieszkała w samej willi Rionbosą, witając gości bardzo serdecznie. Ewentualnie, kiedy Paderewski śpiewał, krzyczała z zachwytu: o Boże, jakie to piękne! To była fantastyczna ara. No i właśnie ten gołębnik jest obecnie jedyną taką pozostałością po przepięknej posiadłości Paderewskich. Dookoła niego jest jeszcze ogród, w którym też możemy znaleźć drzewa zasadzone przez państwa Paderewskich.
1: Ile jeszcze takich miejsc, takich ciekawostek odkryłaś?
0: Na samej kwerendzie było właśnie w okolicach 50 miejsc, ale też jest tak, że pracując tam, mieszkając tam na stałe, my co chwila znajdujemy coś nowego. Znalazłyśmy czelestę należącą do Ignacego Jana Paderewskiego, która jest obecnie w zbiorach Muzeum Historycznego miasta Lozanny. Znalazłyśmy przepiękną statuetkę statku, którą Paderewski ufundował w 1938 roku. Przy okazji mapy odkryłam, że w Genewie mamy kwartał polski, gdzie trzy najważniejsze instytucje kulturalne Genewy, czyli Teatr Wielki, Victoria Hall, który możemy nazwać Filharmonią Genewską, oraz Dom Artystów z kinem Guthrie, bardzo ważna instytucja, i trzy leżące obok siebie instytucje, są naznaczone Stryjeńskimi. W Teatrze Wielkim jest sufit Jacka Stryjeńskiego. Victoria Hall, podczas renowacji akustykę poprawiał tam Jan Stryjeński i również Jan Stryjeński odpowiadał za akustykę właśnie w Domu Artystów. Odkrywamy takie przestrzenie, takie ciekawe, i nagle się okazuje, że Genewa jest bardziej polska niż jakiekolwiek inne miasto, które znam.
1: Potraktujcie Państwo te opowieści jako punkt wyjścia do własnej wyprawy. Zanim wybiorą się Państwo nad Jezioro Genewskie, do Genewy, to można w domu powędrować, prawda? Bo ta mapa jest dostępna.
2: W księgarni Instytutu Polonika. Wchodzi się przez stronę www.polonika.pl. Są też tam inne mapy, które zrobiliśmy w tej samej serii, mając na uwadze podobne założenia. Zapraszamy również do naszej bazy Poloników.
3: Jest i Odessa wśród wspomnianych innych map, jest też Sobieski w Rzymie, a o polskich śladach nad Jeziorem Genewskim, czyli o mapie najważniejszych miejsc w Szwajcarii związanych z Polską i z Polakami, opowiadały Marzena Mikosz i Katarzyna Brzostowska, z którymi spotkała się Grażyna Lutosławska.

Ryuichi Sakamoto i muzyka z filmu Ostatni Cesarz. 17.44, a my tymczasem nie o ostatniej, a o pierwszej płycie z nowej serii. Com to kantaty Jana Sebastiana Bacha, trzy kantaty zarejestrowane przez Wrocław Polok Ensemble i Giovanniego Antoniniego, który tu występuje w roli solisty. Instrumentalistom towarzyszą także śpiewacy z soliści i śpiewacy z chóru Chłopięcego Narodowego Forum Muzyki. Całość prowadzi Andrzej Kosendiak. Mieliśmy dziś dla Państwa tę płytę i egzemplarze trafią do pani Marty z Tomaszowa-Lubelskiego i do pana Marcina z Knurowa. Gratuluję Państwu bardzo serdecznie. Proszę wyglądać listonosza. 17.45.

O, i raz jeszcze w audycji pojawia się Giovanni Antonini, tym razem w roli nie jak wcześniej wirtuoza fletu podłużnego, ale dyrygenta. Tu słuchaliśmy go z zespołem Il Giardino Armonico, a to była trzecia część Menuet z Symfonii B-dur Józefa Haydna.

0: Lucy Horsch, Amsterdam Vivaldi Players i La Tempesta di Mare, Concerto F-dur Antonia Vivaldiego. Jest 17:50.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Polski październik 56 roku we wspomnieniach Norberta Nieświskiego. Jako Philippe Ben był wtedy akredytowanym w Warszawie korespondentem francuskiego Le Monde i izraelskiej gazety Maariv. Był świetnie poinformowany, miał własne dojścia do kręgów władzy i zaufanych w tych kręgach informatorów. Pokój Philippa Bena w warszawskim Bristolu uchodził za pierwszorzędne miejsce spotkań zagranicznych dziennikarzy i warszawskich obserwatorów sceny politycznej. Zwłaszcza w tamtych gorących dniach, kiedy sowiecki ambasador poinformował Moskwę, że Gomułka ma zostać wysunięty na pierwszego sekretarza. Zaraz potem sowiecka delegacja z Chruszczowem przyleciała do Warszawy. Rozmowy z Gomułką toczyły się w Belwederze.
2: Nie mogłem usiedzieć w pokoju hotelowym. Bez przerwy dzwoniły tam telefony z całego świata. Moje doniesienia do Le Monde, a w każdym wydaniu było coś nowego, były natychmiast powtarzane przez wszystkie agencje światowe. Różne gazety, radiostacje i agencje, zarówno znane mi, jak i zupełnie nieznajome, uważały za stosowne dzwonić do mnie do Warszawy i prosić o szczegóły. Pełno też było u mnie w pokoju zagranicznych dyplomatów i wojskowych attaché. Na Nowym Świecie zatrzymałem auto rządowe, którego szofer jeździł na łebka, to znaczy jako nieoficjalny taksówkarz. Dziwnym zbiegiem okoliczności tym razem był to kapral KBW. Szofer bynajmniej się nie zdziwił, kiedy kazałem się zawieźć do Belwederu. Szybko przejechaliśmy puste i ciemne aleje. Przy wjeździe na dziedziniec belwederski zatrzymała nas straż, ale widząc umundurowanego szofera, nawet nie próbowała nas wylegitymować. Zajechaliśmy przed ganek. Wysiadłem i dopiero tu zapytano mnie, kim jestem. Oczywista, dalej już nie zdołałem dotrzeć, ale przynajmniej zerknąłem w głąb olbrzymiego holu. Na wielkim stole leżały cywilne kapelusze i generalskie czapki z sowieckimi gwiazdami. Tych naliczyłem, o ile pamięć mnie nie myli, ze 14. Wprawdzie wróciłem do Brystolu niewiele mądrzejszy niż gdy stamtąd wyjeżdżałem, ale przynajmniej wiedziałem, że tam w Belwederze rozmowy jeszcze trwają. I znów spędziłem na czekaniu bezsenną noc.
4: To była najtrudniejsza noc polskiego

0: października 1956 roku. Polityczny spacer po napiętej linie. Dziś wiemy, jak wszystko mogło się potoczyć. Dwa tygodnie później wydarzył się Budapeszt.
1: Powtórką z historii kończymy dzisiejszy program popołudniowy. Bardzo Państwu serdecznie dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Krzysztof Dziuba, Elżbieta Szymkowska i ja,

0: bo ma pan talent pisarski. Mógłbym się unieść honorem i odmówić. Nie zrobi pan tego, bo oferuje panu 6 milionów lirów miesięcznie przez rok na czysto. A potem? Potem, powiedzmy w pół roku od zakończenia naszego eksperymentu, jeszcze 10 milionów do ręki gotówką.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
0: Serdecznie zapraszam do słuchania. Jarosław Gajewski.
2: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: To się czyta. Umberto Eco. Numer 0. Temat na pierwszą stronę.
2: A dlaczego wybrał pan właśnie

0: Jazzowy klub dwójki.
1: Tomasz Szachowski, witam Państwa i zapraszam na drugi program, którego bohaterem będzie, tak jak tydzień temu, Martial Solal. Legendarny francuski pianista jazzowy o przebogatym dorobku, zmarły w roku 2024 w wieku 97 lat. Tydzień temu słuchaliśmy jego nagrań dokonanych solo, w duetach i w triu. Dziś w obszernej części pierwszej Solal jako kompozytor i wykonawca własnego koncertu. Powstały dwa takie utwory. Pierwszy, trzyczęściowy, to Gwiaździsta noc według obrazu Van Gogha, a drugi to koncert na dwa instrumenty klawiszowe i orkiestrę. Oba te dzieła miały swą premierę płytową w roku 1990 i powstały na zamówienie Radia France. Już za chwilę posłuchamy drugiego z utworów. Jest to dzieło jednoczęściowe, trwające ponad 30 minut. Potem Martial Solal w duecie z Joachimem Kuhnem podczas występu na Międzynarodowym Festiwalu de Cirque de Massy w Paryżu w roku 1975. Rozpoczynamy od koncertu. Namówiony przez przyjaciela André Francisa zdecydował się podjąć tego wyjątkowego zadania i jak pisał, celem było znalezienie wspólnego języka między jazzem pisanym, jazzem improwizowanym, a orkiestrą traktowaną w sposób klasyczny. Moim zdaniem, pisał Martial Solal, tego typu eksperyment nie może prowadzić do muzyki, w której gatunki by się łączyły, co moim zdaniem nie jest pożądane, ale po prostu dowód na to, że możliwe jest współistnienie kilku stylów muzycznych opartych na dość podobnych materiałach. To bardziej kwestia naprzemienności niż połączenia. Solal pisał ten utwór dla siebie jako wykonawcy, solisty, bo rzeczywiście trudno wyobrazić sobie kogoś innego w tej roli. Całość formalnie nie jest wyraźnie jednolita, to szereg różnych fragmentów opartych na typowych dla Solala pomysłach, a więc zwartych rytmicznych motywów, przetwarzanych bądź improwizowanych z orkiestrowymi kontrapunktami. Język harmoniczny przypomina klasyków XX wieku, choć trudno to wskazać na konkretne nazwiska. Solal rozszerza znacznie klasyczną tonalność, co oczywiste, nie przekraczając jednak granicy, za którą byłby już tylko free jazz. Oczywiście rytmika jest wyrazista, na ogół symetryczna, timing swingowy nie dominuje, choć partie improwizowane Solala niewątpliwie są głównym atutem tej kompozycji. Solista gra na dwóch instrumentach, klasycznym fortepianie, to w części pierwszej i w zakończeniu, oraz na syntezatorach klawiszowych w części centralnej utworu. I te jednak bardzo różne brzmienia instrumentów z wyraźnie różnymi partiami wyznaczają przybliżone ramy formalne kompozycji. Trzeci nurt w czystej postaci, w wykonaniu wybitnego francuskiego pianisty, któremu towarzyszy Orkiestra Filharmonii w Monte Carlo pod dyrekcją Mariusza Constanta. Posłuchajmy.

Solana w jego wykonaniu i orkiestry Filharmonii w Monte Carlo, którą dyrygował Mariusz Constant. A teraz powracam do duetów ulubionego formatu Marcela Solana, który był wymarzonym partnerem dla muzyków reprezentujących różne szkoły czy style jazzu. Tydzień temu słuchaliśmy nagrań dokonanych wspólnie z saksofonistą Lee Konitzem i mistrzem harmonijki ustnej Tutzem Tillemansem. Dziś dwa fortepiany. Na tym drugim w 1975 roku podczas festiwalu Independent de Massy w Paryżu zagrał Joachim Kuhn, ścisła europejska czołówka free jazzu, partner Ornette Colemana, pianista, dla którego nie istniały jakiekolwiek granice, albo jeśli już, to po to, by je przekraczać. Marcel Solal przyjął warunki partnera i stał się współbohaterem wydarzenia, które zostało zarejestrowane na płycie firmy Dreyfus w roku 75. Z trzech utworów, które tu mamy, wybieram środkowy Journey Around the World.

Martial Solal i Joachim Kuhn w Paryżu 24 października 1975 roku. Słuchaliśmy wspólnej, wyimprowizowanej kompozycji obu pianistów Journey Around the World. A w ostatniej części audycji powracam do nagrań Big Bandu, świetnego zespołu, który Martial Solal prowadził w latach 80. w składzie można powiedzieć, czołówka francuskiej sceny jazzu. Solal, niezależnie od tego, że prowadził, dyrygował, był głównym aranżerem utworów z repertuaru tej orkiestry. Oczywiście grał również partie solowe na fortepianie. Płyta, którą mam przed sobą, zawiera trzyczęściową kompozycję Solala, opartą czy inspirowaną powieścią Marka Lewiego, A jeśli to byłoby prawdą. Na kanwie tej powieści powstał film Marka Watersa w roku 2005. I posłuchamy teraz części drugiej i trzeciej tego utworu.

0: Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Odnowa w Toruniu zaprasza od 14 do 17 października na 26. Jazz Odnowa Festival. Wystąpią artyści z 9 krajów i 3 kontynentów. Krzesimir Dębski i String Connection, Maciej Sikała, Leszek Kłakowski, Adam Pierończyk, Luname, Agma oraz muzycy z Burkina Faso, Korei Południowej, Gambii, Gany, Niemiec i innych krajów. Szczegóły na www.jazzumk.pl.
1: Wyostrz słuch na operę o kosmicznym radioromansie. Kontakt, Sonoromanca to opera Alka Nowaka i literacki debiut Pawła Sołtysa w świecie muzyki poważnej. Współczesna opowieść o tęsknocie, pragnieniu rozmowy i potrzebie bliskości w wykonaniu Joanny Freszal, Karola Kozłowskiego oraz orkiestry AUXO pod dyrekcją Marka Mosia. Premierowa płyta Anaklasis już dostępna, poleca Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Więcej na www.anaklasis.pl. Patronem medialnym jest program Drugi Polskiego Radia.
2: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
0: Od 8 do 25 października Poznań ponownie wypełni się dźwiękiem skrzypiec. Przed nami 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego i przesłuchania 50 młodych skrzypków z całego świata. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do śledzenia transmisji na kanałach Towarzystwa Wieniawskiego i na antenie radiowej Dwójki. Szczegóły na konkurswieniawski.pl. Patron medialny Polskie Radio. Konkurs jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.
3: Ile jesteś w stanie poświęcić, żeby ocalić własne dziecko? Odpowiedź przychodzi na wojnie. Opera o sile, do której zdolna jest tylko matka. Matki Chersonia, koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej i nowojorskiej Metropolitan Opera. Premiera 16 października. Bilety na teatrwielki.pl.
1: Jesienna edycja 29. Festiwalu Jazz Jantar. Od 21 do 25 października. Klub Żak w Gdańsku. 5 dni i aż 14 koncertów. Wystąpią m.in. The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, Isaiah Collier czy Kion Harold. Nie zabraknie polskich koncertów premierowych. Nową muzykę przedstawią Sławek Jaskółkę, Jerzy Mazol, Ninja Episkopat oraz Olbrzym i Kurdupel. Festiwal pod patronatem programu drugiego. Pełen program na klubzak.pl i jazjantar.pl.
4: Reklama. Jest 19:00.
5: Dwójka. Jesteś na miejscu. Janusz Gajos.
4: Beata Stylińska, witam.

0: Państwa i zapraszam na wybór najciekawszych wypowiedzi naszych gości, które pojawiły się dziś na antenie Dwójki.
1: Pogłosy.
0: A zaczynamy od poranka. Doktor habilitowany Grzegorz Mielczarek, rektor Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych, zastanawiał się dziś na antenie nad wartościami, jakie przekazuje studentom uczelnia, która w tym roku obchodzi jubileusz 80-lecia.
2: Myślę, że zawsze szkole zależało na tym i niech to będzie, gdybyśmy popatrzyli na absolwentów, a przyglądam się teraz z okazji tego lecia. Od Gustawa Holubka, przez Kalinę Jędrusik, Zbyszka Cybulskiego. Zawsze towarzyszyło jedno tej szkole. Na pewno i z tego Kraków słynął i słynie dalej. Jakaś cudowne wyczucie i czucie i nastawianie radaru tych młodych ludzi na drugą osobę, na komunikację, na pewną otwartość, na różnorodność, na poszanowanie różnorodności, bo ta szkoła zawsze zbierała, miała przy sobie pedagogów z różnych przestrzeni. Od plastycznych, przez teatralne, które nie tylko jakby miały różne języki, ale również poglądy na sztukę. Każde spotkanie z tą różnorodnością osobowości, które tworzyły historię tego miejsca, daje świadectwo tego, że w różnorodności siła to jest potęga tej szkoły i bardzo się cieszę, że zjadą absolwenci, ale zjadą również artyści, którzy dotkną między innymi kwiatów polskich na scenie imienia Stanisława Wyspiańskiego. Moi cudowni, wspaniali, giganci, poprzednicy proponowali różne znakomite tytuły, począwszy od pana Tadeusza, przez Beniowskiego, przez Wesele. Tym razem padło, kolokwialnie mówiąc, na kwiaty polskie. Tuwima. Bardzo się cieszę, że ten poemat dygresyjny, że te słowa nam, mam nadzieję, zapachną, że to umiłowanie słowa, które z tego no, słynie też Kraków i mam nadzieję, że nic się nie zmieniło, że to wybrzmi i będziemy z jakąś czułością, tak jak powiedziałem na początku, z uśmiechem i patrząc sobie głęboko w oczy, świętować te 80 lat.
0: 80 lat od powstania uczelni minie dokładnie 17 października, w sobotę. Uczelnia powołana z inicjatywy Juliusza Osterwy przez dziesięciolecia znana była jako Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna imienia Ludwika Solskiego. A już za dwa dni, w środę, przypada stulecie urodzin Konrada Drzewieckiego, tancerza, choreografa i reformatora baletu. Rocznica stała się powodem do odsłonięcia rzeźby w siedzibie Polskiego Teatru Tańca. Jej autorem jest Tomasz Matusewicz, rzeźbiarz, malarz, a tytuł rzeźby to Periakton Konrada Drzewieckiego.
3: To rzeźba, instalacja kinetyczna, to znaczy, że każdy widz może tą rzeźbę obracać. Ma swoje wewnętrzne światło, które oświetla strukturę rzeźby. I też rzeźba jest tak pomyślana, że będzie można ją przenosić w inne miejsca, jeżeli byłaby taka potrzeba. Starałem się oddać myśli co do przestrzeni, ruchu, tak jak to w mojej interpretacji mógłby zaakceptować Konrad Drzewiecki. Nie ma tu dosłowności. Ale nigdy te dzieła Konrada Drzewieckiego nie były właśnie dosłowne. Wszystko opierało się na słowie i na ruchu.
4: Co opera pokaże w ramach tego jubileuszu?
5: Anna Czajkowska, Teatr Wielki w Poznaniu. Nasi widzowie będą mieli okazję zobaczyć 4 choreografie mistrza. Kolejno będą to Odwieczne pieśni Mieczysława Karłowicza, Etiuda bemol opus 4 Karola Szymanowskiego. Po przerwie będzie Adagio g-moll na smyczki i organy Tomasa Albinoniego i na wielki finał Krzesany Wojciecha Kilara. Robert Bondara, konstruując program wieczoru, starał się, aby w jak najpełniejszy sposób pokazał on różnorodność i specyfikę języka choreograficznego Konrada Drzewieckiego. Zobaczymy te tytuły na scenie pod Pegazem, które de facto już były prezentowane na niej. Natomiast mając na uwadze, że Robert Bondara zaprosił do procesu pracy i przygotowań tancerzy, którzy z kolei pracowali z Drzewieckim, więc ich obecność na próbach i dzielenie się wskazówkami, które oni uzyskali bezpośrednio od mistrza, myślę, że jest absolutnie wartością dodaną do tego spektaklu.
0: Premiera spektaklu Drzewiecki na scenie Teatru Wielkiego w Poznaniu w środę, 14 października. Nie sposób nie odwołać się do konkursu skrzypcowego Henryka Wieniawskiego, który trwa w Poznaniu. W zapiskach ze współczesności przywołujemy w tym tygodniu głosy artystów, którzy w konkursie wzięli udział. Dziś m.in. Ida Händel, wówczas 11-letnia laureatka 7 nagrody na pierwszym konkursie, organizowanym jeszcze w Warszawie w 1935 roku.
6: Dotychczas jeszcze nadal gram tak samo jak pierw. Tyle koncertów mam. Bardzo, bardzo zajęta jestem. I byłam zawsze zajęta. Nie poznałam Warszawy. Po pierwsze opuściłam Warszawę będąc małym dzieckiem, No i naturalnie dużo się zmieniło. Także bardzo trudno mi powiedzieć, nie poznałam.

0: niczego. Ale było też szalenie wzruszające dla mnie, emocjonujące. Też cieszyłam się, że jestem w kraju, gdzie się urodziłam. Nie powiem, że nie mam zainteresowania, ale brak mi czasu, bo tyle koncertuję, że tymczasem to jeszcze nie myślę o tym. Wtedy z chwilą na pewno, kiedy pomyślę sobie, no już teraz dosyć tego, więc przypuszczam, że zajmę się też pedagogiczną stroną.
1: Czy utwory Henryka Wieniawskiego były w karierze pani, były pani bliskie?
0: O, naturalnie, no naturalnie. Każdy skrzypek, każdy wirtuoz gra i musi grać Henryka Wieniawskiego. To był nie tylko, że największy kompozytor w swoim okresie Polak, ale to jest przecież międzynarodowy. Tak samo jak Paganini, tak samo się gra Wieniawskiego. Był wielkim kompozytorem i jest i musi zostać. Tak samo jak Chopin dla pianistów.
2: Nagranie tej wypowiedzi pochodzi z roku 1986, gdy Ida Haendel zasiadała w jury konkursu. Dodajmy, że dziś wieczorem poznamy nazwiska skrzypków, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu tegorocznych przesłuchań konkursowych. I na zakończenie duet twórczy, dramaturg, reżyser Hubert Sulima i Jędrzej Piaskowski.
3: My też pracujemy w taki dosyć w sumie klasyczny w związku z tym sposób, to znaczy u nas obowiązuje podział na reżysera i dramaturga, autora tekstu. Podpisujemy na te działki umowy, to znaczy i staramy się pilnować tego, żeby sobie nie wchodzić w swoje pola, więc summa summarum pracujemy razem, ale jest to bardzo w sumie klasyczny podział.
4: Czy ja to się już nie zgodzę od razu?
3: Oczywiście.
4: Bo my się dużo nie zgadzamy właśnie. Często ludzie myślą, że jeśli pracujemy razem, to myślimy jakoś tak samo albo bardzo podobnie, ale to właśnie chyba naszą siłą jest ta różnica naszych zainteresowań, osobowości. Ale mnie się wydaje, że jeśli chodzi o te duety, no to akurat u nas, szczególnie na początku, to było bardzo przemieszane. Ja myślę, że ja do dzisiaj dużo proponuję takich rozwiązań inscenizacyjnych i reżyserskich, bo też to studiowałem. Z drugiej strony Jędrzej nawet wczoraj mi pisał, że ma pomysły do tekstu i wpisał tam bardzo dużo swoich notatek, więc to nie jest tak, myślę, do końca jak, że jest to tak czysto podzielone, ale faktycznie już od jakiegoś czasu staramy się bardzo tak trzymać jakby przynajmniej odpowiedzialność za te nasze pola i nie wchodzić w sobie w kompetencje, no bo to faktycznie było jakoś tam doprowadzało do konfliktów. Ale tak, no zgadzam się, że to nie jest jakby formuła, która jest no, jedyna możliwa, jedyna jakby słuszna, bo my nie planowaliśmy chyba, ja przynajmniej nie planowałem, że będę pracował w duecie z reżyserem. To wyszło przez przypadek. Spotkaliśmy się 10 lat temu na dworcu Wałbrzych Miasto i zaczęliśmy nasze pierwsze próby do spektaklu w Teatrze Dramatycznym tam.
3: No i dodam tylko, że zaraz będzie rocznica.
4: Tak.
3: Dziesięciolecie, 30 listopada na dworcu w Wałbrzychu.
2: Hubert Sulima i Jędrzej Piaskowski gościli w audycji Teatr Teraz. To wszystko w dzisiejszych Pogłosach. Beata Stylińska, a już za chwilę Adriana Prodeus i jej goście.
5: Autopromocja. W najbliższej audycji Słuchaj Świata przyjrzymy się niezwykłym dziejom nagrań muzyki tradycyjnej podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. O historii i założeniach tej pracy, znaczeniu systematycznych nagrań oraz wpisie działalności dokumentacyjnej Polskiego Radia do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego porozmawiam z profesor Katarzyną Zalasińską, redaktor Marią Baliszewską, dr Joanną Szczepańską-Antosik i profesorem Piotrem Daligiem. Naszym rozważaniom towarzyszyć będzie muzyka na żywo. Wystąpią artyści z Podhala, Andrzej Polak ze swoim uczniem Jaśkiem Buńdą oraz Skurpieni, młodzi muzycy Skurpiów Białych. 18 października o godzinie 16 w studiu imienia Władysława Szpilmana. Wejściówki do zdobycia pod adresem rckl@polskieradio.pl. Transmisja na antenie Dwójki i w naszych mediach społecznościowych. Kuba Borysiak, zapraszam.
6: Autopromocja. Minęło 9 minut po 19. Słuchacie drugiego programu Polskiego Radia.
7: O wszystkim z kulturą.
6: Dobry wieczór Państwu. Adriana Prodeus przy mikrofonie, o wszystkim z kulturą. Mam dziś przyjemność gościć w studiu dwie

0: osoby, które zebrały się w wielu miejscach, w wielu czasach, żeby porozmawiać o wielu dekadach polskiego kina. A pretekstem do tego, można powiedzieć, skromnym pretekstem ludzkim, jest Janusz Zaorski. Mówię to z przymrużeniem oka, bo wiem, że mój gość przyjmie to, ten opis
1: z dowcipem. Oczywiście, jako skromny ekspert, prawda, ludzki, zawsze przejmuje tak, z pokorą wszystko, zwłaszcza z ust Adrianny Prodeus.
0: Chodząca skarbnica wiedzy o kinie polskim, więc wydaje się, że dorobek Janusza Zaorskiego, no i jego przeróżne opowieści, no mogą być przyczynkiem do naprawdę niezwykłej książki, nie tylko tej, która powstała, ale chyba wielotomowego dzieła o historii polskiego kina. I tego zadania podjął się Jarosław Grzechowiak z Łódzkiej Szkoły Filmowej, filmoznawca, historyk filmu. Dobry wieczór, panowie.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Mówię tak trochę zabawnie, dlatego że ton książki, którą stworzyliście razem, wywiadu Rzeki, ale jednak też waszego dialogu wokół życia, wokół wspomnień, filmów Janusza Zaorskiego, otwiera no, bardzo ciekawą perspektywę na polskie kino no, kilku dekad. I może słowo takiej prezentacji dla być może naszych widzów, słuchaczy, którzy nie znają dobrze filmografii Janusza Zaorskiego. Ty, Janusz, ukończyłeś reżyserię w Szkole Filmowej w Łodzi w 1969 roku. Debiutowałeś w kinie, podkreślam, filmem Uciec jak najbliżej w 1972 roku. Wcześniej tworzyłeś dla telewizji. Za film Awans i Baryton, za te dwa filmy dostałeś Srebrne Lwy Gdańskie, za Matkę Królów Złote Lwy Gdańskie oraz Srebrnego Niedźwiedzia w Berlinie. Twoje dwa filmy, Pokój z widokiem na morze i Jezioro Bodeńskie, nagrodzono w Locarno, a teraz na polskie ekrany wchodzi, ja bardzo w dużym skrócie oczywiście prezentuję twoją sylwetkę, wchodzi film Syrenka Picassa, który stworzyłeś po 15 latach przerwy. No i to jest niezwykły moment, w którym również ukazuje się ta książka, wywiad Rzeka. I ponieważ ona obejmuje tak ogromny okres, to chciałabym ci zadać pytanie trochę zainspirowane tym, co powiedział Andrzej Seweryn na festiwalu w Gdyni podczas tej ostatniej 51. edycji, kiedy to właśnie rozmawialiście o Syrence Picassa. I Andrzej Seweryn powiedział wtedy, że zacytował ostatnią taśmę Krappa, Samuela Becketa, mówiąc o tym, że w tej sztuce nagranie siebie z przeszłości daje bohaterowi poczucie, że tamten sprzed wielu, wielu lat to nie ja. I pojawia się takie pytanie, kim ja właściwie jestem i czy byłem tymi wszystkimi osobami z przeszłości. Jak to było z tobą? Czy podczas tej rozmowy z Jarosławem Grzechowiakiem miałeś poczucie, że te różne osoby, o których opowiadasz z przeszłości, ze szkoły filmowej, właśnie z zespołu X, że to jesteś ty?
1: Ja myślę, że Andrzej ma ciekawszą panoramy swoich losów, jako że wcielał się w nieprawdopodobnie zróżnicowane postaci, prawda? Grając w różnych językach w dodatku, na różnych kontynentach. Więc to jest no, jakby światowy przegląd. Ja jestem bardziej spolonizowany z paroma wypadami zagranicznymi. Ale co ciekawe, że pierwszą rzecz, którą w życiu wyreżyserowałem w liceum Rejtania, do którego chodziłem, było to męskie liceum, to była ostatnia taśma Krappa. Ja założyłem w tym liceum, do którego zesłali mnie rodzice, bo już jeden się zbiesił, mój brat Andrzej, i zdał na wydział aktorski, a czuli, że mnie gdzieś w kierunku reżyserii bardzo wszystko pociąga, więc myśleli, że będę inżynierem, a w Rejtanie bardzo wysoko była matematyka, fizyka, chemia, więc 4 lata przekleństwo tych trzech przedmiotów spowodowało, że założyłem trupę teatralną i z kolegą z ławy szkolnej wystawiliśmy Samuela Becketa. Oczywiście myślę, że to musiało być okropne, żeby mieć aż tak niebywałe ambicje, żeby sięgać do teatru absurdu na samym początku, odrywając

0: się od realizmu i tak dalej, ale to właśnie coś, wydaje mi się, jest na rzeczy, bo ja bardzo cenię, nie mówiąc o tym, że się przyjaźnimy z Andrzejem Sewerynem, to, że bardzo często właściwie włącza wsteczny, a potem rusza z trójki, czy nawet z czwórki, jeśli to w ogóle jest możliwe. No, ostatnio mamy automatyczne samochody, więc może ten przykład nie jest zbyt fortunny. W każdym razie przypominając siebie, nagle stwierdzałem, że jest mnie chyba kilku Januszów Zaorskich. Że to jest jakieś dziwne. Wielokrotnie zresztą, bo jestem człowiekiem, który jak mantrę powtarza, że za filmem trzeba jeździć. Ja lubię jeździć za filmem, ja lubię rozmawiać i wierzę, że w Parzęczewie Dolnym jakaś duszyczka czeka na mnie i chce mi zadać jakieś te pytanie, które jest dla niej ważne. A może też to, co ona powie, to dla mnie też będzie ważne. Więc poruszam się i ta książka, właściwie zorientowałem się, że tak jak fatalny przywódca wojskowy atakuje na wszystkich możliwych frontach i działa na wszystkie możliwe kierunki, to ja również i takie filmy zacząłem robić, kompletnie różne tematycznie, formalnie, gatunkowo, bo cały czas mam taką myśl, że to kino się tak bardzo zmienia, że dekada dla twórczości filmowej to jest jak wiek dla malarstwa. W związku z tym cały czas czuję się niedopieszczony i uważam, że trzeba się uczyć, bo przecież jak ja skończyłem szkołę filmową, no to był negatyw, taśma, inaczej się montowało, inaczej się te filmy robiło. Przyszła elektronika, to spowodowało nieprawdopodobną zmianę. Wystarczy powiedzieć, że właściwie 90% montażystek i montażystów wycofało się, bo żeby się nauczyć montować już nie tak jak do tej pory na taśmie filmowej, tylko na elektronicznej, to trzeba od 2 do 3 lat uczenia się tego. Tak. Tak. Większość zaawansowanych już po prostu zrezygnowała, powiedziała nie, to ja już nie będę zdawała znowu na studia i te 4 lata, prawda? A mnie coś pcha i tak staram się, no przecież animacja komputerowa, jakie to są możliwości nieprawdopodobne.
1: Czy chcesz powiedzieć, że twój kolejny film będzie animowany? Do tego pytania może wrócimy na końcu.
0: Ale też i miałem takie
1: próby. Nie mówisz nie. Bardzo się z tego cieszę, jako fanka filmu animowanego. Ale chciałbym teraz zapytać Jarka Grzechowiaka o to, jak można się przygotować do pisania takiej książki. Państwo, którzy jeszcze nie mieli jej w ręce, mogą sobie tylko wyobrazić, że Mieszkam w kinie, ten tytuł, pochodzi właściwie z takiego momentu tej książki bardzo wczesnego, kiedy to w 1967 roku Janusz Zaorski mieszka w kinie w Londynie, to znaczy ogląda wszystkie te filmy, których nie może obejrzeć w Polsce, a to jest tylko oczywiście ułamek tej ponad 500-stronnicowej książki opisującej no, ogromny krajobraz polskiego kina, Jarek. Jak się przygotowywałeś, jak wygląda praca nad tak ogromną książką?
2: To jest tak, że z Januszem ja się już znałem wcześniej. Kilka lat wcześniej poznaliśmy się. To jest zresztą dość dużo mówiąca historia o Januszu. Jak wyglądał ten moment, kiedy się poznaliśmy. W 2019 roku organizowałem taki przegląd Kadry Wyzwolone w kinie Iluzjon w Warszawie. I jednym z filmów, które tam pokazywaliśmy, była Matka Królów Janusza Zaorskiego. I postanowiliśmy zaprosić oczywiście Janusza na spotkanie. Przyszedłem do kina Iluzjon i dowiedziałem się, że tylko 5 osób wyraziło zainteresowanie obejrzeniem Matki Królów. Więc nieco zasmuciłem się tym faktem, ale czekałem na Janusza Zaorskiego, bo Janusz miał przyjechać i potem wziąć udział w spotkaniu. I to jest to, o czym Janusz powiedział, że jeździ nawet do Parzęczewa Dolnego, bo tam chce rozmawiać z publicznością. Ja wyszedłem do Janusza i powiedziałem, że przyszło tylko 5 osób, a Janusz odpowiedział z pełnym spokojem, ale to też jest publiczność. I prawdę mówiąc, byłem świadkiem jednego z najciekawszych spotkań z twórcą, bo Janusz podczas tego spotkania w ogóle zburzył jakąś taką granicę między publicznością a autorem dzieła i to była po prostu naprawdę rozmowa z widzami. Tym mnie bardzo przekonał.

0: do siebie. Potem spotykaliśmy się jeszcze przy różnych okazjach. To jest tak, że oczywiście, jeżeli chodzi o przygotowanie się do tej książki, to naturalnie obejrzenie filmów to jest podstawa. Natomiast oczywiście przeglądałem recenzje filmów, przeglądałem inne wywiady z Januszem, przeglądałem też materiały archiwalne dotyczące filmów Janusza, protokoły kolaudacyjne czy recenzje scenariusza. To wszystko oczywiście było bardzo istotne, natomiast wiele rzeczy wychodziło też w trakcie rozmowy. Janusz czasami zaczął mówić o takich rzeczach, o których w ogóle nie wiedziałem. Było to dla mnie wielkim zaskoczeniem.
1: Co na przykład?
0: Jednokrotnie.
1: Zdradzisz?
0: No na przykład, że Janusz miał być w zespole filmowym, który miał być zlokalizowany we Wrocławiu.
1: Tak, też mnie zaskoczyła ta informacja.
0: Coś niesamowitego. Także i wiele takich zaskoczeń miałem przy okazji rozmów z Januszem. Zaskoczeń bardzo miłych i też, co tu dużo mówić, wzbogacających mnie i rozwijających. Także pod tym kątem było to też dla mnie bardzo ciekawe wyzwanie. To jest też pierwszy wywiad Rzeka, ja nigdy czegoś takiego wcześniej nie robiłem, także kiedy Janusz zwrócił się do mnie z tą propozycją, to ja Januszowi powiedziałem, słuchaj, no robię to po raz pierwszy, więc jeżeli to będzie szło nie w tym kierunku, który cię interesuje, który cię pociąga, to oczywiście powiedz, będziemy to jakoś modyfikować, albo po prostu znajdziesz jakąś inną osobę, ale dotychczas mi Janusz takich rzeczy nie powiedział, także mam nadzieję,
2: że... Wszystko przed nami.
1: No właśnie, wywiad Rzeka nie, ma to do siebie,
3: zwłaszcza,
1: że ta rzeka może płynąć
3: moment...
1: dalej, prawda? Mm-hmm.
3: Na moment chciałem wciąć, ale nie chciałem ci przeszkadzać, Jarku. Mianowicie, zwłaszcza, że niektóre dokumenty były apokryficzne, bo ja pamiętam doskonale kolaudację, pamiętam, co kto mówił, a potem to wszystko było w zaokrąglonych kantach.
0: Tak.
3: Te kłótnie, czasami bardzo burzliwe, między kolaudantami były wyczyszczone. To była leciutka sprzeczka, tak można by powiedzieć, a nie wielka, gorąca kłótnia.
1: No choćby właśnie po Matce Królów wspominanej. Tak.
3: Ale też przede wszystkim przesłuchaniu.
1: Tak,
3: na szczęście wyszła książka, bo my żeśmy to nagrali po prostu sekretnie na mały tranzystorowy magnetofon. Zostało to przepisane i upublicznione na Zachodzie. A wersja oficjalna była kompletnie inna.
0: Tak.
3: Mało tego, były dwie wersje oficjalne. Teraz ja sobie to uświadomiłem, bo ja dostałem pierwszą wersję oficjalną, bo sprzyjały nam też osoby, które były w Solidarności. No i ten stan wojenny, to wszystko przeżyły to koszmarnie i były za tak zwaną prawdą, upraszczając naszą rozmowę. I ja dostałem na noc taki protokół. Ja to przeczytałem. To były czasy, kiedy nie było ksero, więc trudno było coś zrobić, ale ja sobie wynotowałem te co smaczniejsze kąski. Ale potem w tej następnej wersji już tego nie było. Mhm. Czyli ktoś bardzo nad tym panował, żeby było no, właściwie no tak. Można w każdą stronę wtedy to powiedzieć, że film się nadaje na ekrany, albo że film się nie nadaje na ekrany. Mhm. Więc to był jeszcze ten gąszcz i gmatwianina cierni czasami dla Jarka, że no zaraz to właściwie jak to się skończyło?
1: Tak, ustalenie faktów. To jest to chyba prawda. Najtrudniejsze zadanie stojące przed autorem takiej książki.
0: To prawda. Było trzeba weryfikować oczywiście też wiele rzeczy, ale też muszę powiedzieć, że znając Janusza od wielu lat, często się spotykaliśmy, ja słyszałem wiele historii, które Janusz opowiadał i prawdę mówiąc, kiedy Janusz się zwrócił do mnie z tą propozycją, to bardzo się ucieszyłem, bo stwierdziłem, że przynajmniej pewną część tych historii uda się zanotować i pokazać światu. Także to też było, to też była duża radość dla mnie. Jeszcze muszę powiedzieć o jednej rzeczy, bo myśmy zaczynali pracę nad tym wywiadem ponad dwa lata temu. I prawdę mówiąc, wtedy jeszcze nie było wiadome, że Janusz będzie robił film Syrenka Picassa, ale też nie było wiadome, że Janusz będzie reżyserował spektakl Teatru Telewizji tak. Ezji. I prawdę mówiąc, część tego materiału powstawała na bieżąco. To znaczy, Janusz rozmawiał ze mną o tej Syrence Picassa. Była premiera spektaklu Teatru Telewizji. Także stwierdziłem, że no, musi to się znaleźć w tej publikacji.

0: Trudno o bardziej aktualną książkę, muszę wam powiedzieć.
1: Zwykle... Tak, bo rozmawiamy przed premierą kinową, filmu.
0: Tak, więc może o Serence Picasso powiemy za chwilę, żeby nie zdradzać tego rozdziału czytelnikom, którzy jeszcze nie widzieli filmu, jak mniemam. Ale chciałabym może, Janusz, cię zapytać o taką twoją wizytówkę homo politicus, człowieka, któremu bardzo zależy na kraju, w którym żyje. I różne twoje filmy kolejne, no mogłabym teraz dużo wymieniać, wymagały od ciebie konkretnego zaangażowania, konkretnego stanowiska, czy też właśnie, no nie wiem, umiejętnego powiedzenia pewnych rzeczy głośno. I chciałabym cię zapytać, czy dla ciebie awans według prozy Redlińskiego, czy może baryton od Feliksa Falka, pomysł, który dostałeś, czy może piłkarski poker, ten ostatni film kina Niepokoju Moralnego. Który z twoich filmów uważasz za taki, który no, wymagał od ciebie takiego najgłębszego zaangażowania, właśnie tego homo politicusa w tobie?
1: Myślę, że o paradoksie najbardziej rozrywkowy film Baryton. Bo to się w okolicznościach bardzo nietypowych wszystko zaczęło realizować. Jako, że film Matka Królów poszedł na półki, jak my to mówimy, cały czas staram się to wyjaśniać, bo nie wszyscy rozumieją, co to znaczy na półki. To znaczy, że leżał sobie i czekał na lepsze czasy. Jeszcze i dziecinne pytania były na półkach, a ja się zwróciłem do wtedy nowego szefa kinematografii z prośbą, żeby nakręcić Jezioro Bodeńskie. I on mi powiedział, pan kompletnie nie rozumie, w jakiej pan jest sytuacji. Pan ma dwa filmy na półkach. Pan teraz chce zrobić film o obozie dla internowanych, a rozmawialiśmy w stanie wojennym. Ja mówię, proszę pana, no ale obóz dla internowanych, II wojna światowa. Prawda? No już ja wiem, jak pan to nakręci. Pan musi teraz zrobić film apolityczny. Gdzie nie ma polityki, gdzie pan po prostu pokaże, że pan ma świetny warsztat. I jeśli pan ten film tak zrealizuje, będzie dobrze przyjęty minimum, to ja panu obiecuję, że pan zrealizuje Jezioro Bodeńskie. Przepraszam, muszę odkaszlnąć. Jesień się zbliża. Spotkałem się z kolegami z zespołu X i mówię, no to co państwo teraz żeście usłyszeli, czy macie może jakiś scenariusz, jakiś pomysł, żebym ja mógł zrobić ten film tak zwany na zaliczenie i tą anatemę wokół siebie zlikwidować. I na to Felek Falk mówi, słuchaj, ja mam taki scenariusz właśnie, on się nazywa Baryton, a ponieważ zacząłem fascynować się bardzo i skończyłem już scenariusz o Marku Chłasko, oczywiście to nie jest napisane, że to jest on, ale taka postać, w związku z tym chcę ten film realizować, więc ja mogę ci udostępnić, jeśli tobie się to spodoba. Ja to przeczytałem, mówię tak, to jest właściwie jak przeczytałem, to było o tym, jak po raz pierwszy w chorej sprawie zastosowano playback. Prawda? No ale tu właśnie ten homo politicus ze mnie wyszedł, bo pomyślałem sobie, no rany boskie, no ale no to co, takie tylko jednostronne, no, no fajne, nowego do obejrzenia, ale i do zapomnienia. I nagle mi przyszło do głowy, a jak gdybym to umieścił właśnie w dniu, w którym kanclerzem został Adolf Hitler. I kiedy muzyka niemiecka, narodowo-socjalistyczna, z liderem Wagnerem na czele się pojawi, to już coś innego to znaczy i to mi robi jakieś piętro do szerszej rozmowy, a nie tylko czy odzyska głos, czy już stracił bezpowrotnie. I nagle zrozumiałem, że to jakby samo z siebie się zaczęło we mnie wyłaniać. Czyli tak byłem jednak przesiąknięty, a to był bardzo gorący czas. Też byłem członkiem, założycielem Solidarności w naszym świadku kinematografii i tak dalej. Bardzo wierzyłem, że jest zmiana na lepsze, że 10 milionów ludzi to jednak znacznie więcej niż 3,5 miliona członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i tak dalej, i tak dalej. No, jak się skończyło, to wszyscy wiemy. W każdym razie to mi uświadomiło, że coś jest we mnie takiego, że no, bardzo trudno mi być pokornym.
0: Na szczęście. Ja się z tego bardzo cieszę, bo no, po pierwsze

0: Baryton to jest wspaniały film, a po drugie twoja niepokorność sprawia, że ciągle podejmujesz nowe wyzwania i szukasz tych tematów, punktów zapalnych tam, gdzie być może ktoś inny ich nie widzi. I może teraz z Jarkiem na chwilę się zastanowimy, czy można by było tego homo politicusa dostrzec również w nowym filmie Janusza Zaorskiego, czyli Syrenka Picassa, i czy ten temat w tym filmie akurat rozłożony również na wiele dekad, no bo rok 48, kiedy to właśnie na kongresie intelektualistów we Wrocławiu zjawia się Picasso, ale odwiedza również Warszawę, odwiedza ulicę Deotymy, osiedle Syrkusów, na którym pozostawia swój wspaniały podpis, można powiedzieć, na ścianie. No i te czasy współczesne, kiedy mamy jakieś, nie wiem, wyobrażenie o w ogóle własności mieszkaniowej, o tym, co jest wspólne, co jest państwowe, do czego służy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, powiem tutaj prowokacyjnie.
1: Ale tak, tak jest.
0: Jak homo politicus odnalazł się w tej Syrence Picassa, twoim zdaniem?
1: Ja myślę, że od pewnych przyzwyczajeń nie da się uciec. I tutaj Janusz powiedział też bardzo ciekawą rzecz o Barytonie, że właśnie taki film na zaliczenie, ale wzbogacił jednak o pewien kontekst polityczny. Tutaj Syrenka Picassa to jest mariaż różnych gatunków. Jest trochę komedii, jest trochę love story. Ale myślę, że jest tam w tej Syrence Picassa również taki niekiedy zjadliwy komentarz pod adresem polityków, urzędników wszelkiej maści, którzy niekiedy właśnie bardzo konformistycznie podchodzą do swojej pracy, którzy nie są ideowcami, tylko są ludźmi, którzy chcą się utrzymać na stanowisku. I myślę, że jest tam też pewien komentarz do współczesnego polskiego społeczeństwa, do pewnych podziałów, które niestety w naszym kraju i w naszym społeczeństwie funkcjonują. Także, niby anegdota, która mówi o pewnym kaprysie artysty, który postanowił zostawić po sobie ślad i jakie to ma konsekwencje dla ludzi żyjących w tym miejscu, ale przy okazji jest parę uszczypliwych takich szpilek wbijanych dzisiejszej rzeczywistości i ludziom, którzy mają jakąś władzę. Ja ten film polubiłem dlatego, że on pozostawia widza w takim poczuciu z jednej strony ważkiego tematu, ale z drugiej strony też mile spędzonego czasu i pewnego optymizmu i pewnej życzliwości, jakiegoś też ciepła. To wydaje mi się, zresztą też Janusz o tym mówił w kilku wywiadach, ja się z tym zgadzam, że czasy mamy tak nieprzyjemne, tak niekiedy męczące, że spotkanie właśnie z takim ciepłym, lekkim filmem może być jakimś ukojeniem. I myślę, że to jest niezwykle istotne w kontekście Syrenki Picassa.
0: Tak, to jest film gdzieś na pewnym poziomie, jak to powiedział Andrzej Bukowiecki, uroczy, ale myślę, że to jest tylko taka bardzo powierzchowna tego warstwa, bo jest to film również bardzo zjadliwy, jeśli chodzi o tą właśnie polityczną swoją wizję. Bardzo słuszny i też jest bardzo krytyczny wobec mężczyzn. Może na moment zboczę z tego tematu, ale siedzę tutaj w studiu z dwoma mężczyznami, a dawno nie widziałam filmu, Januszu, w którym byłaby tak ostra diagnoza tego, jak mężczyźni traktują kobiety. Albo je wykorzystują, albo są tak słabi i nie wiem, jakby nie w stanie, żeby tym kobietom jakoś partnerować. I właściwie tworzy się pewnego rodzaju pakt pomiędzy bohaterami w tym filmie, młodą kobietą a starszym mężczyzną, którzy, na zasadzie pewnej przyjaźni, pewnego zrozumienia własnych losów sobie pomagają, ale to nie jest relacja romantyczna ani erotyczna, tylko po prostu taki rodzaj jakby, ludzkiego porozumienia na takim humanistycznym poziomie. Powiedz, czy ty jesteś feministą? Czy ten film miał stanąć po naszej stronie kobiecej?
2: Przede wszystkim, jak spojrzycie z tego punktu widzenia na moją twórczość, to bardzo często kobiety były głównymi bohaterkami, od tytułowej Matki Królów poczynając, ale nawet i tam postać, którą kreowała Joanna Szczepkowska, zresztą też dostała nagrodę w Gdyni, podobnie jak Magda Teresa

0: Wójcik. Ten punkt widzenia zawsze mnie interesował, bo wtedy to było tak, że praktycznie kobiet nie przyjmowano na reżyserię. Dlaczego? Bardzo trudny zawód. Trzeba naprawdę rzucać mięsem, krzyczeć i tak dalej. Nie było czegoś, co Polacy nazywają łojotoki, czyli walkie-talkie, żeby się porozumiewać na odległość. A ta odległość zresztą z powodu wadliwych baterii wyglądała tak. Słyszysz mnie? Nie. Słyszysz mnie? Nie. Słyszysz mnie? Nie słyszę cię, ale cię widzę. I to była właśnie nasza komunikacja. A co do kobiet, subtelne, wspaniałe. Kocham kobiety i zawsze będę życzliwie patrzył w ich stronę. Ja cieszę się, że o tym powiedziałaś, bo dla mnie to jest być może nawet najważniejszy moment w filmie. Ten przedziwny rodzaj różnicy wielopokoleniowej, bo jeśli 30-letnia kobieta spotyka prawie 90-letniego mężczyznę i to jest przyjaźń, bez żadnych podtekstów tam erotycznych i tak dalej, że oni się zbliżają do siebie, że trzeba się komunikować, że trzeba rozmawiać, a więc zbliżają się i mimo pozornego oddalenia, a na początek jest taki, że myślimy sobie jakiś no straszny zgret, ten facet, złośliwiec i tak dalej, ona nic nie rozumie, no w ogóle co za sąsiedzi. A cały przebieg filmu polega na tym, że się coraz bardziej zbliżają, zbliżają i właściwie dochodzi do jakiegoś wielkiego porozumienia dusz. Tak, tak bym to nawet nazwał. I to jest ciekawe. A więc coś takiego może być, wbrew temu, o czym Jarek słusznie mówił, że jesteśmy podzieleni, prawda? I właściwie prawie 50-50. Ci są tacy, ci tacy i to jest podsycane przez rozmaitych liderów, że właściwie nigdy już razem nie pójdziemy pod rękę. A tutaj Zaorek powiedział zaraz, zaraz. A może jednak tak nie jest do końca źle. Trzeba tylko rozmawiać, rozmawiać. To jest moje ulubione zdanie i będę jak mantrę je powtarzał. Żaden SMS, żaden mail nie zastąpi rozmowy. Ja jestem za rozmową, bo jak zaczniemy rozmawiać, to nagle te dwa przeciwstawne obozy gdzieś zobaczą, że na tym wielkim okręgu, gdzie jesteśmy tak daleko, to z drugiej strony jesteśmy szalenie blisko.
1: Tak, w tym filmie dajesz szansę tym postaciom spotkać się na balkonie przez takie przepierzenie, taką dziurkę w ścianie, można
0: ser
1: powiedzieć.
0: Szwajcarski, ser szwajcarski, żeśmy roboczo nazywali. Gdzie tak, cyrkusowie właśnie, projektowali i budowali.
1: Tak, gdzie właśnie bohaterka grana przez Magdalenę Koleśnik z tym bohaterem granym przez Andrzeja Seweryna zawierają znajomość.
0: A w młodości Macieja musiała.
1: Tak, bo to jest postać grana właśnie przez dwóch aktorów. Bardzo, bardzo ciekawe połączenie. Ale ja chciałabym jeszcze na moment się zatrzymać na tym właśnie feministycznym wątku, dlatego że bardzo mnie zaskoczyło, że w tym rozdziale, no takim naprawdę chyba kluczowym w tej książce, chociaż kluczowych jest wiele, no ale to jest jeden z tych największych kluczy, powiedziałabym, Mieszkam w kinie, zaczynasz opowieść o zespole X od bardzo szerokiego opisania działalności Barbary Pec-Ślesickiej. Nie Wajdy, tylko właśnie jej roli, tego jak ona tym zarządzała, jak ona rozmawiała z innymi, jak ona zaprowadzała porządki. I o nią chciałabym zapytać.
0: Słusznie.
1: Dlaczego ona jest taką ważną bohaterką, Barbara Pec-Ślesicka i dlaczego postanowiłeś ją właśnie na plan pierwszy
0: Przede wszystkim dlatego, że przecież Wajda jest tak opisana, a też i filmografia na jego temat, dokumenty, paradokumenty, wywiady, ach, rany boskie, jest tego na całym świecie mnóstwo. Bolo Michałek też, no wspaniały, ale też i praktyk, prawda? Przecież był autorem scenariusza. Pracował z Kawalerowiczem. Wiele jego tytułów to naprawdę wielkie sukcesy kina. A Basia była jakby w drugim planie. No tak, ale gdyby jej nie było, to w ogóle nie byłoby tego zespołu. Absolutnie biorę odpowiedzialność za to, co teraz do państwa mówię. To był luksus, że mógł się pracami literackimi zajmować i dialogami w filmach i ich poprawianiem Bolesław Michałek. To był luksus, że Wajda mógł realizować filmy za granicą. Mało tego, przecież ile on zrealizował spektakli teatralnych.
2: Krakowie,
0: najmniej w Warszawie, bo ukochany jego stary teatr, prawda, w Krakowie, ale też i na zaproszenie od Stanów Zjednoczonych przez właśnie Zurych, Paryż i tak dalej, i tak dalej. A to wszystko było w dobie, kiedy nie było internetu, nie było telefonów komórkowych, czyli trzeba było się od

0: czasu do czasu spotkać albo zamawiać rozmowę. Przecież rozmowy trzeba było zamawiać z Warszawy do Wrocławia albo z Warszawy do Łodzi, bo to były te trzy ośrodki filmowe. Czasami się po kilka godzin czekało, no bo filmowcy byli cały czas i opowiadali sobie, prawda, rozmaite rzeczy niezbędne do zrobienia. Wszyscy mnie się teraz pytają, jak to jest możliwe, że wy bez komórkowców, żeście wtedy robili film? No tak, mówię, bo każdy przeczytał od początku do końca scenariusz i to wielokrotnie i znał go na pamięć i zbudzony w nocy mógł powiedzieć, co jest w tej scenie, a co w tamtej. A teraz o każdą duperelkę, przepraszam bardzo, dzwonią do mnie i coś mi tutaj mącą. Zamiast się skupić na najważniejszych sprawach, to ja muszę jakieś po prostu didaskalia wyjaśniać. Tak to się zamieniało, więc cywilizacja ma też te tak zwane boki i te niedobre, ciemne strony.
1: No tak, ale opowiadasz w tej książce nieraz...
0: Ale cały czas Basia Ślesicka to jest właśnie osoba, która dobro filmu miała na względzie. I jeżeli już władza zaakceptowała scenariusz, byliśmy pewni, że ten film będzie realizowany, bo Basia zrobi wszystko, żeby był. A nie jak w innych zespołach, że może w grudniu po południu, a może przenieśmy to, a potem znudzony autor już się zabrał za inny tytuł i ten pomysł upadał. A więc jej zawdzięczamy mnóstwo, naprawdę. To jest luksus. Osoby, które... przecież ja robiłem filmy z Elą Kozłowską. To fantastyczna w ogóle kierowniczka produkcji. Dziecinne pytania. Mieliśmy robić Matkę Królów razem. Niestety zginęła w wypadku samochodowym. Po prostu największa strata mojego życia. Byłem przekonany, że do końca życia będziemy robić, bo to była młodziutka Basia Pec-Ślesicka. Mhm. To była wychowanica Baśki. No wszystko wiedziała. Nie trzeba było tłumaczyć, że wąż, że apfel, że prawda, Adam, Ewa.
1: Ukręt dzienny, pozwolę sobie.
0: Tak, czy udźwięk dzienny, prawda, tak. I tak dalej. Tylko ona to wszystko doskonale rozumiała. Więc hołd dla Basi, tą książką również składam. Ja, Januszek, z którą zrobiłem przecież i Barytona, i Jezioro Bodeńskie jako samodzielną kierowniczką produkcji. Aż powiem, że ona robiła filmy tak oszczędnie, że w końcu nas zgnojono i nie dali nam premii. Bo żeśmy takie oszczędności zrobili, bo taka była paranoiczna ta polska gospodarka, jak mówiliśmy, a nie gospodarka.
1: No tak, to podkreślenie roli Barbary Pec-Ślesickiej dla mnie bardzo ważne. Bardzo się cieszę, że tak historia zespołu X jest opisana. Czy będzie film o zespole X do zobaczenia z Bogusławem Lindą w roli Andrzeja
0: Wajdy? Miałem właśnie taki pomysł, ale to wszystko właśnie gdzieś zostało utopione raz poprzez brak dotacji przy poprzednim dyrektorze Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, pandemią i odejściem tych ważnych bardzo osób. Nawet nie mówię o członkach zespołu, aczkolwiek też no, bez Ryśka Bugajskiego i jego wypowiedzi, to przecież na przesłuchaniu wszystko się opiera, dlaczego nas rozwiązano w sposób po prostu dramatyczny i tak dalej, i tak dalej. Ale też aktorzy, którzy grali. I doszedłem do wniosku, że no, trudno robić film bez głównych bohaterów. Ale może coś jeszcze będzie, może ktoś pociągnie ten wózek, może z perspektywy lat to będzie jeszcze ciekawsze dla pokoleń, które już na żywo tych postaci nas nie zna. Więc myślę, że to nie idzie ad calendas graecas, tylko że ktoś jeszcze tym się zajmie.
1: Tak, też tak myślę. Ta książka otwiera zresztą też wiele bardzo ciekawych ścieżek. I chciałabym teraz zapytać o taki wątek osobisty, bo w filmie się żyje trochę jak w rodzinie. Te osoby, które właśnie walczą o filmy, no, są kluczowe, jak wspomniałeś, w tym procesie. Zawiązują się więzi, ale bardzo ważną rolę w twojej biografii odgrywa też twoja rodzina, twój ojciec, twój brat, o których w książce dużo mówisz, o matce również. I chciałabym zapytać może o ten fragment Jarka Grzechowiaka. Czym dla ciebie była ta rozmowa na tematy osobiste?
2: No tak, słusznie zauważyłaś, Adriano, że tutaj rodzice Janusza i brat Janusza, Andrzej Zaorski, znakomity aktor, bardzo często się pojawiają w tej książce. Jeżeli chodzi o figurę brata, myśmy zaczęli rozmawiać o Andrzeju Zaorskim jako o aktorze. To był taki punkt wyjścia. Natomiast

0: Andrzej Zaorski bardzo często wracał w tej rozmowie i był taki dzień, kiedy właściwie całą rozmowę poświęciliśmy Andrzejowi Zaorskiemu. Janusz bardzo się wtedy otworzył i widziałem wielokrotnie w jego oczach i słyszałem w jego głosie wzruszenie i też wielki smutek, że Andrzej Zaorski zmarł. To wszystko się nagrało i potem, kiedy ja to odtwarzałem i kiedy przepisywałem, układałem, to prawdę mówiąc, ja też się bardzo wzruszałem i to na mnie też przeszło, bo są tam rzeczy naprawdę bardzo, bardzo smutne i bardzo przejmujące, ale bardzo mi zależało na tym, żeby też pokazać Janusza od tej strony stosunków rodzinnych. A przy tym Janusz mi to wielokrotnie powtarzał, że Andrzej Zaorski był dla niego mentorem, przewodnikiem i drogowskazem. Taki jest zresztą tytuł tego rozdziału. I też nie wyobrażałem sobie, żeby jakiejś części książki Andrzejowi Zaorskiemu nie poświęcić. Także cieszę się, że ten rozdział w takim kształcie, gdzie z jednej strony mamy analizę aktorstwa Andrzeja Zaorskiego i wielu, naprawdę wielu rozmaitych ról, które zagrał, ról dramatycznych, ale też ról komediowych, ról telewizyjnych, ale też radia. Pracy jako aktora, ale pracy jako reżysera. Człowiek naprawdę, który odnajdywał się w wielu rozmaitych gatunkach i w wielu rozmaitych funkcjach. A z drugiej strony, no właśnie mamy bardzo ciepły obraz takiej braterskiej, wielkiej przyjaźni, wielkiego braterskiego uczucia, które myślę, że też warto propagować i warto o tym mówić, że bracia, no niekiedy te stosunki między braćmi także w rodzeństwach artystycznych są trudne, są pewne jakieś zazdrości, ukrywanej zawiści, niechęci. A tutaj wychodzi piękny portret ludzi, którzy rozmawiali ze sobą, którzy się wspierali, którzy sobie pomagali. A przy tym też, no właśnie, Janusz bardzo, bardzo ładnie o tym mówi, że zawsze mógł na Andrzeja Zaorskiego również liczyć wtedy, kiedy ktoś nagle wypadał z obsady, ktoś nagle mówił, że nie może przyjechać na zdjęcia. No to wtedy właśnie dzwonił do Andrzeja Zaorskiego i Andrzej Zaorski się zgadzał i przyjeżdżał. To jest
1: no,
0: też
1: ale
0: piękne.
1: Andrzej Zaorski wtedy mówił, no tak, dzwonisz, bo ktoś ci odmówił, tak?
2: Tak. Miał prawo.
0: Ale to jest piękne.
2: Tak, ale to jest piękne dla mnie też i ten wątek no, dla mnie też był poruszający w trakcie lektury, ale chciałbym jeszcze zapytać o postać ojca, bo najczęściej w jakiejś takiej narracji jest poruszany wątek takiego, nie wiem, ojcobójstwa, trzeba własnego ojca obalić, mężczyzna, żeby się narodził, musi pomnik tego ojca zrzucić, prawda? Tak mówię trochę ironicznie. Natomiast w twoim przypadku jest zupełnie inaczej. Twój ojciec Tadeusz Zaorski jako szef kinematografii no, był jedną z najważniejszych osób w Polsce w tamtym czasie, niezwykle ceniony i ty poniekąd no, nie powiem, że spełniłeś te podobne jakby, nie wiem, ambicje samemu się angażując również w rozmaite no, działania w kinematografii, ale też no, jakby ten dorobek i te dokonania twojego ojca, no jakby uszanowałeś i ceniłeś. Więc powiedz, jaką rolę Tadeusz Zaorski też odegrał dla ciebie jako filmowca?
1: Tak. Na początku to jest przecież normalne, że każda następna generacja jakiś ma opór przeciwko tym poprzednikom, zwłaszcza rodzicom, no bo to ten system nakazów, czasami zakazów i tak dalej, i tak dalej. To, co niewątpliwe na plus, to było to, że nie było, że film jest od 18 lat. Ja nie mogę iść, miałem 12 lat, chodziłem na filmy od lat 18. Ale o godzinie 22 ja musiałem do pełnoletności być w domu. Bo ja mam się wyspać, wstać o 7 rano, bo trzeba iść i zdać maturę. I to były te dwa jakby chwyty. Jeden liberalizujący, ale drugi taki jednak no, dość zasadniczy. Nie powiedziałem, czy nie wspomnieliśmy o jednej jeszcze osobie, o babci Mili. Mhm. Babcia Mila tak. Właśnie była cudowna, bo ona w momencie jakimś stresującym fantastycznie potrafiła tak poprowadzić rozmowę czy decyzje, nad którymi żeśmy się

0: zastanawiali, że właściwie dogadywaliśmy się, mimo że byliśmy po różnych stronach. Ojciec bardzo wielką przywiązywał uwagę do etosu pracy. Sam przecież z rodziny chłopskiej wiedział, że jak się nie zrobi, no to nie wyrośnie, jak się nie podleje, to nie wyrośnie, jak się nie zbierze, to też nie będzie co jeść i tak dalej, i tak dalej. I te zawody artystyczne, tak myślę, nigdy tego nie zwerbalizował, ale miał w takim podejrzeniu, że to tacy lekkoduchy takie są, że nie wiadomo, co się za tym kryje, czy to jest naprawdę praca, wysiłek, pot, czy to jest, oj, tak właśnie, no, przelotne, prawda, krotochwilne i tak dalej. To nie był zawód, dlatego chciał koniecznie i dlatego do Rejtana mnie skierował, bo chciał, żebym ja był inżynierem. Dlatego język niemiecki opanowywałem, bo to te nazewnictwo i tak dalej. A teraz inżynier dusz ludzkich czasami. Chłe, chłe, chłe, chłe, chłe. Więc różnie to bywa. Ale wtedy mieliśmy konflikty. On mnie zawsze rozbrajał, bo zabierał mnie ze sobą na premiery. Ciężko harował, no bo jeszcze przecież wszyscy o 16 kończyli, jechali do domu, a on jeździł na premiery. Jak nie było kinowej, to była teatralna albo otwarcie wernisażu i tak dalej, i tak dalej. Więc to z perspektywy lat widzę, jak jednak on holował moje wykształcenie. Powiedzmy ludzkie, czy bardziej artystyczne, ale jeszcze nie aż tak ukierunkowane. Na pewno też obawiał się, bo to słówko nepotyzm przecież szalenie jest popularne, prawda? I to nie chodzi tylko o Czałszewsku i panią Czałszewsku i tak dalej, tylko no, znamy. A tutaj są rody Englertów, Damięckich, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Akurat wymieniam dwóch kolegów, którzy z moim bratem byli na roku, więc to też nie jest przypadkowe. To całe. I do tej pory to się wszystko ciągnie, bo następcy też pracują, prawda, w tym wszystkim. Rodzice z jednej strony chcieli nas przed tym bronić, więc a może jednak zdecydujemy się i bakcyla jakiegoś połkniemy. Nie udało się. No nie udało się. Bardzo przepraszam wszystkich.
1: No tak,
0: ale... Ale brat to był ten pierwszy hamulcowy, żebym nie był tym właśnie po Politechnice jakimś panem inżynierem i trenował na mnie wszystkie swoje właśnie prozy, wiersze, piosenki, tańce, skecze i tak dalej, a ja tym przesiąkłem do dzisiaj i pamiętam dokładnie teksty, które recytował. Także czasami jestem zmorą towarzystwa, bo jak się dorwę do głosu, to jadę. Mogę kwadransami cytować różne rzeczy.
1: Twój nowy film jest filmem bardzo warszawskim. Ja się z tego ogromnie cieszę, bo rzadko Warszawa jest takim no, tematem, takim miejscem, no nie wiem, symbolicznym, istotnym i ta architektura Warszawy też odgrywa ważną rolę. Ale mogło być tak, że twój niezwykły film z Piotrem Frączewskim i Gustawem Holoubkiem, Pokój z widokiem na morze, też mógł być filmem warszawskim. Ale jednak tak się nie stało. I chciałbym właśnie o to jeszcze cię na końcu zapytać, bo dla mnie to jest też no, bardzo ciekawy moment w twojej filmografii.
0: Zupełny przypadek. Zakupy robiłem w centrum i nagle zobaczyłem jakieś zbiegowisko pod Pałacem Kultury. No szukam jako reżyser takich sytuacji, co tam się dzieje, dlaczego, a może jakiś pomysł się z tego urodzi. I tak się właśnie stało, że brali się i patrzyli w górę, bo tam stał na Gzymsie na ostatnim piętrze w celach samobójczych młody człowiek. Wszedłem z tym do zespołu X, opowiedziałem to Wajdzie i Michałkowi. Okazało się, że był godzinę przede mną Maciej Karpiński, który też był w tym zbiegowisku i też przyszedł i powiedział, że to się nadaje na film. Rodzaj śledztwa. Dlaczego? Co? Kto to jest? Z jednej strony służby, z drugiej strony ci, którzy mogliby mu pomóc w sensie ludzkim, a więc psychiatrzy, psychologowie i tak dalej, i tak dalej. I oni postanowili nas spiknąć ze sobą i my żeśmy zaczęli pisać scenariusz. No to było oczywiście na Pałac Kultury napisane i tak dalej, i tak dalej. I żeśmy nawet prowokacyjny roboczy tytuł wymyślili. Widok z ostatniego piętra Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie imienia Józefa Stalina.
1: No, teraz przez ten tytuł to już było wiadomo, że ten film nie może powstać.
0: Cenzura? Cenzura

prostu zachwycona, zaakceptowała film z jedną uwagą, że akcja filmu nie może rozgrywać się w Warszawie. I wszystko runęło. Ale nie ma tego złego, co by na dobre i tak dalej, i tak dalej. Przecież jest też i tego opis w książce. Nagle doszło do jakiegoś koincydencji, jakiejś w ogóle nieoczekiwanej. Bo żeśmy to przy

0: festiwalu w Gdyni, kiedy podobno wszyscy filmowcy dzwonią do organizatorów i żądają pokoju z widokiem na morze. Więc to mógłby być film o festiwalu w Gdyni pod tym tytułem.
1: To prawda, to prawda. Samo to prosiłem, ale rzadko dostawałem, ale ostatnim roku tak.
0: W końcu miałeś film w konkursie głównym. No tak, ale przepraszam, nie przerywam.
1: Co się stało? Stało się to, że zaczęliśmy realizację, wszystko jest ok. W budynku, który jest blisko dworca, to jest taki trapezoidalny budynek CTO, Centrum Techniki Okrętowej. Z dyrektorem wszystko dogadane, tak, na dachu w ogóle będzie stał ten młody człowiek, wszystko się zgadza. No więc zaczęliśmy już jakieś drobne zdjęcia, pasaże i tak dalej, i tak dalej. I przyjeżdżamy na zdjęcia. Daliśmy w Głosie Wybrzeża ogłoszenie, że ci, którzy chcą statystować, to niech przyjdą, prawda, tam we wtorek, powiedzmy, o tej godzinie pod ten gmach. I jedziemy. Nowy dyrektor. Nowy dyrektor mówi: bardzo przepraszam, nie będziecie tutaj tego filmu wrażego nam robili. Jakiego wrażego? No jak to przyjąć? W zespole X, gdzie, prawda, powstał antysocjalistyczny, antypolski film Człowiek z marmuru. I zabronił. I okazało się, że tam robią jakieś części do wojskowych. I Piotr Jaroszewicz, ówczesny premier, mógłby wyrazić zgodę. Więc jak ja się dowiedziałem, że on, tak żeśmy uciekali. A parę tysięcy ludzi czekało.
0: Tak, ale film na szczęście udało się nakręcić.
1: I uznali, że jestem werny chorą, bo przewidziałem Solidarność. Bo jeden z tych granych właśnie psychologów, Holubek go gra, powiedział: tak, trzeba rozmawiać, a drugi powiedział: nie, siłowo.
0: Tak, trzeba rozmawiać, dlatego bardzo dziękuję panom za rozmowę. Moimi gośćmi byli Jarosław Grzechowiak i Janusz Zaorski, ale ja chciałabym na koniec podkreślić, że książkę Mieszkam w kinie, wywiad Rzekę, o której rozmawiamy, a która zawiera bardzo wiele wątków, na tych 500 stronach można już kupić, można już czytać, a film Syrenka Picassa można obejrzeć w kinie i można dalej tą niezwykłą rozmowę prowadzić z Januszem Zaorskim, który kończąc film mówi o samotności reżysera, ale jednak najchętniej spotyka się z widzami, nawet kiedy to jest jeden widz, i zawsze z zaangażowaniem, jak państwo słyszycie, rozmawia o filmie, także polecamy wszystkie projekcje, na których Janusz jest obecny, bo na pewno ten dialog będzie interesujący. Dziękuję, dziękuję wam serdecznie.
1: Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
3: Autopromocja.
4: Muzyka Maliny Mitery wyrasta z jazzu, ale nie zatrzymuje się w jego granicach, a sama pianistka jest jedną z najciekawszych postaci młodej sceny muzyki improwizowanej. Najbliższa okazja, aby się o tym przekonać, to koncert jej zespołu MIDI 4, który obecnie współtworzą Amelie Dale, Kamila Drabek i Patrycja Wybrańczyk. Zapraszamy w niedzielę o 19:00 do studia S3 Polskiego Radia w Warszawie. Wejściówki na koncert dostępne pod adresem koncerty2@polskieradio.pl. XVII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego w Dwójce. Debaty, komentarze, rozmowy z organizatorami i jurorami. Codziennie na naszej antenie podsumowania kolejnych sesji przesłuchań, a od trzeciego etapu także transmisje występów wszystkich uczestników. Zapraszamy od 9 do 23 października.
3: Autopromocja.
2: Słuchają państwo Dwójki, minęła 20. I teraz jest ten moment, żeby przenieść się do Poznania.
4: Konkurs Wieniawskiego na antenie Dwójki.
5: Dobry wieczór, witamy państwa bardzo serdecznie z naszego studia w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
6: Magdalena Łoś,
7: Adam Suprynowicz
5: i Marcin Majchrowski. Czekamy na wyniki, na pierwszy werdykt jury, które obraduje pod przewodnictwem Bartłomieja Nizioła, laureata konkursu z roku 1991. One mają zostać tutaj ogłoszone około 21:00 i jeśli wszystko, proszę Państwa, dobrze pójdzie, przedstawimy je w czasie naszego podsumowania, w czasie tej audycji, która potrwa dzisiaj do 22:00. Myślę, że będziemy mieli wiele tematów do poruszenia i nawet te 2 godziny nam nie wystarczą, żeby je

0: wyczerpać, ale najpierw jeszcze winni jesteśmy omówienie występów ostatnich uczestników w pierwszym etapie. No i najpierw wrócimy do przedpołudnia. Taki łańcuch tutaj sobie tworzymy, bo elektryzujących występów dzisiaj właśnie w poniedziałek, w ostatnim dniu pierwszego etapu nie brakowało i myślę, że mamy wiele różnych spostrzeżeń. Skończyliście omawiać występ Ruifenga Lina, a właściwie nie skończyliście omawiać tego występu
1: Ależ
0: o 15.
1: Skąd? Zaczęliśmy.
2: Zaczęliście,
0: tak.
1: No muszę przyznać, że to był idealny koniec audycji, bo tak jak mówiłam, ci z Państwa, którzy słyszeli finał i tylko fragment sonaty Ravela, tej finałowej części w jego wykonaniu, na pewno teraz są z nami, bo to był występ zjawiskowy, zamknięcie tej przedpołudniowej sesji w ostatnim dniu pierwszego etapu, tu konkursu wieniawskiego w Poznaniu, było olśniewające i dobrze, że była przerwa, bo potem rzeczywiście chociaż krótko odpocząć od tej ilości wrażeń, trzeba było je absorbować.
2: Wybrzmiało to w nas, tak. Przedstawiliśmy Państwu ostatni fragment finałowy sonaty G-dur Maurice'a Ravela. W tym finale, ileż tam się działo w tych niby powtarzalnych figurach, ale właściwie każda część tej sonaty była inna. Pierwsza część niezwykle oszczędna, właściwie budowana wyłącznie brzmieniem, grał leciutko, jakby cienkim ołówkiem, rysując grafikę. W drugiej części z kolei był słyszalny ten swing, który jest podbudową i inspiracją całej tej sonaty.
0: On grał, ona nosi tytuł blues przecież.
2: Tak jest. I rzeczywiście to było słyszalne, a to bardzo rzadko jest tak naprawdę słyszalne.
1: I dźwięczne pizzicato, wiele elementów, które...
2: Tak, i on rzeczywiście grał całym ciałem i to była taka bardzo sensowna performatyka, to znaczy było widać, że ten dźwięk z tego ciała wypływa, że to nie jest wbrew temu.
1: Że ciało mu pomaga, a nie przeszkadza.
2: A nie przeszkadza.
1: I muszę przyznać, że tu od razu miałam takie wrażenie, że włączając sonatę Ravela, wykonywaną zresztą z akompaniatorką Joning Huang, to też jego profesorka, o której opowiadał w wywiadzie Monice Kopcik, Państwo to już słyszeli, no właściwie już przeszedł do trzeciego etapu, bo to sonata będzie tym ważnym elementem drugiego etapu, ale bardzo chętnie go oczywiście w każdym wysłuchamy.
0: A w drugim etapie ma zaordynowaną sonatę Francisa Poulenca chyba, tak? O ile dobrze pamiętam. Czy
1: nie, Beethovena. F-dur, część pierwszą i drugą.
0: To tak, ale w całości chyba Poulenca gra.
1: A tak, potem no na właśnie. Koniec recitalu, tak, ale to jest też ważne. Kolejny skrzypek, który mam nadzieję, że wykona w finale koncert skrzypcowy Fismol Wieniawskiego.
0: Magda już rozdaje bilety do finałowego etapu, ale jeżeli jesteśmy przy muzyce Henryka Wieniawskiego, to muszę wam powiedzieć, że mnie bardzo zachwyciła jego wizja Poloneza D-dur op. 4 i tak zalicytuję, że praktycznie to było najlepsze wykonanie tego Poloneza i gdyby była nagroda za najlepsze wykonanie Poloneza Henryka Wieniawskiego, to ja bym się nie wahał.
2: O tym myślałem, słuchając Poloneza, i myślę, że jest to niewykluczone, bo ten muzyk wie, na czym polega Polonez. Ten Polonez nie był wreszcie zapędzony. Wtedy wiemy, po co są te odchylenia tempa, kiedy wracamy do tempa podstawowego. Lądujemy bezpiecznie w tym rytmie tańca.
1: No ale nigdy też te odchylenia tempa, czy te zwolnienia, rubata, nie były jakieś karykaturalne, czy prawda, no manierystyczne, co się też zdarzało.
0: Tam było wszystko poukładane i nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak zaordynował tę środkową część tak trochę szeroką frazą, ale tam było coś a la Zingara. I bardzo dużo rubata, którego on się nie bał, które się trzymało jednak w takich mocnych ryzach i to powodowało, że właśnie ten polonez z jednej strony był rozkołysany, a z drugiej taki bardzo potoczysty i właśnie takim szerokim gestem, dużą frazą malowany.
1: Dokładnie ten szeroki sarmacki gest.
0: Chcecie posłuchać fragmentu?
2: Chcemy. Ruifenglin.

0: Ale nie mogliśmy po prostu przerwać sobie tej i państwu tej lektury Poloneza D-dur op. 4 Henryka Wieniawskiego. Rui Fenkling i przy fortepianie jego profesorka Joining Huang. Mam nadzieję, że posłuchamy go w drugim etapie.
1: Ja mam raczej taką pewność, oczywiście to może się zmienić. Od
0: Ty już masz pewność co do finału. No.
1: No ja w każdym razie byłam przeszczęśliwa, że tak zamknięta sesja została z nami w takim wybrzmieniu przez kilka godzin, no ale potem kolejna rozpoczęła się również znakomicie.
0: Bohdan Lutz, 27 lat, przepraszam, numer 22. 27, 22 lata i repertuar, znowu polonez koncertowy D-dur op. 4, on dzisiaj wygrywa konkurencję, słuchajcie, między polonezową Wieniawskiego, no to będzie tak 4-2 w kontekście poloneza A-dur, ale rozpoczął sonatę na skrzypce solo G-moll op. 27 numer 1, czyli tą pierwszą z całego opus sonat na skrzypce solo Eugène Ysaÿe. Czteroczęściowe dzieło, które przedstawił, no to może zaraz powiemy w jakiej formule je przedstawił. Potem był Caprice la Cadenza z opusu 10 i właśnie Polonez D-dur. I właściwie wystarczy, bo tutaj już się czas zamknął występu pierwszego etapu, ale powiem wam, że takiego Ysaÿe'a to ja jeszcze na tym konkursie nie słyszałem.
1: I też takie mam wrażenie, że zamykając ten recital w trzech kompozycjach, w tym dwie Henryka Wieniawskiego, postanowił zostawić nam niedosyt, by repertuarowo poznawać go dalej w kolejnych etapach.
0: Że ja to uważam, że to jest atut.
1: Tak, tak, tak. Ja właśnie uważam, że to jest rozplanowane celowo, żeby w kolejnych odsłonach pokazywać inne karty, a myślę, że ma ich bardzo wiele. To jest skrzypek ukraiński, więc najpierw to powinniśmy powiedzieć. Urodził się we Lwowie w 2004 roku. No i to jest artysta, który no, niewątpliwie jest już absolutnie artystą dojrzałym, mającym wszystkie atuty wiolinistyczne. Takie, że rzeczywiście potrafi osiągać efekty, które teraz chce nam pokazać.
0: Adam trochę kręci głową.
2: Ja trochę kręcę głową, bo dojrzały...
1: Mam na myśli wiolinistycznie.
2: Wiolinistycznie, czyli bardziej technicznie, jak rozumiem. No to,
1: tak,
2: to z tym się absolutnie...
1: Dźwiękiem,
2: tak, z tym się absolutnie barwy. Zgadzam, bo to było słychać w sonacie Ysaÿe, natomiast no, do Wieniawskiego miałem sporo zastrzeżeń. Polonez koncertowy był bardzo przesadzony, przerysowany Polonez D-dur. Nie do końca zrozumiany. Miałem wrażenie, że troszkę się zapędza w fantazjowaniu i że ten Ysaÿe gdzieś tam przenika tego Poloneza.
0: A ja tam odebrałem jakąś nutę żywności, słuchaj, i chciałbym wskazać na kantylenę u Wieniawskiego w Polonezie, że ona była dobrej, szlachetnej jakości i bardzo ciekawe frazowanie.
1: Ale rzeczywiście to zależy oczywiście, gdzie są nasze ramy wewnętrzne tego operowania czasem, rubatem, zwolnieniem, bo u niego było to wyjątkowe zwolnienie. Wręcz zapisałam sobie niemal zatrzymanie.
0: Mm-hmm, tak. Mm-hmm.
1: I jeżeli ktoś tutaj nie dopuszcza takiej dowolności albo go nie przekonała ta interpretacja, to też to uszanuję. No ale oczywiście ten soczysty dźwięk, znakomity brzmienie, mocny, intensywny w La Cadenza op. 10 numer 7 Wieniawskiego, to była no, ta paleta, do której się odwoływał, bo zupełnie inne barwy z tego samego znakomitego instrumentu serwował nam w sonacie.
0: Tak, tak. Adam?
2: Sonata Ysaÿe to jest też przykład na to, w wykonaniu Bohdana Lutza dodam, jak figuracje mogą znaczyć. Figuracje przez niestety większość uczestników są grane jako ćwiczenie techniczne po prostu, jako coś, przez co się przelatuje. Tymczasem no, te sonaty Ysaÿe są w zasadzie zbudowane z tych figuracji i to jest nie tylko zasługa Ysaÿe, ale też wyzwanie dla muzyka, żeby tę mowę owych figuracji zrozumieć i przekazać.
0: Ta sonata jest czteroczęściowa. Ona się zaczyna od takiego mrocznego grawy, potem jest fugato, allegretto poco scherzoso i finał con brio. I ja miałem wrażenie, słuchajcie, nawet jeżeli sam początek tego grawy troszeczkę może z taką dozą niepewności, to Lutz świetnie kontrolował dźwięk, wielki spokój tutaj i wykreował kulminację z taką dozą ogromnego jakiegoś tragizmu w artykulacji, jakby po lodzie grał, ale to było zamierzone. I tam były trzy następne opowieści, które się złożyły w pełną całość, jeśli chodzi o

0: sonatę.
1: To prawda i dlatego właśnie też później takim kontrastem był ten soczysty, intensywny dźwięk w kompozycji Wieniawskiego, tak, w Kaprysie. Tak. Ten kontrast rzeczywiście, choć moglibyśmy powiedzieć, że jeszcze wiele przed nami w kolejnych etapach, na które liczymy, to nawet w ramach tego recitalu też te asy z rękawa kolejne wyciągał i nam je pokazywał. Natomiast muszę powiedzieć, że gdy mówisz o tych osobnych opowieściach, ja sobie tutaj zapisałam, że generalnie on zaczynając wiedział, jak chce skończyć.
0: Tak, oczywiście.
1: Że to było to myślenie takim bardzo długim łukiem i budowaniem formy. I w tym ja osobiście widzę też ten rozmach, szeroką perspektywę narracji, no jako jednak element pewnej dojrzałości.
0: Rozmawialiśmy z Bogdanem Lutzem. Monika Zając przeprowadziła z tym skrzypkiem rozmowę. Zaczyna się, proszę Państwa, od pewnej bardzo nieoczywistej sytuacji.
2: First time in ever that
3: to happened. Pierwszy raz, kiedy coś takiego mi się przydarzyło. Było to trochę zabawne. Miałem wrażenie, że ludzie na widowni trochę się śmieją, ale myślę, że wyszło to nawet lepiej, ponieważ trochę się rozluźniłem. Być może dzięki temu później grałem swobodniej. To konkurs o wspaniałej tradycji i historii, a dla mnie jako Ukraińca sam udział w nim jest czymś wyjątkowym. Kiedy byłem dzieckiem, bardzo często przyjeżdżałem z rodzicami do Polski. Nie tylko do Poznania, ale także do innych miast. Sam program konkursu również robi ogromne wrażenie, ponieważ możemy zaprezentować tak wiele utworów. Występ przed salą pełną słuchaczy to coś niesamowitego. Nie każdy konkurs daje taką możliwość, a tu atmosfera jest naprawdę wyjątkowa. Czuć wspaniałą energię i wsparcie ze strony publiczności.
2: Still, it's very, very nice, very welcoming. Every concert, it's especially competition, especially first round.
3: Przed każdym koncertem, a zwłaszcza przed występami konkursowymi, odczuwam dużą presję. To ogromna odpowiedzialność wyjść na estradę i zagrać przed nową publicznością. Właściwie od dzieciństwa bardzo stresuję się przed występami. Jednak kiedy już wychodzę na estradę, wszystko staje się łatwiejsze.
2: Somehow, I don't know, I get good energy, especially from today, from audience, and I enjoy it.
3: Jeśli chodzi o repertuar, czy są takie utwory, które mają dla Pana szczególne znaczenie? W repertuarze z jakiej epoki czuje się Pan najpewniej?
2: Romantic period.
3: Zdecydowanie lubię romantyk. To właśnie dlatego tak bardzo cieszę się z udziału w tym konkursie. Koncerty Wieniawskiego, kaprysy, polonezy, to wszystko jest bardzo bliskie mojemu gustowi. Można powiedzieć, że to po prostu moja bajka.
2: My cup of tea, let's say.
0: Przed rozmową z Bogdanem Lutzem powiedziałem Państwu o niecodziennej, nieoczekiwanej sytuacji, ale musimy ją wyjaśnić i opisać. Adam.
4: Tak, otóż w czasie między przesłuchaniami, czyli między zakończeniem przedpołudniowej tury i rozpoczęciem popołudniowej, pracuję na estradzie auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Stroiciel fortepianu. No i stroiciel fortepianu zdejmuje zazwyczaj pulpit z fortepianu i kładzie go sobie na bok. No i tym razem stroiciel zapomniał ten pulpit założyć. W związku z tym Olga Sitkowiecka wyszła na scenę i troszkę zaczęła się siłować z to, bo jest to jednak kawał drewna.
1: O, kawał przykrywa cały fortepian tej przedniej części nad klawiaturą. Tam jest ten pulpit, mogą sobie Państwo to wyobrazić. No i właściwie skrzypek miał ochotę jej pomóc.
4: Nawet próbował, ale miał w ręku skrzypce z kolei, co nie bardzo.
0: I nie miał ich gdzie odłożyć, oczywiście.
4: Dobrze, posłuchajmy sonaty na skrzypce solo tym razem.

0: Finałowe Conbrio, sonaty na skrzypce solo G-moll, op. 27, numer 1, Żena Izaii w wykonaniu Bohdana Lutza. Ja bardzo bym chciał posłuchać tego, co zaproponował do drugiego, co najmniej do drugiego etapu, ten 22-letni skrzypek. Powiało mi tu takim rozdzierającym dramatem w całej tej sonacie. To się wszystko na to złożyło.
1: A ja teraz, analizując sprawę samego dźwięku, to rzeczywiście uwielbiam ten rodzaj siły w dźwięku, który jednocześnie ma taką miękkość, bo tam wielokrotnie były i dwudźwięki, i forte i tak dalej, które nigdy nie przekraczało tej granicy, no właśnie, no pewnej miękkości, tak bym powiedziała, nie było nigdy przykre.
0: Czworo skrzypków występowało po 17. Proszę Państwa, ta właściwie sesja ostatnia była bez żadnej tak zwanej krótkiej przerwy kawowej. Dla jury po Bohdanie Lutzie wyszła na estradę w auli Laura Markowa, 23-letnia skrzypaczka. W swoim programie miała Caprys La Cadenza, ten sam dokładnie, który grał właśnie Lutz. Subito Witolda Lutosławskiego, Kołysankę Sibeliusa i Wariacje na temat własny, op. 15 Henryka Wieniawskiego. A po niej, no, publiczność tutaj się bardzo zelektryzowała, myślę, już przy samej zapowiedzi, a jak skrzypek ukazał się na estradzie, to napięcie chyba i emocje jeszcze wzrosły. Osobowość, mogę powiedzieć, sceniczna również. Mhm. Teofil Milenkowicz.
2: No właśnie, troszkę się pokłóciliśmy o to, o niego, bo jeśli oddałeś mi głos, to ja już powiem, że moim zdaniem był to niezwykle mądrze również skonstruowany recital, chociaż zupełnie inaczej, bo był spójny, to był rzeczywiście recital. Bach zestawiony z Wieniawskim to nie jest recital, to jest występ konkursowy. Natomiast tutaj mieliśmy wyłącznie muzykę popisową, muzykę, która jest zbudowana na improwizacji i tak dalej.
0: Był muzyka Paganini, z XIX wieku.
2: Był Czajkowski, muzyka z XIX wieku i oczywiście Wieniawski. Najlepsza fantazja Faust, jaka zaistniała na tym konkursie, moim zdaniem. Jedyna spójna, jedyna, w której właśnie wiedział od początku, dokąd chce dojść. Śpiewająca, operowa. Ale wracając jeszcze do konstrukcji programu, spójrzcie na jego konstrukcję jego programu w etapie drugim. Wyłącznie muzyka francuska plus Szymanowski. W etapie trzecim Peter Zwask, zupełnie inny świat muzyczny. On chce pokazać rozmaite swoje twarze w tym konkursie. Nie wiem.

0: czy mu się to, czy będzie mu to dane, ale myślę, że jest to ciekawy bardzo artysta.
1: Magda?
2: A ja powiem, że to jest kwestia gustu. I w tym wypadku powiedziałeś, że no musimy chyba powiedzieć, że rzeczywiście zjawiskowo też wyglądał, był przygotowany do występu scenicznego jak rasowy wirtuoz, może nawet zmienionej epoki, myślę o tym pasie.
0: Miał tak, czarną koszulę, czarne spodnie i pas do smokingu.
2: Właśnie. I
1: czarne buty
0: i
1: z buty ćwiekami.
0: Z ćwiekami, tak.
2: Tak. I
1: generalnie... brylanty na kołnierzu.
2: I brylanty na kołnierzu, tak, błyszczące w tle czarnej koszuli. No, muszę przyznać, że to wszystko było spójne, absolutnie.
0: Razem z tą muzyką.
2: Tak, osobowość, która się w ten sposób wyrażała i w wyglądzie, i w sposobie nawet też zachowania jakichś pewnych gestów. Takie miałam wrażenie, no ale to niekoniecznie jest mój świat. I ja po prostu muszę powiedzieć, że te kontrasty, wiele różnych rzeczy, które on proponował, które może są spójne ze stylem tej muzyki, dla mnie są na granicy mojego świata estetycznego.
1: Rozpoczęło od Kaprysu Amol 24 z opusu pierwszego Niccolo Paganiniego. No i tutaj no oczywiście ten jego demonizm w stroju trochę się połączył z demonizmem postulowanym Paganiniego i legendarnym demonizmem Paganiniego i niby z materią tego Kaprysu. Ja miałem wątpliwości, czy on dobrze, czy wszystkie repetycje zostały wykonane, przynajmniej w tych pierwszych wariacjach, bo potem sobie otworzyłem nuty i rzeczywiście trzymał się tych oznaczeń. Tam, gdzie jest repetycja, było repetowane. Tam, gdzie nie, w samym finale rzeczywiście to wszystko tak było.
2: Więc oddalamy twoje wątpliwości.
1: Dobrze. Trzeba będzie posłuchać z nagrania. Adam chwalił tutaj fantazję na temat z Fausta Gounoda Henryka Wieniawskiego. To jest rzeczywiście muzyka operowa. Nie wiem, czy znacie taką anegdotę z XIX stulecia. Podobno było tak, że jeżeli w którymś teatrze interes, jak to się mówi, nie szedł, to sięgano po Fausta Gounoda.
0: Oczywiście.
1: I kasa się zapełniała od
0: zawsze
1: razu.
2: No i wcale trudno się dziwić. Wyobrażam sobie, że to zawsze jest ekscytujące, zwłaszcza te diabelskie wątki.
0: Wiązanka tak wspaniałych jest melodii. No Gounod był tak wyjątkowy pod tym.
1: No więc to trochę z tej przestrzeni było tutaj tak w jego interpretacji, ale ponieważ ten Paganini mnie tutaj zafrapował, to fantazję też słuchałem z otwartą partyturą i muszę powiedzieć, że on z wielką precyzją korzystał i realizował oznaczenia wykonawcze, interpretacyjne, które są tam zanotowane przez Wieniawskiego i przez redaktorów, którzy potem to wydawali. I tutaj rzeczywiście niby to wszystko na żywio, ale to było bardzo kontrolowane i bardzo przemyślane i bardzo dobrze odczytane, ale ja mam trochę niedosytu w tej fantazji, Adam, bo myślę,
0: nawet,
1: że tak, nawet, bo myślę, że nie wszystko tutaj wyszło. Ja czekałem na już jakąś skrajną brawurę po prostu w pewnych momentach.
2: No to jest bardzo ciekawe, bo ja mam wrażenie właśnie ekscentrycznych już pomysłów i tych kontrastów i właściwie od Paganiniego, od akcentów.
1: No tak, no to... Które, zaczął od
2: tak, i to słowo od razu przyszło mi do głowy i ono potem powracało, a tobie jeszcze brakowało.
1: Brakowało.
0: No nie, ja muszę się państwu zwierzyć, że ja po prostu przy kolejnych fantazjach Faust wyłem z nudy na tej sali. Mimo, że to są naprawdę chwytliwe melodie i wszyscy je lubimy i znamy i tak dalej, nikt tego nie opowiadał, nie stworzył żadnej całości wcześniej. Może były dwie, trzy osoby, ale no to przeważały bardzo takie doraźne odczytania, że trzeba było się nauczyć na konkurs, no to się nauczyliśmy i gramy i to jest utwór złożony z kilku odcinków różnych, no to proszę bardzo, zestawiamy je i kontrastujemy. A tutaj miałem wrażenie, że jednak jest to jakaś kreacja.
2: Adamie, przede wszystkim cieszy to, że po tych wielu, może kilka godzin by się złożyło z naszego wspólnego słuchania tylko tego utworu. Ten ostatni pozwoli ci czekać na kolejny konkurs.
0: No, za 5 lat. Właśnie, może posłuchajmy fragmentu.
1: Zaraz, to jeszcze posłuchajmy, czego, o co przepytała Teofila Milenkowicza Monika Zając dzisiaj.
3: I just think it's important.
4: Myślę, że dla każdego artysty najważniejsze jest to, aby po prostu być sobą, bez względu na cenę, jaką trzeba za to zapłacić, zwłaszcza jeśli zajmujemy się sztuką. Jako muzycy gramy dla publiczności, więc musimy być wobec niej szczerzy. Musimy też pokazywać swoje słabości, jeśli się pojawiają, i myślę, że właśnie o to chodzi. Musimy być autentyczni.

0: Wiem, że to trudne. Kiedy wychodzę na estradę, mam ochotę zamknąć się w sobie, schować się, nie ryzykować i na przykład nie decydować na accelerando, grać bezpiecznie. Ale trzeba podejmować ryzyko. Konkurs Wieniawskiego zafascynował mnie, kiedy byłem jeszcze dzieckiem. Oczywiście ze względu na bogatą historię. Jestem wielkim wielbicielem Dawida Oistracha i Ginette Neveu. Ze względu na tę artystkę umieściłem w programie drugiego etapu poemat Chausona. To dla mnie najbardziej wymagający i najważniejszy konkurs skrzypcowy, również ze względu na moją osobistą historię. Jeszcze rok temu w ogóle nie chciałem grać na skrzypcach. Trenowałem boks i w pewnym sensie chciałem zniszczyć sobie ręce, przestać grać, znaleźć wymówkę, żeby już nigdy nie wracać do skrzypiec. Uznałem, że to całkiem kreatywny sposób. Uprawiać sport, być w dobrej formie, a jednocześnie nie musieć grać nigdy więcej. Po kilku miesiącach ponownie nawiązałem kontakt z moim pedagogiem. Dostrzegliśmy możliwość udziału w tym konkursie i myślę, że Wieniawski już teraz dał mi dużo więcej niż kiedykolwiek mógłbym sobie wyobrazić. Sam proces przygotowywania tego programu, możliwość znalezienia się tutaj w Poznaniu, nawet jeśli jutro miałbym wracać do domu, sprawiły, że odzyskałem wiarę w siebie i zdecydowałem się świadomie wybrać muzykę i sztukę jako swoją drogę życiową. To największa nagroda, jaką mógł dać mi konkurs Wieniawskiego. That Wieniawski could have got me, you know, it's better than the first or 3000 first prize from Wieniawski. This is what it gave me, so it means absolutely a lot and it will be a checkpoint, fundamental checkpoint for the rest of my life and career.
1: Brzmi to jak historia z ingerencją sił nadprzyrodzonych albo z jakimiś cyrografami w tle, żeby utrzymać już tę poetykę. Monika Kopcik oczywiście rozmawiała z Teofilem Milenkowiciem, obie koleżanki Moniki, przepraszam.
2: Słuchając tego, co mówił, to właściwie już wygrał. Oczywiście nie, mam nadzieję, tak, nie będzie jutro wracał do domu, ale chodzi o sam fakt, że ten konkurs jest jego wygraną. I on to przyznał. Bardzo poruszające.
3: Posłuchajmy.
1: To teraz posłuchamy fragmentu fantazji na temat z Fausta Henryka Wieniawskiego.

0: włoski skrzypek przy fortepianie Michał Francus. Tej fantazji, która tak bardzo przypadła do serca Adamowi Suprynowiczowi.
1: Pięknie, żeśmy ją pożegnali na tym konkursie.
2: Te gwiżdżące flażolety zostaną mi w pamięci długo.
1: I to jest muzyk, który ma 26 lat i mamy podejrzenia, że grał na jednym ze Stradivariusów, jakie ma do dyspozycji, bo tyle tu akurat w tym wypadku możemy przeczytać.
0: Że dwa instrumenty.
1: Tak. No właśnie, świetne instrumenty były dzisiaj i do tego stopnia, że już przyzwyczailiśmy się do brzmienia świetnych instrumentów.
0: Do dobrych skrzypiec. Elias David Moncado zamykał przesłuchania i dzisiaj po południu i w ogóle pierwszego etapu. 26-letni skrzypek, na którego wielu słuchaczy w auli, myślę, czekało, a wiem, że niektórzy przyszli specjalnie na tę sesję, żeby właśnie jego posłuchać.
1: Od 26 roku, czyli właściwie od tego roku, pewnie od jesieni, jest artystą rezydentem w Queen Elizabeth Music Chapel. To jest
0: Belgii
1: u Augustina Dume, tak, który rzeczywiście tutaj też wielokrotnie powraca w życiorysach skrzypków tegorocznego konkursu. No ale też Elias powrócił na ten konkurs. Musimy przypomnieć, że 4 lata temu nie dostał się do drugiego etapu. Wtedy miał ile? 22 lata. Wtedy podawał narodowość niemiecką, hiszpańską i malezyjską. Chyba głównie w Niemczech się szkolił. Myślę wcześniej.
0: Jak go znaleźliście? Bo ja tutaj przede wszystkim takie pound-down do muzyki Erzena Izai chciałem najpierw nakreślić, bo Elias David Moncado wykonywał tę najpopularniejszą sonat z opusu 27, czyli balladę.
1: Ale w tym roku rzadko słyszano.
0: Drugi raz zabrzmiała.
2: Ale jeszcze ma szansę w drugim etapie.
0: No właśnie.
1: Może, tak.
0: Natomiast to było bardzo autorskie, bardzo indywidualne odczytanie sonaty, ballady Erzena Izai. Ja przyznam wam się szczerze, że nie pamiętam tak brawurowego, tak dramatycznego wykonania na takim diapazonie wysokim akurat tego utworu.
1: Ja muszę przyznać, że takie słowo z pasją od początku, od pierwszego, to go nie opuszczało, bo on zmieniał może stylistykę, no inny był oczywiście zupełnie, grając Debussy'ego, wybrał jego sonatę G-moll, ale wszędzie gdzieś to osobiste piętno, jakieś bardzo mocne zaangażowanie, takie miałam wrażenie, że on jest gdzieś w swoim świecie i no to dobrze, to akurat było jego, no takie prawdziwe, wrażliwe, muzykalne na pewno.
0: W 90%, tylko powiem jeszcze taką uwagę, no w 90% myślę bardzo precyzyjny, jeśli chodzi o intonację.
2: Tak, znakomicie, rzeczywiście.
0: No, dopiero w polonezie.
2: Chciałem
0: tak
2: dodać, że była to też najszybsza ballada, jaką słyszałem chyba w życiu i nie do końca byłem pewien po co, ale być może po to, być może dla podkreślenia jeszcze tej ekspresji. To jest skrzypek. Ja się obawiam, że on może czasami już być nadekspresyjny. To znaci, na przykład polonez Wieniawskiego, no to już był taki, no ojczyzna
1: zagoniony
2: woła, a to jest jednak utwór grany na bis. No, to jest perełka, to jest coś dużo lżejszego. I jest to niewątpliwie muzyk, który mówi dźwiękami, ja mam wrażenie, ma to wszystko przemyślane. Wydobywał w sonacie G-moll na przykład recytatywne fragmenty, które inni przelatują zupełnie w tej sonacie. Jest rzeczywiście bardzo ekspresyjne, ale jest to bardzo przemyślane i odczute, chociaż czasami kosztem jakiegoś wdzięku i tajemnicy w tej sonacie.
1: Być może rzeczywiście ta, nie chcę, no, użyję słowa nadekspresyjność, chociaż to jest na wyrost słowo pewnie, związana jest też z sytuacją konkursową. Może rzeczywiście też jakoś się to wiązać ze stresem, może taki powrót uzasadnia to, że tak bardzo zależy mu na tym, że gdzieś go ponosi, w polonezie poniosło.
2: Ale chcieliście, żebyśmy posłuchali Ala Sartarelle.
0: Tak, tylko jeszcze słowo powiem a propos tej brawury i tego przerysowywania, bo jeżeli rzeczywiście ja mam też tutaj w notatkach, a po co taka brawura, a dlaczego tak brawurowo? Zadawałem sobie takie retoryczne pytania, ale no on może jest na etapie

0: właśnie swojej drogi życiowej, artystycznej i widzenia, widzenia repertuaru właśnie w taką stronę. I te emocje z niego kipią i on daje
1: na
0: to...
1: Na pewno jest to szczere i prawdziwe. Tak.
2: Właśnie, to dokładnie napisałam, że na pewno jest sobą w tym, co robi. Prawdziwy.
0: Kaprys alla Saltarella z opusu 10 Henryka Wieniawskiego. Chcieliśmy Państwu przytoczyć go właściwie in crudo i w całości, bo tutaj, jeżeli ja dobrze zapamiętałem, dobrze słyszałem po sonacie Eugena Ysaÿe, bardzo dbały o właściwą intonację. Elias David Moncado.

0: Elias David Moncado, w jego wykonaniu usłyszeli Państwo Caprys a la Saltarella, op. 10, numer 5 Henryka Wieniawskiego. No i co, jak myślicie? Spotkamy się z nim w drugim etapie, Magda?
1: Jest szansa.
2: Jest szansa.
0: Też się do tego przychylam. Jest szansa. 20:49, proszę Państwa, czyli za 11 minut teoretycznie według tej pierwotnej rozpiski miało nastąpić ogłoszenie wyników, ale już mamy sygnały, że nie nastąpi, chociaż w auli tutaj wszystko na ogłoszenie wyników gotowe. Powoli schodzą się już skrzypkowie, którzy biorą udział w konkursie. No to ważna chwila, myślę, dla nich wszystkich.
2: Ich pedagodzy, dla nas również, i osoby towarzyszące.
1: Obserwatorzy. No to jest moment, który rzeczywiście pewnie w nas napięcie wzbudzi, gdy już się pojawią i będziemy to dla Państwa transmitować. Powiedzmy tak, jeszcze a propos ostatniego artysty w jakimkolwiek konkursie, to jest trudne zamykać konkurs, rozpoczynać i zamykać. Według mnie jest, zdałam sobie sprawę, że to jest 48 recital, oczywiście przy Chopinowskim to nic.
0: Nic, tak.
1: Ale jednak to była 48 prezentacja w ciągu niecałych 4 dni i mam nadzieję, że jurorzy byli tak samo świeży, że potrafili to wszystko jakby oddzielić od tych godzin nakładających się w pamięci wielu interpretacji, że dla każdego muzyka mieli tu w tych ostatnich momentach również taki głos sprawiedliwy, czysty.
0: A uważacie, że jest lepiej występować w tych ostatnich sesjach, czy na samym początku, bo można ulec zapomnieniu?
1: Dobre pytanie.
2: Dobre pytanie. Może
1: trudno jest rozpoczynać.
2: My jesteśmy w tej lepszej sytuacji od jury, że możemy sobie teraz posłuchać i odświeżyć pamięć.
0: Tak.
2: Bo tak też pomyśleliśmy sobie, że właściwie byłoby miło zrobić sobie taki koncert życzeń.
1: A myślicie, że oni nie zaglądają do YouTube'a i nie szukają?
0: Myślę, że teraz może mogą zaglądają. To czynić, tak, ale ciekaw jestem, czy po każdym dniu oddawali karty z ocenami, czy na sam koniec etapu.

0: etapu na przykład, bo to jest to zależne, to zależy od regulaminu pracy jury.
1: Wiemy, że punktacja jest od 1 do 10, to jest nowość i no każdy z nas wie, że zupełnie inną kalibrację przekłada się na początku i potem myślę, że
2: tak jest.
1: U wielu osób pojawia się chęć zrewidowania ocen, które już postawili i mają do tego prawo, bo mają już ogląd całości. Być może to przeciągające się obrady, które nie zakończą się tak jak zapowiadano o 21, również są tego efektem.
0: No to jeżeli koncert życzeń, to wrócimy, proszę Państwa, do początku, do pierwszego dnia i do godziny 10:00, do początku przesłuchań 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. Otwierał te przesłuchania skrzypek, który występował również 4 lata temu tutaj i brał udział w konkursie, Wojciech Niedziółka. Adam.
2: Spójrzcie, jak jest to ułożony program. To jest bardzo rozważnie i mądrze przygotowany znów recital, bo Wojciech Niedziółka zestawił 3 utwory Wieniawskiego, nie tylko, czyli jakby wyszedł poza tę dwuutworową część obowiązkową, bo zestawił Poloneza Adur, Kujawiaka Amol i Obertasa, czyli pokazał 3 różne style taneczne i 3 różne stylizacje polskiej muzyki.
0: Tak.
2: To było niezwykle rozmyślne. Później był Kaprys Wieniawskiego, potem Sonata Izaii, która zamyka się Danse Rustique, czyli tańcem ludowym, czyli klamrą zamykał cały ten program.
1: Tak, to rzeczywiście było też oryginalne, bo nikt tylu miniatur Wieniawskiego nie włączył do swojego recitalu i ta różnorodność tańców charakterystycznych, stylizowanych tu w tej artystycznej formie, no była czymś naprawdę oryginalnym i pięknym. W ogóle to był piękny początek całego konkursu, muszę przyznać, że później ta sonata na skrzypce solo Jutrzenka, Wschód Słońca, która po Wieniawskim, po tym Kaprysie Esdur, opus 18, numer 2, przeniosła nas w zupełnie inny świat. To było wręcz coś magicznego. No i też chcę przypomnieć Państwu, że ten artysta powiedział, że dla niego to już raczej nie jest poczucie, że jest na konkursie. On właściwie występował tak, jakby to był koncert, że już jest gdzieś indziej w swoim życiu niż 4 lata temu, opowiadał o tym Monice Zając. I to było też bardzo budujące, bo mimo, że jest w jakimś sensie pewnie zdystansowany, skoro tak to ujął, to jednak przyjechał i powrócił i nam pokazał tyle pięknej muzyki.
0: Ale jednak no, musi gdzieś tam drzemać taka nadzieja w Wojciechu Niedziółce, że co najmniej zdyskontuje tamten etap w swoim życiu, czyli uczestnictwo w konkursie 4 lata temu. Posłuchamy fragmentu właśnie sonaty.
2: Posłuchajmy tego fragmentu sonaty na skrzypce solo G-dur numer 5 z opus 27 Eugena Izaii, który zaczyna się właściwie z niebytu, bo to jest wschód słońca.
0: Wojciech Niedziółka.

0: Pierwsza część, Wschód Słońca, sonaty na skrzypce solo Giedro, opus 27, numer 5, Żena Izai. Grał Wojciech Niedziułka. Broni który? Się to nagranie absolutnie.
1: Tak,
2: znakomity,
1: bardzo.
2: Piękny Wschód Słońca. To jest też artysta, który dość ambitnie zestawił interpretacyjnie swój program, bo w drugim etapie mamy kadencę Krzysztofa Pendereckiego, fantazję cedrów Franciszka Schuberta i sonatę Walentyna Sylwestrowa, potem koncert skrzypcowy Panów Nika i koncert na drugą nóżkę, że tak powiem, koncert Mendelssohna.
0: Bardzo, bardzo ciekawe i nietuzinkowe wybory Wojciecha Niedziułki, ale chcieliście jeszcze przypomnieć o muzyce Henryka Wieniawskiego w jego interpretacji.
1: To będzie Marta. Też ten drugi biegun, prawda?
0: Tak,
1: i
0: tak.
1: Pokazanie. No właściwie tak rozpoczął w tym klimacie, w tym nastroju swój recital Izai zakończył, zamknął no, na wielkim diapazonie rzeczywiście artystycznym i to było szapoba dla niego za takie piękne zamknięcie. A teraz wróćmy do tego, czym nas właściwie no, bawił na początku, tak można tak. powiedzieć.
0: Oberta z op. 19, numer 1, Wojciech Niedziułka przy fortepianie Marco Scilironi.

0: Wojciech Niedziółka i Marco Scilironi w ich interpretacji Oberta z opusu 19 Henryka Wieniawskiego z początków zmagań pierwszego etapu 17 konkursu w Poznaniu.
1: No i właśnie to jest takie miłe, że możemy sobie tego posłuchać i rzeczywiście nam się to
0: podoba.
1: Broni teraz po tych czterech dniach.
2: Muszę przyznać, że bardzo nam się to podoba, bo to w ogóle była jedyna prezentacja tych drobiazgów w czasie całego konkursu. I nawet z pewnym rozrzewnieniem teraz wspominam, jak konkurs się rozpoczął. No i też bardzo lubimy, proszę Państwa, potwierdzać, że to, co my pamiętamy gdzieś ze środka tej auli, potwierdza się w nagraniu, a mikrofony stoją blisko artystów.
0: To teraz taki sprawdzian właśnie z pamięci. Ile pamiętamy, co pamiętamy, w jaki sposób nam się to układa, bo przygotowaliśmy następny przykład, następny utwór, to będzie Kaprys La Cadenza, który bardzo często był wykonywany, bardzo wielu skrzypków i skrzypaczek sięgało po właśnie ten utwór. Z jednej strony bardzo efektowny, ale z drugiej strony no, bardzo łatwo się na nim, jak to się mówi, troszeczkę wyłożyć, prawda?
2: No, kadencja to jest rzecz, która właściwie powinna skupić całkowitą uwagę, pokazać wolność rytmiczną, wyobraźnię artysty, który mając tu rozpisaną kadencję, tworzy właściwie rodzaj improwizacji. Jakby to on te drobne nuty składał w całość, ale jednocześnie musi stawiać kropki, bawić się tempem. No, to jest poza czasem, to jest jedno wielkie rubato pod każdym względem wyjęte z zapisu i przebiegu całości. A tu w tym wypadku jest to miniatura sprawdzająca kaprys, no przede wszystkim także możliwości techniczne.
1: A
2: no
1: mówimy właśnie o kaprysie w wykonaniu Sandrze Oka, tak, południowo-koreańskiego skrzypka, zwycięzcę Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Karola Lipińskiego w Toruniu 2 lata temu, aż 11 nagród specjalnych tam zdobył i studiuje pod kierunkiem profesora Tomasza Tomaszewskiego
0: w Berlinie,
1: na Uniwersytecie Sztuk Pięknych w Berlinie.
2: Ma 28 lat, co także,
0: czyli jest dojrzałym skrzypkiem już.
2: Jeśli chodzi o wiek wszystkich uczestników, to jest mniejszość.
0: Tak, tak. Mhm. On też bardzo tak estetycznie zestawił program swojego recitalu w pierwszej rundzie konkursu, bo tylko Capriccio, wals opus 7 Henryka Wieniawskiego, właśnie kaprys obowiązkowy La Cadenza i potem było Rondo Hamol Deutsch 895 Franciszka Schuberta. I wiecie co? Tak sobie dzisiaj pomyślałem z perspektywy, ale to oczywiście no, doświadczenie całego etapu. Czy nie zbyt nisko zalicytował, jak to się mówi, Sandrze Ok w tym repertuarowym wyborze?
2: A myślisz o wyborze Wieniawskiego w ogóle?
0: Tak. Tak?
1: Mhm. Ale myślę też o rondzie Hamol Franciszka Schuberta, które jest dosyć trudnym utworem interpretacyjnie, bo ono jest wewnętrznie bardzo skontrastowane i tam naprawdę jeszcze jest taka bardzo trudna formalnie introdukcja, w której trzeba pokazać ileś myśli muzycznych. No, to było ryzykowne. Ale może
0: się ryzyko
1: opłaci, jak uważacie.
2: Do tego podsumowania pierwszej sesji, Adamie, wybraliśmy właśnie rondo. To, żeśmy chcieli pokazać słuchaczom, to tak właśnie było, jako taki przykład no, chyba najlepszej części jego występu. Mhm.
0: To przypomnijmy sobie kaprys La Cadenza. Sandrze Ok.

0: Sandra Oak w jego interpretacji Caprice La Cadenza op. 10 numer 7. To jest skrzypek, który występował w pierwszym dniu pierwszego etapu przesłuchań 17 konkursu. Dla mnie jednak się broni ten Caprice i tak go zapamiętałem. Może nie efekt efektowny, ale efektywny.
1: To
0: tak
1: był
0: bym
1: też
0: powiedział.
1: Jeszcze inny etap słuchania
0: oczywiście
1: tego kaprysu, prawda? To był początek, więc nie mieliśmy jeszcze tylu punktów od

0: odniesienia i muszę przyznać, że po wysłuchaniu nie wiem ilu kolejnych interpretacji, no to nasze też myślenie o tym utworze się zmieniło, bo było kilka też świetnych.
1: Oczywiście. Ale z przyjemnością tak. Posłuchałbym Sandrze Oka w drugim etapie. A ja wy?
2: Nie protestuję, nie, zwłaszcza, że ma ciekawy program bardzo. Trochę wirtuozowski, trochę ambitny. Poloneza Adur Karola Lipińskiego, pierwszą sonatę Prokofiewa i introdukcję Iron do Capriccioso Camilla Saint-Saëns'a.
0: No i tak, koncert Beethovena,
2: od jednej strony
0: dalej.
2: Do drugiej.
0: Tak.
1: Magda rozdziela dalej tutaj.
0: Raczej w tym wypadku jako ciekawość wyboru, tak. Bo to też
1: zgoda.
0: Jest ciekawe.
1: Oczywiście. Bardzo trudny koncert do zagrania, notabene. Zofia Anna Olesik o 12.30 grała właśnie. To była także ta przedpołudniowa sesja, co Wojciech Niedziułka i Sandrze Ok. Polka. Ona wykonywała Poloneza Dedur op. 4 Wieniawskiego, Poemę Leżiak op. 12 Żena Izai, Kaprys La Cadenza, a jakże Henryka Wieniawskiego flankował właśnie poemat elegijny Żena Izai.
2: Świetna
0: bardzo
2: skrzypaczka.
0: Dobry bardzo
2: świetna
0: dobry.
2: Skrzypaczka, co tu gadać, no naprawdę wszystko od początku do końca wyrównane.
0: No i rzeczywiście otwarcie Wojciecha Niedziułki, potem ona, to ten pierwszy dzień tak. Jeszcze miała tak świetne wsparcie publiczności. Ona jest w Poznaniu studiuje Marcina, profesora Marcina Baranowskiego. No i czuło się też, że to ją niosło. To było coś takiego
1: zgoda.
0: Bardzo budującego.
1: Oczywiście.
0: W ogóle publiczność dopisuje. Musimy ciągle to podkreślać z radością, że no jest to wciąż temat zainteresowania też i szkół, ale i zwykłych ludzi, którzy w czasie weekendu wypełniali aule.
1: Podoba mi się to, słuchajcie, w Poznaniu i muszę to podkreślić, bo obserwuję to od wielu konkursów i zresztą też pewnie to zauważyliście, że właśnie ta pełna aula, a jednak konkurs jakby nie odcina się tutaj komercyjnie, że jest niedostępny dla publiczności, właśnie tej
2: wręcz
1: bardzo młodej.
2: Wręcz
1: przeciwnie. To nie jest tak jak na innych bardzo prestiżowych konkursach polskich, na których pamiętamy, że zdobyć bilet to jest marzenie ściętej głowy i ostatnio się odbywały nawet jakieś bójki, awantury i rękoczyny przed Filharmonią Narodową. Magda?
0: No cóż, oczywiście ilość miejsc jest ograniczona, ale mówisz o konkursie chopinowskim, który zawsze wywoływał emocje i właściwie
1: skrajne.
0: Był inspiracją do różnych pokrętnych działań, przerabianiu jeszcze w latach 80. daty fioletowym ołówkiem, żeby wejść na ten sam bilet kilka razy. Co tam się nie działo? Piotr Andrzejewski o tym opowiadał.
2: Okno w toalecie.
0: Zamykanie się w toalecie, żeby w momencie przetrwać i doczekać, albo udawać dostawcę sera do bufetu, żeby się dostać. No, różne były historie. To zapiski ze współczesności i to kilka tygodni.
1: Może Poznań też ma swoje historie, musimy przepytać.
2: Ja myślę, że tak, musimy kolegów. Przepytać Alinę Kurczewską z Radia Poznań, którą pozdrawiamy serdecznie.
1: Bardzo gorąco.
0: Oj, bardzo, bardzo chętnie byśmy posłuchali o tych
1: historiach. Wróćmy do słuchajcie, Zofii no właśnie, Anny. Zofia Anna Olesik i poemat elegijny Żena Izai, który... Tak myślicie, że właśnie ta muzyka powinna brzmieć w pierwszym etapie, czy powinna być zarezerwowana dla już etapu następnego, żeby była pewna gradacja repertuarowa, bo jest duża swoboda. I oczywiście to też jest dobre i ciekawe, że w XXI wieku nie jest to tak hieratycznie traktowane, układ programu każdego z etapów. Jakie macie zdanie
2: ja
1: na
2: myślę,
1: ten temat?
2: Ja myślę, że jest więcej plusów niż minusów w tej sytuacji.
0: I ja też tak myślę, bo trzeba powiedzieć, że ta wolność, którą mają uczestnicy w wyborze programu w pierwszym etapie, pokazała też, jak wiele to nam mówi, co wybierają, tak. Jak układają. Tak. I myślę, że są szczęśliwi i
2: mogą
0: nie zabroniłabym absolutnie.
2: Mogą też po prostu powiedzieć coś o sobie tym
1: oczywiście.
2: Wyborem, prawda? A ten pierwszy etap jest no jednak kluczowy. A i dla nas z drugiej strony no jest to dużo przyjemniejsze niż udręka wysłuchiwania cały czas tego samego repertuaru.
1: Kaprysów Paganiniego, tak?
2: I tak
1: dalej. Poemę Leżiak opus 12 Izaja ma jedną taką zagwozdkę na samym początku, zanim jeszcze pierwsze dźwięki zostaną wydobyte ze skrzypiec, bo trzeba zastosować skończenie.

0: Daturę. Wprawdzie niewielką, ale jednak to jest taki przykład pozytywny.
1: Czyli przestrojenie najniższej struny. Tak. No to, sekundę w dół.
2: To od razu może powiedzmy, że tego samego pierwszego dnia przesłuchań w piątek rano no nie udało się tego zrobić precyzyjnie. Reprezentantce Korei Południowej Herim Och, która przez to, że strunę najniższą G obniżyła nie o cały ton precyzyjnie, to ta pusta struna F w tym momencie w wielu momentach
0: fałszywie brzmiała.
2: Fałszywie. Tak. I jestem pewna, że to ją bardzo zdeprymowało.
0: A Zofia Anna Olesik zrobiła to precyzyjnie i właśnie fragment tego utworu Żena Izaii w jej interpretacji chcieliśmy Państwu przytoczyć. Przy fortepianie Joanna Zatej-Wójcińska.

0: poemę Leży Jakob, 12 Eugena Izaii, Zofia Anna Olesik, przy fortepianie Joanna Zatej-Wójcińska, młoda polska skrzypaczka mająca 21 lat, tak jak wspominaliście, gorąco oklaskiwana, nawet już przed rozpoczęciem jeszcze tego swojego występu w pierwszym etapie, co było bardzo miłe i bardzo, myślę, dla niej wspomagające. I bardzo obronną ręką wyszła i chcieliśmy właśnie Państwu ten epizod przytoczyć poematu, gdzie słychać właśnie wartość także kolorystyczną, barwową tej przestrojonej struny.
1: Tak, i że to te brzmienie prawie altówkowe, tak, w pewnych momentach, ten też mrok tego instrumentu, to rzecz absolutnie wyjątkowa. 21 lat, matko jedyna. Naprawdę to jest bardzo młoda skrzypaczka, która dopiero drogę rozpoczyna. Dostała się do konkursu bez etapu preselekcji, tak, bo była zwyciężczynią konkursu Jankego, zakwalifikowaną właśnie jako zwyciężczyni od razu. Nie musiała przechodzić tej drogi, jaką przeszło jej całe grono, 49 innych.
0: Szacownych kolegów, tak. Jeśli Adam, masz otwarte repertuar Zofii Anny Olesik z drugiego etapu, nie masz.
2: Ale już patrzę. Tak? Już.
1: To nie jest trudne.
0: Co nas czeka?
2: Nie jest aż takie
0: miejmy nadzieję,
2: trudne.
0: Oczywiście.
2: Suwitol Tosławskiego, które również już występowało w pierwszym etapie. Pierwsza sonata Prokofiewa, etiuda w formie walca Camilla Saint-Saënsa i Izaii Rêve d'enfant, czyli sen dziecka.
0: Bardzo ciekawy program.
2: A potem koncertino Weinberga, w czwartym koncert Sibeliusa i demol Wieniawskiego.
1: Idziemy dalej, bo tutaj to nie tylko wspomnienia, to nasze, tak, ale państwo nie mieli okazji
0: dłużej. Wasze życzenia również.
1: Też, ale i zobowiązanie, bo nie było okazji zatrzymać się dłużej przy prezentacji Daniela Raffimeyera.
2: Raffimeyeriego chyba. Tak. To jest muzyk amerykański, absolwent The Juilliard School of Music w Nowym Jorku. I to jest muzyk, który ja nie jestem przekonany, czy on przejdzie do drugiego etapu.
0: Ja też nie. Ale
2: zwrócił naszą uwagę i chcieliśmy go Państwu przedstawić, a nie było czasu już na to. Muzyk bardzo sprawny, rozważny, nie przesadzający z niczym, chociaż z temperamentem raczej kameralnym.
0: Ale ujął nas przede wszystkim, z tego jak ja to dobrze pamiętam, muzyką Beli Bartoka, sonatą na skrzypce solo, bo wykonywał dwa epizody z sonaty Bartoka, część trzecią melodię i finał presto i to zaordynował na początek swojego występu. No bo tu też, słuchajcie, zawsze jest tak, że te utwory na skrzypce solo trzeba jakoś zgrupować, prawda, żeby nie wracać do nich. I albo na początku się sięga po repertuar z fortepianem, jak to zrobił Wojciech Niedziółka i kończy muzyką na skrzypce solo, albo tak jak Daniel Raffimeyer zaczął od solowej sonaty Beli Bartoka.
1: Właściwie trudno policzyć ilość możliwości, tu kombinacji jest wiele, to jakiś dobry matematyk, proszę bardzo. I myślę, że czasem, gdy rozpoczynali kaprysem z tej puli obowiązkowej, to myślałam sobie, że może chcą to mieć za sobą. Mhm. A z drugiej strony też...
2: To też może być psychologicznie uzasadnione.
0: Ale miałaś taki przypadek, Magdo, wypomnę ci to znaczy ja też o nim dobrze pamiętam i tak samo to odebrałem, że był Bach na rozgrzewkę na przykład.
1: Nie wiem po co.
0: Na skrzypce solo. To też się zdarza.
2: To też taki program, to jest pytanie o sposób układania tego programu, bo już od Beli Bartoka do Wieniawskiego to jednak jest
0: kilometr, co najmniej.
2: Kawałek drogi, chociaż można by ich połączyć przez muzykę ludową jakoś.
0: Wizję muzyki cygańskiej, prawda?
2: Tak, ale tutaj tego nie było. Natomiast sam Bartok był bardzo ciekawy, chociaż jak wspominałem,

0: To jest taki muzyk trochę skupiony do środka, ale w presto, czyli w finałowej części sonaty, pokazał trochę pazura tego wirtuozowskiego.
1: No to, to owo presto, proszę Państwa, z sonaty na skrzypce solo Beli Bartoka gra Daniel Raffi-Majeri.

0: Część czwarta, presto, sonaty na skrzypce solo Beli Bartoka grał Daniel Raffimajeri. To było pierwszego dnia, pierwszego etapu 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, który dzisiaj to etap się zakończył. My podsumowujemy go dla Państwa i ciągle czekamy na ogłoszenie wyników pierwszego werdyktu jury obradującego pod przewodnictwem Bartłomieja Nizioła. Jeszcze raz podkreślamy, laureata złotego medalu i pierwszego miejsca w roku 1991. Ale podejrzewam, że jeszcze moment mamy, więc możemy tutaj chociaż zagaić o następnej skrzypaczce, której chcieliśmy Państwu przypomnieć. Aoi Saito.
1: No to przede wszystkim chciałabym wyrazić nadzieję, że będziemy jej jeszcze słuchać, bo mieliśmy...
2: To się za chwilę okaże.
1: Tak, właśnie, bo tu atmosfera wskazuje na to, i że za chwilę poznamy tych szczęśliwców, a będzie to połowa z 48 uczestników pierwszego etapu, którzy będą grać dalej. No i muszę powiedzieć, że to byłoby moje marzenie, słuchać Aoi Saito dalej. Skrzypaczka 29-letnia, jedna z tych najstarszych, która no, Państwu dała się na razie poznać przez nasz wybór i jedynie z najlepszej interpretacji w całym pierwszym etapie, Chant du Bivouac, czy Biwak właściwie, Henryka Wieniawskiego. To ta pieśń...
0: No. Obozowa.
1: No tak, no powiedzmy.
2: Biwakowa.
1: Biwakowa, to jest tytuł.
2: Chodzi po prostu o postój wojska.
1: Tak jest. I o pewną beztroskę w tym śpiewaniu, a nuty najeżone są. No, ten zamysł Wieniawskiego, by śpiewać trójdźwiękami.
0: Tak,
1: to jest w ogóle niemożliwe, żeby to było ładne i śpiewne. Jej się to udało jako jedynej, powiedzmy od razu. Nikt tego inny nie dokonał w takiej formie, z taką klasą.
2: No tak, a potem było duo Concertant Igora Strawińskiego.
0: Bardzo dobrze wykonane.
2: Wspaniałe, naprawdę. Znakomicie artystka rozumiejąca neoklasyczną estetykę, bo to jest taki naprawdę neoklasyczny utwór Igora Strawińskiego. To nie jest suche, to jest żywe, ale jednocześnie pozostawała po tej obiektywnej, konstruktywistycznej stronie. No i ten piękny, liryczno podniosły dytyramb, który kończy suitę. Mm-hmm. Tam była no obłędnie piękna barwa skrzypiec. Rzeczywiście no Aoi Saito zachwyciła nas absolutnie.
0: Trzeba powiedzieć, że wspierała ją tutaj i tworzyła tę kreację wraz z nią pianistka Manao Gucci.
1: Dwukrotnie mieliśmy okazję słuchać jej towarzyszenia, wspierania podczas tych przesłuchań pierwszego etapu. Taka rasowa już skrzypaczka z pięknym dźwiękiem, panowaniem nad arcytrudną narracją. Czy to prostej pozornie melodii w Le Chant du Bivouac, czy no właśnie wspomniane duo Concertant Strawińskiego. Każda rzecz w jej wykonaniu nas zachwyciła, właśnie też...
0: Poloneza Adur, opus 21.
1: Jak najbardziej, to też było znakomite i może dziś tego jeszcze posłuchamy, tylko na razie wyglądamy jurorów i ogłoszenia wyników.
2: Ja może jeszcze dodam, że Aoi Saito... O, może już nie dodam, ponieważ...
0: Właśnie wychodzą na estradę w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza Karolina Kaźmierczak, dyrektor konkursu, Bartłomiej Nizioł, przewodniczący jury, i Piotr Krasnowolski, który będzie tę uroczystość tłumaczył.
3: Piotr Krasnowolski i mam wielki zaszczyt powitać Państwa na ogłoszeniu wyników pierwszego etapu 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Dziękuję bardzo wszystkim Państwu za cierpliwość. Minęła już 10:30. Słyszałem, że kciuki były trzymane tak długo, aż już ścierpły. I tym większą mam przyjemność poinformować, że jury decyzję już podjęło. Ladies and gentlemen, please let me welcome you to the announcement of the results of the stage one of the 17th Henryk Wieniawski International Violin Competition. The jury has already done their job and the results are already here and you will hear them in a moment. Thank you very much for your patience. Here in Poland it's 10:30 and we will soon learn who goes on to the stage two.

0: A skoro już jury decyzję podjęło, to bardzo proszę o kilka słów dotyczących pierwszego etapu i potem o odczytanie werdyktu. A tych informacji nikt nie przekaże nam lepiej niż Bartłomiej Nizioł, przewodniczący jury, oraz dyrektor konkursu Karolina Kaźmierczak. I have now the pleasure to ask Karolina Kaźmierczak, the director of the competition, and Bartłomiej Nizioł, the chairman of the jury, to tell us a few words about stage one, and of course, let us know who goes on to stage two. After the announcement, I will ask all those participants who are in stage two to join us for a family photo here on the stage.
1: Dobry wieczór Państwu. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim kandydatom, którzy zaprezentowali swoje naprawdę ponadprzeciętne umiejętności w tej pierwszej bardzo trudnej rundzie.
0: Thank you very much. I would like to congratulate all the candidates who have shown their extraordinary skill in this extremely difficult first round.
1: Dziękuję za wspaniałe kreacje, dziękuję za te momenty z piękną muzyką, za te emocje, które mogliśmy tutaj przeżyć.
0: I would like to thank you very much for wonderful creations, the moments with beautiful music and all the emotions that we could feel.
1: Mieliśmy bardzo trudne zadanie, ale niestety takie są konkursy, że są kolejne rundy i niestety wszyscy nie mogą przejść dalej. Ale chciałbym podkreślić, że to jest naprawdę wielkie święto muzyki i przede wszystkim święto skrzypiec, a Poznań to jest obecnie właśnie stolica wiolinistyki światowej.
0: The task of the jury was extremely difficult because that's what competitions are about. Not everyone can go on to the following round, but I believe that it has been a very, very high level. Unfortunately, not all of you can go on. What we have had now for the last 4 days was a true festival, a festivity of music, the great holiday of the violin, and Poznań has really become the capital of world violinism for those several days.
1: Życzę wszystkim wielkich sukcesów na przyszłość i chciałbym, żeby to był właśnie taki kolejny udział w tym naszym konkursie, żeby to był dla was kolejny krok do kariery.
0: And I wish all of you all of the success possible in future. May participation in our competition be another step in your wonderful career.
1: Dziękuję serdecznie za tę piękną chwilę. Thank you very much.
2: Ja pozwolę sobie bardzo krótko, bo sama niestety bardzo nie lubię tych momentów. Uważam, że konkursy powinny być przede wszystkim o tej pięknej muzyce i o sukcesach, więc ten moment, kiedy trzeba się z niektórymi pożegnać, jest dla mnie wyjątkowo smutny. Także nie przedłużając, bo wiem, że przede wszystkim wszyscy czekamy na listę, chcielibyśmy ją ogłosić wraz z numerami konkursowymi w książce konkursowej.
0: I'll be very short because I don't much like this moment. Competitions to me are always about music. They're always about success. So the moment when we say farewell to some of you makes me really sad. So without further ado, I would like to read your names with your numbers in our program book.
2: Chisu An, number one. Juha Choi, number 4. Nuri Chang, number 5. Sara Dragan, number 7. Anais Feller, number 8. Song Rang Hong, number 12. Anna Im, number 15. Theodor Kaskiv, number 17. Sobin Lee, number 23. Chisu Lee, number 24. Rui Feng Lin, 26. Bogdan Lutz, number 27. Teofil Milenkovic, number 29. Elias David Moncado, number 30. Wojciech Niedziółka, number 31. Zofia

0: I szanowni państwo, wszystko stało się jasne. Jutro o godzinie 10 rozpoczynamy od Wojciecha Niedziułki z numerem 31. Tomorrow at 10 we begin with Wojciech Niedziułka, number 10. And now all that is left for us to do is to wish you a very peaceful evening and a lot of emotions starting tomorrow thanks to our artists. It will be 10 a.m. Central Eastern European Summer Time. I szanowni państwo, bardzo serdecznie dziękujemy za to, że wytrzymaliście państwo do tej późnej pory. Życzymy spokojnego wieczoru. Emocje zachowajmy na jutro, gdy o godzinie 10 z powrotem spotkamy się tutaj w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Spokojnej nocy, spokojnej drogi do domów i do zobaczenia na drugim etapie 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Dziękujemy serdecznie.
1: Tę krótką uroczystość podsumowującą pierwszy etap prowadził na estradzie auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza Piotr Krasnowolski, Bartłomiej Nizioł i Karolina Kaźmierczak, odpowiednio przewodniczący jury i dyrektor 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego, ogłosili listę skrzypków, którzy będą występowali w drugim etapie. Policzyliście dokładnie? Są 24 osoby? Nie zdążyliście? Magda
2: nie zdążyliśmy, ale wszystko to, nad wszystkim tym zapanujemy. To no już tak. Są ogłoszenia dotyczące
3: 24
2: osoby. Tak. I za chwilę będziemy mieli tę pełną listę, ale z tego, co zauważyłem, to Aoisa i to na niej się nie znalazła.
1: Nie znalazł się Sanże Ok też, z tego co pamiętam.
2: To może zanim skomentujemy te wyniki, to posłuchajmy Aoisa i to grającej Poloneza Adur op. 21 Henryka Wieniawskiego na pożegnanie.

0: Polonez Adur w wykonaniu skrzypaczki, której niestety nie usłyszymy już w drugim etapie konkursu. Ja chciałem tylko sprostować, że za 9 minut będzie 22. Proszę Państwa, w Poznaniu jest taki sam czas jak w Warszawie.
1: Jak na razie Poznań nie oddzielił się od naszej strefy warszawskiej czasowej, więc tak, przebywamy w tej samej.
0: To grała...
1: Szkoda, ale patrzcie jak to los ułożył, że akurat w momencie, kiedy mieliśmy jej utwór wybrany, no to okazało się, że już jest wśród tych, których będziemy żegnać. Szkoda.
2: Szkoda. Szkoda, ale myślę, że jeszcze kiedyś będzie okazja, żeby można sobie zrobić taki salon odrzuconych.
1: No dobrze, dobrze. Ja jestem za.
2: Zwłaszcza, że odrzuconych z każdym etapem będzie przybywało.
1: Tak, ostatecznie zrobi się z tego sala sportowa.
0: A te wszystkie hala. Promocje, Magda, które dałaś do trzeciego etapu i do finału, to się sprawdziły na gorąco?
1: Tak, no bo to dotyczyły głównie dzisiejszych kandydatów. Chińskiego skrzypka to przecież.

0: Wiesz, oczywiście, że tak, jasne.
1: Uważacie, że wszystko jurorzy wykonali tak, jak powinni byli? Nie ma żadnych bardzo dojmujących braków na tej liście tak na bieżąco teraz, w tym momencie?
2: No poza Aoi Saito, myślę.
0: Tak, myślę, że poza, tak, Aoi Saito. Ale jest... Nie będziemy my proponować własnej, bo to nie ma sensu.
2: Jasne. Wydaje mi się, że jest to taki moment, w którym... Można sobie pomyśleć o tym, jak wysoki poziom prezentował ten konkurs, ten etap też.
0: Mhm, to prawda.
2: Bo ja tu nie widzę osób, które ewidentnie mi się nie podobały, może poza Anaïs Feller.
0: Wśród tych, które zostały dopuszczone dalej.
2: Tak.
0: No ja muszę z kolei powiedzieć, że cieszę się, że będzie Marina Łako. To jest też taka moja osobista radość. I trochę mi żal Bartosza Skibińskiego.
2: Tak,
1: żal mi Bartosza Skibińskiego, zgoda.
2: Skibińskiego, żal, tu się zgadzamy.
1: Żal mi trochę Sandrze Oka, skrzypka, którego przytaczaliśmy w jego wykonaniu Kaprys La Cadenza kilkanaście minut temu, ale na przykład bardzo się cieszę, że posłucham w drugim etapie Charlotte Tilly. Myślę, że Magda, ty też się z tego powodu cieszysz.
0: No oczywiście, bo to jest ten ukłon w stronę baroku pięknego, tak.
2: Artystka, która rzeczywiście prezentowała niezwykłą kompetencję w graniu muzyki dawnej.
1: Tak.
0: Tompasa Kalion Bibera rozpoczęła występ. No, potem z tej perspektywy wszystko się widziało pozytywnie.
1: Słuchajcie, to dzisiaj już kończymy i pożegnamy się właśnie pamiątką, kartką dźwiękową z Poznania. A propos jutrzejszego dnia, oczywiście nasze podsumowanie tego, co w pierwszym przesłuchaniu drugiego etapu się wydarzy, nastąpi jutro o 15.
2: O 15. Będziemy mieli troszkę czasu, więc pewnie jeszcze się do tych wyników odniesiemy, bo będziemy podsumowywać tylko pierwszą część.
0: Tak, to będzie też, prawda, ten taki zysk, że tego pierwszego dnia danego etapu, czy pierwszego, czy drugiego, mamy znacznie więcej tej przestrzeni. No i zaczniemy w takiej kolejności, jak rozpoczął się konkurs. Wojciech Niedziółka, Zofiana Olesik, Wikram Francesco Sedona. Chyba tylko ja go obstawiałam tak mocno, że
2: chyba
0: byłam
2: tak
0: orędowniczką tego włoskiego artysty, tak. No i myślę, że jeszcze możemy podać tak, Jake Dong-Jung i Charlotte Tilly, Marina Łako, to pewnie ich recitale w jutrzejszej stawce się zmieszczą.
1: Oczywiście.
2: Ja się cieszę, że nie rwiemy tutaj włosów z głowy, co przydarzało nam się przy różnych konkursach.
0: Ja nie będę rwać włosów z głowy, bo tak jak w wypadku skrzypków i skrzypaczek, których żal mi było na przykład 4 lata temu, oni gdzieś później się pojawiają, spotykamy się i myślę nie o koncertach, nawet co o płytach, jak Suey Park, ciągle przeze mnie przywoływana. Pożegnaliśmy ją po pierwszym etapie. Byłam mocno zdziwiona. No ale za chwilę jedną płytę jej państwu przedstawiliśmy. Wygrała płytowy Trybunał Dwójki z solową muzyką, znaczy muzyką skrzypcową Karola Szymanowskiego, nie solową oczywiście. I generalnie po prostu jej inne wybory repertuarowe ciągle trafiają na naszą dwójkową antenę i wspólnie jej słuchamy. Więc kto ma być obecny, i tak będzie, choć konkurs oczywiście bym tu pewnie pomógł.
1: Konkursy żyją swoim życiem, a życie muzyczne i nie tylko skrzypcowe, pianistyczne, orkiestrowe, kameralne żyje na trochę innych płaszczyznach, więc to nie jest tak, że jakiś werdykt jurorów zamyka drogę wszystkim do dalszych etapów ich aktywności zawodowej, artystycznej, tylko ci, którzy naprawdę chcą uprawiać muzykę, to jakoś w tym wszystkim się sprawdzą, wypłyną i będą ją uprawiali.
2: Choć pewnie jest jakąś weryfikacją.
1: Oczywiście.
2: Na pewno. Ale to jest rzecz do rozważenia w sercu każdego artysty i myślę, że tutaj przykład Teofila Milenkowicza, który przeżywał rozterki, a jednak wrócił i jednak przeszedł do drugiego etapu. No pokazuje, że
0: wygrał już podwójnie, bo powiedział, że wygrał sam.
2: Podwójnie, ale że konkurs jest

0: też takim narzędziem naszej weryfikacji jako artystów. Naszych. No, my nie jesteśmy artystami, ale powiedzmy.
1: Obiecaliśmy Państwu kartkę z Poznania i to właśnie ta kartka pocztówka. Z Poznania, pocztówka, tak, opus trzecie Henryka Wieniawskiego, Charlotte Telegram. Będziemy jej słuchali dalej. Dzisiaj już się żegnamy, jeszcze tylko powiem, że w poranku postaram się parę słów również Państwu powiedzieć, tak już na chłodno trochę o tym pierwszym.

0: Dobry wieczór. W Mediewannie witają Państwa Łukasz Modelski
1: i Andrzej Kozicki.
0: Nic, doprawdy nic, nie wzbudza w tym roku takich emocji jak rocznica okrągła inkorporacji Mazowsza do korony. Jest to temat gorący. Jego analizie poświęcono wiele spotkań, wykładów, wystaw oraz wystąpień w mediach. Dołączamy do tego peletonu i my, ponieważ jak się rzekło, jest to temat tak elektryzujący, że da się go porównać jedynie z rocznicą instalacji Zakonu Krzyżackiego na ziemiach polskich. I w sprawie inkorporacji Mazowsza do korony polskiej gościmy w Mediewannie profesora Janusza Grabowskiego z Instytutu Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i z Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Czy w roku 1526 możemy powiedzieć, że Mazowsze było łakomym kąskiem?
2: Tak, było łakomym kąskiem. Nie było tylko łakomym kąskiem dla Jagiellonów, gdyż to była prowincja obejmująca obszar ponad 23 tysiące kilometrów kwadratowych. To było dużo więcej. No, Kujawy to jest 8 tysięcy, więc trzykrotnie większe od Kujaw. Mazowsze, które obejmowało także potem trzy województwa bardzo ważne. No i bardzo ludne było Mazowsze. Bardzo ludne. Dlatego i rozwinięta Warszawa jako miejsce,

0: koncentracji tu mazowieckiego handlu, bardzo ludne miasto, no i Płock. Także naprawdę Mazowsze było łakomym kąskiem nie tylko dla korony, ale także i dla i Habsburgowie się interesowali, no i przede wszystkim Hohenzollernowie, Brandenburgia. Tutaj widać te pokusy stworzenia aliansu, mariaży poprzez to, żeby przejąć potem Mazowsze.
1: Żeby opowiedzieć dobrze, czy po kolei, w jaki sposób Hohenzollernowie na przykład chcieli na Mazowszu położyć rękę, musielibyśmy zrobić krok wstecz, to proponuję, żebyśmy zrobili dwa kroki wstecz. Zanim o mariażach potencjalnych byśmy porozmawiali, to może porozmawiajmy o chorobach. Dlatego, że Mazowsze, o którym mówimy, w roku 1526, który nas dzisiaj interesuje symbolicznie, to jest Mazowsze już bez ziemi rawskiej, która jest w koronie.
0: Tak, dlatego, że Mazowsze już właściwie pod koniec XIV wieku dzieli się na Mazowsze Zachodnie, czyli Mazowsze Płockie z Rawo, Sochaczewem, z Gostyninem i Lenną Ziemią Bełską oraz Mazowsze Wschodnie, wschodnio-północne, właśnie Czersko-Warszawskie z Ciechanowem, z Łomżą, Zakroczymiem, z Wyszogrodem. I taki podział funkcjonuje do 1462 roku, kiedy to umierają ostatni piastowie tego Mazowsza Zachodniego, Mazowsza Płockiego, chłopcy 15-letni, najpierw Siemowit VI, syn Władysława I, potem jego młodszy brat. Obydwaj mają około 15 lat, umierają nagle, prawdopodobnie na gruźlicę i wówczas no, Mazowsze pozostaje bez swego dziedzica, bez piasta. Oczywiście są krewni. Krewni, najbliżsi krewni z Mazowsza Zachodniego, synowie Bolesława IV, czyli ten Konrad III Rudy, Kazimierz III, Bolesław V, Janusz II. Natomiast jednak prawa do korony, to znaczy jako król Polski do władztwa po tych piastach rości sobie przede wszystkim król Polski, Kazimierz Jagiellończyk. Są oczywiście inni pretendenci, jak Katarzyna Siemitówna, córka Siemowita IV. Także i piastowie śląscy wysuwają takie roszczenia, ale raczej tu chodzi o sprawy dotyczące odszkodowania, na przykład wypłacenie córce Siemowita V Małgorzacie, która poślubiła Konrada IX, księcia Oleśnickiego. Więc tak naprawdę najpoważniejszym kandydatem do objęcia ziemi rawskiej, gostynińskiej wówczas po śmierci, otóż sochaczewskiej, ale tam musimy pamiętać, że sprawowała władzę, taką władzę, to miała prawa wdowia była, Anny Oleśnickiej, matki tych zmarłych piastów Siemowita i Władysława. Dlatego tutaj król nie mógł pozbawić jej tej oprawy. Dopiero w 1476 roku uprzedził piastów mazowieckich i przejął Sochaczew, dając jej w zastaw koło Brdów, także nawet większe dobra Wielkopolsce, ale postanowił tutaj uprzedzić piastów mazowieckich, żeby oni się nie wzmocnili po zajęciu ziemi sochaczewskiej Sochaczewa. Więc tutaj mimo procesów, które w tym czasie wytoczono piastom mazowieckim, to udało im się tylko przejąć ziemię płocką, wiską i zawkrzeńską. Natomiast król był tutaj zdecydowany, pomimo wojny 13-letniej, która w tym czasie trwała, wielkich wydatków skarbu państwa, zadłużenia państwa polskiego w tym czasie, to jednak był zdecydowany, przybył do Rawy, przybył do Gostynina, wystawił dobre przywileje dla szlachty rawskiej i dla gostynińskiej, która tak naprawdę bez oporu zgodziła się na inkorporację. Natomiast ziemia bełska, tutaj szlachta, chociaż zasiedlona także przez szlachtę mazowiecką, opowiedziała się po stronie króla zdecydowanie, dlatego że interes był ważniejszy, gospodarczy, przynależność do korony niż do Płocka, można powiedzieć.
1: Kochamy Kazimierza Jagiellończyka, bardzo go podziwiamy i lubimy i jesteśmy mu wdzięczni, lecz rodzi się pytanie właściwie jakim prawem Kazimierz Jagiellończyk sobie tę część, czy sobie, czy koronie, tę część Mazowsza wziął? Czy to było tak, że przyjechał z workiem pieniędzy?

0: pieniędzy opłacił panów mazowieckich i wszyscy byli zadowoleni, czy też powoływał się jeszcze na jakieś tytuły?
1: Oczywiście, że też i były różne decyzje, mianowanie na różne urzędy, także były i kwestie finansowe. Widać, osoby, które zdecydowanie poparły króla, to te, które potem otrzymywały sute te nuty. Także widać, że jednak sprawy te finansowe też odegrały rolę. Ale także król się przede wszystkim powoływał jeszcze na dokumenty Kazimierza Wielkiego. Po Piastowie w 1352 roku złożyli hołd lenny królowi polskiemu, zachowały się dokumenty w archiwum koronnym krakowskim. Na to był król przygotowany, miał znakomitych prawników, w tym tu także właściwie działał i popierał inkorporację Jan Długosz, ale także inni prawnicy. I tutaj wydaje się, dlatego powoływano się na te prawo. Natomiast na prawo suzerena, na prawo króla, który miał prawo po śmierci lennika przejąć jego dobra. To było także na zachodzie. Ale z drugiej strony Piastowie Mazowieccy opierali się na prawie zwyczajowym, na tym, że właśnie Piastowie mają prawo do swego dziedzictwa i krewni najbliżsi, na prawo pokrewieństwa, które także wśród rodzin rycerskich obowiązywało i szlachty, że po prostu mają prawo do objęcia tego dziedzictwa po swoich najbliższych krewnych, że im się to należy. Należy im się to z prawa piastowskiego, z prawa zwyczajowego. I dlatego oczywiście oni się także powoływali na różne dokumenty, na różne traktaty, nawet na ich zamówienie sprowadzono z Włoch różne rzeczy. Także tutaj widzimy, że jedna i druga strona była przygotowana, ale siła była po stronie Jagiellonów.
0: Ale to była siła pieniądza, czy to była taka siła, że jak drodzy książęta się nie zgodzicie i panowie mazowieccy, to tutaj będzie nieprzyjemnie?
1: Nie. Król, myślę, że Kazimierz Jagiellończyk był dlatego wybitnym władcą, że nie podejmował pochopnie pewnych decyzji, tak jak potem Jan Olbracht, który być może górował nad nim intelektem, ale jednak był zbyt pochopny. Natomiast Kazimierz Jagiellończyk odkładał te sprawy wszystkie, jak zazwyczaj Jagiellonowie, zastanawiał się, czekał, postanowił stopniowo to inkorporować, a więc tam, gdzie był najsłabszy opór, czyli w ziemi rawskiej i gostynińskiej, gdzie urzędnicy tej ziemi wsparli króla i nie było większej opozycji, natomiast zawahał się i nie podjął ryzyka, żeby objąć zbrojnie Płock. Dlatego, że Paweł Giżycki, biskup płocki, elita ziemi płockiej była temu przeciwna. Widać było, że nie da się po prostu w sposób pokojowy przejąć Płocka. I dlatego właśnie stworzył taki sąd sejmowy, ale wiedział, że i tak on nie rozstrzygnie sprawy. Natomiast czekał, kiedy rzeczywiście poprzez pewne lata także te relacje, kontakty szlachty płockiej ze szlachtorawską, gostynińską, kiedy ci ziemiani na Mazowszu zobaczą, że dobrze im się także żyje na Mazowszu, myślę, to przekonają się. Czyli podejmował takie kroczki, tak? I potem także stopniowo dogadał się z Anną Leśnicką i przejął bez batalii zbrojnej Sochaczew, ale był zdecydowany. Kiedy Piastowie pojawili się w Sochaczewie, znamy taką relację z Długosza właśnie, który no, był współczesny, więc doskonale wiedział, co się wtedy wydarzyło i był zdecydowany. Kiedy oni żądali petraktacji, że może im król przekaże ziemię sochaczewską, powiedział nie, nie pozwalam na to. Ja jestem panem, ja przejmuję i tak dalej. Tutaj Piastowie nie mogli ryzykować zbrojnym konfliktem, nie mogli najechać na koronę. Natomiast król także nie chciał wojny domowej. To była wojna trzynastoletnia. Nie chciał, Mazowszanie i Polacy mówili tym samym językiem. To były już elity bardzo powiązane, więc mamy małżeństwa, innymi gospodarczymi kontaktami handlowymi, więc tutaj trzeba było szukać tak naprawdę rozwiązań pokojowych poprzez mediację, poprzez przekonanie tej drugiej strony.
0: W ten sposób nie uczymy się o bitwie o Sochaczew, ale prowadzi to do pytania kolejnego, raczej o, może o zjawisko niż o wydarzenia. Dlatego, że na świecie w takich sytuacjach, kiedy mamy hrabstwa czy księstwa, które ostatecznie po wielu latach albo po wielu stuleciach zostają przyłączone do domeny królewskiej, no to okazuje się, że istnieje pewna rozbieżność kulturowa pomiędzy tymi, którzy przyłączają, a tymi,

0: którzy są przyłączani. No i teraz, czy istniała tożsamość mazowiecka w XVI wieku, czy wtedy może jeszcze pod koniec XV?
1: W pewnym sensie tak. Oczywiście przywiązanie do tradycji, przywiązanie do swojego prawa zwyczajowego, do prawa, które było ustanowione w statutach, wielu statutach, kilkadziesiąt statutów Piastowie wydali od 1377 roku. Więc tutaj było pewne przywiązanie także do swoich panów, panów przyrodzonych, do Piastów. To była ich duma. Dla nich Jagiellonowie to ludzie obcy po prostu, którzy gdzieś tu przyjeżdżali się.
0: Za granicę,
1: oni chcą wprowadzać swoje prawa. Poza tym tron Jagiellonów był tronem dziedzicznym, także każdy z Jagiellonów musiał dbać o to, by rzeczywiście jego syn mógł zostać następcą jego. Trzeba było wystawić przywileje. Mamy przykład Jagieły przecież, także Kazimierz Jagiellończyk, który zwlekał z potwierdzeniem przywilejów, nie był wybrany na króla Polski. To trwało przez 3 lata tych sporów między nim. To samo Jan Olbrach zostaje wybrany, ale na elekcji w Piotrkowie musiał stanąć do rywalizacji z Januszem II, z Piastem Mazowieckim. To nie było tak, że panowie koronni wybierali następcę Jagiellona. Tron na Litwie był tronem dziedzicznym i to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast w Polsce nie. Tronem elekcyjnym już właśnie w XV wieku. Co innego, gdyby Kazimierz Wielki miał następcę, syna, no to tak. To oczywiście tak by to było. I tak było z Piastami. I dlatego właśnie mamy te pewne rozbieżności, które tutaj zachodzą.
2: Ja bym na chwilę jednak podrążył tę tożsamość, bo to jest tak, że my pierwszy raz słyszymy o Mazowszu od Galla. Gall mówi, że to jest ultra Wisła Fluvium, że to jest za rzeką Wisłą taka kraina, którą zaczęli kolonizować. On opisuje taki wielki ruch osadniczy w tych 2 czy 3 zdaniach, ale to wydaje się, że to jest jakaś rubież dopiero do wzięcia, która jest w zasadzie bez mieszkańców. No być może dlatego, że tam są puszcze. No właśnie, dlaczego? Dlaczego to była rubież i dlaczego nagle to, no może nie nagle, ale w ciągu 300 lat staje się tak bogatą, wielką prowincją, która jest smacznym kąskiem? Czy to jest nasz dziki zachód? Co to jest?
1: Nie, to nie był dziki zachód, dlatego że Mazowsze zostało włączone i tutaj chyba wszyscy historycy podzielają opinie i archeolodzy około połowy X wieku, zapewne wcześniej do rzeczy Wisły jest penetrowane przez państwo Polan, więc są te kontakty handlowe, gospodarcze. Zaś włączenie samego już Mazowsza, które nastąpiło na pewno w czasach Mieszka I, może pod koniec jego panowania, czyli w drugiej połowie X wieku, widać eksplozję. Widać to po badaniach archeologicznych, jak rozwija się Mazowsze. Czyli włączenie Mazowsza w tym czasie, w X wieku, no oczywiście ożywiony handel w XI wieku, w pierwszej połowie, czy też w latach XX, przed załamaniem się rzeczywiście państwa wczesnopiastowskiego, tego kryzysu, który nastąpił właśnie po najeździe Brzetysława i właściwie państwa Miecława, które jakby funkcjonowało przez te kilkanaście lat, ale wcześniej Mazowsze naprawdę dynamicznie się rozwija. Widać wielką eksplozję w porównaniu z tym, co było wcześniej, potem z tym, co się wydarzyło, widać, jak Mazowszu to przyłączenie wyszło na dobre. Jak widzimy, jak to się wszystko ożywiło, więc to była kolejna prowincja chyba dla państwa Polan, gdzie zaczęto właśnie rozwój ten gospodarczy, gdzie dynamiczna wymiana handlowa się rozpoczęła. Widać to po prostu także i w powstaniu różnych grodów i tak dalej. Więc to naprawdę jest nie żadna dzika już kraina i także Mazowsze nie przeżyło tego kryzysu, bo Brzetysław nie złupił Mazowsza, tak? Więc tam także skoncentrowały się różne środki, podejrzewam. Wszyscy możni, bogaci ludzie uciekali pod opiekę właśnie Miesława, który mając także dobre relacje z Pomorzanami uważał, że może stworzyć jakieś odrębne państwo. Ale no, nie udało się wobec siły Kazimierza Odnowiciela, posiłków ruskich, także Rzeszy Niemieckiej, no, która nie życzyła sobie prawdopodobnie, żeby jakiś podmiot niezależny mazowiecki tu funkcjonował na tej mapie. Dlatego Mazowsze Miesława upada.
2: Henryk Samsonowicz mówił, że jemu archeolodzy opowiadali, że ci mazowszanie to są troszeczkę krótsi, mają krótsze nóżki.

0: i że się fizycznie trochę różnią od reszty Polaków. Ale czy to właśnie poza dietą, czymś jeszcze ci woda mazowszanie różnią od Polaków? Czy jesteśmy Szkotami polskimi, czy nie?
1: No nie. Oczywiście to jest tak, jak o Mazurach opowiada się różne bajki, wyśmiewa się ich, bo to też jest bardzo ciekawe, ta opinia o Mazurach. I to robią także sami mieszkańcy Mazowsza, chociażby Władysław Smoleński, który wyśmiewa się o nich. Także i jeszcze profesor Tasbir próbował to zbierać i tak opowiadać te rzeczy, ale jest to zupełnie nieprawdziwe, gdy widzimy, co Mazowsze wniosło, jakie miało te kontakty. Po prostu no nie sądzę, że rozwój Mazowsza, trzeba pamiętać o tym, że Konrad I, książę Mazowsza i Kujaw, zwany mazowieckim, ale niesłusznie, bo każdy z książąt powinien być tak nazwany, więc tutaj raczej uważam, że nie jest to żaden przydomek, z którym trzeba tutaj walczyć publicznie i nie używać go. Konrad stworzył naprawdę taką enklawę, państwo potężne i był jednym z najpotężniejszych władców. Oczywiście opinia o nim w historiografii jest bardzo zła, a to z tego powodu, że nie mamy tych źródeł, w tym czasie kronik mazowieckich, mamy kronikę wielkopolską, która naprawdę robi wszystko, by tego Konrada Mazowieckiego pokazać jak w najgorszym świetle. A tak nie było, przecież tam nie było najazdu Mongołów, on mając świetne kontakty z Rusinami, bo tam interweniował wielokrotnie, zabezpieczył Mazowsze. Właśnie wiemy, że prawdopodobnie czy Jazdów, czy Warszawa, to już te początki Warszawy mogą sięgać czasów właśnie Konrada I. On zabezpieczył Mazowsze i Mongołowie nie złupili Mazowsze.
0: No jak nie złupili, to znaczy, że były lasy. Czyli co, tylko no, bimber w lasach, czy coś więcej?
1: Nie.
0: Co jest podstawą gospodarki?
1: Podstawa jest wymiana handlowa, jest ruch osadniczy, jest także no, wznoszone budynki, proces cały, który się odbywa. Mazowsze naprawdę rozwija się bardzo dobrze i trzeba powiedzieć, że do tego czasu nie ustępuje ani Wielkopolsce, ani Małopolsce, nie mówiąc o Kujawach. Tylko Śląskowi, ale dzięki napływowi osadników niemieckich, którzy tu przyjeżdżali także z kapitałem. To jest istotne. Śląsk by się też tak nie rozwijał. Jednak Mazowsze zachowało swoją tożsamość bez kolonizatorów niemieckich. Zbudowało także silne państwo i także gospodarczo. Przecież Konrad prowadził tyle wojen. Musiał mieć na to pieniądze, tak, żeby sprowadzać także wojów ruskich i innych, opłacać ich, także upić i walczyć z poganami. Kilkakrotnie zdobywał Kraków. Był naprawdę Bóg chyba Henryka Brodatego najpotężniejszym władcą. I tak należy go oceniać.
2: Przecież był zazdrosny chyba trochę, bo uwięził Henryka jednak.
1: Ale Henryk to samo robił. Także tutaj akurat i Henryk Prawy to samo więził biskupów. Więc akurat ci książęta robili podobnie to samo. Henryk Brodaty wcale nie był lepszy pod tym względem. Jeżeli oczywiście słuchał swojej małżonki Jadwigi Śląskiej, świętej. Natomiast Konrada żoną była Gafia, bardzo rzeczywiście pani wyniosła, także wielkiego formatu. I możemy tylko ją widzieć w kontekście z potraktowania scholastyka Jana Czeple.
0: Czyli płynie Wisła, płynie po polskiej krainie i to jakoś jednoczy, czyli nie da się oddzielić Mazowsza od reszty.
1: Nie. To samo pisał Długosz. To samo pisał Długosz, że Mazowszanie mówią tym samym językiem, to jest ta sama kultura. Trzeba zwrócić na to uwagę, że elity mazowieckie, ludzie wykształceni, tak w tym czasie studiują w Krakowie. Ostatnie badania wykazały także, że powiedzmy w drugiej połowie XV wieku, na początku XVI, więcej było studentów z Mazowsza niż z Małopolski w Krakowie.
2: No bo ci z Małopolski byli w Padwie wtedy.
1: Nie, oni, ci z Mazowsza też jeździli do Padw. Przecież Mazowszanie znali świetnie prawo koronne. Kto pierwszy przetłumaczył statuty Kazimierza Wielkiego? To właśnie na polecenie dworu mazowieckiego je przetłumaczono. Dlatego Mazowszanie znali prawo koronne. Znakomicie. i dlatego także wykorzystywali

0: to w sądownictwie. Więc elity to były elity intelektualne, na przykład Mazowszanie byli w kapitułach poznańskiej, gnieźnieńskiej, krakowskiej, więc mieli tam swoich kolegów. Przywozili te same księgi, więc tutaj krąg kultury i przyjmowanie różnych wzorców z Wielkopolski, ze Śląska. Widzimy na przykład na dworze mazowieckim wielu kanclerzy, wielu urzędników, którzy pochodzą ze Śląska. Świadczy o tym chociażby język. Język pierwszej księgi warszawskiej, niezachowanej, ławniczej, był spisany właśnie po niemiecku. To Mazowszanie niemieccy, którzy wypędzeni przez Krzyżaków do Torunia przyszli do Warszawy. Tu się osiedlili, tu budowali swoje interesy i handel. Więc widzimy, że te Mazowsze nie było żadną prowincją.
1: Bardzo się cieszę, że panowie o tym mówią, dlatego że wróćmy do sytuacji, w której pojawiają się tutaj jacyś Jagiellonowie. Tutaj jest oto, by tak rzec, królewski szczep piastowy, który zasiadał przecież w swoich gałęziach na tronie krakowskim. Zbudował to państwo, to znaczy tamto państwo, no bo to państwo to Mazowsze. I oto pojawiają się tutaj Litwini z jakiegoś odległego kraju, no i sobie roszczą. No i teraz wydaje mi się, że po tym wszystkim, co zostało tutaj powiedziane, pamięć historyczna, duma z piastowskości, to jakiś może emocjonalny problem dla Mazowszan, żeby następnie włączyć się do państwa, na którego tronie zasiada litewska dynastia.
0: Litewska dynastia też jest spokrewniona, spowinowacona z Piastami, dlatego że babciami, prababciami czy dziadkami Piastów mazowieckich byli także wielcy książęta moskiewscy, to byli także Gedyminowicze. To było dosyć, można powiedzieć, Piastowie i Jagiellonowie już w tym czasie dosyć spokrewnieni, spowinowaceni. Natomiast no, była też i wśród elity mazowieckiej, tej piśmiennej, niepiśmiennej w tym czasie, taka duma rzeczywiście, że tu Konrad I był księciem Krakowa przez wiele lat, to Bolesław II był wybrany przez Małopolan na księcia Krakowa. Przecież Henryk Prawy to był także wnuk po córce Judycie Konrada I, księcia Mazowsza i Kujaw. Władysław Łokietek był przecież wnukiem Konrada I. Kazimierz Wielki to także prawnuk Konrada I.
1: No, wszyscy Piastowie, żaden nie
0: Litwin. Więc tutaj Siemowit IV też no, wybitny władca, bo jednak konkurował z Władysławem Jagiełą i przejął i Kujawy Brzeskie. Dostał potem rzeczywiście, żaden z Piastów nie był tak blisko objęcia tronu jak on, ale zadecydowały tutaj kwestie gospodarcze, siła Krakowa, siła Małopolan, już ich rzeczywiście perspektywa kontaktów z Rusią, z Litwą gospodarczych przeważyła po prostu, mimo pomocy nawet ze strony zakonu krzyżackiego, że nie został mężem właśnie Jadwigi Andegaweńskiej, ale ja strasznie żałuję, osobiście strasznie żałuję, bo mam sentyment do Janusza I, że jego następcą Kazimierza Wielkiego nie został Janusz I. Dlatego, że nie właśnie Kaśko, ten wnuk, który się zupełnie nie sprawdził, rzeczywiście potem tragicznie umiera, uderzony kamieniem, właściwie także nie spłodził żadnego potomka, więc właściwie nie był zdolny. W każdej roli nie sprawdził się. Nieudacznik, można powiedzieć, pretendent do tronu polskiego. Natomiast Janusz był wybitnym władcą. I gdyby Janusz odziedziczył dziedzictwo Kazimierza Wielkiego, kontynuowałby je. Kontynuował. Spójrzmy na to, że skarb Jagiellonów był wiecznie zadłużony. To potem Anna Radziwiłłówna oddłużyła ten skarb. Natomiast wiecznie był zadłużony od Kazimierza Jagiellończyka przez Jana Olbrachta, przez Aleksandra Jagiellończyka był zadłużony, niewydolny. Natomiast powiedzmy dobra książęce na Mazowszu kwitły. nie były w ogóle zadłużone. Dlatego korona na

0: prawdę się obłowiła, a zwłaszcza Bona, kiedy objęła te wszystkie dzierżawy mazowieckie właśnie dobra. Stąd bardzo wiedziała, że należy zrezygnować z tych dóbr, które miała oprawne w Małopolsce i właśnie pragnęła przejąć te mazowieckie. Więc widzimy, gdyby Janusz naprawdę kontynuował dzieło Kazimierza Wielkiego, który potrafił tak naprawdę prowadzić znakomitą politykę podatkową. On wymagał od swoich poddanych. Więc pod każdym względem był wybitny. Janusz też, tylko że miał małe państwo. Janusza państwo to jest tylko 22 tysiące kilometrów kwadratowych. Mniej więcej tyle samo, co potem Mazowsze inkorporowane do korony 23,5.
1: Może warto wspomnieć o jakichś projektach matrymonialnych, no bo można było także starać się włączać Mazowsze do korony poprzez alianse małżeńskie. Były chyba takie pomysły.
0: Tak, były. No, Jagiellonowie prowadzili taką politykę początkowo w odniesieniu na przykład do córek Siemowita IV i Aleksandry Olgierdówny. No to były jego bliskie osoby, no to córki siostry, siostrzenicy, więc on starał się tutaj realizować tę politykę dynastyczną, wydając albo za margrabiego Miśni, czy Landgrafa Turyngii, także za Habsburga przecież, za Ernesta I Żelaznego. Widzimy znakomitą politykę za wiedzą oczywiście dworu płockiego. Natomiast nie zawsze Jagiellon chciał płacić posag, tylko wymagał, żeby bracia płacili ten posag. On po prostu przygotowywał małżeństwo i tak dalej. Natomiast później też taka polityka była prowadzona. Oczywiście Kazimierz Jagiellończyk był zajęty polityką małżeńską swoich synów i swoich córek, a miał liczne potomstwo przecież. Natomiast w późniejszym okresie prowadził taką politykę Zygmunt I. On starał się wydać swoją córkę Katarzynę za Stanisława Konradowica, czyli tego przedostatniego piasta mazowieckiego. Planował to małżeństwo, kiedy zmarła Barbara Zapolia. No oczywiście była to pewna perspektywa bardzo ważna, dlatego że można było związać piastów mazowieckim, tym węzłem małżeńskim. I Stanisław akceptował taką politykę, tylko że Katarzyna miała wówczas, kiedy ten projekt się pojawił, 5 lat, więc rzeczywiście można było tylko spisać jakiś kontrakt małżeński, natomiast dziewczynki, księżniczki, królewny, no, mogły poślubić wtedy, kiedy kończyły 12 lat. Natomiast chłopiec 15 lat to był ten wiek sprawny, który obowiązywał nie tylko piastów mazowieckich, ale także i szlachtę mazowiecką. To do tego nie doszło oczywiście, bo Stanisław umiera w 1524 roku, ale potem Zygmunt I próbuje wydać swoją właśnie córkę za Janusza III i jest bardzo zmartwiony, kiedy mu doniesiono o chorobie Janusza III. Systematycznie w korespondencji widzimy, jak bardzo właśnie jest tym zmartwiony, bo polityka właśnie Zygmunta I przypomina trochę politykę Kazimierza Jagiellończyka. Nie tak nagle, jak to robił Jan Obrach na ostrzu noża, że straszył więzieniem, zabiciem nawet Konrada III. Uważał, że poprzez właśnie mariaże małżeńskie, elity koronne, elity mazowieckiej, uda się po prostu doprowadzić do tego zjednoczenia, kiedy te interesy jedne i drugie będą tak naprawdę wspólne. Gospodarcze, rodzinne także. Kiedy prawo koronne, funkcjonując już w ziemi rawskiej, gostynińskiej, okaże się dobre dla Mazurów i sąsiedzi, a przecież trzeba pamiętać, że szlachta mazowiecka miała majątki także w ziemi rawskiej, w Sochaczewskiej i miała w ziemi warszawskiej, wyszogrodzkiej, która należała do ówczesnych piastów mazowieckich, więc ta elita się znała, przenikała się wzajemnie, dlatego wiedziała, co się dzieje za miedzą. To nie była zagranica po prostu. Nie było kontroli takiej celnej, tak? Tym bardziej, że królowie w tym czasie już od Kazimierza Jagiellończyka wydawali przywileje także dla miast mazowieckich, pozwalając na handel swobodny. Więc widzimy, że ta wymiana handlowa istniała. Wcześniej

0: Rzacy decydowali, ale potem po drugim pokoju toruńskim, kiedy Gdańsk wszedł do Królestwa Polskiego, to ten handel odbywał się z Gdańskiem, który był w koronie. Więc tutaj nie trzeba było zgody, nie widać już tak penetracji krzyżaków na terenach mazowieckich. Oczywiście ten lokalny handel istniał cały czas i położenie Mazowsza zagrożonego od Jagiellonów, oczywiście były elity, które nie chciały tej inkorporacji. Naprawdę nigdy nie da się nikogo do końca przekonać. Nawet gdyby Jagieł obiecywał im, czy no mówię nie Jagieł, ale Zygmunt I obiecywał naprawdę, wydawał najlepsze przywileje, to także znaleźliby się Mazurowie, którzy by nie chcieli być obywatelami Rzeczpospolitej, Królestwa Polskiego. Zawsze znajdą się malkontenci. I tutaj też byli tacy, natomiast widać było, że ta elita dojrzewa. Oczywiście była także klientela dworska, która nie zawsze chciała tego, tak? Łatwiej było jednak robić karierę na dworze mniejszym. Poza tym pamiętajmy, że ci piastowie mazowieccy, dlatego taka wielka rozpacz panuje po ich śmierci, te podejrzenia, to wszystko, co się dzieje, dlatego, no, że oni byli panowie przyrodzeni, panowie bliscy, panowie, których oni mogli oglądać. Król Zygmunt I rzadko kiedy przyjeżdżał na Mazowsze, zajęty wielką polityką, chętnie jeździł sobie na Litwę, tam do swoich, na swoje tereny, do swojej puszczy, tam polował. Natomiast na Mazowsze bardzo rzadko przyjeżdżał. Właśnie Zygmunt I tylko kiedy inkorporował, był przez 3 tygodnie i potem, kiedy przekazywał właśnie te dzierżawy mazowieckie żonie Bonie, wtedy przyjechał ze swoją synową i z Boną do Warszawy w 1544 roku. Wtedy był przez 3 miesiące. Wiemy nawet, bo zachowały się rachunki w tym czasie.
1: Jak już pan profesor ukatrupił aż 2 piastów, to poprosimy...
2: To Bona ich otruła, przecież wiadomo.
1: No właśnie, poprosimy o przegląd teorii spiskowych. Teorii spiskowych, kto nam wytruł piastów mazowieckich.
0: Teorie można mnożyć. Ja także mógłbym mnożyć teorie i podawać różne przyczyny, że może to był nowotwór, że może to był tętniak, że może to była sepsa. Więc bardzo różne mogły być przyczyny. Natomiast zawsze pojawiają się takie spekulacje, kiedy umierają dwaj piastowie w sile wieku, bo Stanisław, nie wiedzieliśmy wcześniej o jego chorobach, umiera nagle, poczuł się, bo widzimy także jego aktywność, tak? Analizując metrykę mazowiecką, czyli te wpisy na bieżąco metryki książęcej, najważniejszej księgi urzędowej, tak jakby teraz dziennik, monitor rządowy, tam widzimy wszystkie rozporządzenia, wszystkie wpisy, także księgi ziemskie, grodzkie, mazowieckie, dokumenty wystawiane, że ten Stanisław jest aktywny. I nagle gdzieś w czerwcu ta aktywność zamiera i potem umiera 8 sierpnia 1524 roku. Pochowany zostaje po 3 tygodniach. Dopiero też w poniedziałek 29 sierpnia w Kolegiacie Warszawskiej, obecnej katedrze. Nieprzypadkowy to jest dzień, dlatego że nie dlatego, że pojawiły się jakieś spekulacje o truciu tego Stanisława, bo nic nie wiemy ze źródeł. Także na bieżąco wpisywano do metryki, mamy dokładną, znamy datę jego śmierci. Datę pogrzebu udało mi się ustalić. Jestem właśnie tym historykiem, jako pierwszy ustaliłem datę pogrzebu dokładną. Natrafiłem na wypisy z ksiąg właśnie zambrowskich, wąsowskich, które się spaliły w 1944 roku, ale ocalały się wypisy z końca XVIII wieku i tam jest informacja, że go pochowano właśnie w poniedziałek 29 sierpnia. Dlatego, że to było święto Warszawy, święto katedry, patrona. Katedra jest pod wezwaniem śmierci, dekolacją świętego Jana Chrzciciela i dlatego czekano, żeby uroczyście tego właśnie swego Pana Przyrodzonego pochować dnia 29. Nie było żadnych wówczas przesłanek, pomówień, że ktoś go otruł. Żył przecież znany z stężyzny fizycznej Janusz III, który bardzo szybko przejął władzę. Widzimy, że zarządza tym księstwem bardzo dobrze. Jest także gospodarnym władcą, bo otóż piastowie wygospodarowali 10 tysięcy florenów, żeby pożyczyć królowi Zygmuntowi I pod zastaw ziemi płockiej. I tutaj tak naprawdę, znając zadłużenie skarbu koronnego, wiadomo było, że Wkrótce król

0: musi im przekazać to ziemię płocką. Już wcześniej wykupiła Anna Radziwiłłówna, ich matka, ziemię wiską, więc widać, że Piastowie kumulują jednak, odzyskują te tereny, te ziemie, które kiedyś inkorporowano do korony. Więc widać, że oni myślą, że nie poświęcają właściwie swego czasu wolnego na hulanki, tylko i rozrywki.
1: Złe języki tak twierdziły, ale to oczywiście...
0: Tak, natomiast języki, co do języków, można powiedzieć, tych złych języków, to są języki plotkarskie, które raczej potem plotkują, żeby oczernić, bądź były takie osoby, które nie mogły się pogodzić z tym, bo przecież Piasto jest ten, który ich odwiedza. Piastowie poprzez te swoje, jak widzimy, itinerarium, oni przebywają po kilka razy w roku w tych samych miejscowościach, są widoczni w kościele, na różnych uroczystościach. Są panami, którzy dają jałmużnę, gdzie na tym dworze można coś zyskać, można posłać swoje pociechy na dwór książęcy w celach edukacyjnych, promować ich na różne rzeczywiście urzędy kościelne, bo wiemy, że także wiele plebanii było zagwarantowanych i było kolacji książąt mazowieckich, więc tutaj książęta spełniali ważną rolę, jako ci właśnie panowie przyrodzeni. Dlatego wielka żałość była po ich śmierci. Natomiast Janusz naprawdę, można powiedzieć, jeżeli śledzę także tą metrykę koronną, dokumenty, które on wydawał, widać aktywność, przebywa na sejmach mazowieckich, wydaje dokumenty, dba o Starą Warszawę, na przykład ingeruje w sprawę, powołuje tak naprawdę trzeci ordynę, który ma kontrolować rajców warszawskich, którzy prowadzą gospodarkę finansowo. To było dosyć ważne, bo oni się, ci rajcowie się w ogóle nie rozliczali z pospólstwem, a pospólstwo to nie plebs, tylko ludzie bogaci. To są także bogaci rzemieślnicy, którzy chcieli także kontrolować tą politykę fiskalną. Więc widać, że Janusz to wszystko dostrzega. Oczywiście w księgach warszawskich natrafiłem na taką informację, że Janusz przebywał kiedyś u pewnej mieszczki warszawskiej na poczęstunku, na takiej późnej wieczerzy i wówczas także zastawił swój pas złoty. Ale szybko bardzo ten pas wykupił. Także wiemy potem, że tutaj to mogło być nagle, nie miał gotówki, potrzebował jeszcze. Natomiast to samo jest, że oczywiście oni gościli Piastowie na dworze w Radziejowicach u Katarzyny Radziejowskiej, tej rzekomej czarownicy, która miała ich otruć. To też nie jest prawdą, dlatego że Katarzyna Radziejowska była córką właśnie Andrzeja Radziejowskiego, wojewody płockiego. Była wnuczką Nino Gniewa Kryskiego, można powiedzieć jednego z najpotężniejszych możnowładców, rodzina Kryskich. Radziejowskich to jest po prostu super elita mazowiecka. Ludzie bardzo bogaci, zamożni i ona mogła gościć. Ona była partnerką dla Piastów Mazowieckich, a nie nałożnicą Piastów Mazowieckich. Owszem, były tam tańce, były różne rozrywki. My nie wiemy, nie zachowały się jakieś szczegółowe relacje, ale po prostu na pewno Katarzyna nie była tym w ogóle zainteresowana, żeby starać się o starostwo błońskie. No nie mogła kobieta zostać starostą błońskim. Poza tym była tak bogata, że nie potrzebowała starostwa błońskiego. Natomiast oskarżenie jej o to polegało na tym, że po prostu to uderzało w pamięć po ojcu Andrzeju Radziejowskim, który bardzo szybko się dorobił. Właściwie także jemu Jan Olbracht przekazał te dobra, które pozbawiono, to drobną szlachtę, która nie wybrała się na wyprawę mołdawską. Poza tym on także był starostą błońskim i potem był skonfliktowany z Anną Radziejowską. Był dzierżawcą wielu dóbr, sporządził bardzo taki znakomity inwentarz starostwa płockiego, pierwszy, który spowodował różne po prostu, no to uderzało w część drobnej szlachty. I dlatego po prostu starano się oczernić córkę za, można powiedzieć, dokonania ojca.
1: Czyli jednak opinia publiczna zareagowała, tak? Opinia publiczna chciała, żeby znaleźć jakichś winnych i ich ukarać. I się mówiło, że Radziejowska, że Katarzyna Radziejowska, że się mówiło, że lekarz królowej Bony. Ostatecznie ktoś tam jednak dał gardło.

0: po tych tumultach.
1: Tak, oczywiście, dlatego że jak Janusz III poczuł się źle gdzieś pod koniec 1525 roku i jego stan zdrowia się nie poprawiał, wszyscy byli rzeczywiście zdziwieni. On, który potrafił pić bardzo dużo, tak, konkurował, także prawdopodobnie pokazywał swoją siłę, tężyznę fizyczną na dworze, nagle tak potężny mężczyzna jest chory. Stąd właśnie i Zygmunt I jest tym zaniepokojony. I ten stan zdrowia się nie poprawia. W 1526 roku jest bardzo źle z Januszem, już w lutym. I dlatego opinia publiczna, ulica, można tak powiedzieć, także oczywiście nie było prasy w tym czasie, ale przekazywano sobie wiadomości na rynku, w gospodzie. To wszystko krążyło, że ktoś tutaj jest winny, więc wspominano, że na pewno dwórki Radziejowskiej, Mokrowscy, Jordanowscy, Radziejowscy, niektóre rodziny, które były zbyt blisko dworu, że one są odpowiedzialne za to. I oczywiście spadły zaraz represje na Jordanowskiego, który był starostą błońskim, bo rzekomo tam właśnie w Błoniu miał zostać otruty, czy truty był Janusz III, a wcześniej Stanisław, że mu podano w truciznę w napoju, a to w jedzeniu, w kapłonie i tak dalej, że Radziejowska za tym stała, jej powiernica, dwórka Kliczewska, ziemianka czy piekarka i tak dalej, i tak dalej. Ukarano właśnie, schwytano także tego puszkarza i medyka, muzyka. Potem także odpowiadał za to niejaki Kulka i inne osoby. My wiemy, że ten przed także sądem warszawskim toczyła się sprawa o to, dlatego że w końcu te nieszczęsne dwórki zaczęły na torturach rzucać oskarżenie wobec znanych mieszczan warszawskich. To zaniepokoiło właśnie rajców warszawskich i postanowili ukręcić całą sprawę i wymusili, żeby te już skazane na śmierć osoby odszczekały, że tak powiem. One musiały powiedzieć, że nie, że zeznały nieprawdę na torturach. Ale mimo wszystko zostały i tak skazane, więc tak naprawdę represje dosięgły kilkanaście osób, co najmniej piwniczego, bo piwniczy odpowiadał za piwnicę, gdzie było wino, a wino było zatrute, no to piwniczy dał głowę. Także skazano co najmniej kilkanaście osób. Torturowano te osoby i skazywano już na śmierć jeszcze przed śmiercią Janusza III, który umiera 10 marca 1526 i potem jeszcze torturowano. Także tak naprawdę to wszystko odbywało się mimo przeprowadzonej jakiejś obdukcji. Także oczywiście dostawca leków, aptekarz płocki Alance, także bał się o swoją głowę i prosił Zygmunta o list żelazny. No oczywiście Radziejowska, sam pisał Święcicki, że i tak, że ten tłum dobrałby się do Radziejowskiej, gdyby nie obawa przed królem. Ona nie musiała, ona była poddaną króla polskiego. I mogła sobie, przebywała sobie w Radziejowicach i tam rzeczywiście pospólstwo mazowieckie nie mogło się wybrać, żeby ją przywieźć i ukarać. Jak widzimy, oczywiście ona się tam przewija w tym postępowaniu sądowym, ale kiedy przyjeżdża Zygmunt I do Warszawy, to w ogóle nie rozstrzyga sprawy Radziejowskiej i nie ma nic o Radziejowskiej w edykcie Zygmunta. Radziejowska potem wychodzi za Oborskiego, Marcina Oborskiego, syna kasztelana Ciechanowskiego, a więc gdyby była taką rzeczywiście czarownicą, która otruła męża, to na pewno nie ożeniłaby się z dygnitarzem mazowieckim, senatorem mazowieckim z rodziny dość możnej Oborskich w tym czasie na Mazowszu.
2: No to teraz by trzeba było wrócić do tego, od czego zaczęliśmy, że oto mamy łakomy kąsek. Powiedzmy, że ukręcono łeb w sprawie potencjalnego trucicielstwa. Nie brnijmy w to, ale tylko z braku czasu, bo to jednak bardzo ciekawe. Warto być może powiedzieć o Hohenzollernach i też może przy okazji o Habsburgach i o ich planach dotyczących Mazowsza. Hohenzollernowie zwłaszcza, no bo Prusy książęce to nowy twór, właśnie powstały przed chwilą i być może chciałyby już ekspandować.
1: polityką mazowiecką,

0: Mazowszem interesują się Habsburgowie już poprzez właśnie małżeństwo Ernesta Żelaznego z Cymbarką i potem pozostaje przecież syn Fryderyk III, który jest cesarzem Habsburgiem. I tutaj, kiedy książęta mazowieccy są w trudnej sytuacji, są naciskani przez Jagiellonów, także i w latach 50., 60., odwołują się nawet ci już potem, którzy no, nie mają tych związków, bo tak naprawdę wymierają Piastowie Mazowsza Zachodniego w 1462 roku i Cymbarka była ich ciocią, ale z tamtej linii to raczej nie było, ale jednak starano się kultywować te kontakty. No Habsburgom też zależało. Habsburgowie widzieli, raczej nie sądzę, że oni chcieli pomagać Piastom Mazowieckim, ale chcieli po prostu osłabić pozycję Jagiellonów. Przecież wiemy, jak ważne to było, żeby Zygmuntem I wywódz na nim jednak sukcesję potem po Ludwiku Jagiellończyku, po śmierci właśnie pod Mohaczem i to, co się odbyło w 1515 roku na Zjeździe Wiedeńskim. Jak widzimy, Mazowsze było uwikłane w tą wielką politykę, tak? I dlatego było też tym łakomym kąskiem penetracji i wywierania poprzez Mazowsze nacisku na Jagiellonów. Chociaż wiadomo było, że Habsburgowie nie pośpieszą z pomocą. Ewentualnie tylko może jakieś listy, korespondencja, dyplomacja. Natomiast nie żadna siła militarna. Sami Habsburgowie mieli poważne problemy na arenie Italii, z Francją, żeby interweniować na Mazowszu. Natomiast Hohenzollernowie byli także tym zainteresowani bardzo, dlatego że oczywiście chcieli zbudować także potęgę swojej dynastii i Albrecht Hohenzollern, kiedy został już księciem w Prusach, starał się poprzez swoje także dobre relacje, wcześniej z Anną Radziwiłłówną, a potem także i ze Stanisławem i z Januszem, wiem o tych kontaktach, także i z ostatnią księżniczką Anną, ale i wcześniej, bo to dowiadujemy się, że Hohenzollernowie chcieli doprowadzić do mariażu Janusza II z jedną właśnie z córek Hohenzollernów. Więc widać, że tu chociaż on miał 37 lat, a jego wybranka 5, to jednak starano się o podpisanie tego kontraktu. Więc widzimy, że te Mazowsze jest dla nich bardzo ważnym kąskiem. To będzie dalej się odbywało, kiedy już będzie starał się także Albrecht doprowadzić do takiego mariażu, żeby jego brat ożenił się właśnie z ostatnią księżną mazowiecką, Anną. I tutaj, gdyby do tego doszło i gdyby Hohenzollernowie byli na tronie mazowieckim i uwzględniając właśnie jeszcze Prusy książęce i Brandenburgię, bo potem, tak jak wiemy, królowie polscy lekkomyślnie zgodzili się na prawa no, dynastii tej Hohenzollernów w Brandenburgii rządzonej, żeby przejęła także właśnie prawa w Prusach. Więc tutaj no, sytuacja byłaby Królestwa Polskiego bardzo zagrożona i dlatego słusznie Zygmunt I całkowicie odrzucił takie pomysły. Myślę, że także wspierała go tu Bona, która znana była swojej polityki antyhabsburskiej i także antybrandenburskiej, antypowiedzmy pruskiej. Także tutaj myślę, że zadecydowała rzeczywiście ta polityka bardzo rozsądna, żeby nie dopuścić do tego, żeby na tronie mazowieckim zasiadł Hohenzollern.
1: Anna nie została księżną w Prusach, ale była księżną mazowiecką. No i była jednak chyba elementem opozycyjnym wobec koncepcji przyłączenia Mazowsza do korony. Ona miała chyba jakieś swoje ambicje związane z Mazowszem.
0: Może i miała. To znaczy, ona miała takie marzenia, co możemy się o tym dowiedzieć, że chciała wyjść za Polaka w ogóle. Za Polaka. I tutaj

0: różne koncepcje, które się pojawiały. Jakieś
1: czyli zamieszkańca
0: jeden,
1: Małopolski.
0: Tak. które pojawiały się różni książęta śląscy, biedni książęta śląscy, także tutaj uderzali w konkury. Nie udało się. Oczywiście tych wszystkich jakby król zdecydowanie odrzucał. I Hohenzollernów, i tych śląskich. I nie chciał sobie tutaj mieć jakiegoś pana na Mazowszu. Natomiast no, księżniczka po śmierci Janusza była takim elementem. Właściwie myślę, że ona intelektualnie odstawała od swoich braci. Dlatego, że Janusz i Stanisław to byli wykształceni książęta. Bardzo dobrze widzimy ich pedagogów, doktorów dekretów, ludzi wykształconych we Włoszech. Oni znali łacinę, prawdopodobnie i niemiecki poprzez te kontakty z Hohenzollernami. Myślę, że matka także kazała uczyć ich języka niemieckiego. Deklamowali różne teksty po łacinie przed królem z pamięci, więc widać, że to rzeczywiście wykształceni ludzie. Natomiast nie sądzę, żeby Anna była jakoś wykształcona. Natomiast miał oczywiście swoje ambicje, ale Zygmunt I, kiedy przyjechał tu do Warszawy, potraktował ją tak jak córkę. Naprawdę dał jej bardzo dobrą prawę. Pozwolił mieszkać nadal w Zamku Warszawskim. Pozwolił jej także, dał jej stary i nowy lif, dał jej latowicz, dał jej inne dobra. Dał jej, pozwolił jej mieć duży dwór, jak na no, oczywiście taką księżną. I do czasów zamążpójścia pozwolił po prostu jej. Mamy całą oprawę, którą otrzymała w postaci beczek soli, dziczyzny i tak dalej. Także naprawdę potraktował ją jak własną córkę. Nie skrzywdził ją. I naprawdę Bona i Zygmunt postarali się o to, by wyszła za mąż za jednego z najbogatszych magnatów. Właśnie Stanisława Drowąża, syna wojewody, też wojewodę potem ruskiego, podolskiego, więc tak naprawdę Drowążowie w Małopolsce i na Rusi odgrywali ważną rolę, mieli bardzo bogate dzierżawy. To jedni z najbogatszych ludzi, także widzimy, że to wszystko, Zygmunt sam nie był na ślubie tej Anny, ale pojawia się właśnie problem, kiedy Anna, i podejrzewam, że tutaj jest taktyka Hohenzollernów. Albrecht Hohenzollern utrzymuje bardzo ożywioną korespondencję ze Stanisławem Odrowążem i Anna otrzymała oczywiście posag od króla Zygmunta I i miała żyć się wszystkich swoich praw do Mazowsza i dzierżaw, które otrzymała tej oprawy. Postanowiła, można powiedzieć, no chyba po dyskusji z mężem, czy też mąż na niej wymógł to, ale zatem podejrzewam stali Hohenzollernowie, którym zależało na tym rozdźwięku, którzy chcieli prowadzić własną politykę i uważali, że osłabiając Zygmunta I, oczywiście no, mają lepszą pozycję dla siebie, dlatego ona postanowiła no właśnie nie zrezygnować z tego, co było wbrew układom w tym czasie, także układom lennym. To strasznie rozłościło króla i Bonę do tego stopnia, że król pozbawił najbogatszych starostw od Rowąża, właśnie tego ruskiego, także bar właśnie w tym czasie przeszedł w ręce Bony królowej i musiał kapitulować Stanisław Odrowąż, przyjechał do króla razem z Anną, prosili o przebaczenie. Nic się nie stało. Także tak naprawdę załatwił w ten sposób bardzo mądrze z Boną i Anna musiała zrezygnować, wyjechała i tam żyła już w dobrach swego męża.
1: Musimy tutaj postawić kropkę w tej historii fascynującej. Opowiadał o okolicznościach inkorporacji Mazowsza profesor Janusz Grabowski z Instytutu Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i z Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję.
1: Tuż po inkorporacji Mazowsza do korony powstała zamówiona przez władze centralne w Krakowie pieśń, która chwaliła ten akt, który Mazowsze ustawił na wiele stuleci. Zostawiamy Państwa z tym utworem, żegnając się do usłyszenia za 2 tygodnie.

0: Autopromocja.
1: Nasze muzyczne źródełko, wasze muzyczne korzenie. Po raz siódmy zapraszamy młodych artystów z całej Polski.
2: Do 15 listopada czekamy na zgłoszenia solistów z zespołów dziecięcych i rodzinnych, które wykonują muzykę ludową ze swoich regionów.
1: Zwycięzcy zaprezentują się podczas gali koncertowej, a ich muzyka zabrzmi na radiowych antenach.
2: Więcej informacji na stronie źródełkopolskieradio.pl.
1: Zapraszają Polskie Radio Dzieciom
2: i Radiowe Centrum Kultury Ludowej.
3: W Poznaniu trwa 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Na Antenie Dwójki w cyklu Zapiski ze Współczesności przypominamy polskich uczestników i jurorów tych muzycznych zawodów. Usłyszymy m.in. Henryka Szeryga, Wandę Wiłkomirską czy Idę Händel.
4: Każdy skrzypek, każdy wirtuoz gra i musi grać Henryka Wieniawskiego. To był nie tylko, że największy kompozytor w swoim okresie Polak, ale to jest przecież międzynarodowy. Tak samo jak Paganini, tak samo się gra Wieniawskiego.
3: Zapraszamy codziennie do piątku o 12.45.
0: Autopromocja.
5: Cały czas słuchają Państwo Dwójki. Minęła 23.00. Przed mikrofonem Ewa Szczecińska, za konsoletą Marek Dalba, a w studiu ze mną kilka unikatowych płyt. Będziemy je Państwu prezentować aż do pierwszej.

koncentracja na dźwiękach w przestrzeni, na detalicznych wymiarach dźwięków, które wchodzą ze sobą w organiczne relacje. Tak swoje muzyczne zainteresowania tłumaczy islandzka kompozytorka i kontrabasistka Bára Gísladóttir. Artystka pod koniec listopada obchodzić będzie 37. urodziny, a ja proponuję dziś Państwu obszerne fragmenty jej niezwykłej kompozycji, którą w 2020 roku, 6 lat temu, przedstawiła jako pracę dyplomową na koniec kompozytorskich studiów w konserwatorium w Kopenhadze. Tak, proszę Państwa, Kopenhaga od wielu lat ściąga z różnych stron Europy i świata kompozytorów, którzy czują, że właśnie tam mogą rozwijać skrzydła. Wśród nich jest też na przykład polska kompozytorka Adrianna Kubica-Cypek, która zresztą na zamówienie tegorocznej warszawskiej jesieni skomponowała fantastyczny utwór. Będzie retransmisja tego koncertu na naszej antenie, ale to nie dziś. Bo dziś oprócz widir, czyli wymiarów przestrzeni Bary Gísladóttir, a krótkiego fragmentu tego utworu przed chwilą wysłuchaliśmy. Oprócz tej kompozycji przyniosłam do studia płytę kompozytora irańsko-estońskiego Arasha Yazdaniego. To on poprowadził w tym roku na festiwalu Warszawska Jesień najlepszy, tak sądzę, najlepszy koncert tego festiwalu. Grał zespół muzyki nowej Stalina, w którym Yazdani od dłuższego czasu mieszka, prowadzi ten zespół i sam na tegorocznej warszawskiej jesieni przedstawił własny utwór przeznaczony na estońskie dudy i zespół kameralny. I ten koncert, przypomnę Państwu, jeszcze w październiku, w ostatniej czwartkowej Filharmonii Dwójki października. A dziś proponuję kilka innych kompozycji Arasha Yazdaniego z jego dwupłytowego albumu wydanego 3 lata temu. I to jest spotkanie mistycyzmu dźwiękowego, zakorzenionego w naturalnych przestrzeniach, to u wspomnianej Bary Gísladóttir, oraz mistycyzmu dźwiękowego, i nie waham się używać tego sformułowania, zakorzenionego w perskiej tradycji, w tamtejszych gęstych, mikrotonowych współbrzmieniach, ale także w dwudziestowiecznych europejskich awangardach, w spektralizmie, w mikrotonalności, które są obecne w utworach obydwu dzisiejszych bohaterów. I u Arasha Yazdaniego, i u Bary Gísladóttir. A z płyty Arasha Yazdaniego na otwarcie wybrałam utwór przeznaczony na cztery klarnety. I to jest muzyka skomponowana w 2011 roku przez 26-letniego wówczas Yazdaniego i jest doskonałą ilustracją sposobu muzycznego myślenia tego artysty. Tytuł tego utworu: funkcja skończona na zbiorach nieskończonych. A więc matematyka również odgrywa ważną rolę w mikrodźwiękowych konstrukcjach tworzonych przez tego artystę. A grają klarneciści zespołu muzyki nowej Stalina pod dyrekcją kompozytora.

funkcja skończona na zbiorach nieskończonych. Taki jest tytuł tego utworu, przeznaczonego na cztery klarnety. To kompozycja sprzed 15 lat, jednego

z dwóch bohaterów dzisiejszej nocnej strefy, Arasza Jazdaniego. Grali klarneciści zespołu Jazdaniego Stalina, zespołu muzyki nowej, a brzmienie tej kompozycji, zespolenie klarnetowych dźwięków, tworzące jeden roziskrzony multidźwięk, nawiązuje do perskiej mikrotonalności i do pradawnej heterofonii i także do spektralizmu. Arasz Jazdani, jak słyszeliśmy, ma unikatowe podejście do muzycznych kolorów, faktur, do czasu muzycznego. Jego wyobraźnia wsparta jest zresztą gruntownym wykształceniem, bo ten artysta najpierw studiował w Teheranie, a potem w wielu ośrodkach europejskich. W Sztokholmie, w Bazylei, w Huddersfield, mieszka i działa, jak wspominałam, w Tallinie. Wybrałam dziś jeszcze kilka innych minimalistyczno-maksymalistycznych utworów Arasza Jazdaniego. Minimalistycznych, bo przeznaczonych na jeden rodzaj instrumentów. Przed chwilą cztery klarnety, a za chwilę cztery flety. No i potem jeszcze utwór na chór kameralny i na orkiestrę. Minimalistyczne są też faktury tych kompozycji. Zmieniają się one za pomocą bardzo drobnych odchyleń, mikrozmian. Natomiast maksymalistyczne są te utwory również, ponieważ jeżeli się wsłuchamy w nie uważnie, okaże się, że bardzo złożone są, że ta faktura jest złożona z ogromu detali. No i na tym polega dramaturgia utworów Jazdaniego. Jest w niej bliska relacja z pustynną, monochromatyczną przestrzenią oraz nawiązanie do rytualnego potencjału muzyki, bardzo emocjonalnego. Muzyka Jazdaniego jest zatem dogłębnie dramatyczna. No może najmniej było to słychać w tej pierwszej kompozycji. Kompozytor szczególnie lubi sięgać do tradycyjnych, rytualnych form muzycznych swojego rodzinnego kraju, Iranu, obecnych zarówno w tradycji perskiej, jak i kurdyjskiej. Zarówno w muzyce klasycznej, jak i w muzyce ludowej. Przed nami teraz jego utwór przeznaczony, jak mówiłam, na cztery flety z roku 2020, który zainspirowany został rytuałami pogrzebowymi irańskich Kurdów. Tytuł kompozycji Ga Geriv, czyli czas, moment, miejsce i płacz, lament. Nawiasem mówiąc, kompozycja Jazdaniego wykonana w tym roku na warszawskiej jesieni również zainspirowana została lamentami żałobnymi, tyle że z nieco innej części Iranu. A przed nami teraz Ga Geriv. Na fletach gra artystka z zespołu muzyki nowej Stalina, Maria Elonan. Jeden flet na żywo i trzy partie wcześniej nagrane.

jeden flet grający na żywo i trzy wcześniej nagrane w muzyce. Arasza Jazdaniego zatytułowanej Ga Gerif, czyli czas, moment oraz płacz, lament. Utwór zakorzeniony w irańsko-kurdyjskiej tradycji lamentów pogrzebowych, które zdaje się są ulubionym źródłem inspiracji tego Irańczyka mieszkającego i działającego w Europie.

Europie, w Tallinie. Arash Yazdani, gruntownie wykształcony w dwóch tradycjach, europejskiej muzyki nowej i perskiej muzyki zarówno klasycznej, jak i tradycyjnej. Stworzył, jak słyszymy, unikatowy styl. Gagarif Yazdaniego grała na fletach Maria Elonan, a teraz proponuję muzykę orkiestrową tego kompozytora. I cały czas słuchają Państwo Nocnej Strefy w Radiowej Dwójce. Dziś cała audycja zanurzona jest w dźwiękach mikrotonowych, także w spektrach. Jednak w przypadku muzyki Arasha Yazdaniego chodzi także o pozadźwiękowy przekaz. To nie jest muzyka abstrakcyjna, czego przykładem jest również kolejny utwór tego artysty. Tym razem będzie to utwór przeznaczony na wielki zespół, wielką orkiestrę symfoniczną. Tutaj mamy poczwórną obsadę dętych drewnianych, fletów, obojów, klarnetów, dwa fagoty, poczwórna obsada puzonów, no i w ogóle obszerna i blacha, do tego smyczki i perkusja z idiofonami, z kotłami, z wielkim bębnem, z gongiem. A wszystko to tworzy bardzo dramatyczną tkankę dźwiękową, napiętą. Arash Yazdani rozbiera na czynniki pierwsze relacje między harmoniką a barwą, po to, by stworzyć rytualną, napiętą dramaturgię. Utwór, który przed nami nosi tytuł Nagbar, powstał w roku 2019, a tytuł ten jest w języku arabskim, nie w perskim, i oznacza katastrofę, klęskę, kataklizm i odnosi się do kryzysów z tamtego regionu świata, wysiedlenia Palestyńczyków podczas wojny arabsko-izraelskiej w roku 1948. A kryzys od tamtej pory, czyli od momentu, w którym komponował Yazdani ten utwór, od 2019 roku, tylko, jak wiemy, jeszcze się zaognił. Nagbar Arasha Yazdaniego gra Estońska Orkiestra Narodowa, prowadzona przez Basa Wigersa.

Nagba, nagba, czyli katastrofa, klęska, kataklizm. Utwór Arasza Jazdaniego zabrzmiał w interpretacji Estońskiej Orkiestry Narodowej prowadzonej przez Basa Wigersa. Arasz Jazdani, rocznik 1985. Irańsko-estoński kompozytor, dyrygent, artysta, który prowadzi zespół muzyki nowej w Tallinie, doprowadzając do niespotykanej w innych tego typu ansamblach perfekcji w uzyskiwaniu mikrodźwiękowej precyzji. Harmonika staje się w jego koncepcji kolorem, a kolor staje się harmoniką, harmonią. Na koniec naszego spotkania wrócimy do muzyki tego kompozytora przeznaczonej na chór, a teraz zmienimy kierunek, nie zmieniając nurtu muzyki współczesnej. No bo czy pamiętają Państwo na przykład Broniusa Kutawicziusa na Litwie? No, polskich kompozytorów oczywiście znamy. Henryk Mikołaj Górecki, Tomasz Sikorski, ale Giacinto Scelsi we Włoszech, Giordi Ligeti, Węgier działający w Austrii, czy francuski kompozytor Gérard Griset. Ta tradycja, tradycja wyznaczona nazwiskami wymienionych kompozytorów, rozwijana jest współcześnie przez twórców takich jak Arasz Jazdani, no i tu koniecznie trzeba jeszcze dodać tradycję perską, czy Bara Gísladóttir. Islandzka kompozytorka, młodsza od Jazdaniego o 4 lata, urodzona w roku 1989. Ta artystka będzie bohaterką wielu najbliższych minut Nocnej Strefy w Dwójce. Źródłem jej muzycznej koncepcji jest no, z jednej strony wspomniana tradycja nurtów dwudziestowiecznych kompozytorów w Europie, ale także tradycja islandzkiego mistycyzmu, wszechobecnej, pięknej, groźnej i majestatycznej natury, która ukształtowała Islandczyków i ich kulturę.

Nasze spotkanie rozpoczął dziś, tuż po 23, krótki fragment jej wspaniałej kompozycji. Wspaniałej kompozycji Bary Gisla-Dottir, zatytułowanej Widir. To jest utwór, który trwa godzinę. Przeznaczony jest na 9 fletów, od najwyższego piccolo do niskiego basowego. Jest też perkusja obsługiwana przez troje muzyków. Tutaj dzwonki, gongi, jest też część organów pozytywu i kije deszczowe oraz niskie instrumenty, gitara basowa i kontrabas. Bara Gisla-Dottir skomponowała ten utwór na koniec studiów w konserwatorium w Kopenhadze w 2020 roku. Widir wykonany został premierowo w Reykjaviku 2 lata później. Przypomnijmy, 2020 rok, to był czas pandemii, więc premiera miała miejsce w 2022 roku podczas festiwalu Dark Music Days w Reykjaviku. I to nagranie znalazło się na płycie. A grał zespół fletów pod kierunkiem Björk Brjansdottir. Na gitarze elektrycznej grał współpracujący od dawna z tą artystką Skúli Sverrisson, a na kontrabacie sama kompozytorka Bara Gisla-Dottir. I jeszcze perkusiści to Frank Arning, Kjartan Gudnason i Matthias Engel. Przed nami obszerny fragment Widir, kompozycji Bary Gisla-Dottir, której tytuł można przetłumaczyć jako wymiary albo przestrzenie.

I tak toczy się to wielkie dźwiękowe misterium, które wykonane było w 2022 roku w Reykjaviku. To było w ramach słynnego tamtejszego festiwalu Dark Music Days. Autorką kompozycji, która w sumie trwa ponad godzinę, my wysłuchaliśmy sporo, ponad 48 minut. Autorką tego utworu jest Bára Gísla Dóttir, kompozytorka, kontrabasistka, Islandka, mieszkająca w Kopenhadze. Tytuł utworu Vidir, co można przetłumaczyć jako wymiary czy przestrzenie. A utwór przeznaczony jest dla trojga perkusistów rozstawionych w przestrzeni, dla wykonawców niskich partii, kontrabasu, to sama kompozytorka, oraz gitary elektrycznej, a także dla dziewięciorga flecistów, którzy, jak słyszeliśmy, również używali tutaj głosów. A na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania, na pożegnanie, wracam jeszcze do muzyki Arasza Jazdaniego i proponuję jego churalną kompozycję zatytułowaną Churech. To jest nawiązanie do pradawnych praktyk rytualnych, śpiewów z górzystych rejonów zachodniego Iranu. Utwór przeznaczony jest na 12 głosów, a nagrał go zespół estoński, chór estońskiej filharmonii w Tallinie, prowadzony przez holenderskiego kapelmistrza Lodewika van der Rohe. Ta kompozycja zakończy nasze spotkanie z mistykami z Iranu i z Islandii w nocnej strefie. Marek Dalba i Ewa Szczecińska. My mówimy już do usłyszenia.

We wtorek 13 października słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Przed mikrofonem Monika Kopcik. Minęła pierwsza, co oznacza, że najbliższą godzinę wypełni muzyka rodzimych kompozytorów, dziś Andrzeja Karałowa i Krzysztofa Pendereckiego oraz jednej kompozytorki. W finale audycji zabrzmi utwór napisany równo 20 lat temu, Losses, na orkiestrę symfoniczną Joanny Woźny. Wybrałam na dziś jednak przede wszystkim utwory, które powstawały w bezpośredniej relacji do literatury współczesnej oraz tej najdawniejszej. Nawiązując do werdyktu Komisji Noblowskiej, która tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury przyznała Anne Carson, kanadyjskiej poetce dialogującej z kulturą antyku, postanowiłam przypomnieć w dzisiejszej Fantazji Polskiej eklogę ósmą Krzysztofa Pendereckiego, odwołującą się do poezji Wergiliusza. Tak zapowiada się w skrócie program dzisiejszej audycji, a rozpocznie ją Andrzej Karałow, kompozytor, dla którego słowo stanowi istotne źródło inspiracji, jak choćby japońska poezja poświęcona krajobrazom w kompozycji zatytułowanej Some Whispers of Mists and Water Above, Hidden in the Rocks.

lapidarność haiku i ulotny obraz mgieł lub może płynącej wody, ujęte w formie muzycznej. To kompozycja Andrzeja Karałowa Some Whispers of Mists and Water Above, Hidden in the Rocks. Andrzej Ciepliński – klarnet, Marcel Markowski – wiolonczela, Małgorzata Wasiucionek-Potera – skrzypce, a przy fortepianie sam kompozytor. Słuchaliśmy nagrania z 19 listopada 2024 roku, wówczas na festiwalu 3-4 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Ta czwórka muzyków wykonała utwór Andrzeja Karałowa zainspirowany japońską poezją o krajobrazach. Kompozytor wziął również na warsztat prozę dwudziestowieczną. W utworze Out of the Light of the Two Suns a Phantasmagorical City Appears, co można przetłumaczyć jako ze światła dwóch słońc wyłania się fantasmagoryczne miasto. Tytuł kompozycji odwołuje się do opisu oceanu z raportu Bertona, a więc fragmentu Solaris Stanisława Lema. To zamówienie kompozytorskie zespołu Promodern. Utwór zabrzmi więc w interpretacji tego znakomitego sekstetu.

Sextet Promodern w kompozycji Out of the Light of the Two Suns a Phantasmagorical City Appears Andrzeja Karałowa. To muzyczna fantazja zainspirowana opisem oceanu z planety Solaris. Słuchaliśmy nagrania z albumu kompozytorskiego Andrzeja Karałowa, wydanego przez oficynę Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w 2023 roku. W fantazji polskiej w dwójce sięgamy teraz głębiej w przeszłość. Wysłuchamy utworu z początku lat 70. Eklogii ósmej Krzysztofa Pendereckiego, której tekst, fragment wybrany z Bukolik Wergiliusza, opowiada o zaklęciu rzucanym przez młodą dziewczynę, by powrócił do niej ukochany Daphnis. Trzeba przyznać, że zaklęcie to temat bardzo wdzięczny dla sonorystycznych eksperymentów brzmieniowych. Śpiewa zespół Promodern.

Ich bin so.

Carlos!

Eklogii ósmej Krzysztofa Pendereckiego słuchaliśmy w interpretacji sekstetu Promodern. Nieco ponad kwadrans został do godziny drugiej. Fantazję polską w dwójce zakończy dziś utwór Joanny Woźny, Losses, na orkiestrę symfoniczną. Tytuł, wywiedziony ze słowa loose, a więc luźny w języku angielskim, nawiązuje do specyfiki zdarzeń muzycznych, które w tej kompozycji jako całość nie podlegają żadnej wyraźnej konstrukcji. Jest to więc zestawienie równorzędnych planów dźwiękowych. Sięgam po nagranie z pierwszego albumu kompozytorskiego Joanny Woźny w oficynie Kairos –

Tak oto fantazję polską w dwójce zakończyła Radiowa Orkiestra Symfoniczna ORF, którą prowadził Martin Brebins. A było to wykonanie kompozycji Joanny Woźny Losses. Monika Kopcik, do usłyszenia.

Tu program drugi Polskiego Radia, minęła godzina druga. Przed mikrofonem Grzegorz Dąbrowski, witam Państwa i zapraszam na wtorkowe wydanie muzycznej nocy Euroradia. W pierwszej części naszego spotkania zapraszam Państwa do niewielkiego szwajcarskiego miasteczka, liczącego niewiele ponad 50 tysięcy mieszkańców. Jego niemiecka nazwa to Biel, a francuska Bien. W tamtejszej sali kongresowej 18 marca tego roku wystąpiła orkiestra symfoniczna Biel Solothurn pod dyrekcją François Lopez Ferrera, dyrygenta urodzonego w Szwajcarii, ale wychowanego i żyjącego w Stanach Zjednoczonych. Dlatego też program tamtego wieczoru związany był z Ameryką. Koncert otworzyła szósta fanfara dla niezwykłej kobiety, kompozycja Joan Tower, fragment cyklu będącego swoistą odpowiedzią na fanfary dla zwykłego człowieka Arona Complanda.